Doom Monolorda ma jednak stonerowe, bardziej amerykańskie zabarwienie i pewnie dlatego zespół wybrał się aż do Oregonu, by nagrać nową płytę z Sylwią Massey w roli producentki, panią, która jako producentka czy też realizatorka współpracowała między innymi z System of a Down, Toolem, Slayerem, ale też Kylie Minogue i, uwaga, Johnnym Cashem. Z kim nie pracowała Sylwia, łatwiej byłoby wymienić. Możecie sobie sprawdzić, żeby zaspokoić ciekawość. Tak czy owak, wyprawa do Stanów Monolordowi się opłaciła, bo album Neverending brzmi znakomicie. Dowodem piosenka o sączącej się ranie.

Pozostańmy jeszcze przez chwilę przy graniu, które polega raczej na ciężarze, brzmieniu i budowaniu klimatu niż na szybkości, brutalności czy technice. Chociaż akurat brutalności Litwinom z R2 nie brakuje. Zespół pochodzi z Wilna i od dekady poszukuje nowej formuły dla doom metalu i okolic i jak dowodzi najnowszy album R2, czyli Epigrama, robią to bardzo skutecznie.

Wracamy do Szwecji i wracamy do muzyki o wyższym stężeniu agresji. Sarkazm świetnie równoważą wściekłość z melodią i jeśli ktoś lubi death metal z ładnymi gitarowymi ornamentami i przejrzystym brzmieniem, na pewno polubi płytę Life Force Omnibund. Mamy w końcu do czynienia z zespołem, który może nigdy nie był zaliczany do gwiazd tamtejszej sceny melodyjnego death metalu, ale przecież zjadł zęby na takiej muzyce. Sarkazm doskonali się w tym rzemiośle od głębokich lat 90. Z małymi przerwami, co raczej nie służy.

No dobrze, dość tych melodii. Nie po to przecież trzymam was przy radioodbiornikach po nocach, żeby was usypiać ładnymi piosenkami. Teksański zespół Frozen Soul gra death metal mało finezyjny, ale za to bardzo skuteczny. Sekcja ma siłę, riffy ciężar, wokalista grub w głosie. Nowy album Frozen Soul nosi tytuł No Place for Warmth, w sensie, że nie ma miejsca na ciepło. I to prawda, nie będzie miło i przytulnie. Specjalnie dla państwa wybrałem utwór Dreadnought, który powstał we współpracy Frozen Soul z grupą Sanguisuga Bog. Proszę to odczytać jako wyraz mojej sympatii.

ciężko i bezwzględnie, prawda? No to teraz czas na zespół, przy którym Frozen Soul, nawet we współpracy z Sangui Sugabog, zabrzmi słodko i niewinnie. I proszę nie regulować odbiorników, nie polewać głośników wodą, nawet jeśli będzie wam się wydawało, że zaraz zajmą się żywym ogniem. Gutrectomy mają brzmienie tak ciężkie, że chwilami aż groteskowe. Ta basowa buła deformuje muzykę niemieckiej grupy i bardzo dobrze, tak ma być. Slam death metal ma zostawiać za sobą pasmo spalonej ziemi. A tu mamy do czynienia ze slam downem, a więc skrajną flanką tej ekstremalnej muzyki. I już tytuł nowej płyty Gutrectomy bardzo zabawny wyjaśnia, z czym mamy do czynienia. Slam down is not a phase, mam. Mamusiu, nie przejdą mi te dziwne zainteresowania.

Kącik death metalowca zamyka w tym roku brytyjska grupa Ingested, która może pochwalić się nową płytą zatytułowaną Denigration. Sami potrafią znokautować słuchacza, w końcu trenują w tej swojej wadze ciężkiej już od 2 dekad, ale postanowiłem zaprezentować piosenkę, którą nagrali wspólnie z innym death metalowym czempionem, czyli Johnem Gallagherem z Dying Fetus. To nie mogło się nie udać.

czeka nas niebawem osobna audycja poświęcona nowym, dobrym rzeczom z Polski, bo dzisiaj nie zmieszczę wszystkich wartych uwagi nagrań z maja, a mam jeszcze zaległości z kwietnia i nawet wcześniejsze. Bije się w pierś, ale coś z

płyty Carmina Inferorum. Puścić wam muszę, w dodatku z obietnicą, że jeszcze do tego materiału wrócę, bo to rzecz dziwna i straszna i właśnie takie lubię najbardziej. A zatem polski zespół z sumeryjską nazwą Kurnugija i właściwie tylko tyle o nich wiem, bo składu afiliacji miasta tudzież miast pochodzenia nie podają, a mi się nie chciało robić śledztwa, bo skoro artyści uważają, że muzyka ma przemawiać sama za siebie, to ja to uszanuję, tym bardziej, że przemawia, oj przemawia. Słuchacie utworu Possessionem na własną odpowiedzialność. Thank you.

wydawcą płyty Kurnugia jest wytwórnia Gods of War. Pozdrawiam serdecznie, która znowu ma

za sobą znakomite rozdanie, a w nim między innymi nowy album wałbrzyskiego zespołu Sznur, zatytułowany, pardon my French, Cwel. Taka to muzyka. Takie teksty, nawet jak na świat ekstremalnego metalu, bardzo radykalne, odpychające, niepokojące i fascynujące zarazem. Coraz lepszy ten Sznur, coraz mocniejszy. Gratuluję konsekwencji i wielkiej, choć bez wątpienia chorej wyobraźni.

Powoli zbliżamy się do końca audycji, bo dochodzi godzina trzecia. I grecki zespół Youth Area postanowił ten fakt skomentować utworem zatytułowanym, a jakże 3 AM, trzecia nad ranem. Zdaniem podmiotu lirycznego, trzecia nad ranem to godzina duchów. Drzwi się otwierają, demony przybywają i wolność jest blisko. No tak, wszystko się zgadza, niebawem będziecie Państwo wolni, będziecie mogli iść spać. 3 AM pochodzi z najnowszej płyty Youth Area zatytułowanej Gone with the Devil. A w zespole, przypominam, gra weteran heleńskiej sceny black metalowej, niejaki Jim Mutilator. I czuć w tym rękę fachowca.

Na finał utwór długi, przedziwnie meandrujący, zaskakujący pomysłami, zawierający i fragmenty przystępne, wręcz ładne i takie, które sprawią, że będziecie się rozglądać nerwowo po pokoju, sprawdzając, czy z tą godziną duchów to przypadkiem nie była prawda. Zespół nazywa się Forest of Stars, Las Gwiazd, i na początku maja wydał płytę Stack Overflow in Corpse Pile Interface, którą z braku lepszych pomysłów nazwałbym black metalową, choć ta nalepka absolutnie nie wyczerpuje tematu. Zresztą nie ma co gadać, szkoda każdej sekundy, która zabiera czas tej siedmioosobowej grupie z Wielkiej Brytanii. Dodam tylko, że moim zdaniem właśnie taki powinien być metal, nieprzewidywalny i niebezpieczny. Innego nie chcę. Dobranoc Państwu.

0: Autopromocja.
1: Odcinek po odcinku opowiemy o tym, co najgłośniej piszczy w świecie seriali.
2: Odcinek po odcinku, sezon po sezonie, a jak będzie trzeba, nawet dłużej.
1: Ale zawsze ciekawie i zapewniam, nie będziemy tracić czasu na niewypały i totalne klapy.
2: Nowy podcast Trójki, odcinek po odcinku.
1: Już dostępny na stronie polskieradio.pl i platformach streamingowych.
2: Zapraszamy.
1: Katarzyna Borowiecka
2: i Radek Grzysz.
0: Autopromocja.
3: Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
4: Dzień dobry. Z nami w studiu jest minister Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej u prezydenta Karola Nawrockiego. Witam pana.
5: Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry państwu.
4: Prezydent wybrał Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Sławomir Cenckiewicz, przyjaciel chyba wciąż prezydenta, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pisze: Karolu, popełniłeś straszny błąd i nawet kto i w jaki sposób cię do tego namówił, nie tłumaczy tego błędu. Cóż to za błąd?
5: No to jest ocena pana profesora Cenckiewicza, do której ma prawo. W demokratycznym państwie możemy się różnić opiniami, natomiast na koniec dnia trzeba podejmować decyzję i tę decyzję zgodnie z polskim ustawodawstwem i konstytucją musiał podjąć prezydent. Prezydent miał do wyboru 5 sędziów wskazanych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego i wybrał spośród tej piątki takiego sędziego, co do którego miał największe przekonanie o jego walorach i merytorycznych, i moralnych. Natomiast rozumiem, że można też krytykować niektóre orzeczenia, w ramach których podejmował decyzję pan sędzia Kapiński. Takie jakby żelazne prawo wolności słowa w demokracji.
4: No właśnie, tak.

0: prezydenta.
1: Ta krytyka dotyczy orzeczenia z 2000 roku. Z sierpnia pan sędzia Kapiński był w składzie sądu lustracyjnego, który uznał, że oświadczenie lustracyjne Lecha Wałęsy jest prawdziwe, autentyczne, to znaczy, że de facto sąd uznał, że Lech Wałęsa nie współpracował ze służbami PRL-u.
0: No tak, i sędzia Kapiński, zdaje się, tłumaczył w oparciu o co podejmowano tę decyzję, to orzeczenie, w oparciu o dokumenty, które trafiły przed sąd, a wtedy, przypomnijmy, to jeszcze było przed szafą Kiszczaka, jeszcze zanim wdowa po generale Kiszczaku przyniosła z Pawlacza teczkę tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek, którym był Lech Wałęsa, więc sąd był związany tymi dokumentami, które wówczas były w dyspozycji i jak rozumiem, trudno mi jest to ocenić, bo ja tych dokumentów nie badałem. Wówczas sąd stwierdził, że nie są to wystarczające dowody. Dzisiaj, w świetle tego, co dzisiaj wiemy, oczywiście to jest nie do obrony. No wiemy dokładnie, że sytuacja była inna, ale trzeba spojrzeć na tamte dokumenty. Sławomir Cenckiewicz twierdzi, że już wówczas można byłoby orzec inaczej. Sędzia Kapiński twierdzi, że wówczas w oparciu o dokumenty, które sąd miał w dyspozycji, orzec inaczej nie można było. Ale to nie jest jedyne przecież orzeczenie, w którym pan prezes Kapiński brał udział. Jest wiele no, trudnych, niełatwych decyzji, także i w ostatnim czasie, kiedy mówił wprost o tym, że nielegalnie została przyjęta prokuratura krajowa, że nielegalnie został wypchnięty z prokuratury pan prokurator Barski, a powołany pan prokurator Bilewicz. Podobnie, jeśli chodzi o krytykę innych decyzji rządu Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej w ostatnich czasach, jeśli chodzi o kwestie prawne.
1: Więc widać, że to jest prawnik, który ma Jarosław Kaczyński.
0: Szeroki wachlarz i taką, powiedziałbym sobie, wewnętrzną odwagę. Nie wiem,
1: sędzia z wieloletnim doświadczeniem, no między innymi w sądzie apelacyjnym w Warszawie, kilkukrotnie weryfikowany na różnych etapach swojej kariery przez Krajową Radę.
0: Od sądu rejonowego,
1: Radę,
0: przez okręgowy, tak, po apelacyjny, cała kariera
1: sądownictwa. Ale Jarosław Kaczyński apelował na Platformie X, właśnie powołując się na to orzeczenie sądu lustracyjnego, że to nie jest dobry kandydat. Czy prezydent się naraził prezesowi Prawa i Sprawiedliwości swoją decyzją?
0: Pan prezydent ma po pierwsze swój mandat, swoją odpowiedzialność za podejmowanie tych decyzji i jeszcze raz przypomnę, no mógł, czy miał obowiązek i dzisiaj mijał termin, więc trzeba było wskazać jednego...
1: Kończy się kadencja Małgorzaty Manowskiej.
0: Tak, więc od 27, czyli od jutra już pierwszym prezesem Sądu Najwyższego będzie pan sędzia Kapiński. No i tak jak mówię, z tych 5 sędziów, których wskazało zgromadzenie ogólne, trzeba było zdecydować i wybrać jednego. Rozumiem,
1: wszyscy to byli tak zwani neosędziowie, czyli ci powołani przez Krajową Radę Sądownictwa po 2018 roku. To już jest w ogóle 2/3 sędziów w składzie Sądu Najwyższego. Czy sędzia Kapiński daje jakąś nadzieję na to, żeby się zmieniła sytuacja w Sądzie Najwyższym? Na to, żeby w ogóle może środowisko prawnicze w jakiś sposób porozumiało się z politykami, żeby tę sytuację w wymiarze sprawiedliwości wreszcie przeciąć z neosędziami, paleosędziami?
0: Ja myślę, że środowisko sędziowskie nie musi się tutaj godzić z politykami, bo to nie z politykami, ono jest część tego środowiska w sporze, tylko z polskim prawodawstwem. Wystarczy, że sędziowie zaczną przestrzegać w pełni prawodawstwa uchwalanego przez różne opcje polityczne, ale no, wiemy, że część sędziów się zbuntowała wobec takich ustaw, które były, jak rozumiem, przez nielubiane przez nich rządy procedowane, czyli przez rządy Zjednoczonej Prawicy, no ale sędziowie nie są od tego, aby weryfikować proces ustawodawczy. Ustawa została zmieniona zgodnie z prawem i zakończmy już tą dyskusję o neo-paleo sędziach, bo to psuje wymiar sprawiedliwości. Ten bunt części
1: Ale mamy nową Krajową Radę Sądownictwa, nowego prezesa Sądu Najwyższego. Czy prezydent Karol Nawrocki będzie uznawał te awanse sędziowskie z ręki nowej Krajowej Rady Sądownictwa?
0: Jak pani wie, ja jestem szefem Biura Polityki Międzynarodowej i to jest moja kompetencja. W tym zakresie doradzam panu prezydentowi. Nie jestem prawnikiem pana prezydenta. Natomiast w sensie ustawowym tutaj zostały wszelkie warunki spełnione. To Sejm w oparciu o tą ustawę, tego nielubianego Zbigniewa Ziobry, jak niektórzy by powiedzieli, powołał nowy skład KRS-u, do czego miał prawo i obowiązek, więc w tym sensie tutaj procedura została spełniona. To, że posłowie najpierw pytali o opinię środowiska sędziowskiego, to jest ich własna decyzja, że się pozbawili prawa do suwerennej decyzji, tylko po prostu przyklepali, mówiąc brzydko, decyzję innych środowisk. Natomiast na podstawie

0: podstawie tej samej ustawy. Nic się nie zmieniło. Żaden przepis tej ustawy nie został zmieniony.
1: Więc wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że teraz po raz pierwszy na mocy tej ustawy za czasów Zbigniewa Ziobry wprowadzonej sami sędziowie wybierali tych sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, ale skoro pan...
0: Ale to jest ta sama ustawa. Czyli tak. Wtedy, kiedy wybierał ją Sejm zdominowany przez Zjednoczoną Prawicę, to już byli neosędziowie, neo-KRS, a teraz, jak już jest uśmiechnięta koalicja, choć jest ta sama ustawa, to już ma być wszystko w porządku. My od początku uważamy, że KRS trzeba uznawać po prostu taki, jaki zostaje wybierany na podstawie ustawy. To środowiska liberalno-lewicowe miały problem z przestrzeganiem prawa w Polsce. I to był jakby przez ostatnie lata problematyczna sytuacja, bo mieliśmy do czynienia z buntem części sędziów wobec polskiego prawa. I to rzeczywiście nie tworzyło poczucia praworządności w Polsce, bo nie decydowało prawo, tylko chęć politycznej afery podpalanej przez część polityków z dzisiejszej koalicji rządzącej, niestety w której brali udział też niektórzy sędziowie.
1: Panie ministrze, wspomniał pan, że doradza pan prezydentowi w kwestiach międzynarodowych. Ilu żołnierzy amerykańskich będzie w Polsce, biorąc pod uwagę deklarację prezydenta Donalda Trumpa, że będzie dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy? Czy to będzie 15 tysięcy, bo w tej chwili mamy 10 tysięcy? Czy to będzie o 1000 żołnierzy więcej, biorąc pod uwagę, że 4 tysiące to są ci, którzy mają być zrotowani, czyli zamienią się jedni żołnierze ze Stanów na drugi?
0: Powinniśmy mieć 10 tysięcy, jak pani redaktor wie, 4 tysiące przy ostatniej rotacji zostało wstrzymanych czasowo, więc naszym zadaniem, ale też zadaniem dyplomacji rządowej, Ministerstwa Obrony Narodowej, tutaj powinniśmy wszystkie ręce na pokład, wszyscy o to walczyć, aby po pierwsze ta brygada rotowana, która jeszcze nie dopłynęła, dopłynęła i powoływać się na słowa prezydenta Trumpa po działaniach także dyplomacji prezydenckiej, który prezydent Trump mówi, że additional, prawda, dodatkowe 5 tysięcy, więc naszym celem powinno być, tak jak pani tutaj słusznie wskazała, 15 tysięcy w Polsce. Natomiast jako taki scenariusz minimalny możemy przyjąć, że nawet 11 tysięcy to już będzie zwiększenie o ten tysiąc. Trwają rozmowy i prace planistyczne dzisiaj w Pentagonie. Będzie ten dokument mówiący o tym, gdzie jakie siły amerykańskie zostaną rozlokowane i dzisiaj jest kluczowy moment, w którym trzeba Pentagon, Biały Dom, Narodową Radę Bezpieczeństwa, Departament Stanu przekonywać, aby te siły po pierwsze były zwiększone w Polsce, a po drugie, aby zmieniła się rotacyjność na obecność stałą. No bo wtedy rzeczywiście tej niepewności co pół roku, czy płyną, czy nie przypłyną, będzie dużo mniej, bo jak będą na stałe, to będziemy na pewno wszyscy mieli większe poczucie bezpieczeństwa. Tylko aby mogli być na stałe, no jest potrzeba zapewnienia także infrastruktury. No tym już prezydent, czy jego nawet doradcy, no nie mogą się zająć. Tym się zajmie Ministerstwo Obrony Narodowej, urzędnicy i żołnierze, aby stworzyć infrastrukturę, bo to chodzi o kwestię zakwaterowania szkół, baz, gdzie dzieci wojskowi mają być rozlokowani. I liczymy na to, że Ministerstwo Obrony Narodowej dołoży tutaj wszelkich starań. Nie mam co do tego wątpliwości, że MON-owi na tym będzie zależało, tylko kwestia...
1: O tej stałej bazie mówi się od lat, między innymi za czasów Andrzeja Dudy było takie hasło, wtedy wyśmiewane, Fort Trump, to było za pierwszej prezydentury Donalda Trumpa. Na razie stałe bazy są w Niemczech.
0: Jest jedna część obecności stałej w Polsce, to się udało jeszcze za poprzednich rządów, czyli obecność dowództwa 5. Korpusu w Poznaniu i to już jest baza stała, tylko że to dowództwo dowodzi wojskami, które są dzisiaj w Niemczech. Więc naturalną konsekwencją byłoby jednak podciągnięcie tych wojsk do stałej obecności w Polsce. Nie kosztem Niemiec, bo ja to zawsze podkreślam. Nam zależy na tym, żeby po prostu w Europie było więcej wojsk. Natomiast jeśli prezydent Trump miałby zdecydować o wycofaniu z Niemiec tych wojsk i rozlokowaniu ich gdzieś poza Europą albo Stanach Zjednoczonych, no to jasne jest, że lepiej by było, gdyby oni trafili do Polski. Czyli my nie zabiegamy o to, aby tutaj zaogniać sytuację z Niemcami, natomiast zabiegamy o to, aby jak najwięcej tych wojsk było w Polsce. I nie zgadzam się tutaj z panem premierem Tuskiem, który mówi, no nie można podbierać Niemcom. Prawdopodobnie ta decyzja dotycząca ograniczenia obecności amerykańskiej w Niemczech i tak już zapadła. O tym powiedział wprost publicznie prezydent Trump, więc w naszym interesie jest, aby te wojska przyciągnąć do Polski, a nie myśleć w kategoriach interesu niemieckiego. Niech niemieccy politycy myślą o Niemczech, a my myślmy o szeroko pojętej wschodniej flance, której jesteśmy liderem i najważniejszym państwem.
1: Ale czy pana to nie martwi, że właśnie po wypowiedziach krytycznych wobec tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, co Amerykanie robią na Bliskim Wschodzie, kanclerza Merca, prezydent Trump

0: Powiedział, że zmniejszą liczbę żołnierzy w Niemczech, a ostatecznie okazało się, że sekretarz obrony teraz wojny Pete Hegseth stwierdził, że skoro trzeba ciąć, no to najłatwiej w Polsce, bo właśnie w Niemczech są stałe bazy. To nie jest takie proste, żeby tych żołnierzy przemieścić razem z rodzinami. No a w Polsce nie ma stałej bazy, więc 4000 obetnijmy tutaj.
1: Szczerze mówiąc, ten chaos w komunikacji, w działaniach oczywiście, że martwił nas i spoglądaliśmy na to z takim poczuciem, że trzeba szybko reagować i stąd też odpowiednie działania i na poziomie moim, na poziomie ministra Grodeckiego i na poziomie innych doradców, którzy są wokół pana prezydenta, naciskaliśmy na Amerykanów, przekonywaliśmy, aby taki komunikat przecinający tę niepotrzebną dyskusję został wystosowany i prezydent Trump rzeczywiście to zrobił. Natomiast tak jak mówię, w tych ostatnich dniach i w najbliższych tygodniach trwają prace.
0: Czyli rozmowy prezydentów Nawrockiego i Trumpa nie było.
1: Było wiele rozmów prezydentów.
0: Ale w tym ostatnim czasie tego kryzysu.
1: Już odpowiadam. Było wiele rozmów i za każdym razem podczas tej rozmowy pojawiała się kwestia obecności wojskowej amerykańskiej i za każdym razem słyszeliśmy, że w Polsce nie będą ograniczane wojska amerykańskie. Wręcz przeciwnie, jest szansa na ich zwiększenie i być może nawet na zmianę funkcjonowania z rotacyjnej na stałą. Więc my chcieliśmy po prostu wypełnienia tych deklaracji z ostatnich rozmów. Nawet od tej rozmowy 3 maja, o której było głośno, mówiliśmy, nic się tak naprawdę w deklaracjach prezydenta Trumpa nie zmieniło. Prezydent był akurat w Chinach, tutaj Pentagon i powiedzmy sobie to wprost, także i lobby pewne wojskowo-generalskie, które pewnie wychowało się na bazach amerykańskich w Niemczech, naciskało na obecność w Niemczech. Przyjechał prezydent Trump, usłyszał także i od nas, od naszych z Pałacu Prezydenckiego, że wkrada się tutaj chaos, który jest przeciwny temu, co prezydent dotychczas mówił i przeciął tę sprawę swoim komunikatem. Więc tak, były nasze działania i myślę, że sam komunikat, w którym prezydent Trump wskazuje na to, że to jest efektem dobrej relacji z prezydentem Karolem Nawrockim, jakby powinien zamykać sprawę.
0: A kiedy konkretnie dowiemy się, ilu będzie tych żołnierzy? Minister obrony mówi, że to zajmie miesiąc.
1: Ja myślę, że kilka tygodni. No, im szybciej, tym lepiej, bo sytuacja wcale nie jest stabilna wokół naszych granic. Moim zdaniem nie ma dzisiaj bezpośredniego zagrożenia, tak jak to jeszcze niedawno pan premier mówił, że wojna w Polsce, że Rosja, jak rozumiem, zaatakuje Polskę za parę miesięcy. Takich dzisiaj takiego ryzyka nie ma, natomiast strzeżonego pan Bóg strzeże. Im więcej, im szybciej te wojska będą, tym większy strategiczny sygnał do Rosji. Don't even try. Nawet nie próbujcie, bo my jesteśmy gotowi, mamy swoją armię, finansujemy zbrojenia, ale jednocześnie mamy także silnych sojuszników, którzy są tutaj na miejscu. To znaczy, że nie musimy czekać, że będą nam pomagać, tak jak w 1939 roku, tylko są już tutaj. To jest wielkie osiągnięcie także i prezydentury Andrzeja Dudy, bo to za jego czasów te wojska tutaj przyjeżdżały do Polski od 2016 do ostatniego roku.
0: Czyli w ciągu miesiąca powinniśmy wiedzieć, ile ostatecznie będzie tych żołnierzy.
1: Taki jest plan, pani redaktor. Natomiast wiedzmy też, że takie planistyczne działania mogą się wydłużyć, a też zapewne wiele państw będzie tam starało się poprzez swoje dyplomatyczne kontakty przeciągać tę linę w swoją stronę, więc no, gwarancji oczywiście nie ma i słusznie tutaj pani wskazuje, że też pewien chaos się czasami wkrada do administracji amerykańskiej, komunikaty, które czasami ze sobą nie są spójne i zbieżne, ja się zgadzam, natomiast w całej tej kakofonii, która się globalnie pojawia w dyskusji o polityce bezpieczeństwa, no my musimy przede wszystkim dbać o nasz własny interes i będziemy starali się to robić. Dobrze by było, gdyby rząd tutaj z nami, z Pałacem Prezydenckim współdziałał.
0: A nie współdziała?
1: Na Ministerstwo Obrony Narodowej, na ministra Kosiniaka-Kamysza. Ja osobiście nie mogę narzekać. Myślę, że on rzeczywiście tutaj stara się, choć wiadomo, że też próbuje trochę swoich pieczeni przy tym upiec medialnych, prawda, tu ostatnio prawie, że był Tomem Cruise'em, prawda, z Top Gun'a. No,
0: Była ofensywa, wiceministrowie Tomczyk i Paweł Zaleski polecieli do Waszyngtonu.
1: No tak, ale to więcej PR-u chyba, zwłaszcza w przypadku pana Tomczyka, niż realnych działań, no bo jak widzę zdjęcie z panem kierownikiem Klichem w ambasadzie albo zdjęcie na korytarzu gdzieś tam w NSC i to ma być dowód na skuteczne działanie, to dużo skuteczniejszym działaniem był komunikat pana prezydenta Trumpa, tak mi się wydaje, niż zdjęcie w ambasadzie pana Klicha z panem Tomczykiem. Ale zostawmy to. Minister Obrony Narodowej w moim przekonaniu będzie starał się tutaj zrobić jak najwięcej. potrzebne by było, aby premier Donald Tusk przestał używać takiego krytycznego języka wobec Amerykanów. Tak samo marszałek Czarzasty, bo to nie pomaga. Znaczy, ja rozumiem, że oni mają jakieś swoje emocje,

0: swoje małe punkty polityczne do zdobycia. Natomiast nie jest to pomocne. Dlaczego? Dlatego, że później w Pentagonie, ale też w Departamencie Stanu pojawiają się takie środowiska, które nie są do końca nam przychylne, bo na przykład jest to lobby proniemieckie, jak się je nazywa. I mam, proszę bardzo, zobaczcie, panowie, a zobacz, co tutaj Donald Tusk o nas mówi, a co pan speaker parlamentu o nas mówi. To nie pomaga, nie tworzy dobrej atmosfery. Więc jeśli mógłbym zaapelować do dwóch ważnych przedstawicieli państwa polskiego, żeby wyciszyli może swoje złe emocje, bo nie pomagają sprawie. Jak już nie pomagają, to niech przynajmniej nie przeszkadzają.
1: A czy jak się pojawi w relacjach polsko-amerykańskich, co gdzieś tam wisi nad nami temat podatku cyfrowego, to pogorsza relacje?
0: Po pierwsze, no dzisiaj wisi nad nami, no ale nie ma projektu ustawy nawet.
1: Ale minister Gawkowski ciągle zapowiada, że będzie.
0: No to już 2 lata zapowiada i jakoś jeszcze mu się nie udało. Pytanie dlaczego? Czy chce tylko gonić tego króliczka, czy rzeczywiście go złapać? Bo mam wrażenie, że to jest raczej takie oczko puszczane do elektoratu lewicowego. Też częściowo antyamerykańskiego. No nie oszukujmy się. Jest część w Europie, ale także i w Polsce niestety. Część elektoratu, która bardzo krytycznie spogląda na Amerykanów. Rozumiem, że Amerykanie, zwłaszcza podczas ostatnich decyzji, też nie zawsze zachowują się w taki sposób przewidywalny i czasami dostarczają tych argumentów. Natomiast no, pan Gawkowski, zdaje się, chce po prostu tutaj gonić właśnie tego królika, a chyba nie ma na poziomie rządowym decyzji o podatku cyfrowym, więc nie ma na razie o czym rozmawiać. Jeśli będzie, przejdzie przez rząd, a to wtedy uznamy, że to jest poważna sprawa. I tym bardziej, jak będzie w Sejmie przechodziła przez kolejne głosowania, to wtedy rzeczywiście zaczniemy się tym tematem na poważnie zajmować. Na razie to jest tylko melodia pana.
1: Ale powinien być taki podatek wprowadzony, jak w wielu europejskich krajach zresztą jest wprowadzony. Były rozmowy, że ma być na poziomie europejskim.
0: No właśnie, to wydaje mi
1: się... Ale Ursula von der Leyen się z tego wycofała.
0: Wydaje mi się, że naprawdę dotykamy bardzo poważnej tematyki, bardzo silnych aktorów, prawda? Z jednej strony rząd amerykański, to jest silny aktor. Z drugiej strony ci giganci cyfrowi, to też jest bardzo potężne środowisko biznesowo, a też politycznie oddziałujące. Więc jeśli już tę dyskusję prowadzić, to raczej na poziomie europejskim niż na poziomie poszczególnych państw, bo te napięcia z poszczególnymi państwami mogą się okazać na tyle krytyczne, że część się zacznie zmieniać zdanie. Ja nie mam tutaj daleko posuniętej wiary w to, że to się uda na poziomie europejskim, bo zdaje się, wiele państw, także i biurokratów europejskich, nie jest gotowa do podjęcia tej decyzji. Ja bym się skoncentrował na innych tematach w relacjach transatlantyckich. Polityka bezpieczeństwa i utrzymywanie obecności amerykańskiej w Europie, bo jeśli jest tak, że grozi nam wojna, pan premier o tym niedawno mówił, to Europa dzisiaj nie jest gotowa do tego, aby stawić czoła takim zagrożeniom. Potrzebujemy tych Amerykanów, przynajmniej dopóki nie odbudujemy swoich własnych zdolności.
1: Ale sami Amerykanie apelują, Donald Trump, zresztą nie tylko Donald Trump, bo poprzedni prezydenci tak samo, że jednak Europa musi bardziej się uniezależnić, sama sobie być w stanie zapewnić obronę, bo Amerykanie będą się stąd wycofywać.
0: Czy słusznie wszyscy prezydenci Stanów Zjednoczonych mówią, że Europa powinna więcej wydawać na swoje własne bezpieczeństwo, bo jest wystarczająco bogata, żeby nie wisieć na amerykańskich wojskach. Przyzwyczaiła się trochę za czasów zimnej wojny, że Amerykanie tu są, zapewniają parasol, a sama, jak to powiedział prezydent Trump, pewnie finansuje sobie głupoty zamiast zdolności wojskowe. Więc jasne, ja też jestem zwolennikiem tego. Niech Europa wydaje więcej na zbrojenia, tylko to jest kwestia czasu. Dzisiaj takich silnych wojsk jeszcze nie mamy. Być może za 10 lat nam się to uda zrobić. Na razie zmarnowaliśmy niestety ostatnie 30 lat po zimnej wojnie, no bo naiwnie niektórzy twierdzili, że już wojny w Europie nie będzie, że jest koniec historii, że teraz już wszyscy będą się trzymać za ręce i tańczyć w tańcu radości. A tu się okazało, że wojna jednak jest i to całkiem blisko, tuż za naszą granicą, a czasami nawet dotyka nas bezpośrednio w postaci hybrydowych działań. Więc im szybciej Europa się obudzi, tym lepiej. Ja widzę, że się budzi, ale to jest wszystko jeszcze za wolno. No naprawdę. Nawet to Zeitenwende niemiecki, prawda, ta zmiana. No, 4 lata o tym słyszymy, a wydaje mi się, że jeszcze mało się wydarzyło w Niemczech.
1: Według niektórych prognoz w ciągu 5 lat Europa będzie w stanie zbudować takie zdolności obronne, żeby sama sobie zapewnić bezpieczeństwo. Inni mówią, że to 10 lat zajmie.
0: Ja bym jednak stwierdził, że skoro dotychczas przez 5 lat już prawie wojny rosyjskiej przeciwko Ukrainie, no nie zrobiliśmy tego wystarczający...

0: sposób, a chyba motywatorów nam nie brakowało, bo widzieliśmy każdego dnia obrazki, no to zakładać, że przez najbliższe 5 lat to już na pewno tak przyspieszymy, że będzie wszystko pięknie, byłoby pewną naiwnością, więc trzeba jednak założyć, że potrzeba Europie więcej czasu.
1: Ile?
0: Nie, trudno jest odpowiedzieć. Myślę, że to jest kilkanaście lat na pewno, pod warunkiem, że będzie pełna motywacja. Proszę sobie wyobrazić, że nagle dojdzie do pokoju na Ukrainie, daj Boże, żeby doszło i co, nie pojawią się głosy na przykład w Niemczech tych Russland First Years, którzy mówią, no dobrze, skoro jest pokój, to teraz trzeba wrócić z powrotem do dialogu, do business as usual z Rosją, bo przecież wojny już nie będzie, już była, to teraz się skupmy na czymś innym, więc a na pewno Rosjanie będą wzmagać takie narracje w Europie, więc trzeba wykorzystywać ten czas tu i teraz i stworzyć warunki do tego, aby ta produkcja zbrojeniowa rosła, no tylko do produkcji zbrojeniowej potrzebne są technologie, mamy je dzisiaj i chyba niewystarczające. I potrzebna jest produkcja przemysłowa, którą Europa za sprawą chociażby polityki klimatycznej swojej, zbyt ambitnej w moim przekonaniu, wypchnęła poza Europę. Czyli produkuje się dużo w Chinach, produkuje się w Indiach, a w Europie, jak śpiewał Kazik Staszewski, coraz więcej się tam komunikuje i dyskutuje zamiast produkować. O tak chyba.
1: Skoro pan już wspomniał o polityce klimatycznej, to Senat nie zgodził się na referendum w sprawie polityki klimatycznej prezydenta. Pomysł upadł, czy będziecie do niego wracać?
0: Nie, będziemy oczywiście do niego wracać, bo to jest ważny temat. Wydaje się, że Polacy powinni mieć możliwość, konstytucja to przewiduje, wypowiedzenia się w tej sprawie, jaką mają ocenę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Ja mogę osobiście powiedzieć, że oczywiście jestem zwolennikiem tego, żeby było świeże powietrze, świeża woda i żebyśmy dbali o naturę, jasne, tylko przy okazji nie zamknijmy
1: sobie... Tylko żeby
0: nie
1: płacić za to.
0: Nie. To wiadomo, że zawsze jakieś koszty się ponosi, tylko pytanie, jak bardzo ambitnie sobie będziemy stawiać te cele i czy nie wygaszamy sobie konkurencyjności naszej gospodarki, bo my tu dbamy o jakość powietrza, a pytanie, czy tak samo robią Chińczycy, Hindusi, Amerykanie, tak samo, wydaje mi się, nie są ambitni, więc my tu schładzamy wielkie koszty, schładzamy europejską gospodarkę, a globalne zanieczyszczenie wcale aż tak bardzo nie spadają, więc albo to globalnie rozwiążemy, albo trzeba jednak być dużo mniej ambitnym i starać się utrzymywać te zdolności produkcyjne.
1: Ale będzie referendum, czy zmieni się pytanie?
0: Prezydent uważa, że Polacy w ramach swojego prawa w ramach demokracji bezpośredniej powinni się w tej sprawie wypowiedzieć. Czy podoba im się taki stopień zaawansowania, czy może nie podoba im się? Senat odrzucił ten wniosek, to pytanie. Tym samym stanął po stronie europejskich biurokratów, a nie Polaków, którzy płacą cenę za to, bo każdy z nas płaci wysokie ceny energii. Jeśli się nie podoba pytanie, to prezydent myślę, że będzie próbował raz jeszcze przekonać Senat już innym pytaniem.
1: To jakie będzie teraz pytanie? No,
0: nie mogę, nie mam takiego uprawnienia, żeby dzisiaj tutaj powiedzieć, jak to pytanie będzie wyglądało, ale na pewno będzie inne, skoro tamto się nie podobało, no to spróbuje pan prezydent zaproponować inne, bo jemu zależy na tym, żeby Polacy mieli prawo się w tej sprawie wypowiedzieć. Senat i Koalicja Obywatelska mówi, złe pytanie, dobrze, spróbujemy z innym pytaniem, no chyba że chodzi o to, że w ogóle ma nie być referendum, to niech powiedzą, że Polacy nie mają prawa się wypowiedzieć, a pytanie, treść pytania jest tylko wymówką.
1: Polacy też tak gremialnie do tych referendów nie chodzą poza referendum europejskim, to właściwie, jak przypomnę sobie ostatnie referenda, to ta frekwencja była chociażby za czasów prezydenta Bronisława Komorowskiego, słynne referendum między pierwszą a drugą turą, 7,8% uczestników, 70 milionów koszty, więc nie wiem, czy było warto.
0: No wiem, ale pamięta pani, no, rzutem na taśmę, żeby ratować swoją pozycję przed drugą turą, prezydent Komorowski zaproponował, chcąc niby pod Kukiza i jego wyborców podejść, zaproponował referendum, które miało się odbyć już po wyborach, zupełnie bez emocji, nikogo to już wtedy nie obchodziło. Z kolei kolejne referendum, czyli w 23 roku, no było bojkotowane przez dużą część sceny politycznej. Koalicja Obywatelska namawiała do niebrania kart do głosowania, więc nie wiem, czy to są dobre przykłady, żeby się do nich odwoływać. Myślę, że polityka klimatyczna Polaków generalnie interesuje. Dlaczego? Dlatego, że interesują ich rachunki, jakie płacą za energię i mają Polacy świadomość, że niestety dużą część tego rachunku...
1: Ale zawsze to jest kwestia polityczna. To jest, prezydent też chce, ETS-y. Żeby polityka klimatyczna była, jak rozumiem, kalkulacja jest taka, żeby polityka klimatyczna była tematem przed wyborami w 2027 roku. Na razie ETS jest, ETS 2

0: jest od przesunięty o rok, więc...
1: Prezydent przede wszystkim złożył zobowiązanie w kampanii wyborczej. Powiedział, że będzie chciał doprowadzić

0: prawie w ogóle nie chce o tym dzisiaj dyskutować, bo wie, że nic z tego, albo praktycznie nic z tego nie zrobił. No prezydent obiecał jeszcze wobec Solidarności.
1: Prezydent obiecał też obniżenie rachunków za prąd o 1/3.
0: No między innymi to jest właśnie jednym z elementów doprowadzenia do tego. Jeżeli z tym rządem się nie uda, to daj Boże, że za półtora roku będzie inny rząd w Polsce i wtedy mam nadzieję, że się uda już doprowadzić do zmiany także i ceny energii.
1: Panie ministrze, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zapowiedział, że wystąpi do Amerykanów o unieważnienie wizy Zbigniewa Ziobry, bo Zbigniew Ziobro wyłudził tę wizę, ponieważ nie jest dziennikarzem, a ta wiza jest dziennikarska. Czy Zbigniew Ziobro wróci do Polski? Czy ta wiza będzie unieważniona? Czy ten temat w ogóle jest, pojawia się w rozmowach pana z Amerykanami?
0: Nie, nie pojawia się. Pan prezydent nie rozmawiał, przynajmniej przy tych rozmowach, a byłem przy wszystkich rozmowach prezydenta z prezydentem Trumpem, ten temat się nie pojawiał. Ja też tego tematu nie poruszam na poziomie moich rozmówców w Waszyngtonie.
1: Czyli to nie ośrodek prezydencki pomógł Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do Stanów Zjednoczonych?
0: Mnie się wydaje, że mamy zbyt dużo w ogóle dyskusji wokół tego tematu wizy. No, obywatel Rzeczypospolitej, nieskazany przez sąd, ścigany, jedni uważają, że politycznie, inni pewnie powiedzą coś innego. Ja uważam, że tam jest bardzo dużo polityki w chęci ścigania akurat Zbigniewa Ziobry, no ale złożył wniosek wizowy. Wskazał odpowiednie dokumenty do tego wniosku wizowego, otrzymał wizę, wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Jeśli dzisiaj pan minister Żurek...
1: Ale Zbigniew Ziobro jest dziennikarzem?
0: Wskazał na zatrudnienie, jakie będzie miał w Stanach Zjednoczonych. Można to oceniać...
1: Komentator Telewizji Republika.
0: I zdaje się komentuje. Nie chciałbym tego jakby ja komentować z kolei. Jeżeli ma zajęcie, ma pracę... No
1: ale
0: to,
1: on jest posłem w polskim Sejmie. To, w ogóle nie bywa w swoim biurze poselskim.
0: To konsul amerykański patrzy na dokumenty. Na dokumentach zdaje się wszystko było w porządku, skoro dano mu wizę. Jeśli pan minister Żurek ma dzisiaj w sobie gotowość i chęć do złożenia wniosku ekstradycyjnego, niech złoży. Będzie o tym decydował amerykański niezawisły, niezależny sąd, a nie politycznie warunkowany prokurator generalny, jakim jest pan minister Żurek. I chyba tyle w tym temacie. Ja już nic więcej nie powiem.
1: Pamięta pan ekstradycję Edwarda Mazura? Zbigniew Ziobro sam był w Stanach Zjednoczonych, zabiegał i Stany Zjednoczone powiedziały nie. Słabe dowody, nie zgodzimy się na wydanie prounijnego biznesmena. Dlatego Ziobro wybrał Stany Zjednoczone.
0: Nie wiem, jak tutaj będzie. Ja mam takie przekonanie, że dowodów na jakieś niecne, wielkie działania Zbigniewa Ziobry ta prokuratura dzisiejsza upolityczniona nie ma i dlatego się tak bardzo denerwuje i tak bardzo się boi. Bo
1: 26
0: przed sobą...
1: zarzutów.
0: No, pani, no, ale zna pani treść tych zarzutów? One są, no właśnie, one są naprawdę mocno motywowane politycznie i chyba o to chodzi, żeby właśnie koncentrować uwagę opinii publicznej wokół ścigania Zbigniewa Ziobry, żebyśmy nie rozmawiali, tak jak teraz ja z panią redaktor, o sytuacji w służbie zdrowia, o sytuacji w finansach publicznych, tylko pod publiczkę pan premier Tusk i pan minister Żurek będą teraz rozgrzewać emocje publiczne ściganiem Zbigniewa Ziobry jako swojego przeciwnika politycznego. Myślę, że Amerykanie też trochę z tej gry jednak rozumieją, że tutaj w dużej mierze to jest ściganie o charakterze politycznym, a nie kryminalnym.
1: Panie ministrze, Kraków. Pan studiował w Krakowie, mieszkał pan... W...
0: 11 lat. Z wielką estymą traktuję to miasto i z wielką przyjemnością jakby wracam do wspomnień. To piękne miasto, fantastyczne ludzie.
1: I czy to referendum przegrane, Aleksander Miszalski stracił stanowisko, czy to jest początek jakiejś większej ofensywy opozycji i tego, że zgłaszania kolejnych wniosków w różnych miastach? Mówi się teraz o Rzeszowie, być może o Wrocławiu, żeby zgłaszać wnioski o przeprowadzanie referendów i utrącać tych platformerskich albo koalicyjnych prezydentów, burmistrzów.
0: Przypomnijmy, że wniosek o referendum w Krakowie był wnioskiem obywatelskim, oddolnym. Ja tam w ogóle nie widziałem polityków, a już tym bardziej polityków związanych z opozycją. To byli po prostu krakowianie, którzy byli bardzo niezadowoleni ze swojego włodarza. Nie dziwię im się, bo to był słaby bardzo prezydent. Zresztą nigdy się nie powinien w tym miejscu znaleźć. Po tym, jak na czole mazał sobie wulgarne hasła i miałby zostać i został prezydentem stołecznego królewskiego miasta Krakowa, mnie się

0: coś w tym nie zgadzało. Uważałem, że to jest niepoważny człowiek na tak zaszczytną funkcję jak prezydent miasta Krakowa. Natomiast wielu wyborców, jak się okazało, to wskazuje ogólnopolska grupa badawcza, pan Pawłowski, poszło do tych wyborów jako sygnał wobec rządu Donalda Tuska. Duża część tych głosujących Krakusów zagłosowała nie tylko przeciwko Miszalskiemu, co przeciwko Donaldowi Tuskowi. Więc spodziewałbym się, że będą kolejne wnioski. Być może tak jak pani mówi we Wrocławiu, no tam jest wyjątkowo słaby. Ten prezydent też niepoważny. Jeszcze Kolegium Humanum się za nim ciągnie, jakieś rady nadzorcze w innych miastach, prawda, oni się tam wymieniają. Jeden w jednej radzie prezydenta, później drugi drugiego przyjmuje, tak żeby dorabiać jakieś półlegalne pieniądze. No to się pewnie ludziom nie podoba we Wrocławiu, a tam próg odwołania jest jeszcze niższy, bo zdaje się w Krakowie było 27%, a we Wrocławiu 22%, więc nie wykluczyłbym takiej sytuacji. Natomiast na pewno jest to pewien sygnał, bo to już jest drugi prezydent z Koalicji Obywatelskiej, odwołany przedwcześnie. Rok temu w Zabrzu, niemałe miasto, teraz Kraków, drugie co do wielkości, no i w sensie też historycznym, jedno z ważniejszych miast w Polsce. Jeśli za chwilę byłby Rzeszów, Wrocław, no to mamy do czynienia z wielką falą niechęci wobec Koalicji Obywatelskiej. To jest pewien sygnał niezadowolenia
1: z rządu. Tak to Prawo i Sprawiedliwość będzie próbowało opowiadać. Był wczoraj w Krakowie Przemysław Czarnek i mówił, że Miszalski to jest krakowski Tusk, a przyjdzie też czas na Tuska warszawskiego, ale z tego badania Exit Poll, na które się pan powoływał, ogólnopolskiej grupy badawczej, wynika, że przyczyny były bardziej lokalne odwołania. Na pierwszym miejscu strefa czystego transportu, czyli kwestie klimatyczne. Na drugim miejscu
0: poziom
1: zadłużania miasta i na trzecim miejscu sposób zarządzania spółkami miejskimi i nepotyzm. I czy tutaj zawiodło taka taktyka, czy takie myślenie Miszalskiego, że zniechęcał do udziału w referendum swoich wyborców? Czy...
0: Myślę, że tak, no bo jeżeli buduje się całą narrację na tym, że trzeba chodzić do wyboru, że to jest święto demokracji i tak dalej, a później się nagle zniechęca do chodzenia na referendum, no to ci wyborcy mieli pewnego rodzaju problem z postrzeganiem, w którym momencie pan Miszalski mówi prawdę, a w którym gra tylko polityczną grę. Ja uważam, że co do zasady na wybory trzeba chodzić, na referenda również. Przecież mogli zwolennicy pana Miszalskiego pójść tłumnie na to referendum i obronić swojego prezydenta, jeśli byli zadowoleni. Widocznie nie byli zadowoleni, bo 98% głosowało za odwołaniem, chyba tylko 2% za pozostawieniem. Natomiast pani przywołała jedną część tego badania, słusznie, to pokazuje na trzy tematy. Myślę, że można ekstrapolować to z Krakowa na ogólnopolską politykę. Polityka klimatyczna, jednak się ludziom bardzo nie podoba, zbyt ambitna polityka. Finanse Krakowa są w słabym stanie, polskie finanse, budżet jest jeszcze gorszy.
1: No ale to nie jest wina Miszalskiego, tylko też poprzednika, który zadłużał miasto.
0: W przypadku Krakowa tak. W przypadku akurat pana Domańskiego to rzeczywiście ta dziura budżetowa rośnie bardzo mocno w ostatnich miesiącach, w ostatnich 2 latach. I trzeci element to jest kolesiostwo. No, tamte sytuacje, no, sytuacja, w której no, Koalicja Obywatelska buduje się jako taka elitarna partia tych lepszych, prawda, lepiej wykształconych, a tu obsadza jakimiś ludźmi bez matury, ale swoimi działaczami politycznymi. Zdaje się pan Gibała o nim mówił, pan Szczęsny jakiś tam bez matury i zostaje obsadzony na jakimś stołku za kilkanaście tysięcy złotych tylko dlatego, że jest działaczem
1: Platformy. Ale to jest choroba, która łączy ponadpartyjna choroba.
0: Polakom się to nie podoba. Krakowianom się to nie podoba. Ja słyszałem chyba o dyrektorze Sanepidu, że był konkurs w Krakowie, gdzie startowało 2 ludzi. Jeden to był lekarz, doktor, epidemiolog chyba, no wykształcony absolutnie pod tę sprawę, a drugi to był działacz Platformy Obywatelskiej i wygrał konkurs ten lekarz, po czym pan Miszalski anulował ten konkurs i obsadził to stanowisko swoim kolegom z Platformy Obywatelskiej. No nie może na to publika nie reagować. No ludzie to zauważyli, zdenerwowali się, poszli, odwołali swojego włodarza, wybiorą następnego. Nie wiem, kto będzie...
1: No właśnie, kto będzie kandydatem PiSu?
0: A tego nie wiem, to trzeba pytać...
1: Łukasz Kmita?
0: Łukasz Kmita jest na pewno doświadczonym nie tylko politykiem, ale też funkcjonującym w ramach, nie samorządu, bo on był wojewodą, no, ale w ramach lokalnej polityki. Słyszę też tam o radnych bardzo ambitnych, pan Dwernicki, chyba się nazywa, czy Drewnicki, taki aktywny bardzo działacz, radny Krakowa. Ja go znam, jeśli przejęzyczę.

0: Życzam się z jego nazwiskiem, to przepraszam, ale to na pewno jest bardzo ambitny i dobrze przygotowany chłopak, ale jest wielu innych krakowskich działaczy. Być może będzie jakieś szersze porozumienie. Trudno mi powiedzieć, ja nie żyję krakowską polityką, jestem dzisiaj w Pałacu Prezydenckim, natomiast kibicuję, aby Kraków miał jak najlepszego prezydenta, przede wszystkim poważnego, bo to był problem z panem Miszalskim, że on był po prostu niepoważny. No, w drugim co do wielkości mieście polskim i to jeszcze naprawdę z taką wielką historią, i w którym wydawać by się mogło, że trzeba naprawdę być poważny, no wybiera się takiego, no, naprawdę jak można sobie było zafundować w stolicy Polski, w stolicy polskiej kultury, gdzie wszyscy chodzą...
1: Ale wybiera się, ludzie go wybrali.
0: No wiem, ale to no, wybrali...
1: On wygrał wybory.
0: Wybrali, bo celebryci krakowscy namawiali, prawda? Myślę, że dzisiaj się wstydzą za to, że takiego niepoważnego chłystka popierali. No mówię, pisanie sobie na czole wulgarnych haseł, tańczenie na jakichś dachach. No, naprawdę, facet był po prostu niepoważny. Po 22 latach Jacka Majchrowskiego można go krytycznie oceniać, ale to jednak był poważny polityk, prawda? Czy poważny samorządowiec, profesor, zresztą popierany przez lewicę, ale członek klubu zachowawczo-monarchistycznego, co też pokazuje, że ma szerokie poglądy. Teraz będzie pracował nad nową konstytucją. Można go było nie lubić. Ja mieszkałem wtedy w Krakowie i wielu go nie lubiło, ale jednak nikt mu nie powiedział, że jest niepoważny. Natomiast ten człowiek był po prostu niepoważny. Tak samo zresztą jak pan Sutryk we Wrocławiu, też mi się wydaje, że jest niepoważny, bo większość tych polityków dzisiaj Koalicji Obywatelskiej to są po prostu niepoważni ludzie, pani redaktor.
1: Ale ja myślę, że to by była dobra puenta, ale myślę, że problem jest szerszy, bo to jest też taki brak pomysłu na rozwój miasta akurat we Wrocławiu po Bogdanie Zdrojewskim, Rafale Dudkiewiczu, którzy rozwinęli miasto. Panu Sutrykowi chyba zabrakło tego pomysłu na to, jak rozwijać metropolię.
0: Być może brakło mu też
1: może był zajęty
0: obsadzaniem spółek miejskich, tak? Albo zdobywaniem jakiegokolwiek
1: wykształcenia. Dyplomu.
0: Być może.
1: W kolejnym,
0: tego nie wiem, natomiast wydaje mi się, że jemu tam brakuje rzeczywiście kompetencji. Pan Dudkiewicz czy pan Zdrojewski też trafili na dobry moment. Wrocław się zaczął rozwijać, trafiały środki zewnętrzne, mnóstwo inwestycji. Wrocław się bardzo rozwinął.
1: Ale to dzięki nim też trafiały te środki.
0: Jeżeli zrobili coś dobrego, to bardzo dobrze. No nie będę tutaj krytykował za pozytywne decyzje. Moja żona pochodzi z Dolnego Śląska, mieszkała we Wrocławiu, bywałem tam wielokrotnie i uważam, że to miasto rzeczywiście bardzo mocno się rozwinęło, a dzisiaj złapało zadyszkę. Zadyszkę za sprawą niekompetentnego włodarza. Dlaczego? Dlatego, że postawiono na PR, a nie na kompetencje. I pan Sutryk, prawda, też tam...
1: Ale PiS sobie... nie może przekonać mieszkańców dużych miast do swoich kandydatów.
0: Wie pani, no zmienia się charakter też wielkomiejski. Wielkomiejscy wyborcy są dużo bardziej liberalno-lewicowi niż centroprawicowi, choć to się też może za jakiś czas zmienić. Widzimy wielką falę na zachodzie Europy zmiany podejścia. Partie prawicowe i to czasami takie, z którymi ja bym się nie zgadzał, bardzo mocno zyskują, więc być może za 10 lat się spotkamy i zupełnie będzie inny sentyment w dużych miastach.
1: Kiedyś... A pan widziałby się w koalicji z albo chciałby być pan ministrem spraw zagranicznych w rządzie, w którym uczestniczy Grzegorz Braun? Człowiek, który kwestionuje komory gazowe?
0: Nie chciałbym być ani ministrem, ani członkiem takiej koalicji. Natomiast no to wyborcy zdecydują, komu polecą sprawowanie władzy. Wybiorą poszczególne partie. Zakładam, że tych partii będzie kilka i to one się muszą dogadać w ramach Sejmu, jaki stworzą rząd. Życzyłbym sobie, aby ten rząd był maksymalnie przewidywalny i z całą pewnością ten język, który proponuje w debacie publicznej pan Grzegorz Braun, nie buduje naszej mocnej pozycji w polityce międzynarodowej i nie będę zazdrościł temu, który będzie w przyszłości ewentualnie musiał tłumaczyć naszym zagranicznym partnerom, o co chodzi w polskiej polityce, w sytuacji, w której będzie w niej dużą rolę odgrywał Grzegorz Braun. Są takie tematy w ramach Konfederacji jednej czy drugiej, o których można rozmawiać, natomiast taki przywołany przez panią temat Holokaustu, no nie ma tu o czym rozmawiać po prostu.
1: Z Amerykanami na pewno mielibyśmy problemy. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Karola Nawrockiego. Do widzenia.
0: Dziękuję.
2: To była powtórka programu. Nic straconego. W Polskim Radiu powiedzieli.

0: Anita Kucharska-Dziedzic, Lewica i Roch Kowalski.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: Mija już kac po referendum w Krakowie?
3: To trzeba pytać Koalicję Obywatelską. Myślę, że cała kampania referendalna, cała ta dyskusja o przyszłości Krakowa, która się nie odbyła, a odbyła się duża kampania personalna, czyli punktowanie i krytykowanie prezydenta Aleksandra Miszalskiego, była raczej nastawiona na odwołanie samego prezydenta miasta i na jego krytykę. Był takim spersonalizowaniem chyba wielu bolączek, które krakowianie mają, ale także był chyba spersonalizowanym wrogiem dla wielu opcji politycznych w Krakowie, które chciały zasadniczej zmiany.
2: Czyli pani nie postrzega tego jako jakiegoś wotum nieufności wobec rządu w ogóle?
3: Każda tego typu sytuacja, w której kojarzony z koalicją rządzącą lokalny samorządowiec zostaje odwołany, jest to na pewno jakiś sygnał frustracji, niezadowolenia, krytyki elektoratu. Pytanie, czy jest to elektorat koalicji rządzącej, czy opozycji. Ja bym nie bagatelizowała tych sygnałów, ponieważ myśmy widzieli już przy wyborach prezydenckich w ubiegłym roku, że jednak spora część elektoratu koalicji rządzącej nie jest do końca zadowolona, mówiąc eufemistycznie, z tego, w którym kierunku zmierzamy i jak są rządy prowadzone.
2: Jak w
3: 23
2: roku.
3: I to jest coś, co powinno być naszym głównym obiektem zainteresowania i interwencji, żeby nie demobilizować naszego elektoratu.
2: Dojdzie do odwołania ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. PiS chce złożyć taki wniosek w związku z fałszywymi alarmami wobec osób związanych z szeroko rozumianym środowiskiem prawicy.
3: No to jest aberracja, że w sytuacji, kiedy policja czy służby prawidłowo reagują na fałszywe alarmy, podejmują interwencje, żeby składać wnioski o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Gdyby policja i służby nie reagowały na tego typu doniesienia o zagrożeniu czyjegoś życia, to wtedy powinno się rozliczać ministra, dlaczego służby nie reagują. Ja mam doświadczenie przedpolityczne z aktywności w organizacji pomocowej, która pomagała w sytuacjach osób, które były doświadczone na przykład przemocą domową. Tyle się w naszym kraju mówi o tym, że nie reagujemy, gdy za ścianą jest katastrofa. Dziecko. Tyle się mówi o tym, żeby reagować w sytuacji, kiedy wiemy, że ktoś jest w kryzysie suicydalnym i może popełnić samobójstwo. I tyle się mówiło, że ludzie nie reagują, dlatego że nie mają poczucia anonimowości, nie chcą mieć potem kłopotów. Anonimowe zgłoszenia w takich sytuacjach są kluczowe dla zwiększenia bezpieczeństwa osób, które są zagrożone przemocą domową, czy na przykład są w kryzysie samobójczym. I teraz mielibyśmy jako państwo powiedzieć, okej, to jest niedobrze, że policja i służby reagują, że rozkręcają zamki, że sprawdzają, co się dzieje w tym domu, kiedy nikt nie otwiera. To by nas doprowadziło do sytuacji znowu pogorszenia bezpieczeństwa i pewnie zmniejszenia liczb doniesień czy interwencji obywatelskich. To by się zakończyło kolejnymi śmierciami, więc ja bym sobie życzyła, żeby w tej sytuacji robić to, co pan minister zapowiedział, że zrobi, czyli sprawdzić, kto i dlaczego informuje w takich sytuacjach.
2: Także ten problem jest gdzieś indziej.
3: Bo to jest problem gdzieś indziej, natomiast no, to może być dwojaki problem, bo są osoby, które dzwonią i mówią, że w szkole jest bomba, czy w szpitalu jest bomba. No jeszcze w szkole i w szpitalu bomby nie mieliśmy, ale jednak służby w każdej sytuacji interweniują. Przeważnie to się kończy jednak ewakuacją, dlatego że życie jest najważniejsze i
2: nie ma co ryzykować.
3: I to są czasami osoby, które chcą takiej rozruby,
2: tylko
3: potem się temu przyglądają.
2: Tylko premier mówi, że tam jest jakiś wątek ślad rosyjski. Tak?
3: Może być ślad rosyjski, dlatego że to jest w tej chwili zainteresowany wzbudzeniem takiego poczucia strachu, że mamy do czynienia z jakimiś prowokacjami, fałszywymi alarmami. Kto jest zainteresowany tym, żeby obniżyć zaufanie do służb? Mogą być rzeczywiście ci, którzy prowadzą wojnę hybrydową.
2: Rosja
3: może testować naszą odporność państwa i odporność społeczeństwa. To jest dla wszystkich czas reakcji. Dla służb obcych to są informacje bezcenne, jak służby w Polsce szybko będą reagować. No to jest też pytanie, kto skorzysta na tym. Mogą na tym skorzystać oczywiście służby, w tym rosyjskie, ale może też skorzystać opozycja, bo jeżeli coś takiego się dzieje, to w przekonaniu społeczeństwa zawsze odpowiedzialny jest rząd, więc to jest obniżanie zaufania do rządu
2: ja
3: i do służb.
2: Ja się boję efektu mrożącego wobec samych funkcjonariuszy. Dla mnie ta historia z Tomaszem Zakiewiczem jest najbardziej nieprzyjemna, bo najpierw się zachęca wszystkich, żeby dołączali do służb mundurowych, potem młodych funkcjonariuszy, dwudziestokilkulatków, wysyła się na interwencję, oni nie wiedzą, gdzie jadą, dojeżdżają na miejsce, okazuje

0: Okazuje się, że na szczęście zamiast próby samobójczej mają do czynienia z nagrywaniem, z zapętlaniem ich wizerunku w jednej ze stacji i z nazywaniem ich bandytami. Ja się niestety obawiam, że nie dość, że coraz mniej osób będzie chciało iść do takiej służby, to przed każdą potencjalną interwencją ten poziom stresu u funkcjonariuszy będzie dwukrotnie wzrastał.
1: W Polskim Radiu powiedzieli.
2: Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej i Karol Surówka.
3: Rozmowa dnia.
4: Czy po Krakowie Koalicja Obywatelska będzie musiała stoczyć kolejne bitwy o miasta?
5: W przypadku tego konkretnego miasta będą musiały być podejmowane decyzje, głównie przez premiera. Po pierwsze wyznaczenie komisarza, po drugie wyznaczenie terminu wyborów. I oczywiście dla każdej partii politycznej taka sytuacja nie jest sytuacją najlepszą.
4: Pytanie właśnie, czy to będzie odosobniona sytuacja. Przemysław Czarnek powiedział, że to jest początek wielkiej fali, która to przetoczy się przez Polskę.
5: Ja rozumiem, że jest sytuacja lokalna, gdzie pojawiło się niezadowolenie, mieszkańcy wyrazili to niezadowolenie. My szanujemy reguły demokratyczne. Pan prezydent Aleksander Miszalski został odwołany. Ja osobiście bardzo żałuję, że nie mógł dokończyć tej kadencji, bo na pewno by pokazał, że jest sprawnym samorządowcem, który ma wizję i determinację, żeby rozwijać Kraków na lepsze. Natomiast czytałem wczoraj te wpisy między innymi byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który pisze, że za chwilę będą kolejne miasta. Znaczy, zrobili z tego jakiś festiwal polityczny w sytuacji, kiedy my niczym innym nie zajmujemy się w Parlamencie Europejskim, w rządzie, żeby zbudować nową, gigantyczną perspektywę finansową dla polskiego samorządu po 2028 roku. A oni traktują cały czas politykę im lepiej, tym gorzej dla nich. Tak było w przypadku Sejf. Tak.
4: No ale mamy tutaj do czynienia z drugim największym miastem w Polsce, z politykiem znanym przecież w Koalicji Obywatelskiej. To nie był jakiś luźno związany z KO polityk. Polityk, który otrzymał wsparcie Donalda Tuska w kampanii wyborczej. To oczywiście generuje nagłówki.
5: Wielu polityków otrzymuje wsparcie, natomiast później przychodzi praktyka rządzenia i mieszkanki, mieszkańcy mają prawo do oceny. Wydaje mi się, że ocena po 2 latach jest bardzo trudna i miała raczej charakter polityczny. No tym bardziej, że zebrała się tam w Krakowie taka bardzo egzotyczna koalicja od partii Razem, czyli skrajnej lewicy, przez Berkowicza i Konfederację, przez mocno zideologizowaną kurator Barbarę Nowak, Łukasza Gibałę, który nie mógł się pogodzić z przegraną z 2024 roku i różnymi sztuczkami finansowymi, zakulisowymi, wystawiając różne osoby, które miały być malowanymi ptakami, tak naprawdę sterował tą operacją.
4: Mówi pan o egzotycznej koalicji, ale może to jest tak, że Aleksander Miszalski po prostu zdenerwował dwie strony, te skrajne sporu politycznego, bo z jednej strony mieliśmy strefę zielonego transportu, to zdenerwowało Konfederację, z drugiej podwyżkę cen biletów komunikacji miejskiej, a to był jeden z głównych argumentów partii Razem, która namawiała do udziału w referendum.
5: Trudno mi oceniać sytuację w Krakowie, w Warszawie, jeśli chodzi o komunikację miejską, ceny biletów, jakość usług, coraz szybsze, sprawniejsze, bardziej terminowe metro, tramwaje, autobusy. Nie możemy na nic narzekać. Natomiast uważam, że tam jednak powstało jakieś porozumienie o charakterze ponadpolitycznym, których intencje były czyste polityczne, bo przecież ci ludzie nawet nie oferują w tej chwili jakiejś alternatywy. Jakby mam wrażenie, że sam wynik tego referendum ich wszystkich zaskoczył i w PiSie zaczął się chaos, pomimo tego, że wszyscy przyjechali na ten rynek krakowski i próbują się przy tym wyniku referendalnym jakoś ocieplić, przytulić.
4: A koalicja wystawi swojego kandydata?
5: To jest oczywiste. I jeszcze jest za wcześnie, żeby rozmawiać o konkretnych nazwiskach. Natomiast po pierwsze, mieszkańcy miasta nie zgodzili się na odwołanie Rady Miasta, w której koalicja ma pozycję dominującą, co oznacza, że każdy prezydent czy każda prezydentka będzie współpracowała jeszcze przez 3 lata z tą radą, którą ukształtowali mieszkańcy 2 lata temu. I oczywiście najłatwiejszą sytuacją i najlepszą z punktu widzenia miasta byłoby to, żeby i prezydent, i większość w Radzie pochodziła z tego samego obozu politycznego. Tym bardziej, że Aleksander Miszalski rozpoczął...
4: Czyli nie odpuszczacie Krakowa?
5: Absolutnie nie. Myślę, że to będzie bardzo dobra kandydatura z dużym wsparciem, które zapewni sukces.
4: Czy zapaliła wam się czerwona lampka, patrząc na mobilizację? Bo wśród krakowskich wyborców byli ci, których napędzały tematy lokalne, ale byli też tacy, którzy szli głosować trochę przeciwko całemu rządowi.
5: Bardzo często ja też słucham socjologów, którzy próbują tę sytuację ogarnąć. Dla wielu z nich jest to po prostu polaryzacja polityczna. Mnóstwo osób jest trochę osamotnionych po tych przegranych przez PiS wyborach, o których nie mogli stworzyć rządu. Są spragnieni takich połowicznych sukcesów, natomiast jak powiedziałem, wyciągamy wnioski.
4: To jaki to jest wniosek?

0: Jeden wniosek po Krakowie.
1: To jest ten sam wniosek, który przekazał nam Peter Madziar. Trzeba bardzo otwarcie przychodzić do ludzi, komunikować im swoje decyzje, konsultować te decyzje.
0: To był błąd Aleksandra Miszalskiego? Nie konsultował strefy zielonego transportu?
1: Ja nie jestem z Krakowa, więc w Krakowie jedną rzeczą, którą już odczuwałem jako dziecko, to był smog. Nie dało się oddychać. Jeżeli prezydent Miszalski miał determinację, żeby w Krakowie oddychało się lepiej, żeby przynajmniej centrum miasta, które jest najbardziej oblegane, było chronione, to chciał dobrze. Oczywiście lobby kierowców to spotkało się z jakimś protestem, natomiast intencje były dobre, tylko trzeba te intencje lepiej komunikować, budować większość dla rozwiązań, które są potrzebne.
2: W Polskim Radiu powiedzieli.

0: Autopromocja.
1: Poruszał się cicho i ostrożnie. W koło pięły się chwasty sięgające powyżej pasa. Ze 100 ludzi nie przekopałoby tego zarośniętego terenu.
2: Mirosław Zbrojewicz czyta debiutancką powieść w Trójce.
1: Bernard Gromek, Rewolterium.
2: Łukasz Borowiecki, muzyka.
1: Poczuł, jak w jego głowie pęcznieje bańka gorącego szkła.
2: Dzisiaj około 20:45.
1: Polecamy.
2: I zapraszamy.
1: Słyszał łopaty drążące ziemię, szczekanie psów, zapach błota, palce, kości, czaszki, zęby.
0: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Nic straconego. To jest powtórka programu.
5: Ludzie w ubraniach, kolejny tydzień, kolejni ludzie. Ja wciąż tutaj jestem, Karolina Sulej. Program jest wydawany przez Anię Lalkę, realizuje Aleksandra Żakowska, a ja dzisiaj chciałabym zaprosić Was do pewnego ćwiczenia mentalnego, tworzenia skojarzeń i połączeń między Polską a Japonią, ale nie tylko, do zastanawiania się nad tym, w jaki sposób moda może czerpać z wielu kultur i miejsc, w jaki sposób możemy o niej opowiadać i pokazywać ją jako pewien rodzaj dobrodziejstwa narodowego, produktu narodowego, w jaki sposób moda autorska może dzisiaj istnieć w tym

0: wymiarze autorskim, krajowym, ale też globalnie. I zaprosiłam do objaśniania mi tego świata bardzo ciekawy duet, który tutaj przede mną siedzi i który zaraz Państwo usłyszą. Ola Janiec i Jan Chodorowicz, którzy będą opowiadać o tym, w jaki sposób możemy dzisiaj pokazywać modę i pokazywać ją jako opowieść kulturową dla tych, którzy wiedzą o kulturze polskiej wiele, dla tych, którzy wiedzą o wiele mniej, ale przede wszystkim będziemy się starać odkodować to, w jaki sposób wymyślić interesującą polską markę mody. Ola Janiec jest autorką książki Tokio Lifestyle Book, jest współzałożycielką, jak mówisz, founderką agencji Superu, która działa między Warszawą a Tokio, między Polską a Japonią, a Jan Chodorowicz jest już od wielu lat projektantem szalenie autorskich kolekcji inspirowanych sztuką, ale nie tylko, inspirowanych też codzienną odzieżą, co dla ludzi w ubraniach jest istotne. I tworzycie razem taki tandem, który stara się wasze kreatywne siły zaprząc, aby pokazywać Polskę, pokazywać polską modę, wymyślać markę Jana tak, aby ona była, można powiedzieć, wymyślona jako trochę pomost, tak jak agencja Superu pracuje między Warszawą a Tokio, pomost między Polską a Japonią. Uzupełnijcie to, co powiedziałam. Teraz witam was serdecznie.
1: Cześć, cześć. Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
0: Znacie się też od nastoletnich lat.
1: Tak,
0: czy to jest
1: tak,
0: prawda?
2: To prawda. Poznaliśmy się na schodach w kamienicy na warszawskiej Ochocie.
0: I jak to się stało, że jesteście teraz tutaj razem i opowiadacie o marce Jana? Ty jesteś jej brand managerką. Czy to się tak nazywa?
2: Rzeczywiście z Janem, przez to, że znamy się od lat, my już właśnie na tych schodach, każdy z nas robiło już rzeczy niezależnie związane z branżą mody. Ja chociaż na co dzień mam z nią już nie tak dużo wspólnego i mam projekty, w które jestem zaangażowana, to pomagałam Janowi przy pierwszej identyfikacji marki, zbudowałam pierwszą stronę, produkowaliśmy zdalnie podczas pandemii materiały na do jego kolekcji dyplomowej. Jednak zawsze gdzieś tam ta Japonia, z którą ja jestem związana, była w tle i mieliśmy to marzenie, żeby Jan po prostu z tym rynkiem działał, co udało się. Już podczas gdy był w Paryżu po prostu reprezentowany przez lokalną agencję, już przygotowaliśmy materiał na Japonię. Udało się Jankowi tą współpracę z japońskim sklepem rozpocząć. No i przy okazji tego grantu po prostu wróciłam do gry, żeby wspierać Jana.
1: Tak, dostałem grant od Instytutu Przemysłów Kreatywnych. To jest pierwszy raz, kiedy ten grant jest rozdawany. Nasze zadanie nazywa się dosłownie ekspansja marki Jan F. Chodorowicz na rynku japońskim. I wspólnie napisaliśmy tak, aby ekspansja zakłada to, że ta marka już tam jest. I to jest właśnie to o czym ona mówiła. Sklep Visit Four z Osaki był moim pierwszym bajerem w Paryżu. Od tego czasu dołączyły jeszcze dwa sklepy, jeden w Kanazawie, jeden online. Zadanie rozpisaliśmy takie, żeby tą obecność tam właśnie poszerzyć poprzez organizację różnych eventów typu pop-up, ale również stworzenie strony po japońsku i zatrudnienie osoby, która będzie zajmowała reprezentacją sales i będzie nas po prostu wprowadzała do nowych sklepów. Rynek modowy japoński jest którym na świecie?
2: Jest to cały czas top 5.
1: Top 5 na świecie, więc tam dojście do jeszcze paru nawet sklepów będzie dla nas ogromnym osiągnięciem.
0: To zanim przejdziemy do tej ekspansji i opowiesz więcej o marce, to nakreślcie mi w takim razie ten obraz japońskiego świata mody. Jak to wygląda i jak udało się właśnie wam tam się znaleźć, co sprawiło, że Japonia się zainteresowała twoją marką?
1: Pierwsza kolekcja komercyjna marki była bardzo u źródła i była bardzo inspirowana, jak cała zresztą marka, odzieżą roboczą. Była takim trochę trzonem i takim esencją tego mojej koncepcji. I ona bardzo trafiła do tych japońskich klientów. Myślę, że może to było dlatego, że ja nie myślałem specjalnie wtedy ani o japońskim kliencie, ani o żadnym kliencie. Tak naprawdę byłem zaraz po studiach i byłem bardzo jakiś taki uczciwy w tym i po prostu jakby zostałem zaproszony, ten showroom widział moją kolekcję dyplomową z St. Joseph Martins, zaprosili mnie do tego showroomu. Ja po prostu w wakacje w Warszawie stworzyłem tą kolekcję, poleciałem z nią w ogóle bez jakichś bardzo konkretnych planów. Ola bardzo mi pomogła to trochę sprofilować potem same materiały o tym, ale myśl,

0: szczerze, po prostu, że to było bardzo, to była bardzo szczera kolekcja i ona tam po prostu trafiła. Tak.
1: Ja też powiem tak, że teraz moment na marki właśnie w tym pułapie cenowym również i z typem odzieży, którą Janek robi. No to to jest dobry moment w tym momencie na rynku japońskim, żeby zacząć działać. Więc jeżeli sobie spojrzymy na te ostatnie kilkadziesiąt lat rynku modowego w Japonii, no to od lat 70. rozpoczęła się po prostu ta wymiana dóbr luksusowych. Japonia nagle z kraju, który no nie był bardzo, podnosił się po prostu po II wojnie światowej z kolanek, no to nagle okazało się, że jest zapotrzebowanie właśnie na najlepszej jakości produkty z Europy i ze Stanów Zjednoczonych. Ta wymiana była duża. Natomiast my sobie nawet nie możemy wyobrazić tego poziomu dostępu do dobrej jakości odzieży, ponieważ na przykład sieciówki takie jak H&M czy Zara w Japonii przyszły do około dopiero 2010 roku. Wcześniej wartość jena była na tyle wysoka, że po prostu kupowali cały czas ubrania od projektantów. To objawia się w ten sposób, że nawet w mniejszych miastach były concept story i panie, które pracowały w domu, nosiły tylko Rei Kawakubo i Yoji Yamamoto na przykład, ale również oczywiście inne marki. Pik tej mody japońskiej z dobrami luksusowymi, on miał miejsce troszeczkę później niż ten kryzys ekonomiczny z lat 90., ponieważ w roku 2005 na przykład wtedy miała też miejsce kolekcja Takashi'ego Murakami z Louis Vuitton. 55% produktów Louis Vuitton w tym roku było sprzedanych tylko i wyłącznie w Japonii. Ponad 30 Barbery, ponad 30 Gucci. To był sam kraj, który jest wielkości Polski. I jakby mówi to samo za siebie, jeśli chodzi o skalę. Dzisiaj Japonia jest po prostu to pokolenie mojej Jana, czyli ludzi 30-40-letnich. Ono ma ogromną chęć do życia troszeczkę wolniej niż rodzice. Wszyscy sobie zdają sprawę, że nie będą tak bardzo dużo zarabiać, ale też nie chcą płacić tej ceny zaangażowania w pracę. W Japonii rzeczywiście społeczeństwo jest wytrenowane w dobrym guście. Nie pójdą może do Gucci w momencie, kiedy potrzebują sukienki na wesele, ale będą szukać mniejszych niszowych marek.
2: Jasne.
1: I ten szacunek do wiedzy i edukacji i do historii to jest coś, co pewnie jest niezmienne, ponieważ Japończyk kupi dobro luksusowe nie dlatego, żeby się pokazać, bo często wybierze rzeczy bez logotypów, ale on ma takie poczucie, że angażuje się w to, co robi zawodowo na maksa i chce obcować rzeczami, które były tworzone z podobną dedykacją. Natomiast rzeczywiście ja uwielbiam też patrzeć na klientów supermarketu obok mnie, a mieszkam na odpowiedniku Górniego Mokotowa, niedaleko Jojogi. No to widać, po prostu ubrania z Uniqlo i super designerskie dodatki albo super designerska kurtka. I tutaj właśnie jest miejsce na takie marki, a tak samo concept story, które po prostu mają kilka marek w sobie. I to jest właśnie nasz pomysł z Janem, żeby w kilku takich sklepach się znaleźć i rozpocząć działanie w Japonii.
0: Bardzo ciekawy jest odbiór od klienta zupełnie inny niż od polskiego, że to właśnie to, co Ola mówi, że oni często wybierają rzeczy bez logo, bez metki. Japoński klient nie jest w stanie pewnie rozczytać tej mojej metki Chodorowicz, ale podoba mu się, estetycznie jakby rozumie to i to kupi. A czuję, że w Polsce jednak nie mamy aż tak może rozwiniętej tej jakiejś takiej relacji z modą i z markami. Jak już chcemy wydać te pieniądze, chcemy trochę, żeby ludzie może wiedzieli, że wydaliśmy te pieniądze. Tam czuję, że ja po prostu muszę stworzyć coś naprawdę świetnego i to dotrze do tego klienta. A w Polsce ta opowieść wokół tego musi być jeszcze odpowiednia. Wbrew pozorom, trochę wydaje mi się to nawet łatwiejsze.
2: Słyszę, że to, co jest ważne i niezmienne w kulturze japońskiej, to jest to uznanie dla rzemiosła, tak? Że Japończyk widzi, docenia ten rodzaj, no właśnie, oddania, godzin pracy włożonych, pracy rąk. Czy to jest, Ola, powiedziałabyś, taka cecha tej kultury i ten rodzaj atrakcyjności, której oni szukają też w innych markach i na przykład też w tym, co może Polska zaoferować w polskim rzemiośle?
1: Ja myślę, że my mamy trochę inny element, który dla Japończyków jest atrakcyjny. My rzeczywiście, podobnie jak Japończycy, kochamy nasze lata 60., 70., 80., 90. To wynika z dwóch różnych powodów. Tak jak Japonia ma city pop i pop o po prostu romantyzowaniu nocnego życia i amerykanizacji, my robiliśmy dokładnie tak samo. Japończycy chcieli być Amerykanami i my trochę też, szczególnie pod koniec tych dekad. Więc my sobie rzeczywiście też romantyzujemy, natomiast my jesteśmy melancholijni, mamy tą nostalgię i Japończycy również ją mają. Ja na przykład o wiele częściej słucham Chopina w Japonii niż

0: w Polsce, to jest ciekawe. Jakoś coś tam rozumiemy się po prostu na tej wibracji melancholii. Oczywiście rzemiosło jest jak najbardziej szanowane, natomiast ja nie uważam, że na przykład przy takim poziomie marki, który my mamy, to jest to rzemiosło, które rzeczywiście byłoby konkurencyjne. Myślę, że nasza wartość polega na odniesieniu do jakby elementów kultury, które są dla Japończyków zrozumiałe, czy to jest moda robocza, czy odniesienie również do tej europejskości, do której Jan też się odnosi, czy też tego raczkującego, ale rozwijającego się boomu na Europę Wschodnią. I myślę, że te konteksty są ciekawe, bo one są trochę podobne i rezonują z tym, co robią japońscy młodzi projektanci, a z drugiej strony jest to trochę inaczej, i nie jesteśmy też właśnie za drodzy, ponieważ to społeczeństwo japońskie rzeczywiście biednieje. Ta wartość jena spada i właśnie osoby, które się interesują designem, szukają alternatywy, która też będzie dostępna, ale też będzie miała tą ciekawą historię.
1: Rozumiem, czyli my się spotykamy na niwie pewnej wrażliwości. Są też pewne kody wizualne, które są zrozumiałe, ale na tyle one są inne, że są interesujące i
2: tak,
1: godne uwagi.
2: Myślę, że uniform też jest mnie niezmiennie inspiruje i do czego ciągle nawiązuje i ciągle tworzę. Ja to biorę z trochę innego świata, w sensie ja to biorę właśnie ze świata strojów roboczych i odzież robocza i uniform są bardzo popularne.
1: Dlaczego, jak myślicie?
0: Funkcjonalność. Po prostu.
2: I chyba taki etos pracy, który chyba w Polsce lubimy też na niego narzekać, jak ważna dla nas jest praca. Jest to jakby nieodłączna nas jednak też część, a mnie właśnie głównie inspiruje, ja głównie nawiązuję właśnie do pracy, do odzieży, do pracy.
0: Nawet też kolory, które Jan wybiera, one są po prostu stonowane, łatwo je ze sobą łączyć. Tak naprawdę wiele elementów jego kolekcji można by było zrobić mix and match i one by rzeczywiście tworzyły jakąś tam całość i konsekwentną po prostu szafę. Natomiast też trzeba sobie powiedzieć, że dlaczego w Japonii to funkcjonalność?
1: No właśnie.
0: Jeżeli myślimy, zdamy sobie sprawę, że Japonia jest zurbanizowana w ponad 90%, w Tokio około 15% domostw ma samochody, poza Tokio ponad 85%. Ludzie muszą mieć wygodne ubrania na co dzień, które również powodują, że mogą wyrazić siebie.
1: Mhm. Jasne, ja też mam takie skojarzenia związane z Japonią. Tak czasem się przetaczają przez internet takie opowieści, że w Japonii to właśnie nawet budowlaniec ma modne spodnie, tak? Że tam wszystko jest tak świetnie zaprojektowane, że u nas to by się w tym weszło na wernisaż, a tam właśnie jest to taka po prostu zwykła odzież, tak jak mówisz, Janku, robocza. Jestem ciekawa, jakie wizerunki albo jakie zawody, czy jakie epoki w tej odzieży roboczej ciebie najbardziej inspirują?
2: Bardzo różnie. Zaczęło się w mojej kolekcji dyplomowej właśnie na CSM. Kiedy moją inspiracją był fakt, że Lee Radziwiłł z Jackie Kennedy przyjechały do Warszawy w roku 71 na pogrzeb jednego z Radziwiłłów i ten kontrast między nimi, najbardziej glamour z kobietami na świecie ubranymi w Balenciadze, kontrastowani z szarą socjalistyczną Polską, z kobietą pracującą, ten kontrast tych dwóch garderów właśnie couture i stroju roboczego był jakąś taką moją inspiracją przy tej kolekcji dyplomowej, a ten sam strój roboczy ze mną, najpierw ten właśnie PRL-owski, potem patrzyłem też na takie francuskie kurtki robocze, stamtąd wziął się mój kolor mojej marki, czyli
1: no
2: ten Workwear Blue.
1: Bleu de travail, tak się ładnie
2: dokładnie
1: nazywa. Tak.
2: Ale dlatego uznałem, że ten trzon, ta odzież robocza jest wystarczająca, żeby z tego budować konsekwentnie markę, ponieważ jest to bardzo, bardzo szeroki świat. Przez parę kolekcji podchodziłem do tego trochę dosłownie i na przykład raz interpretowałem to jako odzież na przykład robocza, ale taką, jaką ja znam z domu, czyli garnitur. No bo ojciec zakładał garnitur do pracy i to też była jego poniekąd odzież robocza. Więc to jest dla mnie nieskończone jakieś źródło inspiracji, ale też przy pokazie, który miałem 2 lata temu w Warszawie, właśnie inspirowałem się dokładnie japońskimi robotnikami, właśnie tymi spodniami, o których mówisz, czyli takie bardzo duże spodnie, które są spięte takim harnesem i przez to powstaje takie bardzo ciekawe, takie ciśnienie trochę, kontrast. I to mnie właśnie, to było inspiracją do kolekcji tej właśnie 2 lata temu. Używałem takich stalowych linek, używałem różnych materiałów, które by właśnie ten taki tension trochę oddawały.
1: Mnie się ta kolekcja kojarzyła bardzo mocno, no właśnie z tym byciem na wysokości, tak, tak na rusztowaniu, tak, tak, bo ty miałeś też tam takie specjalne zaczepy, tak, zamiast tak, guzików, karabinczyki, ogromne, tak, ogromne tak, właśnie linki, czyli to jak te osoby się zabezpieczają, to co noszą przytroczone do spodni ze względów praktycznych.

0: właśnie, żeby się móc zabezpieczać. Ty zrobiłeś z tego coś, co pełniło funkcję dekoracyjną, no a jednocześnie też był ten kolor, ten workwear blue, czy Bladed Hawaii, który mnie się też kojarzy bardzo demokratycznie, bo w 68 roku tę kurtkę nosili studenci w Paryżu, żeby pokazać solidarność z robotnikami. To było takie utopijne marzenie, że my właśnie tutaj wszyscy będziemy walczyć o to dobro wspólne. I w ogóle mam wrażenie, że moda trochę tak sobie właśnie marzy czasem o tej takiej demokratycznej więzi z tymi, którzy no nie mają możliwości, żeby sobie na modę pozwolić, i zagarnia te wizerunki, które są czasem rzeczywiście bardzo czyste, tak formalnie dopracowane, no bo to musi działać, to ubranie. Ono nie może sobie pozwolić na to, żeby było dekoracją, prawda? Musi chronić, musi być wytrzymałe, więc nic dziwnego, że modę to fascynuje, prawda, Ola?
1: Tak, ale też to, co jest fascynujące w ogóle w trendach modowych, to jest też to, że pewne obiekty i pewne ubrania, one też i symbole, które za nimi idą, one nie należą do nikogo. I ciągle zmieniają swoje znaczenie, bo jeżeli sobie spojrzymy na bomberkę noszoną przez skinheadów, którzy nie byli przychylni po prostu innym narodom, a 25 lat później czy 30 lat później nosi ją Kanye West i cała kultura hip-hopowa przyjmuje ten item jako po prostu symbol swojej grupy, no to jest świetny przykład. Nic do nikogo nie należy, symbole się zmieniają. Myślę, że teraz jest to szalenie trudne też z trendami, które trwają po 2 tygodnie.
0: No właśnie.
1: Ja pamiętam, jak zaczynałam pracę w modzie, no to, nie wiem, motyw jakiejś tam It Girl trwał, nie wiem, rok, dwa. Te trendy trwały dużo dłużej. I zawsze też z trendami jest tak, że zawsze trend istnieje obok antytrendu. Więc tak samo raz z tymi po prostu trendami, które przeterminowują się niesamowicie szybko, jest też pociąg za rzeczami, które do siebie pasują i będą ponadczasowe. I właśnie tutaj znowu mamy odpowiedź Janka też na potrzebę znowu Japończyków, którzy mają bardzo małe mieszkania, nie mają dużych szaf i muszą bardzo świadomie inwestować w nowe rzeczy.
0: Ja też sobie myślę o jeszcze innej odzieży roboczej, która mi się kojarzy z twoimi kolekcjami, bo jedną z twoich inspiracji była książka What Artists Wear. Mówię po angielsku tytuł, bo niestety nie jest ona jeszcze przetłumaczona na polski.
2: Lego Portera, tak.
0: Tak, w której on opowiadał o tym, w jaki sposób wyglądają osoby, które tworzą w swoich pracowniach, tak jak wyglądają ich kombinezony.
2: Tak,
0: opowiesz
2: to jest
0: o tym coś?
2: Przynajmniej dla mnie ważne i to jest trzon jakiś takiej tego, jak definiuje trochę swój target. Czyli, że to są ubrania robocze często dla ludzi właśnie kreatywnych, pracujących twórczo, intelektualnie. W tej książce akurat była wspomniana Agnes Martin, która dosłownie w takiej niebieskiej kurce chodziła. Barbara Hepworth, która choć o takich kombinezonach rzeźbiła. Ponieważ twórcza praca też jest pracą i też wymaga dyscypliny i też wymaga wysiłku i
0: zaangażowania ciała.
2: Tak, zaangażowania ciała, ale też jest taki właśnie bardzo ładny quote, on chyba właśnie był Agnes Martin, że art is her labor.
0: Czyli to jest taka robota.
2: Tak, sztuka jest jej robotą i może ja nie aż tak do tego podchodzę, chciałbym może bardziej romantycznie do tego podchodzić, ale dla mnie moda jest jakby całym moim życiem i jest to moją też pracą, więc jest mi to bliskie podejście i oczywiście nie musi tak być, ale ja się akurat przez swoją pracę i przez swój zawód się definiuję, więc jakby rozumiem, że odzież może też to odzwierciedlać.
1: Ja myślę też, że ten aspekt odzieży roboczej ma jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Mamy różne typy marek, które niosą ze sobą pewne wartości. No to z definicji odzież robocza jest trochę tłem i uzupełnieniem ciebie. Ona cię ma nie przyćmić. Więc ja na przykład sobie bardzo cenię u Janka właśnie ten aspekt jego projektu.
0: Tak, że to jest pewien rodzaj wygodnego opakowania, które ma otoczyć twoje ciało, być funkcjonalne, ale też właśnie ciebie wyeksponować.
2: Też wracając do pojęcia uniformu, kompletu, to dla mnie komplet typu kurtka, spodnie daje jakieś takie poczucie kontroli, poczucie jakby siły, że czujesz się bardziej taki ułożony, ale też jakiś bardziej pewny siebie, tak mi się wydaje. I często mam tak, że ktoś kupuje najpierw kurtkę, a potem wraca po spodnie, bo jednak ciągnie go do tego kompletu, do tego powiedzmy garnituru. Tylko to nie jest garnitur, ale bardzo, bardzo mnie cieszy, jak widzę moje właśnie komplety, spodnie, kurtki w kontekście takim, że na przykład Grzegorz Piątek odbierał nagrodę od pani ministry kultury właśnie w moim garniturze jeansowym.
0: Emi Buchwald też była na premierze.
2: Emi na premierze, czy
0: swojego filmu nie ma.

0: Nie ma duchu w mieszkaniu dobrej.
1: Dokładnie, tak. Ale ja się nie dziwię, ponieważ to jest pewien rodzaj takiego instynktu, żeby ubranie bywało twoją zbroją i żeby cię chroniło, żeby cię właśnie, tak jak powiedziałeś, zebrało w sobie i dodało ci właśnie ten sił, takiej stabilności, uziemienia, kiedy tego potrzebujesz. Mhm. Dobrze, to już wiemy mniej więcej, o czym rozmawiamy, ale chciałabym jeszcze w kontekście tego, co ty, Ola, robisz, bo jesteś współzałożycielką agencji kreatywnej, zajmujesz się modą, ale nie tylko. Zajmujesz się, no właśnie, tym przerzucaniem mostów między Warszawą a Tokio. I powiedz, co zauważasz, albo jak Polska istnieje w Japonii versus to, jaka jest świadomość japońskości w Polsce?
2: Rzeczywiście, przede wszystkim to moje doświadczenie jest na dzień dzisiejszy związane jednak z biznesem. Jestem też blisko ambasady, brałam udział w projektach wspierających inicjatywy Instytutu Polskiego, a także Polskiego Klubu Biznesu. Jestem gdzieś tam między tym środowiskiem kreatywnym i startupowym na co dzień, ale też dużo rozmawiam z moimi przyjaciółmi, którzy są jednak z tej bańki kreatywnej, tokijskiej. Myślę, że przede wszystkim po prostu Japończykom też często brakuje kontekstu. Ze względu na to, że to pokolenie 40-30-letnie mniej podróżuje. Nie ma przestrzeni ani czasu też na wyrabianie sobie opinii o tak egzotycznych miejscach jak Polska. Więc ja na przykład powiem szczerze, że nie oceniam, że czasami ktoś mi zada pytanie, jakiego mamy jednak, jednak sąsiada. Nasza percepcja, myślę, że w świecie biznesowym rzeczywiście jest to siła IT. I jesteśmy kojarzeni z IT i z gamingiem. I wiem też, że są polskie firmy, które teraz wchodzą jednak coraz odważniej na tamten rynek. Mamy też całą rzeszę bardzo kreatywnych osób, które gdzieś tam tutaj działają na pograniczu reklamy, ale również i designu. I są to osoby, które mają tak specyficzną też estetykę, że rzeczywiście w Polsce o nich często nie słyszymy, a w Japonii są rozpoznawalne i szanowane bardzo osoby. Natomiast na pewno jest ciekawość tych kontekstów Europy Wschodniej. Jest bardzo mały festiwal filmowy, który się odbywa do roku. Kilka dni temu był coroczny festiwal polski. Natomiast też dla przeciętnego Japończyka jednak będziemy tym Chopinem. Lewandowski.
0: Jego świąte kojarzą?
2: Tak, myślę, ale też ten tenis w Japonii to tak nie za bardzo. Natomiast, drodzy państwo, Bolesławiec. To jest po prostu fancy ceramika dla luksusowych pań domu. Wpasował się kolor niebieski. Firma Bolesławiec odpowiedziała miseczkami w odpowiednich rozmiarach i podkładkami na pałeczki. Natomiast to też był pewien lobbying. Tomasz Miklaszewski, były dyplomata, który pracuje ze mną nad projektami właśnie, był również odpowiedzialny właśnie za lobbying Bolesławca w Japonii. Także gdzieś tam ten niebieski kolor, znowu niebieski kolor w polskim kontekście gdzieś tam Japończykom odpowiada.
1: To jest kolejny aspekt waszej wspólnej działalności, który chciałabym poruszyć, czyli no właśnie, te różne działania dyplomatyczne, negocjacyjne, Ola już o nich trochę opowiedziała, ale Janie, ty też masz taki, można powiedzieć, zasób, prawda? Opowiesz o tym?
0: Tak, no ja dorastałem na placówkach.
1: Dyplomatycznych.
0: Mój tata jest, tak, dyplomatycznych, mój tata jest dyplomatą, więc jest mi bliskie reprezentowanie nie tylko siebie, nie tylko swojej marki, ale też Polski i też taki mamy zamiar w naszym zadaniu, w naszym grancie. W Japonii, kiedy tam pojadę w lipcu i w październiku, nie tylko promować markę, ale też promować polską jakość, polskie rzemiosło. Nasze pierwsze wydarzenie promujące nową kolekcję będzie współtworzone z firmą produkującą len w Polsce, Świat Lnu. I będziemy, tak jak mówię, nie tylko promować nasze projekty, ale też jakby tą...
1: Ambasadorować tą, będziecie
0: ambasadorować
1: trochę.
0: Ambasadorować polski len. I podobnie w październiku nawiązujemy współpracę z japońskimi artystami przy projektach apaszek i te apaszki będą drukowane oczywiście w Milanówku tutaj w Polsce. Więc tak, dorastanie w tym świecie właśnie dyplomacji pomogło mi bardzo tak, nauczyć się właśnie reprezentować te dobre aspekty i rozmawiać i być otwartym na różne kultury i na różne zdania i zawsze dążyć do dialogu, nie do konfrontacji i to mi bardzo, bardzo, bardzo dużo dało. I dzięki temu jestem tak otwarty na różne inspiracje i na różne rozmowy. I może Japonia nie była moim planem, moim kierunkiem, ale tak wyszło, więc byłem na to gotowy i to doświadczenie bardzo dużo mi dało.
2: Tak naprawdę Polakom wcale nie jest tak trudno nawiązać te prywatne relacje z Japończykami, bo my mamy taką ciepłą gościnność naturalną w sobie, z czym na przykład bardziej zmagają się na przykład Amerykanie czy Francuzi.

ponieważ nie umieją czasami odpowiedzieć też na taką japońską gościnność i oddawanie tego ciepła. A my mamy to jednak bardzo mocno we krwi i po prostu kultura babci na przykład jest bardzo silna zarówno w Japonii, jak i w Polsce. Ja również byłam na przykład świadkiem właśnie na spotkaniach Polskiego Klubu Biznesu, gdy zabierałam moich

0: właśnie takiej gościnności, więc...
1: To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo mam wrażenie, że jest taki stereotyp, że bardzo trudno nawiązać w ogóle relacje z osobą z Japonii, bo trzeba przejść wiele testów, że oni są zamknięci, wszystko jest zrytualizowane, taki biedny Europejczyk na pewno popełni mnóstwo faux pas.
0: Ja bym powiedziała tak, rzeczywiście myślę, że jakiś tam największy problem w tych relacjach japońsko-międzynarodowych jest taki, że rzeczywiście najważniejszą wartością dla Japończyka będzie unikanie stresu, nieprzewidywalność. I my trochę jak czasami tak ułańsko podejdziemy do biznesu, last minute, coś zdecydujemy, no to dla Japończyków jest to bardzo stresujące.
2: Ja piszę maila, a potem Ola go redaguje i dodaje.
0: I on jest różne... 4 razy dłuższy tak. I zaczyna się tym, że w Polsce właśnie kwitnie sakura. To jest naprawdę niesamowite, jak w sezonie sakury maile po prostu biznesowe wszyscy zaczynają. Och, i zmienia się pogoda, jest coraz cieplej, sakura już niech inspiruje nas do pracy i tak dalej.
2: Ja jednak przyzwyczajony też do prowadzenia marki i naprawdę robienia bardzo, bardzo wielu rzeczy naraz. Jestem przyzwyczajony takiego jakby bardziej przechodzenia straight to the point. A tam tak się po prostu nie da, a co jest też super i też fajne jest to, że ja dzięki właśnie wsparciu tego grantu do Instytutu Przemysłów Kreatywnych będę cały lipiec w Tokio i będę miał okazję właśnie rozwinąć te różne relacje i ta nasza ekspansja może być długotrwała i prawdziwa, czego nie dałoby się załatwić przez briefy i przez maile i przez prezentacje. Tak jak to się da tutaj.
0: Absolutnie. Budowanie tych relacji jest dłuższe, ale też one są jednak zbudowane na wyższym poczuciu lojalności. Czyli na przykład właścicielka sklepu z Kanazały, która jest zainteresowana współpracą z Janem, na przykład przyjedzie specjalnie do Tokio na wydarzenia i szczerze mówiąc dla niej to będzie pewnie inwestycja równowarta z biletem do Polski tak naprawdę. Taki wyjazd Shinkansenem na 2 dni do Tokio. Natomiast przez to, że tę relację już sobie budują, ona będzie w to inwestować, więc szansa na powodzenie i zbudowanie z nią relacji jest dużo wyższa. Natomiast rzeczywiście taka obecność tam na miejscu pokaże, że Jan rzeczywiście poważnie podchodzi do rynku japońskiego, jest gotowy, chce go poznać. Więc wracając do tego uniku stresu, no to ponieważ często też Europejczycy narzekają, że idą do restauracji, japoński kelner będzie się wydawał, że jest zestresowany albo źle ich traktuje. On jest po prostu zmartwiony, czy wszystko dobrze zrobi. Nie mówi po angielsku, a wygląda to z zewnątrz tak, jak wygląda. Więc da się tą relację zbudować, natomiast my też zapominamy, że przy takim turystycznym doświadczeniu my doświadczamy Japończyków, którzy są w pracy. Tutaj jest ta różnica, gdzie oni będą niesamowicie profesjonalni, a relacje te przyjacielskie jakby odbywają się zupełnie na innych zasadach, już po tym po prostu zdjęciu krawata.
1: Tak. Słucham was, bo to jest tak ciekawe, jak myślę sobie o tym, powiedzmy, zachodnim sposobie na tak zwany networking, tak, i zdobywanie kontaktów.
2: Sieciowanie.
1: To wizualizuję to sobie właśnie jako taki rodzaj roju po prostu. A tutaj jest wszystko spokojniejsze, bardziej zrytualizowane, wolniejsze, ale tak jak mówisz, jeśli już się włoży wysiłek w budowanie relacji, to szansa na to, że ten zwrot się wydarzy, jest wysoka i jeszcze na dodatek to będzie trwać, tak jak mówisz.
0: Tak, i to też się wiąże się z ogromną transparentnością, czyli też będzie tak, jeżeli ktoś kogoś przedstawi, to w Japonii bardzo źle widziane jest, żeby iść za plecami i informować, jak te relacje się buduje, na przykład. Więc to też jest coś, do czego my nie jesteśmy przyzwyczajeni i po prostu znowu to jest o budowaniu zaufania, poczucia bezpieczeństwa. I po prostu no, odbywa się to też zupełnie, zupełnie inaczej. Bardzo też inna jest percepcja na przykład projektów takich, jakie my będziemy realizować, czyli projektów rządowych. W Japonii jednak to jest, świadczy o jakiejś o wiele większej renomie niż u nas. Więc wsparcie tutaj potencjalnie Instytutu Kultury albo po prostu rządu jest to po prostu ogromny sukces.
1: Tak, to my rzeczywiście nie doceniamy grantów państwowych. Tak. Raczej jest to dla nas pewien sposób radzenia sobie, ale nie czujemy tego prestiżu rzeczywiście.
0: Absolutnie. Więc
2: chociaż ja jestem bardzo, bardzo wdzięczny.
1: No nie wątpię. Bo ty jesteś prymusem, dostałeś najwięcej na pierwszym miejscu listy.
2: Tak, jestem kujony niezmiennie, ale bardzo się cieszę, że moda wreszcie pojawia się w tej sferze wsparcia publicznego i bardzo, bardzo mam nadzieję, że nie jest to pierwszy i ostatni, tylko pierwszy.
1: Początek zmiany.
2: Tak, dokładnie. Mm-hmm. Dokładnie. Tak,
0: mnie też na przykład coś, co też bardzo ekscytuje, co dla Japończyków będzie zrozumiałe, to jest właśnie na przykład współpraca związana ze światem lnu, która też jest taki art marketing w Japonii i wsparcie korporacji, to też jest coś bardzo typowego dla rynku japońskiego, czyli firmy działające od wielu lat na rynku często albo mają swoje galerie, albo organizują wydarzenia.

0: Każdy większy dom towarowy w Tokio ma swoją na przykład przestrzeń na wystawy i one są też czasami dedykowane markom, czasami nie. I tutaj znowu wpisujemy się, że mówimy tym językiem Japończyków. Jesteśmy wspierani przez rząd, szanujemy też polskie dziedzictwo i polskiego producenta, z którym razem działamy. I w dodatku ubrania są również inspirowane motywami zrozumiałymi dla klientów. Więc tutaj myślimy o tym bardzo tak 360. No.
1: Tak, i też jak ciebie słucham, to myślę sobie, że ten konsumpcjonizm zachodni, tudzież taki, który kojarzymy z tymi Japończykami tego pokolenia, może nieco starszego, to nie pasuje mi do tego obrazu, który ty kreślisz. Tutaj jest pewien rodzaj stabilności i nie ma zachłanności, tylko jakiś rodzaj tradycji pokazywania dóbr, ale bez zalewania klienta.
0: Tak, tak, ale znowu sobie wrócimy do tego, że są te trendy i antytrendy i ulotki supermarketu japońskiego albo japońska drogeria, w której z każdej strony są komunikaty po japońsku, słodkim głosem kupcu jest promocja. One są też na kontrze do tej prostoty i minimalizmu, więc znowu my tutaj też targetujemy bardzo specyficzną grupę. Natomiast to, co na pewno można powiedzieć o tym konsumencie, że on jest przewidywalny, to jest, gdy na przykład prowadzę badania rynkowe i wybieram na przykład opakowanie albo pewien rodzaj produktu. W Polsce takie badania, no to odpowiedzi są rozstrzelone. Nie wiem, mamy trzy opcje, to będzie 40%, 30% i reszta.
1: Nie ma wzoru.
0: W Japonii taki miałam też problem, gdy robiłam wywiady do mojej książki.
1: Do Tokyo Lifestyle Book.
0: Dokładnie. Tak. Ta percepcja Japończyków Tokio była bardzo zhomogenizowana. Czyli dla nas tak naprawdę marketing i pozycjonowanie produktu też jest tak naprawdę mniejszym wyzwaniem. Dla mnie projekty na rynek polski są większym wyzwaniem, bo ci odbiorcy są nielojalni, szukają promocji na szybko, testują różne rzeczy ciągle. A japoński klient, no to jak zadajemy pytanie, który kolor będzie lepszy, to ja się spodziewam odpowiedzi w Japonii 70% do 30% dotyczących jednej opcji. Gdy firmy takie jak Sony czy Panasonic wprowadzały nowe produkty w latach 90. na przykład testowały je 5 licealistek i to wystarczyło. U nas te badania byłyby o wiele w szerszą skalę.
1: Bardzo to jest ciekawe. Ta ułańska fantazja nasza i nieprzewidywalność, wieczne uniki po prostu, wieczna partyzantka, jak się okazuje, nawet w konsumpcji. No widzisz, Janek, to, że tak sobie pozwolę zdrobnić, wydaje się, że będziesz miał wiele do nauczenia się. Już cię Ola chyba uczy.
2: Tak, tak, tak. I to jak Ola mówi, jakby, że masz, łatwiej jest trochę zdefiniować tego klienta, też łatwiej trochę jest projektować. Ja oczywiście w takiej idyllicznej wersji oczywiście, że ja projektuję nie dla klienta, tylko ja projektuję jakby tak jak chcę, ale jednak mam w głowie to, gdzie potem z tą kolekcją jadę, jeżeli chodzi o jakiś tam dobór kolorów i właśnie i materiałów. Ale wszystko to, o czym Ola mówi, bardzo mi pasuje pod taką, powiedzmy, idealną wersję mojego klienta. Wiadomo, że trzeba mieć swój target i potem on się hopefully poszerza, ale ten ideał bardzo, bardzo mi pasuje.
1: A powiedz jeszcze, zanim Ole, zaraz dopytam jeszcze o kulturę japońską. Masz doświadczenie studiowania na Central St. Martin, studiowałeś też w Tel Awiwie. Jesteś z rodziny dyplomatów, więc dużo widziałeś, dużo podróżowałeś. Czy masz jakieś spostrzeżenia dotyczące tego, jak moda jest widziana w tych miejscach, które zdążyłeś lepiej poznać? W porównaniu do Polski na przykład.
2: Tak, tak. Bardzo, bardzo różnie. W sensie na przykład w Izraelu jest zupełnie, było to zupełnie podejście głównie do komfortu. Absolutnie. W Londynie, trochę jak Ola mówi o tym, że w Polsce jest rozstrzał tych klientów, tak w Londynie jest taka różnorodność i tyle różnych zdań i opinii i mniejszości i wszystkiego, że tam absolutnie nie byłbym tego w stanie zdefiniować. W sensie nawet w małej grupie studentów, w której byłem, czyli tam ten nasz rocznik miał 50 osób, był taki rozstrzał różnych osobowości i typów, że trudno jest mi to zdefiniować.
1: Idealizujemy bardzo też Central St. Martin. Tak, jest dla nas symbolem w Polsce chyba cały czas jakiegoś, wiesz, Olimpu.
2: Tak, ale tam też właśnie mocą tego też jest to, że Central St. Martin z ciebie jakby, w zależności od tego, jaki jesteś, to Central St. Martin z ciebie nauczy, jak to jeszcze uwydatnić i zdefiniować i z tego stworzyć twój proces kreatywny. W sensie oni nie zrobią z każdej osoby takiego dziwaka, powiedzmy, czy z każdego minimalisty, tylko oni wyciągną z ciebie ten trzon, pomogą ci zrozumieć, czym on jest i mówią, dobra, idź na całość. I dlatego te kolekcje w Central St. Martin są takie, że albo są zupełnie, szczególnie te męskie, są absolutnie zupełnie proste i to są szare garnitury i czasami ktoś ma, że o co chodzi, albo są zupełnie dziwnymi konstrukcjami,

0: rzeźbami, instalacjami, tak, bo to chodzi o to, żeby zdefiniować siebie i iść na całość. I to jest też to co mi dała ta szkoła, czyli pomogła mi rozwinąć mój kreatywny proces, zrozumieć skąd czerpię inspirację, jak ją przetwarzam i w jakim to się wszystko znajduje kontekście i potem po prostu powiedzieć, okej, that's it i dlatego jest też taka właśnie różnorodność.
1: Tak, to jest ciekawe, co mówisz, bo ewidentnie ta szkoła mówi ci, sprawdź najpierw, jaki masz narzędziownik, zrób autoanalizę i już się tego trzymaj.
0: Tak, tak?
1: Nie daj się rozproszyć.
0: Tak, tak, tak, bo bardzo łatwo, będąc w takiej szkole, gdzie właśnie jest trochę taka percepcja, że to jest takie dziwne, szczególnie na tym BA, że o Jezu, to może ja zacznę właśnie takie rzeczy robić, może ja zacznę szyć ze śmieci, może ja zacznę coś tam, coś tam, coś tam, a tam właśnie najważniejsze jest to, żeby po prostu trzymać po prostu swój trzon, trzymać się i po prostu iść na całość jakby w tym jednym kierunku, znacznie, czy jesteś właśnie minimalistą, czy gotem, czy właśnie rzeźbiarzem tak naprawdę.
1: Znaleźć swoją tożsamość.
0: Tak,
1: i
0: tak, tak,
1: tak. Tak, żeby ona była wiarygodna z tego, co Ola mówisz.
0: Tak.
1: Że szczególnie Japończycy wydaje się, że mają do tego, no właśnie, jakiś szósty zmysł.
2: Tak, ale właśnie pod tym kątem bardzo się cieszę, że Janek skończył szkołę, którą skończył, ponieważ rozmawiając z osobami, które skończyły odpowiednik Central St. Martin's, czyli Bunka School of Fashion, w tym momencie jest to szkoła, która po prostu trenuje ludzi do pracy w korporacjach modowych, bo my nie patrzymy tak bardzo na modę jak na biznes, przede wszystkim ze względu na skalę, w której Polska operuje. Natomiast w Japonii po prostu wszystkie kultowe marki streetowe, nie streetowe, high fashion, one działają po prostu jako branża jak każda inna. Czyli tam mamy zupełnie przeciwstawny proces, czyli też japońska edukacja jest nastawiona właśnie na wrzucenie ludzi do foremki i właśnie nieglorifikowanie tej indywidualności. Czyli Japończycy też często będą doceniać tą indywidualność w innych, ale sami nie będą może jej mistrzami. Więc osoby, które z naszego pokolenia kończą te kreatywne szkoły, one są przygotowane po prostu do bycia krawcami, projektantami i wiedzą, że w tej marce też będą z kolei zaczynali po prostu totalnie od zera.
1: Czyli to jest rzeczywiście zupełnie inny sposób też do takiego budowania kariery, z tego co mówisz.
2: Absolutnie. Japonia nie jest w ogóle miejscem do rozpoczynania kariery. Ona jest do kontynuowania i do... Nie ma środowiska, nie wiem, startupowego, gdzie jest duża koncentracja na młodych osobach, tak? Z drugiej strony coś, co jest w Japonii fantastyczne i tak naprawdę im starsza jestem, to tym bardziej to doceniam. To rzeczywiście ten wiek nie jest tak bardzo definiujący, czyli osoby, do których po prostu kreatywne dzieciaki aspirują, są często po 60, po 70 i to są osoby, które po prostu wybrały to, że będą na bieżąco. I tutaj ten fokus jest zupełnie odwrócony.
1: To mam od razu jeszcze pytanie, czyli osoby na przykład po 60, a nawet starsze, są partnerskimi, równo traktowanymi uczestnikami mody na przykład, tak? I
2: to oni podejmują decyzje.
1: Mm-hmm.
2: To oni podejmują decyzje, bo w Japonii jednak jest coś, co czasami też ma bardzo toksyczną formę, czyli kultura kochaj i senpai, czyli mentora i tego mentorowanego. I niestety często w firmach decyzje podejmuje ten ktoś, kto jest najstarszy. Natomiast jednak w tej branży kreatywnej, no to jest tak, że rzeczywiście kariera zaczyna się po 40, koło 50. Więc na przykład to, co ja robię, jakby działam jakby na swój rachunek, robię po prostu swoje rzeczy, to w Japonii myślę, że mogłabym to robić mniej więcej 10 lat później.
1: Bardzo ciekawe. A czy to też się odzwierciedla w tym, jak wyglądają starsi ludzie? To znaczy, że oni chcą uczestniczyć w tej współczesności, w trendach? Czy raczej się wycofują i chcą być niewidzialni?
2: Oni mają pieniądze.
1: No właśnie.
2: Więc to jest trochę takie lustro do społeczeństwa szwajcarskiego na przykład. Tak? To jest dokładnie ten case, więc to są osoby, które mogą konsumować. Młodzi ludzie dzisiaj po prostu kupują w sieciówkach i zbierają na te dodatki. I też oczywiście odpowiednik japońskiego Vinted, czyli Mercari, to świetnie działa, rośnie z każdym rokiem i też ta moda bardzo przemieszcza się.
1: A powiedzcie, jak jest z japońską odpornością na to, czego my się tutaj tak obawiamy i w kontekście europejskim tak często o tym rozmawiamy, czyli ultra fast fashion?
2: Ja jestem załamana ilością poliestru, który widzę w markach i po prostu my nie znamy tych japońskich sieciówek, ale one się mają dobrze. Słuchajcie, 10% mody męskiej w Japonii to jest Uniqlo. Myślę, że to mówi, mówi dużo o skali. Robiłam też wywiad z taką legendarną bajerką, która jest związana z

0: takim multibrandowym sklepem Beams i wiecie, no Japonia rzeczywiście z niektórymi trendami jest bardzo do przodu, bo Beams w latach 80. miał swoją wytwórnię płytową i kawiarnię. To jest coś, co teraz marki dopiero u nas robią. I ona powiedziała, że japońską modę zabił Instagram. Wcześniej była Harajuku, była ulica. Japonia uwielbia się wpisywać w te trendy i ludzie się czują bardzo dobrze, jeżeli są te futsu, czyli są przeciętni, ale nawet stylowo przeciętni.
1: Tak.
0: I tak nawet nazywał się magazyn dla nastolatek w latach 90. dla Japonek, przeciętna. Więc ta wartość, która szła za Instagramem, to była rozpoznawalność, co jest atrakcyjne i co ma więcej lajków. Więc moda się homogenizuje, trendy się coraz bardziej homogenizują. Stąd też, dlaczego ten marketing nie jest tak bardzo trudny, bo ja nawet Jankowi przywiozłam ostatnio magazyny z Japonii, kilkanaście różnych tytułów, no to tak naprawdę w każdym z tych magazynów były pokazane osoby, które mogłyby Janka nosić, bo po prostu tak bardzo się to wpisuje w trendy.
1: To jest bardzo ciekawe też z tego względu, że my w Polsce, stereotypizując Japonię na rozmaite sposoby, to w branży mody również mamy swój zestaw stereotypów na temat Japonii. Wszyscy, którzy chcą powiedzieć, że doceniają jakość w modzie, mówią właśnie o Rei Kawakubo, Yamamoto i tęsknią za tym wspaniałym japońskim designem, albo się do niego odwołują jako do pewnego metra z Sèvres. Nie wiem, czy zauważyłaś, Ola.
0: Tak, Janek. Albo jest dużo też memów o milenialsach, którzy kupują japoński jeans i potem wracają. Dużo tego jest. Tylko ja bym powiedziała, że po prostu to jest dokładnie taka sama bańka jak w Japonii. I dokładnie tacy sami odbiorcy japońskich rzeczy w Japonii również są. Myślę też, że jest z kolei w Japonii może to, co ją różni, to jest ogromny francuski sentyment. Jakby nie ma nigdzie, żadnego miejsca na świecie, gdzie by było tak dużo fine dining francuskiego jak Japonii.
1: Może im się to kojarzy z wyrafinowaniem, ale też jest tam w tej kuchni francuskiej duża rytualizacja i pewien stopień właśnie takiego nawet, można powiedzieć, perwersyjnego utrudniania sobie.
0: Utrudniania,
2: a też ilustracja francuska nie jest podobna do japońskiej? Jest ta kreska taka...
0: Tak. Ja myślę, że jest dużo podobieństw i też takie też duma narodowa po prostu, którą Francuzi mają, Japończycy. Także tam jest bardzo dużo romantyzacji po prostu.
1: Czyli ten Paryż, w którym się pokazywałeś, do którego zaprowadziły kroki japońskich bajerów, tak? Tak to się mówi. Może wytłumaczymy w ogóle, co znaczy to słowo, Ola, dla osób, które mogą nie wiedzieć.
0: No tutaj Janek też, proszę, pomóż mi, ale to jest tak, po prostu osoba, która selekcjonuje.
2: To jest reprezentacja jakby konkretnych sklepów, które przyjeżdża na Fashion Week, gdzie są pokazy, wiadomo, ale po pokazie też, jeżeli ma się pokaz, to ma się pokaz, a potem trzeba mieć też, aby można mieć tylko showroom, czyli po prostu tam, gdzie te wieszaki po prostu wiszą z ubraniami. No i ci bajerzy, czyli reprezentant jakiegoś konceptoru z Tokio, albo reprezentant, nie wiem, Witkaca na przykład, jeździ po tych showroomach, ogląda te różne marki i robi zamówienia. Czyli zamawia 10 tego w rozmiarze takim, 10 tego w kolorze takim, zna swojego klienta, wie co się sprzeda, wie co się nie sprzeda i odpowiednio zamawia. Ja najwięcej sprzedawałem w pierwszych sezonach Dziani na przykład. Mimo, że chciałem być znany bardziej z jeansowych kurtek i spodni, to najwięcej sprzedawałem. Największe zamówienie jednego razu były to takie dzianinowe czepki i skarpetki, które absolutnie nie były trzonem mojej kolekcji, ale tak się spodobały, że były największym jakby czynnikiem zamówienia. No i ci bajerzy po prostu znają swojego klienta, swojego sklepu, swojego rynku i tak, no i po prostu wybierają sobie ten kawałek kolekcji, który by chcieli. Potem składają zamówienie w ilości hurtowej oczywiście, no i potem podpisuje z nimi umowę i się im wysyła to po prostu w odpowiednim
1: czasie. Czyli dla przetrwania marki to są ci kupcy, to są najważniejsze osoby, można powiedzieć.
2: Tak, tak. Jeżeli nie ma się rozwiniętego, to się teraz trochę zmienia, ale jeżeli się nie ma rozwiniętego kanału direct to consumer, nie ma swojego własnego sklepu online, swoich własnych albo sklepów stacjonarnych, jakby nie ma się bezpośredniego kontaktu z tym klientem, no to ci bajerzy faktycznie są twoim klientem tak naprawdę.
1: No właśnie.
2: Bo to oni to kupują, tak. Oni potem się martwią, żeby to sprzedać. No z tym, że ten model bardzo teraz się zmienia. Upadają te wielkie multibrandy. Sens kiedyś był po prostu marzeniem było trafić do Sens, a teraz wiadomo co się stało.
1: A co się stało?
2: No Sens zbankrutował. Zostawił wielu projektantów z ogromnymi długami i teraz bardziej się zdecydowanie wraca się do tego właśnie modelu direct to consumer, bo się ma też dużo większą marżę, ma się dużo większą kontrolę, można robić jakieś preordery. Tak, no ale tak, buyer to jest ta osoba, która reprezentuje dany sklep i japońscy akurat, chyba głównie azjatyccy bajerzy przyjeżdżają głównie do Paryża właśnie. Mhm. I różne marki nawet, które pokazują w Londynie w Mediolanie,

0: I tak przyjeżdżam do Paryża pokazać swoje rzeczy. Pokazując w showroomie w Paryżu, trochę od razu próbujesz dotrzeć do całego świata. Tak jak mówię, są tam właśnie bajerzy z Japonii, są z Europy, ze Stanów, z Chin, zewsząd. Mocą tego naszego nowego podejścia i naszego właśnie zadania grantowego jest to, że już znamy, wybraliśmy sobie bardziej konkretny rynek i możemy się na niego bardziej targetować i tam się rozwijać. Kiedy nie mamy środków, żeby naraz się rozwijać na 10 różnych rynków. No jest to jakieś piękne zrządzenie losu, że i że ci bajerzy z tej Osaki byli pierwszymi i że znam Olę i że Ola mi od początku pomaga i że teraz ten grant się udał. Już wszystko tak się pięknie złożyło, że mam nadzieję, że to doprowadzi do rzeczywistej ekspansji.
1: To jest pozytywizm, tak bym to nazwała. Praca u podstaw, w przeciwieństwie do tego, co mam wrażenie cechowało narrację o modzie w Polsce przez wiele, wiele lat. To znaczy kolorowe magazyny rozpisywały się o tym, jak to jedna czy druga projektantka czy projektant pokazał się gdzieś. Właściwie nie wiadomo, co to miało oznaczać, no ale na pewno było to świetne, bo nasz Polak był za granicą. Tak. Natomiast właśnie nie było w tym planu, nie było w tym jakiegoś know-how i to wszystko było dosyć niedojrzałe i właśnie takie ułańskie, tak bym powiedziała. Dopiero od kilku lat mam wrażenie, to o czym ty mówisz, Jan, co robi Magda Butrym, również znana polska projektantka i kilka marek, no to jest właśnie taka solidna praca włożona w to, żeby sobie wychodzić tę ścieżkę, a nie od razu autostradę.
0: Że trzeba poznać jakby swoje mocne strony, I spokojnie to zaplanować. Wiadomo, moda jest też sztuką, więc to nie wszystko można wykalkulować co do milimetra, ale jeżeli ma się wiarę w moc jakby swojej marki, swojego talentu i przede wszystkim ludzi, z którymi się współpracuje. Moją markę tworzę oczywiście ja, ale właśnie Ola, ale też to, że ciągle współpracujemy z bardzo fajnymi ludźmi, z artystami, z fotografami, modelkami. To wszystko buduje jakieś relacje, jakiś wspólny obraz tego i tylko dzięki temu to wszystko wygląda tak, jak wygląda.
2: I tak naprawdę od początku osoby, z którymi pracowaliśmy nad projektami wokół marki, no to naprawdę były to niesamowicie inspirujące osobowości. Szaleństwem była produkcja podczas pandemii filmu i chyba Janek był chyba jedynym świeżym absolwentem wtedy, który zrobił film promujący swoją kolekcję. I pracowaliśmy wtedy z Zosią Komasą, z Bożną, polską performerką. Naprawdę to wsparcie zawsze było, więc myślę, że przywilej też związany z Japonią jest taki, że my możemy rzeczywiście to budować bardzo powolutku, bo podczas kiedy Jan rozwijał swoją markę w Polsce, ja do Japonii wróciłam 3 lata temu, mogłam odświeżyć, poznać też ten rynek bez żadnej presji i zobowiązań, więc my możemy właśnie też dzięki temu grantowi działać bardzo w wyważony sposób.
1: Tak, bo tak jak was słucham, to też zdaję sobie sprawę, jak trudnym teraz obszarem jest moda i jak uważnie trzeba planować swoją strategię i istnienie marki, no wystarczy wspomnieć to, o czym wy już wspomnieliście, czyli była pandemia na przykład, tak? Jest świat bardzo turbulentny, są niepokoje polityczne, różne skoki na giełdach i właśnie, czym może być moda w takich czasach, prawda? I czy właśnie ona powinna się też zawężać do takiego poletka krajowego? Tak jak twoje pierwsze kolekcje, które pokazywałeś w Polsce, czy myślałeś o sobie, że jestem polskim projektantem, że będę tutaj sprzedawał, czy od początku myślałeś o pewnej właśnie ekspansji, o tym, czy moda może być za kilka lat? To jest dla mnie ciekawe, bo można przewidzieć pewne trendy, można zrobić pewne założenia, ale świat, w którym dzisiaj żyjemy, jak Ola pewnie zdajesz sobie sprawę, od lat analizując ten japoński krajobraz, który w pewnym sensie nam zawsze trochę przewiduje przyszłość, jak wy się czujecie z tym, że pracujecie w takim, no właśnie, delikatnym obszarze modowym?
2: Ja bym powiedziała, że dla mnie na przykład ta moja polskość, ona się też objawia. Ja mam ten przywilej, że rzeczywiście sobie krążę od bardzo młodego wieku między różnymi miejscami, że mam trochę dystans do tego i też mogę romantyzować trochę jak ci Japończycy tą Polskę, tak? I I też na przykład też ten mój wpływ na estetykę i jest jednak zmieszany z tą japońskością. Ja zawsze się też powołuję na to, że mam 1,57 m, czyli japońską średnią narodową i wszystko jest w Japonii dla mnie zaprojektowane. Od rozmiarów siedzeń do porcji jedzenia, do ubrań one size, które mogę kupować. I też to moje doświadczenie Japonii jest bardzo, bardzo takie, no, spersonalizowane. Natomiast no, bardzo, bardzo romantyzuję Polskę.

0: naszą kulturę i też staram się być na bieżąco. Też pracuję często nad projektami marketingowymi muzyków albo opiekuję się osobami, które przyjeżdżają na projekty do Japonii. Natomiast dla mnie na przykład różnica między komunikowaniem polskością na przykład polskiej firmy technologicznej niż modowej, ja mam wrażenie, że operuję trochę w bardzo podobny sposób i na podobnych różnych elementach. Ja po prostu inne rzeczy nazywam i inne rzeczy eksponuję. Natomiast wszystko to ma jakiś taki bardzo konsekwentny core. I tak, takim moim zadaniem we współpracy z Jankiem to jest właśnie to, żeby on się mógł skupić na romantyzowaniu tego, co on lubi i żebym ja trochę myślała o tych kontekstach komercyjnych. I czasami to jest zmiana czegoś o 5%, żeby było bardziej zrozumiałe, a moją rolą nie jest wywracanie tego do góry nogami, tylko wyeksponowanie i mówienie o tym, co będzie dla drugiej strony po prostu zrozumiałe.
1: I możesz to robić spokojnie, mimo że tak dużo się zmienia i te klocki Tetrisa w dzisiejszych czasach tak spadają bardzo szybko.
0: Na szczęście w Japonii też ta percepcja się tak bardzo szybko nie zmienia, ze względu na to, że też tego kontekstu nie ma, więc pamiętam rozmowę moją z szefową Polskiego Instytutu przy ambasadzie i ona też właśnie mówiła, że tak naprawdę osoby, które przychodzą na wydarzenia, to są osoby, Japończycy, którzy są starsi, oni jeszcze podróżowali do tej Europy częściej. Oni mają ten kontekst, bo byli w tym Budapeszcie, bo byli w tej Pradze, przy okazji w Krakowie. Więc to jest też taki, tak naprawdę, też wyrafinowany klient tej polskiej kultury, tak naprawdę, bo ten bardziej zamożny i wypodróżowany.
1: W takim razie, tak jak rozumiem, Japonia jest pewnego rodzaju azylem, odrębnym światem, który trochę inaczej patrzy na dramaty, tak, i konflikty, które my tutaj przeżywamy. Że tam jest trochę w innym tempie i z innego miejsca to oglądane.
0: Na pewno tak, ale też to ma jedno wyzwanie dla marek, które z Japonią chcą działać. To znaczy, że konteksty globalne i międzynarodowe też nic nie znaczą.
1: No tak, to jest...
0: I trzeba dobudować od zera.
1: Druga strona tej monety.
0: I są firmy, są na przykład japońskie sieciówki fast foodowe, które próbowały do Japonii wejść. Im się nie udało, bo po prostu nie było to dobudowane pod klienta, bo nie było tego fejmu po prostu zza wielkiej wody i trzeba to wszystko budować po prostu od początku.
1: Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę, która była jednocześnie rozmową o marce mody, ale też o kulturach, o tym, w jaki sposób możemy się ze sobą komunikować. Mam nadzieję, że udało nam się rozbić wiele stereotypów i o modzie, i o Japonii. Bardzo serdecznie polecam twórczość Jana Chodorowicza, książkę Tokyo Lifestyle, Bóg Oli Janiec. Bardzo wam dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Dzięki.
3: To była powtórka programu. Nic straconego.

0: autopromocja.
1: Brzmiał tak, jak gdyby Joy Division spotkali Maisie Star w Roadhouse w Twin Peaks. Ostatnio grali koncert przed Pete'em Doherty'm. Hania, Kasia i Michał. Ich utwory z debiutanckiego albumu Moonflowers prezentowaliśmy jako pierwsi, a teraz czas na sesję. Tym razem przy nieco przygaszonym świetle. Lunar Trips i premiera live sesji ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w czwartek po 22. Do usłyszenia w Off Control i do zobaczenia na trójkowym YouTubie. Mateusz Tomaszuk.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Piotr Łodej. Kłaniam się. Dzień dobry. Jest piąta. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost.
3: Zbigniew Kapiński zaczyna dziś urzędowanie jako pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Władzę w Krakowie przejął komisarz, pokieruje miastem do czasu nowych wyborów. O 300% wzrosła liczba generowanych przez AI materiałów z pornografią dziecięcą. Od dziś Sąd Najwyższy ma nowego pierwszego prezesa. To Zbigniew Kapiński, który zastąpił na tym stanowisku Małgorzatę Manowską. Był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Brali w nim udział tylko neosędziowie powołani przy udziale wadliwie ukształtowanej KRS. Zbigniew Kapiński zadeklarował, że będzie kierował Sądem Najwyższym tak, aby polityka nie miała do niego wejścia. Tłumaczył się ze sprawy lustracji Lecha Wałęsy oraz utrzymania wyroku uniewinniającego Stanisława Kanie. Przypomniał też proces Czesława Kiszczaka.
4: To dzięki determinacji sądu z moim udziałem doprowadziliśmy do tego, że została wywołana w Gdańsku kompleksowa opinia lekarska z udziałem kilkunastu biegłych. I ta opinia pozwoliła na to, żeby można było podjąć zawieszone postępowanie i zakończyć prawomocnie proces karny wobec tego oskarżonego. I chcę podkreślić, że jest to jedyna sprawa prawomocnie zakończona wobec członka zorganizowanej grupy przestępczej, która wprowadziła stan wojenny, bardzo istotnego.
3: Zbigniew Kapiński będzie dziś gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce o 8.13. Po referendum, w którym krakowianie odwołali prezydenta, władzę w mieście przejmuje komisarz. Stanisław Kracik, dotychczas wiceprezydent, będzie zarządzał miastem do czasu przeprowadzenia przyspieszonych wyborów. Komisarz zaznaczył, że jego rolą jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania miasta i nie zamierza kandydować w przyspieszonych wyborach na stanowisko prezydenta.
5: Absolutnie wykluczam kandydowanie i chcę mieć na ten okres święty spokój od takich pytań. Chcę po prostu dobrze zrealizować to, czego się podjąłem. Teraz po prostu ja czuję się jak ktoś, kto myśli albo wierzy, że jest rzemieślnikiem i ma dobrze wykonać robotę.
3: Przyspieszone wybory w Krakowie odbędą się pod koniec wakacji. O 300% rok do roku wzrosła liczba generowanych przez sztuczną inteligencję materiałów, które przedstawiają seksualne wykorzystywanie dzieci. To dane najnowszego raportu Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej. Martyna Różycka z działu reagowania na nielegalne treści w internecie dyżurnet.pl stanowczo odradza rodzicom publikowanie zdjęć dzieci na portalach społecznościowych.
6: Mówmy o tym, co dziecko zrobiło, w czym nas zaskoczyło. Pokazujmy pracę dziecka, ale niekoniecznie samo dziecko. Im więcej też zdradzimy szczegółów o samym dziecku, będzie taką pomocą dla sprawcy w nawiązaniu kontaktu z dzieckiem.
3: W zeszłym roku zespół Dyżurnet odnotował ponad 17 tysięcy zgłoszeń potencjalnie nielegalnych treści. Prawie 10 tysięcy dotyczyło pedofilii. To premiera polskiego systemu ostrzegania przed dronami. W Rzeszowie zaprezentowano system wczesnego ostrzegania. Wiceprezes firmy Asseco Poland Grzegorz Bartler mówi, że system ma wykorzystywać latarnie. Na nich umieszczone mają być detektory dźwięku.
7: Czy jesteśmy w stanie rozpoznawać dźwięk poprzez analizę AI-ową, ponieważ nasza koncepcja opiera się o instalację sensorów dźwiękowych na lampach miejskich. Tych lamp w Polsce jest 3,5 miliona, jest bardzo gęsta siatka lamp. To budujemy bardzo dokładną matrycę miejsc, w których nasłuchujemy, czy coś nam leci nad głowami, czy nie.
3: System umożliwi określenie typu drona, trajektorii jego lotu i prędkości, z jaką się porusza. Premier Izraela Benjamin Netanyahu ogłosił, że Izrael zwiększa swoją obecność w Libanie. Ma przekroczyć wyznaczoną wcześniej przez siebie tak zwaną żółtą linię i wysłać do Libanu więcej wojsk lądowych.
8: Wspólnie z ministrem obrony i szefem sztabu zdecydowaliśmy o zintensyfikowaniu naszej operacji w Libanie. Jednocześnie stawiamy na kreatywne i innowacyjne rozwiązania w zakresie zwalczania dronów bojowych.

0: podkreślił Benjamin Netanyahu. To zwiększenie przez Hezbollah ataków dronami zawierającymi ładunki wybuchowe spowodowało, że ministrowie w rządzie Benjamina Netanyahu zaczęli w poniedziałek naciskać na bardziej zdecydowane działania. Komentatorzy w Izraelu sugerują, że przychylenie się Benjamina Netanyahu do ich żądań ma związek z kampanią wyborczą i koniecznością walki o głosy wyborców skrajnej prawicy. Armia izraelska wchodzi więc na tereny między rzeką Litani a Zahrani, poprzedzając to wezwaniami do przymusowej ewakuacji mieszkańców większości południa Libanu i niektórych części położonej na wschodzie kraju Doliny Beka. Napotyka tam opór ze strony Hezbollahu, co powoduje krwawe walki. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: W wyniku działań izraelskiej armii giną też cywile. Statystyki libańskiego Ministerstwa Zdrowia mówią już o prawie 3200 zabitych. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Rano w północno-zachodniej części kraju, a po południu także na zachodzie pogodnie i bez opadów. No a w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, może przelotnie padać. Na południowym wschodzie, tam gdzie dziś najcieplej, niewykluczone burze także z gradem. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i porywisty, w czasie burz w porywach do 75 km na godzinę, a ciśnienie bez zmian w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Na termometrach dziś w ciągu dnia od 15 stopni na wybrzeżu, około 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 6 minut po godzinie 5.
2: Trójkowy budzik.
3: Środowe. Dzień dobry Państwu.

No dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Parada wspomnień i kult. Tych wspomnień dziś pewnie muzycznych, między innymi w muzycznym kalendarzu, mam nadzieję, nie zabraknie. Na razie na dzień dobry, Susan Vega, witam Państwa, Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Dzień dobry, dzień dobry.

chmury, wiatr tu i tam, dziś deszcz, miejscami burze. Ciekawe, jakie zmienne warunki po drugiej stronie radioodbiornika, jeśli chodzi o listę obudzności. No bo tak wiadomo, człowiek przyzwyczajony, dzień w dzień wstaje o tej samej porze, mniej więcej w tym samym miejscu w drodze do pracy, a tym bardziej, jeśli ktoś jeszcze w pracy, przynajmniej do godziny 6, no to na pewno w tym samym miejscu, licząc taki porządek od poniedziałku do piątku. Ciekaw jestem, jak dziś, to podpytuję Państwa, zachęcając do porannej korespondencji, a zatem mailowo budzik@polskieradio.pl. Proszę redaktorkowi wypisać. Będzie 3 minuty i 33 sekundy właściwie od licząc za chwilę. To mailowo, SMS-owo 71335. To może być krótko, zwięźle na te.

SMS-owo 71335. No i najszybciej, najłatwiej to jak zwykle telefonicznie można wykręcić redaktorkowi numer 2 2 i 7 3. No to chyba już środowe, tak, to już środa. Trzy szybkie, ciach, ciach, 14,5 minuty po 5. Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy.

0: Ale szybciusieńka rozgrywka. Dziś pani Maria mówi wszystkim dzień dobry. My odpowiadamy zgodnie dzień dobry. Mailowo na dzień dobry właśnie pan Marcin z Chorzowa. Panie redaktorze, to już środa. Dzisiaj pracować będę w Kielcach. Z pozdrowieniami od pana Marcina, nominalnie z Chorzowa. To pierwszy sygnał mailowy. No jeszcze telefonicznie pan Lech z Warmii Mazur. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry. O, panie redaktorze, panie Piotrze, tak?
0: Pan tak jest, tak jest, panie
1: Lechu. Panie Piotrze, ja od miesiąca się nie mogę się
0: dozwolić. To się nareszcie udało, dobrze się składa to dzisiaj. Się bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Panie Lechu, jaka pogoda za oknami dzisiaj na Warmii Mazurach?
1: Na Warmii Mazurach na razie słońce świeci. Mieszkam 50 kilometrów od Olszyna. Piękne jest miejsce Orneta, piękne jest miejsce, lasy są na jezioro. Jeździłem na taftowe takie na obkołysłach.
0: Ach, to wspaniałe widoki. Tak, właśnie. Właśnie. Tak, tak. To miejsce, gdzie można rzeczywiście odpocząć. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie Lechu. Oczywiście także gorąco pozdrawiamy. No i w prognozach pogody

Dziś też będzie ciepło, o tym będziemy mówić już za kilka chwil, a te piękne warunki, myślę, w Warmii, Mazury również, a może przede wszystkim nie tylko na majówkę, ale także na ten zbliżający się dłuższy weekend czerwcowy. No to mamy trzy szybkie na rozgrzewkę, to już 19,5 minuty po godzinie 5 w dogrywce. Komu się nie udało, będzie okazja do tego, by zdać relację, co także po drugiej stronie radioodbiornika. A my sięgamy już teraz po muzyczne kalendarium.

Na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza oczywiście Crowded House i urodziny 68, które obchodzi Neil Finn, niby Nowozelandczyk, a jednak Finn, muzyk, wokalista i gitarzysta formacji Crowded House. To na otwarcie, ciąg dalszy już za chwilę. Środa, 27 dzień maja. Środa, tak jak zdziwił się pan Marcin. No tak, i się obejrzeliśmy, a to już środa wyskoczyła w kalendarzu. 27 dzień maja. Słońce obudziło się prawie bez 3 minut godzinę temu. Zajdzie po 20:40, dzień potrwa 16 godzin i kwadrans. Dziś imieniny Magdaleny, Augustyna, Fryderyka, Jana i Juliusza. Wszystkim świętującym niezmiennie najlepsze życzenia. Pamiętamy o kalendarzu świąt osobliwych i prawdziwych. Dziś Dzień Samorządu Terytorialnego i Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. Chyba przypominamy sobie o diagnostach, kiedy to obowiązkowe badania albo kiedy idziemy właśnie do laboratorium. Gorąco pozdrawiamy wszystkich ludzi z branży. Mądrość ludowa powodowo mówi o tym, że częste deszcze w całym maju chleb i siano nam dawają. No niech by było, bo tego deszczu rzeczywiście potrzeba.

0: trzeba. 24 minuty po godzinie 5 w muzycznym trójkowym kalendarzu. Urodziny i to jakie? No, wydaje mi się, że to wielka radość słuchając takiej muzyki i takiej wokalistki. A pamiętamy, że to ona nie tylko jest wokalistką jazzową, zdobywczynią 2 nagród Grammy, także może przede wszystkim aktorką. Wystąpiła na Ladies Jazz Festival, pamiętam, to był rok 2018, a u nas tu urodzinowo wspólnie z Gabeą. Mam nadzieję, że Państwo już rozpoznają po pierwszej nutce, po taśmie profesjonalnej, Dennis Allen Garrett obchodzi dziś urodziny, czyli Billy Bridgewater już teraz.
1: I took a trip to the mountains.

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Dzień dobry, Bridgewater w muzycznym trójkowym kalendarzu. Ciąg dalszy, za chwilę, za moment skrót wiadomości i prognoza pogody.
2: Autopromocja.
3: Nasz piosenkowy duet.
4: Już termometr wsadził w dziuplę, otoskopem zbadał sęk.
3: Wzbogacił swój dorobek nową, tym razem wyraźnie satyryczną piosenką o wuj.

0: Trójkącie. Można ją znaleźć, tak jak i poprzednie, na stronie trójka.polskieradio.pl. A kolejną Bob and Carolina zaprezentują już w czwartek.
1: Jakiś sprzeciw?
2: Nie słyszę.
0: Wszyscy są zgodni. Tuż przed dziewiątą w cyklu Piosenkarnia. Nikt

0: Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Żegnamy reklamy.
2: Jest 5:30. Skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost.
3: Policja zatrzymała dwie osoby podejrzewane o wywołanie fałszywych alarmów w sprawie Jarosława Kaczyńskiego i siedziby Telewizji Republika. Jedna osoba została tymczasowo aresztowana, a wniosek w sprawie drugiej osoby jest rozpatrywany. Policja prawdopodobnie wytypowała też osoby, które fałszywie zaalarmowały służby w sprawie mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę na numer 112 wpłynęły dwa zgłoszenia dotyczące tego adresu o pożarze i o zagrożeniu życia dzieci. Zawiadomienia okazały się fikcyjne, a w lokalu przybywały jedynie zwierzęta. Polska i Wielka Brytania podpiszą dziś traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Premier Donald Tusk nazwał to dziejową chwilą i podkreślił, że dokument zawiera konkretne rozwiązania dotyczące nie tylko samej obronności, ale także cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa zdrowotnego. Tragedii na drodze pod Białymstokiem zapobiegli funkcjonariusze służby celno-skarbowej. Na S8 zatrzymali kompletnie pijanego kierowcę. Jechał wężykiem, stwarzając ogromne zagrożenie, mówi rzecznik podlaskiej KAS, komisarz Maciej Czarnecki.
4: Od kierowcy wyraźnie było czuć alkohol, a jego mowa była bełkotliwa. Funkcjonariusze wezwali na miejsce policję. Badanie alkomatem wykazało, że mieszkaniec powiatu białostockiego miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. O skali jego upojenia niech świadczy fakt, że w oczekiwaniu na badanie kierowca zasnął.
3: Za jazdę po pijanemu grozi utrata prawa jazdy na co najmniej 3 lata i do 3 lat więzienia. Więcej informacji w serwisie o 6.
2: A to już za 28 minut. Rano w północno-zachodniej części kraju, a po południu także na zachodzie pogodnie i bez opadów. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć, może przelotnie popadać, do tego na południowym wschodzie. Tam, gdzie dziś najwyższa temperatura, mogą pojawić się burze i to z gradem. Wiatr umiarkowany i porywisty, w czasie burz do 75 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian w południe wyniesie 1004 hektopaskale, a na termometrach dziś no nie jest źle, troszkę mniej niż wczoraj, troszkę więcej niż jutro. Dziś od 15 stopni na wybrzeżu, w centrum około 20, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 26 stopni Celsjusza.

Środa minie, tydzień zginie, państwo podpowiadają. Środa ma swoje względy, bo do weekendu już coraz bliżej. Bardzo państwu dziękuję za pierwsze sygnały, między innymi pan Konrad jest z nami, pan Stefan, pani Anna. Witamy w budzikowym gronie, za chwilkę będziemy sprawdzać ciąg dalszy muzycznego kalendarza. No a teraz André z Outcastu. Ma urodziny i my świętujemy takim właśnie nagraniem. Na nieokrągłe, ale jednak urodziny.

Jest zmiennie, zawsze świeże brzmienie od Outcast. 24 minuty pozostały do godziny 6, co wydarzyło się w historii 27 maja. W 1829 roku po raz pierwszy odbył się słynny wyścig wioślarski na Tamizie między drużynami uniwersytetów Oxford i Cambridge. W 1840 zmarł Niccolò Paganini, włoski skrzypek, wirtuoz i kompozytor. W 1919 lądowaniem w Lizbonie zakończył się pierwszy przelot samolotem przez Atlantyk. Przypomnijmy, lot rozpoczął się w Nowym Jorku i trwał z przerwami 44 godziny. 105 lat temu w Krakowie utworzono Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, a w 1937 roku w San Francisco oddano do użytku Golden Gate Bridge. Do 1965 roku był to najdłuższy wiszący most na świecie. 2 km 700 metrów. W 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe i co warto podkreślić, wtedy blisko połowę mandatów radnych zdobyli działacze komitetów obywatelskich. W 1995 roku zmarła Hanna Orzogowska, pisarka, autorka utworów dla dzieci i młodzieży. Zachęcam do porannej korespondencji. budzik@polskieradio.pl to mailowo, 71335 drogą SMS-ową i telefonicznie 2 2 7 3. No to wszyscy pewnie Państwo wiedzą, co należy zrobić, by znaleźć się na środowej liście obudzności. A to już z muzycznego trójkowego kalendarium. W 2002 roku, właśnie 24 lata temu, ukazał się 5. studyjny album zespołu Myslowic. I tak się zaczynało.

0: Od naszej wiernej słuchaczki informacja o tym, że słychać, że środa ma swoje względy. To w pierwszym dogrywce sygnale SMS-owym. Bardzo dziękujemy. No tak, jakaś wielka radość i też podejrzewam wspomnień czar z muzycznego kalendarza. Przypomnę, 24 lata temu ukazał się album Korowa Milky Bar grupy Myslowic. Sprzedawcy marzeń, utwór otwierający to wydawnictwo przed chwileczką w muzycznym kalendarzu. Ciąg dalszy za chwilę i ciąg dalszy Państwa sygnałów. Mailowo pani Ela z Opola mówi: dzień dobry w słoneczny poranek. Melduje się na nasłuchu już w pracy. Pora na mocną kawę i do roboty. Miłego dnia wszystkim życzy pani Ela z Opola w pierwszym sygnale mailowym. A telefonicznie pan Stanisław z Żyrardowa, nasz wierny słuchacz. Dzień dobry panie Stanisławie.
1: Dzień dobry szanowni państwo, panie Piotrze. Dzień dobry również szanowni i szanowni słuchacze. Witam was z muzycznego pokoiku na trzecim piętrze.
0: Ach, jakże miło. W tym muzycznym pokoiku, tak myślę, jeśli są te wspomnienia w budzikowym kalendarzu, to jest troszeczkę głośniej. Mianowicie w tym samym pytam, czy małżonka się wysypia w takie...
1: No, przed szóstą się wysypia, momenty. Ponieważ... Tak, małżonka się wysypia, szanowny panie Piotrze, ponieważ muzyczny pokoik jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla mnie. Sypialnia jest kilkanaście metrów dalej.
0: Ja już w to nie będę wnikał, ale będę podpytywał, co dziś pan, panie Staszku, przygotował dla naszych słuchaczy w naszym ptasim radiu. Cóż to będzie?
1: No dzisiaj w ptasim radiu, szanowni słuchacze, będzie sowa, którą żeśmy zauważyli od kilku ładnych lat. Mhm. Kilka sów nad Narwią w dolinie jej dolnego biegu, mojej ukochanej rzeki, nad którą się urodziłem.
0: No przez radio tego pokazać nie możemy, ale możemy dać próbkę przynajmniej. Rozumiem, że pan jest już przygotowany. Dobrze.
1: Jak najbardiej. Tylko proszę 8 sekund, bo muszę ustawić pod odpowiednim kątem telefon.
0: Och, kochany panie, to po prostu precyzja taka. Ja też proszę o chwilę skupienia. Troszeczkę tak. Już odliczamy te sekundy. Uwaga. Przed państwem na 17 minut przed godziną 6:00 sowa. W wykonaniu pana Stanisława.
1: Panie Piotrze, to jest piękne.
0: Ja się zasłuchałam, naprawdę oczami wyobraźni widziałem prawdziwą. Nawet tak sobie myślałem, że... A nie, dobrze. Panie Stanisławie, bardzo pięknie dziękujemy. Nasz ranny ptaszek, pan Stanisław z Żyrardowa, z muzycznego ptasiego pokoju, tak bym powiedział jeszcze. Fantastycznie, bardzo dziękujemy. No to mamy komplecik na tę chwilę, ale oczywiście gdyby państwo chcieli dodać swoje w trójce w porannej audycji 3 grosze, to kontakt oczywiście także z poranną audycją jak najmilej widziany. Mocniejsze łupnięcie na zamknięcie muzycznego kalendarza. Rok 2010 i wspomnienie tego, co działo się na lotnisku Bemowo. Wtedy to 16 lat temu odbył się koncert ADC. Pierwszy po 19 latach koncert w Polsce.

0: Ależ to było łupnięcie. Pamiętam, pół Warszawy wtedy huczało. To był koncert rok 2010 na Bemowie. AC/DC w muzycznym trójkowym kalendarzu. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Robert Grzędowski już obudzony.
1: Obudzony jak zawsze, tak?
0: Tak, i AC/DC tak, to już...
1: Na jedno oko, ale drugie też się obudzi.
0: Jak AC/DC myśmy zagrali o trzeciej, to już byś zaczynał audycję. Byś był w połowie audycji teraz.
1: To by całe miasto już słuchało.
0: Co po szóstej? Za 12, szósta, a po szóstej w porannym zapraszamy.
1: A dziś między innymi przyjrzymy się sprawie fantomów, takich służących do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Trafiliśmy z Karoliną Gonet na artykuł o fantomach kobiecych. No, mówiąc krótko, posiadających biust. I które służą temu, by zwiększać świadomość i zwiększać też popularność resuscytacji kobiet, bo okazuje się, że ludzie mniej chętnie pomagają w ten sposób kobietom. No i sprawdziliśmy, czy to prawda, jak to wygląda w Polsce, czy takie fantomy są dostępne. Jeśli państwo kiedyś spotkali na jakimkolwiek szkoleniu...
0: BHP?
1: Tak, na jakimkolwiek szkoleniu, tam gdzie mówią, że to trzeba sobie nucić Bee Gees, Stayin' Alive i uciskać klatkę piersiową w odpowiednim miejscu, to czy spotkali państwo... się właśnie z takim kobiecym fantomem. No i jak państwa podejście? No, ja właśnie nie widziałem nigdy, a podobno to sprawia, że no, mamy trochę skrupułów. Wstydzimy się, boimy i o kilkanaście procent mniej chętnie. Takie są wyniki różnych badań, chociaż no, chyba ciekawe. Ankietowych. O kilkanaście procent mniej chętnie w ten sposób pomagamy kobietom. Więc tym tematem się zajmiemy, między innymi w porannej audycji.
0: Bardzo dziękujemy. Robert Grzędowski.
1: Dobrze było?
0: Nie, to bardzo dobrze.
1: Rzeczowo?
0: Żywy człowiek, nie jak fantom, po prostu elegancko. To mi się podoba.
1: O, to nie sztuczna inteligencja.
0: Nie, żadne syntetyki.
1: Tutaj.

0: Chociaż nie, nie. To, co masz na sobie, powiem ci...
1: To jest taki ortalionik z lat 90. Teściowi podebrałem.
0: Poszuszczysz tak troszkę do...
1: Słychać? Nie słychać?
0: 100%. 100%.
1: 100% plastiku.

Pan Zbyszek do trzech szybkich nie zdążył dziś, ale Poznań melduje się na nasłuchu. Niebo oczyste, temperatura 18 stopni. No i takiego pięknego dnia Państwu życzymy. Zapraszając do wysłuchania audycji porannej, to już za 7 minut po godzinie 6 u Roberta Grzędowskiego. Dziękujemy bardzo. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Dobrego dnia, do jutra.

0: Autopromocja.
1: Odcinek po odcinku opowiemy o tym, co najgłośniej piszczy w świecie seriali.
2: Odcinek po odcinku, sezon po sezonie, a jak będzie trzeba, nawet dłużej.
1: Ale zawsze ciekawie i zapewniam, nie będziemy tracić czasu na niewypały i totalne klapy.
2: Nowy podcast Trójki. Odcinek po odcinku.
1: Już dostępny na stronie polskieradio.pl i platformach streamingowych.
2: Zapraszamy.
1: Katarzyna Borowiecka
2: i Radek Grzysz.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
8: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji.

0: promocji. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Robert Grzędowski. Minęła szósta. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
3: Potwierdzamy mocą serwisu program trzeci. Będzie nowa struktura dowodzenia na wschodniej flance NATO. Ma ona ułatwić działania w razie konfliktu z Rosją.
4: Stanisław Kracik komisarzem w Krakowie zapowiada, że nie będzie kontrowersyjnych decyzji, ale sprawne zarządzanie miastem.
3: Dwie osoby aresztowano w sprawie fałszywych alarmów o pożarach i zagrożeniu życia.
4: O tym, że NATO chce wzmocnić wschodnią flankę sojuszu poprzez utworzenie nowej struktury dowodzenia, poinformowała agencja Reutera.
3: W razie wojny z Rosją miałoby to ułatwić szybsze przemieszczanie jednostek na Łotwie i w Estonii.
5: Natowskie grupy bojowe, które stacjonują w krajach bałtyckich i w Polsce, podlegają pod Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w Szczecinie. Teraz według informacji agencji Reutera do obrony Łotwy i Estonii ma być przydzielony drugi korpus niemiecko-holenderski stacjonujący w Münster. To ma pozwolić na szybkie zgromadzenie sił na wypadek konfliktu z Rosją. Niewiele natomiast wiadomo na temat szczegółów, na przykład liczby żołnierzy. Ministerstwa Obrony obu krajów odmówiły komentarza. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: Wczoraj rosyjski ambasador w Warszawie został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z zapowiedziami intensywnych ataków na Kijów.
3: Chodzi o oświadczenie rosyjskiego MSZ-u, w którym wzywano cudzoziemców do opuszczenia stolicy Ukrainy z powodu planowanych uderzeń na cele militarne i centra decyzyjne. Traktujemy poważnie tego rodzaju groźby czy ostrzeżenia, mówi rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór.
6: Pan ambasador usłyszał od nas dwie bardzo konkretne rzeczy. Po pierwsze, wezwanie Rosji do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji oraz do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
4: Rosyjscy dyplomaci byli wzywani na dywanik do resortów dyplomacji także w innych krajach.
3: Po odwołaniu w referendum Aleksandra Miszalskiego komisarzem miejskim w Krakowie został dotychczasowy wiceprezydent miasta. Zdecydował o tym szef rządu.
4: Komisarz będzie zarządzał miastem do września, czyli do przyspieszonych wyborów. Jak stwierdził, jego rolą jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Krakowa, a nie podejmowanie kontrowersyjnych decyzji.
7: Gdybyśmy się zajmowali dzisiaj czystym transportem i korektami, to musimy wejść w fazę konsultacji społecznych. A pamiętajcie, że wchodzimy w fazę wakacji i na pewno myślę, że piekielnie dynamicznej kampanii wyborczej, więc chyba nie czas i nie miejsce, żeby tego typu operacje w tej chwili podejmować, bo one byłyby skazane na fiasko.
3: Stanisław Kracik jako wiceprezydent Krakowa odpowiadał za inwestycje i transport. Wcześniej był też wojewodą małopolskim i burmistrzem Niepołomic.
4: Śledczy zatrzymali dwóch podejrzanych o zgłaszanie fałszywych alarmów zagrożenia życia w mieszkaniach dziennikarzy i polityków.
3: W ciągu kilku dni policja i straż pożarna weszła m.in. do mieszkań pracowników jednej z telewizji oraz matki prezydenta Karola Nawrockiego. O swoich ustaleniach Mariusz Pieśniewski.
8: Z moich informacji wynika, że śledczy mają się czym pochwalić. Ustalono i zatrzymano pierwszych podejrzanych o fałszywe alarmy, przez które służby weszły do mieszkań dziennikarzy prawicowej stacji czy nieruchomości Jarosława Kaczyńskiego. Ze źródeł zbliżonych do śledztwa dowiedziałem się, że na razie nie potwierdza się najgroźniejsza hipoteza o rosyjskich czy białoruskich działaniach, które można by wpisać w kolejny atak hybrydowy na Polskę. TVN24 podał, że dwie osoby zostały już aresztowane na wniosek prokuratury Warszawa-Praga, która nadzoruje śledztwo. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie jednej z nich. Z pewnością więcej informacji może w tej sprawie znać premier Donald Tusk, którego konferencję prasową zaplanowano na poranek przed odlotem do Londynu. To właśnie szef rządu kilka dni temu mówił, że należy doprowadzić do szybkiego zatrzymania sprawców fałszywych alarmów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: Łatwiejszą modernizację elektrowni wiatrowych zakłada przyjęte przez rząd rozporządzenie o tzw. repoweringu. Głównie chodzi o brak konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3: Wzrost mocy nie może jednak przekroczyć 30%, nie zmienia się też lokalizacja turbin i ich liczba. Będzie to oznaczało więcej taniej i czystej energii, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
9: Zwiększając moc farmy wiatrowej tylko o 30%, jesteśmy w stanie ściągnąć do systemu elektroenergetycznego 130% więcej energii. My jesteśmy w stanie z tej samej farmy, zmodernizowanej według tego rozporządzenia, taki uzysk uzyskać. Szacujemy, że takich wiatraków i instalacji, które będą się nadawały do modernizacji, mamy w Polsce około 1 gigawata.
4: Szefowa resortu podkreśliła, że zachowane zostają wszystkie dotychczasowe wymogi bezpieczeństwa, w tym minimalna odległość 700 metrów od zabudowy mieszkaniowej.
10: Klimat.
3: Ze źródeł odnawialnych pochodzi

0: 5% energii elektrycznej. Od 9 do 18 zalecane będzie zwiększenie zużycia energii w celu wykorzystania nadmiaru prądu wyprodukowanego ze słońca i wiatru.
1: W całej Polsce w lasach mamy zagrożenie pożarowe. Największe jest na granicy województw wielkopolskiego i lubuskiego.
0: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Lampa na niebie dzisiaj będzie nieco przysłonięta przez chmury i zachmurzenie będzie zmienne, okresami nawet duże. I może popadać, przelotnie popadać. Na północnym wschodzie, na południu i na południowym wschodzie kraju. A na Podhalu i Podkarpaciu możliwe burze. 30-stopniowego upału w prognozie na dziś nie mamy. Będzie od 15 na wybrzeżu do 26 na Podkarpaciu. Około 20 stopni Celsjusza w centrum. Ani się człowiek obejrzy, a to już środa, 27 maja, 147 dzień roku. Na zegarach 6:06, no to startujemy. Dzień dobry.

Halo, halo, czy mnie już słychać poprawnie? Mam nadzieję, że tak. Mikrofonu, który się obróci tyłem w trakcie wejścia, to się nie spodziewałem, ale już poprawiony. W podskokach Państwu przynosimy poranny program. Dzień dobry, dzień dobry.

0: Grupa Hej na dobry początek dnia. Najpierw jump, potem bezruch w porannej audycji. Jak to w życiu? I też życie, samo życie dziś w programie porannego ZD3, bo powiemy między innymi o oszustwie.
1: Maryla Rodowicz padła ofiarą brutalnej manipulacji w sieci. Oszuści przy pomocy sztucznej inteligencji stworzyli fałszywe nagranie, na którym artystka rzekomo atakuje przedstawiciela branży farmaceutycznej.
0: Szczegóły w cyklu News albo Fake News około 6.50. A nieco wcześniej ciekawy i ważny temat, fantomy do nauki resuscytacji, ale takie imitujące ciało kobiety. Służą przełamywaniu barier, by zwłaszcza panowie nie krępowali się, gdy trzeba ratować życie pań. BBC opisuje takie fantomy coraz popularniejsze w Wielkiej Brytanii, a my sprawdzimy, jak sytuacja wygląda w Polsce. Bo badania, co prawda ankietowe, ale sugerują, że potrzeba wykonania resuscytacji, gdy chodzi o kobietę, wiąże się z pewną mentalną barierą. Tymczasem...
2: Statystyka pokazuje, taka ogólnoświatowa, że każdy dorosły człowiek jakby w naszym kręgu cywilizacyjnym będzie wystawiony na sytuację, gdzie będzie musiał udzielić komuś pierwszej pomocy. To się po prostu wydarzy prędzej czy później. Resuscytacja jest jakąś częścią z tego, ale to się pewnie wydarzy prędzej czy później w życiu każdego z nas.
0: Więcej na ten temat około 6.40, a za kilka minut powiemy o corocznej muzułmańskiej pielgrzymce do Mekki. 1,5 miliona osób z całego świata przybyło do świętego miejsca. To jedno z największych corocznych wydarzeń religijnych na świecie. Jak przebiega tegoroczna pielgrzymka? Czy jest bezpieczniej niż rok temu? O tym za chwilę w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek jak zawsze do Państwa dyspozycji. Jest kwadrans po 6. Dzień dobry.

Czekamy na połączenie z Mileną Rashid-Czechab i za chwilę powiemy o pielgrzymce do Mekki, a tymczasem w oczekiwaniu mam dla Państwa zaproszenia. Zaproszenia na czwartkowy przedpremierowy odsłuch najnowszej płyty Paula McCartneya. Premiera tej płyty w piątek, a w czwartek wieczorem będzie jej można wysłuchać w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wyjątkowe są te trójkowe odsłuchy. Trójka jednym z tych kilku miejsc na świecie, gdzie taka okazja i taka możliwość będzie. Więc zapraszamy. Kto chce się pojawić, kto chce wysłuchać najnowszej płyty Paula McCartneya w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ten musi się zgłosić. 22 i 7 trójek.

0: Nowość od The Black Keys w trójce She Does It Right. Ten utwór na pewno będzie powracał na naszej antenie. A teraz zaglądamy na Bliski Wschód. Trwa Hadż, czyli coroczna pielgrzymka do Mekki. Ta zeszłoroczna zebrała niestety śmiertelne żniwo 1300 osób. Zmarło rok temu z wycieńczenia właśnie podczas tej pielgrzymki przy bardzo wysokich upałach. Jak sytuacja wygląda w tym roku? Czy to jest bezpieczniejsze wydarzenie? To pytanie do Mileny Rashid-Szechab, naszej korespondentki na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry, Mileno.
1: Dzień dobry. Rzeczywiście to pytanie o bezpieczeństwo w tym roku się pojawia dużo częściej, bo sama Arabia Saudyjska przestała być bezpieczna po tym, jak w marcu kilkakrotnie była celem ataków podczas ostatniej wojny, ale o tym pielgrzymi nie myślą, może właśnie dlatego, że jest straszny upał. Dziś ma być chyba 46 stopni w cieniu, przy czym pamiętajmy, że tego cienia wcale tak tam dużo nie ma. Na razie nie ma jakichś większych doniesień o tych ofiarach, ale wiadomo, że cały czas 50 tysięcy lekarzy, 3 tysiące karetek pracuje po to, żeby ludzie mogli te jedno z najważniejszych wydarzeń w swoim życiu przeżyć jakoś spokojnie i odpowiednio religijnie. Wczoraj był jeden z takich kulminacyjnych momentów tej kilkudniowej pielgrzymki. W nocy ludzie wchodzili na taką górę. Arafat to jest góra, na której prorok Mahomet wygłosił ostatnie kazanie. Na szczęście to było w nocy, więc trochę przyjemniej właśnie, jeśli chodzi o te kwestie pogodowe. Całą noc modlili się tam pod gołym niebem, a teraz te 1,5 miliona ludzi idzie w kierunku Miny. To jest następny punkt na tej trasie i właściwie ta pielgrzymka już jest w takim kulminacyjnym momencie dzisiaj.
0: To też wydarzenie, które wymaga wiele od organizatorów. W jednej z twoich relacji usłyszeliśmy o licznych wentylatorach, takich kurtynach wodnych, o tym, jak bardzo dużo, no także środków trzeba w to zainwestować, gdy mówimy o liczbie 1,5 miliona osób.
1: Tak, to prawda. Mekka jest największym centrum pielgrzymkowym chyba na świecie. Dla muzułmanów to jest najważniejsze, najświętsze miejsce w islamie. I Arabia Saudyjska

0: Saudyjska robi wszystko, żeby ludzie, którzy tam są, byli dobrze zaopiekowani. Ma nawet całe swoje ministerstwo do spraw hadżu i umry, czyli tej pielgrzymki, która się odbywa teraz albo przez cały rok. I rzeczywiście te całe systemy takie chłodzenia tego miejsca są tak pomyślane, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają, przecież przyjeżdżają oni z całego świata, nie tylko z krajów arabskich, ale przecież chociaż by z dużo zimniejszego zachodu, żeby oni tam się czuli możliwie komfortowo.
1: Milena Rashid-Szecha po pielgrzymce Hadż, która trwa, i relacje Mileny także będą się pojawiać w Trójce w kolejnych dniach, bo do soboty trwa właśnie Hadż. Mileno, bardzo dziękuję za te relacje o poranku.
0: Dzięki.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Ponad 700 książek, setki historii, tysiące emocji. Spośród nich kapituła Nagrody Literackiej Warszawy wybrała 15 najlepszych tytułów. Proza, poezja, literatura dziecięca, książki o Warszawie, komiksy i powieści graficzne. Szukaj nominowanych tytułów w księgarniach niezależnych i bibliotekach. 19. Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy. Bo najlepsze historie zasługują na uwagę. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
5: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.

0: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
1: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

0: że Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą w Londynie traktat o partnerstwie. Dokument ma być odpowiedzią na rosnące zagrożenia od cyberataków po działania hybrydowe i destabilizację prowadzoną przez Rosję. Porozumienie obejmuje m.in. walkę z dezinformacją, cyberatakami i nielegalną migracją. Opóźnia się zakończenie budowy łódzkiego tunelu średnicowego. Będzie gotowy dopiero na początku lat 30. Prace wyhamowały prawie 2 lata temu po zawaleniu się części kamienicy przy Alei 1 Maja. Od tamtego czasu tarcza drążąca stoi w miejscu, a około 200 łodzian mieszka w hotelach i wynajmowanych lokalach.
1: Nikt z nas nie zasłużył na ten los, który nam zgotowano.
2: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie, a teraz jesteśmy jednym wielkim kłębkiem nerwów.
3: Wierzę w to, że to jest termin przemyślany i policzony. Natomiast no, ta inwestycja uczy jednak pokory.
0: Mówił były wiceminister infrastruktury Radosław Stępień. To największa taka inwestycja w Polsce, która ma połączyć pod ziemią główne łódzkie dworce. W czasie lotu na Marsa astronauci będą mogli prać ubrania, działając na nie miotaczem plazmy. Teraz astronauci przy dłuższym pobycie poza Ziemią pakują zużyte ubrania do specjalnych kapsuł, które spalają się w ziemskiej atmosferze. Jednak w przypadku lotu na Marsa, który trwałby dłużej niż kilka miesięcy, potrzebne jest inne rozwiązanie. Podczas eksperymentów NASA na skrawku bawełny wiązka plazmy zredukowała liczbę kolonii mikrobów z 250 tysięcy do około 60 tysięcy. Trwają dalsze prace, a kolejny serwis Trójce o 7.
4: Chmury i chmurki dziś na niebie będą widziane dużo częściej niż wczoraj. Zachmurzenie będzie zmienne i może przelotnie popadać na północnym wschodzie, na południu i na południowym wschodzie kraju. Na Podhalu i Podkarpaciu możliwe burze. Tam obowiązują alerty IMGW, ale 30-stopniowego upału w prognozie na dziś nie mamy. Będzie od 15 stopni na wybrzeżu do 26 na Podkarpaciu. Przypominam, mamy dla Państwa zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej na czwartkowy, wieczorny, przedpremierowy odsłuch najnowszej płyty Paula McCartneya The Boys of Dungeon Lane. Kto chce się pojawić, kto chce wspólnie z Piotrem Metzem i innymi słuchaczami spędzić ten czwartkowy wieczór, tego zapraszamy i zapraszamy do dzwonienia 22 i 7 trójek.

0: Depeche Mode w trójce. Jest 6:37. Teraz powiemy o pierwszej pomocy udzielanej kobietom.
1: Tlenu jej zabrakło.
2: Za bardzo się tym wszystkim przejęła.
3: Nie krępuj się, Albercik. Usta, usta.
0: No i można się śmiać. Można się śmiać. Tak, takie ujęcie sprzed lat z filmu Sex Mission Juliusza Machulskiego dziś chyba już nie powinno obowiązywać. No ale też pytanie, jakie są nasze... jakie jest nasze podejście do resuscytacji udzielanej kobietom? Brytyjscy strażacy do szkoleń z pierwszej pomocy postanowili wprowadzić fantomy z kobiecą anatomią. Powód? Badania wykazały, że część osób wykazuje opór przed udzieleniem pomocy kobietom, a między innymi z powodu skrępowania i obaw przed dotknięciem nagiej kobiecej klatki piersiowej. A to jest wręcz konieczne, by udzielenie pierwszej pomocy było skuteczne. Do podobnych wniosków doszli także ratownicy w innych krajach, dlatego sprawdzamy, jak sprawa wygląda w Polsce. Czy brak kobiecych fantomów na kursach pierwszej pomocy? Bo nie widzieli państwo, prawda? Ja nie widziałem. Czy bądź ich mniejsza popularność podczas takich szkoleń jakoś przekłada się na to, że w sytuacji zagrożenia życia ktoś będzie zwlekał z udzieleniem pierwszej pomocy?
4: Nie, no ja bym miał opory na przykład, tak.
5: Co by cię na przykład tutaj powstrzymywało?
4: Na przykład piersi, tak. No ja bym chyba w takim przypadku bym poprosił inną kobietę po prostu.
5: Co gdyby nie było tej drugiej kobiety?
4: No to wtedy to bym udzielił.
6: Bo w ogóle o tym nie mówią, ale na przykład manekiny wszystkie to są mężczyźni i no powinni też robić takie manekiny dziewczyn.
5: Takie manekiny oczywiście istnieją, także w Polsce. Problem w tym, że na kursach pierwszej pomocy wciąż pojawiają się bardzo rzadko. I nie jest to kwestia braku dostępności, opowiadał mi Marcin Janik, ratownik medyczny z Wojskowego Instytutu Medycznego.
7: To, że takie manekiny z rzeczywiście uwydatnionymi piersiami nie są obecne na kursach pierwszej pomocy, raczej wynika z braku zapotrzebowania na rynku, a nie z tego, że dystrybutorzy nie mieli czegoś takiego w ofercie.
8: Każdy się przygotowuje tylko do manekinów chłopaków, no i może ktoś tam podejmie jakieś tam CPR dla chłopaka, ale jeśli przyjdzie co do czego do dziewczyn, no to może się zastydzić.
6: Uważam, że na przykład szczególnie dla chłopaków, którzy są w wieku dorastania, pierwsza klasa liceum, ósma klasa, przydałoby się, tylko jakby też mogą się z tego śmiać, ale na pewno to pomoże.
7: To może stanowić problem i od tego są kursy pierwszej pomocy, żeby takie bariery też przełamywać. Ciężko to zbadać, natomiast rzeczywiście z takiej praktyki kursów pierwszej pomocy, jakie czy mnie, czy kolegom, instruktorom zdarzało się i zdarza się prowadzić, to zawsze na kursie pojawia się takie pytanie. Co robimy z biustonoszem? Czy ściągamy, czy zostawiamy? I nasza odpowiedź jest wtedy taka, że jeżeli przeszkadza w uciskach klatki piersiowej, to należy się go pozbyć. Jakby właśnie świadomość tego, że jest jeszcze jedna warstwa odzieży, którą trzeba przesunąć, rozciąć, zdjąć, żeby dotknąć tej klatki piersiowej i ją móc uciskać.
5: Czy więc panowie rzeczywiście krępują się udzielać pomocy kobietom? Odpowiedzi są różne.
9: To już te czasy takiego podejścia, myślę, że dawno minęły. Aktualnie w XXI wieku to nie powinno być żadnym problemem. Takie osoby są, sam takie znam. Co nie zmienia faktu, że to już jest trochę taki przeżytek mentalny.
5: Czy powstrzymywałoby pana to, że ma pan do czynienia z kobiecym ciałem, no i musiałby oczywiście

0: pan na przykład kobietę rozebrać?
1: Wydaje mi się, że na pewno. Na pewno bym się zastanowił, po prostu chwilę miałbym takiego zawahania. Jest to trochę takie nietypowe po prostu.
0: Warto, żeby to wybrzmiało, że tak naprawdę jeśli chodzi o udzielanie pomocy kobiecie lub mężczyźnie, to ten proces wygląda tak samo.
2: Dokładnie, on się niczym nie różni i jak ktoś nie oddycha, to tak samo umiera, nieważne czy to jest kobieta czy mężczyzna i potrzebuje dokładnie takiej samej pomocy. Wiadomo, że tam z dziećmi są jakieś pewne różnice, natomiast no dalej chodzi o podjęcie tej decyzji i rozpoczęcie działań i każda taka bariera, którą w sobie mamy społecznie, cywilizacyjnie będzie nam to utrudniała. Uczymy tego, że klatka piersiowa ma być odsłonięta i osoba udzielająca pierwszej pomocy musi zrobić wszystko, żeby do tego doprowadzić. Raczej jest to kwestia gdzieś tam odwołania się do tych tematów kulturowych, a z drugiej strony na samym kursie w ogóle przełamania się do udzielania pierwszej pomocy i nabycia takiej pewności, że wiem jak to zrobić. I być może wtedy takie bariery też dla ludzi będą mniejsze po prostu.
3: Tym tematem zajęła się Karolina Gonet.

Stąd się w Trójce. To dobra okazja, by przypomnieć, że mamy dla Państwa zaproszenia. O, przewrotnie, na odsłuch przedpremierowy najnowszej płyty Paula McCartneya. Dwie dwójki i siedem trójek, a odsłuch w czwartek wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.

0: Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek.
1: Mam w ręku zdjęcie, które było zrobione 16 maja na ściance u was. Dzisiaj są moje urodziny i chciałabym usłyszeć muzykę, jaka była grana 73 lata temu.
0: Pani Grażyno, wszystkiego najlepszego.

0: guess you can mess around.
1: Za 12 minut siódma, za chwilę w Trójce Piotr Łodej i News albo Fake News o tym, jak oszuści bezczelnie i bezprawnie wykorzystali wizerunek Maryli Rodowicz. Ale przy okazji przypominam, że jest taki adres mailowy kontakt3@polskieradio.pl. Jeśli w swojej okolicy widzą Państwo coś ważnego, o czym reporterzy Trójki powinni powiedzieć, to proszę się nie krępować i pisać. kontakt3@polskieradio.pl.

Nie dość, że nie dość.

0: Jak on tak może? Żywy i szczęśliwy. Za 7:30 czas na cykl Piotra Łodeja.
1: Na audycję zaprasza sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
2: News albo fake news.
3: Maryla Rodowicz padła ofiarą brutalnej manipulacji w sieci. Oszuści przy pomocy sztucznej inteligencji stworzyli fałszywe nagranie, na którym artystka rzekomo atakuje przedstawiciela branży farmaceutycznej. To nie niewinny internetowy żart. Zatem jak działa ten mechanizm? O tym opowie nasz gość, dr inżynier Ewelina Bartuzi-Trokielewicz, kierująca Zakładem Analiz Audiowizualnych i Systemów Biometrycznych w NASK. Dzień dobry, witam w Trójce.
4: Dzień dobry.
3: Czego dotyczy ta próba oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Maryli Rodowicz?
4: Ta próba oszustwa jest formą deepfake'u medycznego, fałszywą reklamą medyczną, która charakteryzuje się pewnym schematem, którego celem jest wywoływanie bardzo silnej reakcji emocjonalnej, oferującą rozwiązanie, czyli konkretnego preparatu medycznego. Akurat mamy do czynienia z narracją, gdzie firmy farmaceutyczne nas trują, następnie oburzona celebrytka atakuje farmaceutę, ponieważ znalazła prawdziwy preparat, który ją leczy.
3: Artystka nigdy nie wypowiedziała tych słów, zostały one wygenerowane przy użyciu narzędzi sztucznej inteligencji, a fragment nagrania brzmi tak.
5: Nazywam się Maryla Rodowicz. Mam 80 lat i przysięgam na grób mojego ukochanego męża. Wszystko, co wiecie o medycynie, to potworne kłamstwo. 10 lat tortur, które kosztowały mnie fortunę i zaledwie 72 godziny, które przywróciły mnie do życia.
3: Co w sprawie Maryli Rodowicz powinno nas najbardziej niepokoić? Sam deepfake, czy to jak łatwo w niego uwierzyć?
4: Takie materiały są tworzone w sposób bardzo wiarygodny i bardzo przekonujący. Natomiast to, co jest najbardziej szkodliwe, to właśnie to, co dany materiał ma wywołać, czyli na przykład zakup konkretnego preparatu i zaniechanie konwencjonalnych metod leczenia.
3: A czy dziś przeciętny internauta ma jeszcze realną szansę odróżnić prawdziwe nagranie od materiału wygenerowanego przez AI?
4: Myślę, że jeszcze ma, natomiast coraz trudniej jest zobaczyć w taki sposób oczywisty występujące błędy percepcyjnie. To, o czym powinniśmy pamiętać, to o krytycznym myśleniu i zwracaniu uwagi na to, co dany materiał w nas wywołuje.
3: Przerażająca prawda chyba jest taka, że ofiarą deepfake'ów może dziś być właściwie każdy z nas, kto na platformy społecznościowe wrzuca swoje zdjęcia czy nagrania.
4: Tak naprawdę im więcej materiałów dobrej jakości wrzucamy do internetu, tym bardziej jesteśmy narażeni na wykorzystanie w różnych formach oszustw, czy też sprofilowanie oszustw pod konkretne cechy.
3: Naszym gościem jest dr inżynier Ewelina Bartuzi-Trokielewicz, kierująca Zakładem Analiz Audiowizualnych i Systemów Biometrycznych w NASK. Teraz tylko fragment, za który bardzo dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
3: A dalsza część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.

0: News albo fake news.
1: Na audycję zaprosił sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 27 maja, jest siódma. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik.
8: Polska podpisze dziś z Wielką Brytanią traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.
9: Sąd Najwyższy ma nowego pierwszego prezesa. Zbigniew Kapiński zastąpił na tym stanowisku Małgorzatę Manowską.
8: Będą zmiany w funkcjonowaniu Krajowej Sieci Onkologicznej. Rząd przyjął nowelizację ustawy w tej sprawie.
9: Polska i Wielka Brytania podpiszą dziś traktat o

0: partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.
1: Premier Donald Tusk nazwał to dziejową chwilą i podkreślił, że dokument ma zawierać konkretne rozwiązania wzmacniające nasze bezpieczeństwo.
2: Celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski w czasie pokoju, tak aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom. Ściśle współpracujemy z Wielką Brytanią, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. Wielka Brytania jest jednym z najbardziej solidnych, najbardziej zaangażowanych, czasami wręcz z imponującymi rezultatami partnerem Ukrainy.
1: Szef rządu dodał, że współpraca z Londynem ma też dotyczyć cyberprzestrzeni i bezpieczeństwa zdrowotnego.
0: Podobną umowę o współpracy militarnej podpisał także wczoraj w Ottawie szef MON. W ramach unijnego mechanizmu SAFE kanadyjska armia będzie kupowała u nas uzbrojenie, zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Nasi dostawcy systemów dronowych, zarówno drony FlyEye, WarMate, Gradius, to jest sprzęt, który dzisiaj stanowi nie tylko symbol o zdolności i o rozwoju polskiej myśli technicznej, polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale będzie, mam nadzieję, już niedługo dobrze służył siłom zbrojnym Kanady.
0: Szef MON mówił też w Ottawie, że trwają rozmowy z USA dotyczące produkcji na terenie Polski rakiet Patriot.
1: Od dziś Sąd Najwyższy ma nowego pierwszego prezesa. Zbigniew Kapiński zastąpił na tym stanowisku Małgorzatę Manowską. Zadeklarował, że będzie kierował Sądem Najwyższym tak, aby polityka nie miała do niego wejścia.
0: Tłumaczył się ze sprawy lustracji Lecha Wałęsy oraz utrzymania wyroku uniewinniającego Stanisława Kanie. Przypomniał proces Czesława Kiszczaka.
4: To dzięki determinacji sądu z moim udziałem doprowadziliśmy do tego, że została wywołana w Gdańsku kompleksowa opinia lekarska z udziałem kilkunastu biegłych. I ta opinia pozwoliła na to, żeby można było podjąć zawieszone postępowanie i zakończyć prawomocnie proces karny wobec tego oskarżonego.
0: Sędzia Zbigniew Kapiński będzie o 8.13 gościem Renaty Grochal w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce.
1: Będą zmiany w funkcjonowaniu Krajowej Sieci Onkologicznej. Rząd przyjął nowelizację ustawy w tej sprawie.
0: Projekt ma uprościć organizację leczenia, ograniczyć obowiązki administracyjne szpitali i poprawić koordynację opieki nad pacjentami.
5: Proponowane przez rząd zmiany mają ograniczyć zbędne obciążenia spoczywające na podmiotach, które zostały zakwalifikowane do Krajowej Sieci Onkologicznej. Doprecyzowany zostanie status koordynatorów onkologicznych, uproszczony zostanie także proces zbierania danych w ramach karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, tłumaczył rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: Wprowadzona zostanie elektroniczna karta diagnostyki i leczenia onkologicznego.
5: Zmiany mają na celu zweryfikowanie i przesunięcie niektórych terminów, dzięki czemu część szpitali uniknie wykluczenia z sieci. Nowe prawa ma ułatwić placówkom medycznym wejście do Krajowej Sieci Onkologicznej i zdobycie odpowiednich uprawnień. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Utrudnienia po wypadku na przejeździe kolejowym w Garpatce w Wielkopolsce mogą potrwać do jutra.
1: Radosław Śledziński z PKP PLK mówi, że muszą zostać wymienione słupy trakcyjne i fragmenty torów.
7: Myślę tutaj przede wszystkim o naprawie około 200-metrowego odcinka toru, który również został uszkodzony. Te prace z wykorzystaniem naszych ekip technicznych będziemy chcieli zrealizować możliwie jak najwcześniej. Natomiast wszystko wskazuje na to, że ani dziś, ani jutro nie uda się wznowić ruchu pociągów zgodnie z rozkładem jazdy.
0: W poniedziałek w zderzeniu pociągu z ciężarówką na przejeździe kolejowym bez rogatek po Drogoźnym zginął kierowca auta. Lekko rannych zostało kilkunastu pasażerów szynobusu.
1: Okoliczności zderzenia ustala Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
0: Za tydzień wchodzą i zakładamy, że będą zakładane obowiązkowe kaski na rowerze i hulajnodze dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. W ubiegłym roku doszło do ponad 1100 wypadków z udziałem młodych ludzi, wynika z danych Komendy Głównej Policji.
1: Za brak kasku będzie groził mandat 100 zł, które może otrzymać wezwany rodzic, mówi nadkomisarz Emilia Kosma.
8: Rodzic będzie wezwany i tak naprawdę konsekwencje dalsze, no to jest mandat, ewentualnie jeżeli dziecko po raz kolejny dopuszcza się jakichś już takich przewinień, może być sporządzana notatka nieletniego zagrożonego demoralizacją i sprawa jak gdyby trafia do sądu dla nieletnich. A co jeszcze najgorsze, drodzy Państwo, jeżeli nasze dziecko uczestniczy w zdarzeniu drogowym, konsekwencje oprócz tych najważniejszych konsekwencji utraty zdrowia i życia, są to konsekwencje również finansowe związane z odszkodowaniem.
0: Policja przypomina, że dzieci i młodzież uczestniczące w ruchu drogowym na rowerze lub hulajnodze powinny też posiadać kartę rowerową.
1: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Jest 5 po 7, to czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Kolarski sierpień zapowiada się fascynująco. Zaprezentowano trasę 83. edycji Tour de Pologne. Dyrektor wyścigu, wicemistrz olimpijski Czesław Lang przekonuje, że weryfikujących podjazdów nie zabraknie. Na przykład Kocieszy Resort w Beskidzie Małym.
12: Każdy z nich będzie trudny, ponieważ Karpat znamy i wiemy, że to też jest taki etap, gdzie ten peleton się rwie i to może pojechać porwany ten peleton.

0: Kocierz jest zaskoczeniem, bo w samej końcówce jest wąska ścianka, wąska droga, sztywna ścianka, tam kolarze, przecież nawet zawodowcy schodzili z roweru, bo nie dali rady podjechać, ci gdzieś co byli z tyłu, czyli na pewno będzie to takie też duże zaskoczenie. Taki królewski etap, myślę, będzie Bukowina, resort Bukowina.
1: A wszystko skończy się w Wieliczce, indywidualny jazda na czas. 83. edycja Tour de Pologne ruszy 3 sierpnia. Peleton pokona 1100 km, początek w Gdańsku. Wcześniej, bo w dniach 24-26 lipca, z 3 etapami poprowadzonymi na Lubelszczyźnie, zmierzą się kobiety. Poznaliśmy pary ćwierćfinałowe hokejowych Mistrzostw Świata. Gospodarze turnieju, Szwajcarzy, pokonali wczoraj Finów 4-2, dzięki czemu wygrali grupę i czeka ich mecz ze Szwecją. Norwegia zagra z Łotwą, a Finlandia z Czechami, którzy mimo prowadzenia przegrali wieczorem z Kanadą 2-3. Kanadyjczycy natomiast spróbują zrewanżować się Amerykanom za finał olimpijski z Mediolanu. Tu odszczekuję, bo nie dawałem Amerykanom szans na wejście do czołowej czwórki w grupie. Selekcjoner kadry narodowej w piłce nożnej mężczyzn Jan Urban ogłosił nazwiska powołanych na sparingi z Ukrainą i Nigerią. Co najważniejsze dla polskich kibiców, znalazł się na tej liście Robert Lewandowski i oprócz stałych bywalców przetarcie bojem przejdą debiutanci Mateusz Żukowski z Magdeburga, Kacper Potulski z Mainz, Oskar Wójcik z Krakowi, Norbert Wojtuszek z Jagiellonii oraz najlepszy napastnik sezonu w Ekstraklasie Karol Czubak z Motoru. Z Ukraińcami zagramy w tę niedzielę we Wrocławiu, a z Nigerią 3 czerwca w Warszawie. Na koniec tenis i upalny Paryż, gdzie dziś 3 polskie wielkoszlemowe pojedynki. W samo południe Iga Świątek stoczy właśnie pojedynek z Czeszką Bejlek. Następnie do boju ruszy Magdalinet i zagra z Łotyszką Ostapienko. Po południową porą Magdalena Fręch czeka starcie ze Szwajcarką Teichmann. Kamil Majszak odpadł wczoraj w pierwszej rundzie i lada chwila zacznie już sezon na kordach trawiastych. Jutro mecze Mei Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.
2: Trzydziestostopniowego upału w prognozie na dziś nie mamy. Zachód Polski odetchnie. Będzie od 15 stopni na wybrzeżu do 26 na Podkarpaciu, około 20 stopni Celsjusza w centrum kraju. A jeśli chodzi o zachmurzenie, to momentami może wzrastać do dużego i może dziś przelotnie popadać, to na północnym wschodzie, na południu i na południowym wschodzie. Na Podhalu i Podkarpaciu możliwe burze.
3: Zapraszamy do reklamy. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy.
2: Jest 7:08.
4: Zapraszamy do Trójki.
2: W ostatni piątek w Wielkopolsce w ekspresowym tempie 3 kierowców prowadzących bez uprawnień otrzymało wyroki bezwzględnego więzienia. Już od jakiegoś czasu policja korzysta z uproszczonego trybu i to chyba działa. Za chwilę więcej o tym trybie w rozmowie z przedstawicielem wielkopolskiej policji, ale także przed 7:30 powiemy w porannej audycji o nietypowym wykorzystaniu samochodu.
5: Stary grat to jest. Ktoś trzyma tego grata i to są klucze do tego mieszkania zamiast skrzynce na klucze czy pod wycieraczką.
6: On służy ewidentnie jako recepcja kilku mieszkań, które są wynajmowane krótkoterminowo.
7: Na płaszczyźnie formalnej to kierujący żadnego wykroczenia nie popełnił.
2: Szczegóły w tym przypadku za kilkanaście minut. Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Do 9:00.

0: Zatrzymani za wykroczenia drogowe trafili na dołek, a stamtąd prosto do więzienia. Trzech kierowców w Wielkopolsce w ostatni piątek w trybie ekspresowym otrzymało wyroki. Wszyscy prowadzili samochody mimo obowiązujących sądowych zakazów wydanych za wcześniejsze przestępstwa drogowe. To szybkie załatwienie sprawy jest możliwe już od jakiegoś czasu dzięki przyspieszonemu trybowi, z którego korzysta policja. Jak to działa w praktyce? O tym porozmawiamy z młodszym inspektorem Andrzejem Borowiakiem z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Dzień dobry, panie inspektorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No tak jak mówimy, to nie nowość. Policja już od pewnego czasu korzysta z takiego przyspieszonego trybu.
1: Rzeczywiście od 2 lat zaczęliśmy stosować ten przepis, który w polskim prawie karnym funkcjonuje już od bardzo wielu lat. Po analizie przypadków związanych z zatrzymaniem kierowców, którzy mają sądowe zakazy, jeden lub więcej, jak się okazuje, uznaliśmy, że no, musimy tutaj zastosować przepisy, które w skuteczny sposób sprawią, że ci kierowcy, mając te zakazy, po prostu nie będą znów jeździć samochodami, a często te zakazy sądowe były orzekane za przestępstwa drogowe, jak pan powiedział, między innymi za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu. Także od 2 lat ten tryb przyspieszony z powodzeniem stosujemy i rzeczywiście wielu tych ponownie zatrzymanych kierowców usłyszało bardzo dotkliwe wyroki i kary nałożone przez sądy.
0: No pan mówi, że z powodzeniem, czyli system działa, ale liczby, jak się okazuje, jak się wydaje, wciąż są zatrważające, bo tak 3 kierowców otrzymujących wyroki w jeden dzień w naturalny sposób sugeruje nam, że tych kierowców, którzy jeżdżą mimo zakazu prowadzenia pojazdów, w krótkim czasie wielkopolska policja łapie jednak wielu.
1: To prawda. My wtedy, kiedy przygotowywaliśmy się do zastosowania po raz pierwszy tej procedury, sprawdziliśmy, ile w systemach teleinformatycznych w Wielkopolsce jest zarejestrowanych takich kierowców, którzy mają jeden lub więcej zakazów, i okazało się, że jest to kilkanaście tysięcy osób. Oczywiście my wyobrażamy sobie, że większość z tych ludzi no, po wyroku sądowym, który przewiduje zakaz prowadzenia aut na 1, 2 lub 3, no nie wsiada za kierownicę samochodu i respektuje ten sądowy zakaz. No ale okazało się, że w naszej praktyce, że niektórzy z nich znów siadają za kierownicę samochodów i bywali i tacy, którzy mieli nawet 9 zakazów sądowych, a pomimo to po raz kolejny jechali tymi pojazdami, po raz kolejny byli zatrzymywani przez policjantów, po raz kolejny popełniali przestępstwa i sprawy były kierowane do sądu. Okazało się, że

0: Nie chcę tutaj krytykować sądów, ale przewlekłość postępowań czy długi okres prowadzonych postępowań sądowych sprawiał, że zanim zapadły prawomocne wyroki, taki kierowca w międzyczasie był kilkakrotnie nawet zatrzymywany przez naszych policjantów ruchu drogowego.
1: To jak to wygląda teraz, od tych 2 lat w praktyce? Jak wygląda taka sprawa? Zatrzymujecie kierowcę, okazuje się, że nie ma on uprawnień i co dalej? Ile czasu to zajmuje, zanim otrzyma wyrok?
0: W oparciu o przepis dotyczący trybu przyspieszonego w ciągu 48 godzin przygotowujemy akt oskarżenia i kierujemy sprawę do sądu i w ciągu 48 godzin taki kierowca w sądzie słucha wyroku. W sposób taki obrazowy wygląda to tak, że kiedy policjanci takiego kierowcę zatrzymają na drodze i stwierdzą, że w systemie jest zarejestrowany sądowy zakaz, ten kierowca jest zatrzymywany od razu w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w takim policyjnym areszcie. I już do momentu zapadnięcia wyroku sądowego tego aresztu nie opuszcza. Tak więc mamy mało czasu, ale sprawa jest na tyle oczywista, że skompletowanie dokumentacji nie przysparza większego problemu. I tak jak mówiłem, z powodzeniem te tryby przyspieszone w Wielkopolsce są stosowane i otrzymujemy nawet kary bezwzględnego więzienia dla tych kierowców, którzy nie respektują tych wcześniejszych wyroków sądowych.
1: O wyrokach na ile lat mówimy tutaj?
0: Te wyroki są różne. Oczywiście tutaj ocena sądu jest indywidualnie przypisana do każdej sprawy. Są to czasami wyroki 1 roku więzienia, 1,5 roku, więc rozmiar tych kar jest różny, ale wydaje nam się, że dotkliwy.
1: Młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu opowiada o przyspieszonym trybie, w którym policja rozprawia się z kierowcami jeżdżącymi bez uprawnień. To panie inspektorze, na koniec powiedzmy, czy po tych 2 latach stosowania tego przyspieszonego trybu zauważyliście, że on coś przynosi w kontekście tego, że mniej jest takich przypadków?
0: Tak, my rocznie przygotowujemy około 1000 wniosków do sądu o przeprowadzenie tego trybu przyspieszonego. Z powodzeniem zrealizowanych jest około 400 do 500, więc mniej więcej połowa tych wniosków jest rozpatrywana właśnie w tym trybie. I zawsze praktycznie w tych sprawach zapadają kary właśnie pozbawienie wolności z odroczeniem wykonania tej kary, ale także dożywotnie zakazy, czasowe zakazy prowadzenia pojazdów, grzywny, finansowe, dotkliwe. I zauważyliśmy jedną taką rzecz, że wszystkie te osoby przez te 2 lata, które były zatrzymane przez nas właśnie po raz kolejny i został zastosowany ten tryb przyspieszony, to pomimo nawet zapadnięcia tych wyroków z odroczeniem wykonania kary, nigdy później tych osób żeśmy nie zatrzymali. A więc jakby obawa przed karą więzienia, przed karą bezwzględnego więzienia jest tak silna w tego typu przypadkach, że już ci ludzie nie wsiadają za kierownicę i nie są ponownie zatrzymywani.
1: Czyli nieuchronność kary jednak jest skuteczna. To się potwierdza. Młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu opowiadał o poranku o tych policyjnych sprawach. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję, życzę wszystkim bezpiecznej podróży.
1: A teraz piosenka dnia w trójce, bo mamy już 19 po 7, to Przebi Śniegi. Pali jej się świat.

0: A teraz historia o tym, że potrzeba jest matką wynalazków, a przy tym też i pramatką sporu. W centrum Warszawy na jednym z parkingów stoi wysłużony samochód z lat 90. Auto jest nietypowe i to nietypowe na tyle, że pojazdem zainteresowała się nawet walcząca z wynajmem krótkoterminowym ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Paweł Turski wybrał się na to miejsce, czyli na warszawską, ale mimo wszystko poznańską, ulicę Poznańską w stolicy.
1: Stary grad to jest, ktoś zostawił, porzucił, trochę zarejestrowany.
2: Musimy podejść dwa kroki, patrzymy na tylną klapę samochodu.
1: Szok, szok. Ktoś trzyma tego grata i to są klucze do tego mieszkania zamiast skrzynce na klucze czy pod wycieraczką.
2: On służy ewidentnie jako recepcja kilku mieszkań, które są wynajmowane krótkoterminowo. Czy cokolwiek można z tym samochodem zrobić?
3: Na płaszczyźnie formalnej to kierujący żadnego wykroczenia nie popełnił.
2: Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Warszawie.
3: Pojazd stoi w miejscu wyznaczonym do tego, aby parkować w tym miejscu pojazd, więc nie możemy przypisać żadnego wykroczenia.
4: Nie podoba mi się to.
5: Policja powinna go odstawić gdzieś.
6: To tutaj chodzimy, to stoi, zajmuje miejsce. Utrudnia parkowanie, tak jest problem ogólny w centrum z parkowaniem w Warszawie, a to jakby dodaje taki kłopot.
2: To wczoraj, jak dowiedziałem się w Zarządzie Dróg Miejskich, nałożono na właściciela pojazdu 19 opłat dodatkowych. Nie płaci on bowiem za parkowanie. Kary można, co do zasady, zbierać w nieskończoność. Miasto zarabia, a Straż Miejska, jak to bywa również w przypadku starych samochodów oklejonych reklamami, rozkłada ręce. Nic z prawidłowo zaparkowanym, sprawnym pojazdem zrobić nie może.
3: Prawo nie określa czasu, jaki samochód może stać w danym miejscu.
2: Każdy samochód poprawnie zaparkowany można odholować tylko i wyłącznie, gdy zostanie on uznany za tak zwany wrak. By auto tak zakwalifikować, spełnionych musi być wiele kryteriów.
3: Mocna korozja, wystające elementy wybijane, szyby, otwarte drzwi, a więc to są takie przesłanki, gdzie można by przyjąć, że pojazd już jest nieużytkowany przez właściciela. Samochód, który mógłby być zakwalifikowany jako pojazd nieużytkowany, musi być poddany ocenie strażników.
2: Na miejsce na Poznańską przyjechali strażnicy.
7: Patrzę na stan techniczny pojazdu. Wlot paliwa jest najważniejszy.
8: Sprawdzam. O. Jest bezpieczna. Potem sprawdzam kółeczka. Chodzi o ciśnienie w tłach. Muszą być. Szyby całe, sprawdzam numery rejestracyjne pojazdu.
2: Przesłanek, by uznać samochód za wrak? Brak. Nadzieja jednak na to, że auta nie uda się odholować, jeszcze nie umarła.
8: Ja wiem, czy nie przekażemy tego policji, bo to są trwałe zmiany.
2: Że to jest krytki.
8: To jest trwała zmiana konstrukcji.
2: Która przy puszczeniu kleju może stanowić zagrożenie. Strażnikom udało się też sprawdzić, że samochód nie ma ani ważnego przeglądu, ani ubezpieczenia.
9: Brak danych, czyli nie figuruje nic.
8: Czy jest niebezpieczony? No policję.
2: Policja została zawiadomiona. Nadzieją na usunięcie auta jest kwestia braku OC, bo prawo zabrania jeżdżenia bez ubezpieczenia.
0: To tłumaczy, dlaczego w wielu miastach stare samochody służące za banery reklamowe wciąż mają się dobrze. Po prostu opłacone jest OC, to taka luka w prawie, która pozwala na takie zachowania. Tym tematem zajął się Paweł Turski.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
15: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka ZOO.
16: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnerów.

0: Volkswagen.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:30. Czas na skrót serwisu. Agnieszka

0: i nie zamierza wycofywać swojej misji dyplomatycznej. Prezydent Donald Trump przeszedł kolejne badania lekarskie w szpitalu wojskowym. Sam ogłosił, że wypadły doskonale, ale Biały Dom jak dotąd nie opublikował oficjalnego raportu medycznego. To czwarte oficjalne potwierdzone badanie lekarskie Trumpa od chwili powrotu do Białego Domu na drugą kadencję. Trump skończy w czerwcu 80 lat. Jego wiek, opuchnięte kostki i posiniaczone dłonie wciąż wzbudzają pytania o kondycję i sprawność prezydenta. Czytanie, mądrość, siła. To hasło 25. już rozpoczętego wczoraj Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.
1: Czytamy.
2: Bajeczki.
1: Jadzie Pętelkę.
3: Kubuś Puchatek, Kopciuszek, Śpiąca Królewna.
4: Czasami wyobrażam sobie tą całą historię.
5: Ja jestem szczęśliwa, że moje dziecko lubi czytać. Wspólne, cudowne spędzanie razem swojego własnego wolnego czasu.
0: Szczegóły akcji na stronie całapolskaczytadzieciom.pl, a pełny serwis w Trójce o 8.
6: Problem jest, gdy dziecko czyta szybciej od rodzica i rodzic nie nadąża.
7: To prawda.
6: Za stronami. Sylwia Zadrożna w studiu Czas na Ekonomię. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, zapraszam. Artyści, którzy osiągają najniższe i nieregularne dochody, dostaną dopłaty do składek ZUS. Będą mogli korzystać ze świadczeń chorobowych i urlopów macierzyńskich, a także z pomocy przy zmianie zawodu. Zakłada to przyjęty właśnie przez rząd projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. Blisko 24 miliony deklaracji podatkowych za ubiegły rok złożono w formie elektronicznej. Tylko milion PIT-ów wpłynął w formie papierowej. Rekordowa liczba, prawie 15 milionów podatników, wybrała usługę Twój e-PIT, a organizacje pożytku publicznego mogą w tym roku dostać przeszło 2,5 miliarda złotych i to też rekordowa suma. Zdecydowana większość właścicieli stacji benzynowych przestrzega cen paliw ustalonych w ramach rządowego programu CPN. Od końca marca do 20 maja Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła ponad 8,5 tysiąca kontroli, podczas których stwierdzono nieprawidłowości na prawie 530 stacjach, mówi wiceminister finansów, szef KAS Marcin Łoboda.
8: Z całą pewnością nie są to duże ilości, jeżeli chodzi o naruszenia tych przepisów. Natomiast przepisy prawa wymagają do tego od Krajowej Administracji Skarbowej, aby wszczynać postępowania i wyjaśnić je z poszczególnymi osobami, które są odpowiedzialne za takie naruszenie. Jeżeli ta cena spada, to tych naruszeń jest więcej. Jak rośnie, to przeważnie nie.
7: A zawirowania w Zatoce Perskiej mocno uderzyły po kieszeni kierowców. Fundacja Instrat szacuje, że od wybuchu wojny w Iranie do połowy maja dodatkowe wydatki na paliwo poniesione przez kierowców indywidualnych, firmy i budżet państwa to mniej więcej 10 miliardów złotych. Dziś na stacjach litr benzyny 95 kosztuje 6 zł i 42 grosze, a oleju napędowego 6,75. Obcokrajowcy kupują w Polsce coraz więcej mieszkań. W ciągu 10 lat liczba takich transakcji wzrosła 5-krotnie, wynika z raportu portalu gethome.pl. Dominują Ukraińcy, ale rośnie także aktywność przedstawicieli innych nacji, m.in. Indusów, Turków i Czechów. Dolar kosztuje dziś 3 zł 63 grosze, a euro 4,23.
6: 30-stopniowego upału w prognozie na dziś nie mamy. Będzie od 15 stopni na wybrzeżu do 26 na Podkarpaciu. Słońca nie zabraknie, słońce dla każdego, bardzo proszę, ale momentami zachmurzenie może wzrastać do dużego i może dziś przelotnie popadać. To na północnym wschodzie, na południu i na południowym wschodzie kraju. Na Podhalu i Podkarpaciu możliwe burze z porywistym wiatrem. I gradem. I jeszcze wiadomość od państwa z drogi.
9: Zablokowana przez policję A2 od zjazdu Grodzisk Mazowiecki Błonie w kierunku Poznania.
6: Szerokości ostrożności. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 25 minut 8.

0: 21 minut mamy jeszcze do 8.
1: Przegląd prasy.
0: Do studia powrócił dziś odpowiedzialny za serwisy sportowe Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, Darku, raz
2: jeszcze. Dzień dobry,
0: jeszcze.
2: Dzień dobry.
0: Ja zacznę może bardzo od cię, sportowego tematu. Proszę ja ciebie. W serwis WP, a w nim wywiad z panią Janiną Rosińską, 90-letnią sportsmenką, która jest mistrzynią Europy w sprincie. Zdaje się, że nawet rekordzistką i fantastycznie sobie radzi w różnych sportowych wydarzeniach, mimo tych 90 lat już skończonych. No i też jest tutaj fragment, w którym opowiada o swoich startach w biegach dłuższych, na 10 lub 15 kilometrów, mówi tak. Wie pani, co jest moim znakiem rozpoznawczym? Sprint na finiszu. Zostawiam sobie trochę sił na ostatnie 60-100 metrów. Wtedy ruszam sprintem. Te brawa, które wtedy dostaję, to jest coś niesamowitego. Ostatnio 1 maja w Kępnie biegłam z kolegą 70-latkiem. Mówię do niego, biegniemy razem. I wie pani co? Byłam na mecie pierwsza. Wspaniała postać, wspaniała pani Janina. Polecam państwu tę rozmowę. Dużo dobrej energii daje o poranku. To w serwisie WP.
2: Tak, ja jestem pełen podziwu, bo to możliwość biegania. Ja już tej możliwości nie mam, bo kolana mam po prostu wykończone. Zazdroszczę pani Janinie, że może sobie jeszcze pobiegać. Zawsze wychodziłem z założenia, że jak ktoś ma siłę na finiszu, to znaczy, że bieg za wolno na początku. No ale są tacy, którzy zaczynają od sprintu też, żeby mieć ten poczucie właśnie chwały. Poczucie chwały na pewno ma Grzegorz Krychowiak tu w Superaku. No chyba sesja zdjęciowa, tak trzeba przyznać, ale paparazzi przyłapał go jadącego, słuchajcie, proszę państwa, na rowerze wartym niemało, bo 3,5 tysiąca euro, ale proszę sobie wyobrazić, jak ten rower wygląda. On wygląda jak taki motocykl retro, grube opony, zbiornik, nie wiem, czy to zbiornik, ale takie coś wyglądające
0: tak, zbiornika
2: jak zbiornik
0: paliwa.
2: Paliwa, tak.
0: O, rzeczywiście, wygląda jak motorynka.
2: Tak, sylwetka prosta. Ja nie wiem, no, wygląda jak

0: Buntownik bez wyboru, albo z wyboru, sam nie wiem.
1: Jedzie w każdym razie już Krychowie.
0: Tak, w eleganckim garniturze. Także no, zazdrościmy i cieszymy się, że mamy kolejnego cyklistę. Wyszukałem informację, że zamek w Stabnicy nie tylko będzie można oglądać z zewnątrz, Stobnicy, nie tylko będzie można oglądać z zewnątrz, ale również oprócz tych luksusowych wszelkiego rodzaju dóbr, które tam będzie można zażyć, spa i tak dalej, pokoje o podwyższonym standardzie, to również będzie można jednak zwiedzać ten zamek, więc coś dla ludzi również. Teściowa Kwaśniewska, Jolanta Kwaśniewska jest bardzo zadowolona ze swojego zięcia. Po 14 latach od małżeństwa stwierdza, że zięć jest wspaniały. Mężem Oli Kwaśniewskiej jest Kuba Badach, śpiewak, więc fajnie, no, na pewno mają wesoło na przyjęciach rodzinnych.
1: Czy jakieś kolędy, prawda, czy coś, to zawsze tak, w takim anturażu świątecznym na pewno pięknie sobie radzi Kuba Badach, bo to jest bardzo dobry muzyk.
0: To prawda, duże emocje na niskim poziomie, to już Rzeczpospolita. Lech obronił tytuł, Legia długo szorowała po dnie tabeli, a na koniec walczyła o Ligę Konferencji. Mimo słabego poziomu na stadiony przychodziło coraz więcej kibiców. Polska Ekstraklasa jest zjawiskiem, którego logicznie nie da się wyjaśnić. To obszerny tekst w rzepie Stefana Szczebuka, mistrza słowa. No i no tutaj no nie można powiedzieć, że się pan redaktor Szczepłek pastwi nad tym, co się działo w naszej Ekstraklasie, ale faktycznie nie wszystko zgadzało się z takim logicznym wyobrażeniem, jak to będzie i jak to może wyglądać. I na koniec jeszcze chciałem przedstawić, bo no, zerkam mimo wszystko na poważniejsze sprawy. Jestem rozczarowany, co w tabloidach, bo zabrakło mi przypisów pani Władzi i tego typu smaczków. Mamy sondaż Rzeczpospolitej, poparcie dla partii. Gdyby wybory miałyby się już odbyć w najbliższy weekend, 55% taka prognozowana frekwencja by była. Koalicja Obywatelska 30,9%, Prawo i Sprawiedliwość 25,4%, Konfederacja 12,6%, Konfederacja Korony Polskiej 8,8%, Lewica 8,4%, no i tu już poniżej progu PSL 3,9%, Partia Razem 2,8%, Polska 2,5%, 1,1%. No i nie wiem, czy to jest partia. Nie wiem, czy brak deklaracji.
1: Partia nie wiem, zawsze miałaby dobre wyniki. Próg wyborczy by przekroczyła.
0: Tak by mogło
1: A ja tak
0: być.
1: Sobie myślę, że rzeczywiście można by kiedyś zrobić taki eksperyment i naprawdę zorganizować wybory w najbliższy weekend. Tak,
0: z nienacka.
1: W środę się dowiadujemy, w niedzielę idziemy głosować i co by się wydarzyło. Sprawdzam, bo zaskoczyłeś mnie tym zamkiem w Stobnicy. Przeglądam internet i tu Murator Plus pisze, że rzeczywiście zamek w Stobnicy już legalny. Ta budowa jest legalna.
0: Tak. To już nie od kilku już tygodni tam, wiadomo, tak, że już mogą się prace toczyć. Ponieważ jest to taka quasi średniowieczna konstrukcja, to wcale nie było łatwo to rozebrać pewnie w momencie, kiedy były tam zawirowania.
1: No dobra, to już budujcie.
0: No i nie wygląda to, broń Boże, na ruinę. Efektowne coś. Zamczysko, no.
1: W Puszczy Noteckiej. No to tak. Pewnie będziemy też ten zamek i my trójkowo odwiedzać. Chociażby wirtualnie, przeglądać
0: ja teraz
1: się zdjęciom.
0: Zagłębione w lekturze książek Elżbiety Herezińskiej, więc no, wyobraźnię mam pobudzoną, muszę powiedzieć.
1: Dariusz Urbanowicz z pobudzoną wyobraźnią o poranku w Trójce.
0: Dziękuję.
2: Przegląd prasy.
1: Teraz Paul McCartney i Ringo Starr w Trójce. Home to Us.

0: Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us. Przypomnę, mamy dla Państwa zaproszenia na czwartkowy, przedpremierowy odsłuch najnowszej płyty Paula McCartneya. Tu przy Myśliwieckiej to się odbędzie. Wieczorem. Dwie dwójki i siedem trójek w tej sprawie. Oczywiście polecamy się. A w studiu Renata Grochal, która dziś dołączy do tego całego zestawu dziennikarzy, którzy przez wszystkie przypadki odmieniają nazwisko Zbigniewa Kapińskiego w ostatnich dniach. A Renata dzisiaj będzie odmieniać to nazwisko, przedstawiając gościa bez uników. Dzień
1: dzisiaj
0: dobry.
1: Gościem będzie nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego, właśnie Zbigniew Kapiński, więc nie będę odmieniać przez wszystkie przypadki nazwiska, ale będę zadawać panu prezesowi pytania. Najciekawsze jest chyba to, czy ta zmiana na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego to jest szansa na jakieś nowe otwarcie w relacjach z rządem, z ministrem sprawiedliwości, czy wreszcie ten impas związany z tak zwanymi neosędziami, czyli tymi wybranymi po 2018 roku, uda się jakoś przerwać, uporządkować sytuację w wymiarze sprawiedliwości, ale też w Sądzie Najwyższym, bo tam 2/3 to są ci właśnie neosędziowie, jak niektórzy, jak pani Małgorzata Manowska, która wczoraj zakończyła swoją kadencję, mówiła o sobie neonówka. I pan sędzia Kapiński też jest neonem, więc porozmawiamy oczywiście o tym, czy da się uporządkować te stajnie augiasza.
0: O, jak ładnie powiedziane. To 8.13.
1: Serdecznie zapraszam.
0: A mamy 11 minut do 8. Czas na Kubę Ambrożewskiego. Dziś piosenka do wyjaśnienia. Odcinek, uwaga, uwaga, 300.
2: Piosenka do wyjaśnienia.
3: Kate Bush, Running Up That Hill, A Deal With God. Ikoniczny utwór lat 80., który powstał w jeden wieczór podczas testów nowych zabawek. Tak można byłoby określić tę piosenkę, choć byłoby to drobnym uproszczeniem. Faktem jest, że Kate Bush, cudowne dziecko brytyjskiej myśli kompozycyjnej, od początku lat 80. niezwykle chętnie sięgała po wszelakie nowinki techniczne. W 1979 roku artystka zagrała swój ostatni koncert przed 35-letnią przerwą i całkowicie poświęciła się pracy w studiu, a tam pojawiały się coraz to nowsze urządzenia. Wśród nich wczesny automat perkusyjny firmy Lin oraz pionierska cyfrowa stacja robocza Fairlight CMI. I to właśnie z ich pomocą pewnego wieczoru Kate stworzyła ten utwór. Jej partnerem w tym procesie, podobnie jak w życiu, był wówczas Del Palmer, który zaprogramował charakterystyczny, toczący się rytm. Kate sięgnęła po Fairlighta i dodała stały akord C-moll, a także motyw przewodni z

0: zagrany na cyfrowym samplu wiolonczeli. Na skonstruowanym w ten sposób fundamencie dośpiewała melodię, relatywnie prostą na tle jej wcześniejszego dorobku. Tekst również był bezpośredni. Kate opowiadała w wywiadach, że mówi on o sile miłości. Mężczyzna i kobieta kochają się bezgranicznie. Tak bardzo, że ich uczucie staje się źródłem problemów. Ale gdyby mogli zawrzeć z Bogiem układ i zamienić się rolami, mężczyzna stałby się kobietą, a kobieta mężczyzną, to może lepiej by się rozumieli i umieli przezwyciężyć dzielące ich różnice. Wspomniany układ z Bogiem był dla Kate kluczową frazą całej piosenki. Tak ważną, że chciała, aby utwór nosił taki właśnie tytuł – A Deal with God. Nagranie miało jednak być pierwszym singlem z płyty Hounds of Love i włodarze wytwórni EMI przekonali ją, że taki tytuł może być kontrowersyjny dla stacji radiowych i części słuchaczy. Gdy jednak 37 lat po premierze piosenka wróciła na szczyty list za sprawą serialu Stranger Things, artystka przyznała, że nadal myśli o tym utworze pod jego pierwotnym tytułem A Deal with God.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid. Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
0: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 27 maja, jest 8. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
13: Zatrzymano trzecią osobę w sprawie serii fałszywych alarmów w ostatnich dniach.
14: Zbigniew Kapiński jest od dziś pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Za kilkanaście minut będzie gościem Trójki.
13: Rodzice przewlekle chorych dzieci będą mieli więcej płatnego zasiłku.
14: O zatrzymaniu trzech osób w sprawie serii fałszywych alarmów w ostatnich dniach w Polsce poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński.
13: To prawdopodobnie zorganizowana akcja, próba destabilizacji sytuacji w kraju, tak komentują to przedstawiciele rządu. Jedno ze zgłoszeń dotyczyło mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego.
15: Rzecznik rządu Adam Szłapka mówił po posiedzeniu rządu, że tego typu prowokacje to próba destabilizacji sytuacji w kraju. Podkreślał, że służby zadziałały prawidłowo, a prokuratura w Gdańsku wszczęła postępowanie w tej sprawie.
16: Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że sprawa jest ważna i poważna i na pewno tutaj wszystkie organy państwa w tej sprawie będą w pełni skoncentrowane i zaangażowane.
15: O kwestię fałszywych alarmów był też pytany na konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
17: Tego typu proceder

0: Te fałszywe alarmy to najczęściej jest zorganizowana akcja, w tym sensie, że wiele osób za nią stoi, więc też dla dobra śledztwa nie wszystkie rzeczy, nawet wtedy, gdy będziemy informować o tym, co się dzieje w śledztwie, będziemy mogli powiedzieć od razu.
1: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek poinformował, że w tym tygodniu poznamy informacje o wynikach śledztwa prokuratury i policji w sprawie fałszywych alarmów. Niewykluczone, że informacje te zostaną przekazane na posiedzeniu Sejmu, jeśli posłowie złożą taki wniosek. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Zbigniew Kapiński jest od dziś pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.
3: Brali w nim udział tylko neosędziowie powołani przy udziale nieprawidłowo ukształtowanej KRS. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej mówi, że jego klub ocenia sędziego Kapińskiego negatywnie.
4: To jest najlepszy obraz, jak to środowisko politycznie podchodziło i podchodzi do wyboru sędziów. Oni się po prostu w ten sposób ujawnili, że zawsze myśleli politycznie o Sądzie Najwyższym i dlatego się kłócą. Kłócą się o człowieka, który co do zasady jest neosędzią i pod tym względem nie jest zdrowym wyborem.
3: PiS jest podzielone w ocenie sędziego Kapińskiego z powodu jego orzeczenia w sprawie lustracji Lecha Wałęsy, mówi rzecznik partii Rafał Bochenek.
5: Nie można mówić, że to jest sprawa historyczna, która nie miała wpływu na polskie życie publiczne. Swoiste, można powiedzieć, kłamstwo lustracyjne, pseudoproces lustracyjny stanowił pewną oś i fundament kształtowania późniejszych elit politycznych w Polsce.
2: O 8.13 sędzia Zbigniew Kapiński będzie gościem Renaty Grochal w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce.
3: Premier Izraela Benjamin Netanyahu informuje o ataku na nowego szefa zbrojnego skrzydła Hamasu w Strefie Gazy.
2: Nie jest jasne, czy Mohamed Odeh został zabity. Jego poprzednik zginął w izraelskim ataku półtora tygodnia temu.
6: Odeh stał się celem ataku kilka dni po objęciu funkcji. Ani izraelskie, ani palestyńskie media nie potwierdzają, czy Odeh, który miał znajdować się w zbombardowanym budynku, został zabity w ataku na dom w Gazie. Służby medyczne w Strefie Gazy poinformowały, że zginęły tam 3 osoby, w tym kobieta, a ponad 20 zostało rannych. Netanyahu powiedział, że Odeh stał na czele Wydziału Wywiadowczego Hamasu w czasie transgranicznego ataku na Izrael 7 października 2023 roku i został mianowany około tydzień temu następcą zabitego Izza ad-Dina al-Haddada. Hamas nie skomentował tych informacji. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
3: Wracamy do kraju. Rodzice przewlekle chorych dzieci, w tym z nowotworami, będą mieli więcej dni płatnego zasiłku opiekuńczego. Ministerstwo Rodziny chce wydłużyć ten czas do 120 dni. Projektem zmiany przepisów zajmie się niedługo rząd.
2: Teraz płatny zasiłek obowiązuje do 60 dni. Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówi, że jest to zdecydowanie za mało.
7: To może być wystarczająco, jeżeli mówimy o chorobach takich jak katar, grypa, przeziębienie, jak chwilowa infekcja, kiedy trzeba zostać z dzieckiem w domu, podać mu leki, a później ono wraca do szkoły, przedszkola czy żłobka, rodzic może wrócić do pracy. Ale w przypadku poważnych, przewlekłych chorób, takich jak choroby onkologiczne, to zdecydowanie za mało.
3: Ministerstwo Rodziny liczy, że nowelizacja wejdzie w życie już w przyszłym roku.
2: 44 niepracujących obywateli Ukrainy, którzy w wyniku zmiany przepisów stracili prawo do bezpłatnej opieki medycznej, poprosiło o wsparcie Fundację Polskie Forum Migracyjne. Organizacja prowadzi zbiórkę w internecie.
3: Cel to 2 miliony złotych. Mimo że brakuje jeszcze około 250 tysięcy, fundacja już ruszyła z pomocą. Wnioski składają przede wszystkim osoby starsze, przewlekle chore i niepełnosprawne, mówi prezes fundacji Agnieszka Kosowicz.
8: Udało nam się już w ostatnich dniach sfinansować operację mężczyzny z Ukrainy w wieku emerytalnym i to jest właściwie jeden chyba z takich jedynych znaczących poniesionych już kosztów. Poza tym weryfikujemy te przypadki, które do nas spływają.
2: Rozpoczęła się też procedura przekazywania pieniędzy ze zbiórki innym organizacjom, które także wspierają uchodźców z Ukrainy.
3: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Jest 7:55, to czas na sport, Dariusz Urbanowicz.
11: I zaczynamy od tenisa w Paryżu. Gorąco jak w piekle. Tenisiści i kibice na kortach Rolanda Garrosa zmagają się z niebywałymi o tej porze roku upałami.
12: Nigdy wcześniej we Francji nie odnotowano tak wysokich temperatur jeszcze przed początkiem lata. Dziś w wielu miejscach termometry pokażą 35 stopni Celsjusza, a miejscami nawet więcej. Pomarańczowy alert przed upałami obowiązuje w 13 departamentach na zachodzie kraju. Jednak wysokie temperatury odczuwalne są praktycznie w całej Francji. Wyjeżdżamy z miasta, aby szukać ochłody, ponieważ tam nie da się już oddychać. Zrobiło się za gorąco, zbyt nagle. Nie da się wytrzymać. Mówią zmęczeni upałami Francuzi. W niektórych miastach, m.in. w Paryżu, Tours i Angers, podjęto decyzję o otwarciu parków do późnych.

0: godzin nocnych. Uruchomiono także specjalne systemy alarmowe dla osób szczególnie narażonych. Media informują, że w kilku regionach liczba zgłoszeń do pogotowia wzrosła ostatnio nawet o 30%. Jak dotąd francuskie władze oficjalnie potwierdziły już 7 zgonów związanych z wysokimi temperaturami. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Iga Świątek wyjdzie na kort w samo południe, ale według naszej tenisistki mogło być gorzej.
2: Szczerze mówiąc, nie przeszkadza mi to. Jakby grałam turniej, gdzie było o wiele gorzej, typu Chiny albo w Cincinnati rok temu. O Jezu, to nigdy takiej pogody nie doświadczyłam, więc w ogóle mi to nie przeszkadza. No wiadomo, że będzie może człowiek, który miał podwyższone tętno albo bardziej się pocił, ale dobrze mi się grało, piłka fajnie skakała i dobrze ją czułam, bo już miałam okazję kilka dni pograć w tej temperaturze, ale faktycznie pierwsze treningi po tym, jak tutaj było 16 stopni, no były wymagające, więc to wymaga dostosowania się.
1: Rywalką Świątek na korcie głównym będzie 20-letnia Czeszka Sara Bejlek. Magdalinet zmierzy się z Łotyszką Jeleną Ostapienko. To będzie drugi mecz od godziny 11 na korcie numer 7. Magdalena Fręch zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann i to będzie pojedynek czwarty od godziny 11, a zagrają na 12. W koszykarskiej ekstraklasie rozpoczęły się półfinały. Arka Gdynia przegrała na dzień dobry z Zastalem Zielona Góra 64-90. Mecz numer 2 w czwartek w Gdyni. A za oceanem w NBA New York Knicks czekają na finałowego rywala. O krok bliżej są koszykarze Oklahoma City Thunder po zwycięstwie San Antonio Spurs 127-114. W rywalizacji do 4 zwycięstw Thunder prowadzi 3-2. Więcej o NBA za godzinę, a w NHL również finały konferencji. Na zachodzie hokeiści Las Vegas Golden Knights wygrali z Colorado Avalanche po raz czwarty i zagrają o Puchar Stanleya. Z kim? Z Carolina Hurricanes albo Montreal Canadiens. Tu jest 2-1. Na hokejowych Mistrzostwach Świata w Szwajcarii szykuje się powtórka z finału olimpijskiego. Kanada zagra z USA, ale to już w ćwierćfinale.
3: Dziś bez trzydziestki na termometrach, od 15 stopni na wybrzeżu do 26 na Podkarpaciu, w centrum dwie dyszki. Słońca nie zabraknie, ale momenty pochmurne też możliwe. No, zachmurzenie zmienne, mówiąc krótko, tak patrząc z lotu ptaka na cały kraj. Może przelotnie popadać na północnym wschodzie, na południu i na południowym wschodzie kraju. Na tym południowym wschodzie także burze i MGW ostrzega okolice podhalańsko-bieszczackie przed burzami właśnie. Jest już prawie 7:59.
4: Zapraszamy do Trójki.
3: Poranna audycja z Państwa udziałem, więc numer 2, 2 i 7 trójek poleca się. A na tę trzecią godzinę porannej audycji zapraszamy w składzie niezmienionym. Ela Malinowska, Staszek Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Dzień dobry.

0: to New Order i Crystal w trójce. Za chwilę ciekawie zapowiadająca się rozmowa bez uników, więc ja teraz tylko krótko. W niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagra koncert Wojciech Bananowski. To będzie tradycyjnie o 19:00 i mamy wejściówki na ten koncert i można się po nie zgłaszać. 22 i 7 trójek. A teraz już polityka i sądownictwo. Jest 8:13.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z nami w studiu jest Zbigniew Kapiński, nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Człowiek, który podzielił prezydenta Karola Nawrockiego i jego polityczne środowisko. Witam Pana.
3: Witam Panią redaktor, witam Państwa. Dzień dobry Państwu.
2: Może powinnam powiedzieć straszny błąd prezydenta, tak Sławomir Cęckiewicz, były szef BBN-u, napisał po ogłoszeniu decyzji, że to pana prezydent mianował na pierwszego prezesa. Jarosław Kaczyński też krytycznie bardzo się odnosił, biorąc pod uwagę, że pan brał udział w składzie orzekającym w sądzie lustracyjnym, który odczyścił Lecha Wałęsę z zarzutu agenturalności.
3: Panie redaktor, szanowni państwo, ja już się w tej sprawie wielokrotnie wypowiadałem, że uważam...
2: Ale czuje się pan strasznym błędem prezydenta?
3: Absolutnie się nie czuję. Uważam, że moja dotychczasowa kariera sędziowska, mój dotychczasowy życiorys sędziowski, dotychczasowe postępowanie, także ostatnie 3 lata kierowaniu pracą Izby Karnej, patrząc także na warunki, w jakich to się dzieje, czyli tych podziałów, o których mam złe zdanie, że one funkcjonują. Chciałbym je, że tak powiem, żeby one w końcu zniknęły. Ale chcę powiedzieć, że pomimo tej sytuacji, tych podziałów, tego, że mamy 7 wakatów w Izbie Karnej, to ta Izba pod moim kierownictwem pracowała bardzo efektywnie, rzetelnie, dobrze. O czym świadczą proste dane. 99% opanowania w zakresie najważniejszych spraw kasacji. Bo sądy są dla ludzi, także Sąd Najwyższy. Chodzi o to, żeby były sprawnie, rzetelnie, prawidłowo rozpoznawane sprawy. I ta Izba...
2: O tych konkretnych decyzjach jeszcze będziemy rozmawiać, ale chcę pana zapytać o inne wypowiedzi też polityków, wiceministrów sprawiedliwości. Dariusz Mazur, też sędzia, tak podsumował pański wybór. Wojna na prawicy rozstrzygnięta. Neosędzia Kapiński jednak został pełniącym obowiązki prezesa Sądu Najwyższego. Drugi wiceminister Sławomir Pałka, jest to sędzia powołany w procedurze przed niewłaściwie obsadzoną Krajową Radą Sądownictwa.
3: Po pierwsze, według tej samej procedury wybrano teraz 15 sędziów.
2: I do Krajowej Rady Sądownictwa.
3: Według identycznie, bez przecinka zmiany w tym zakresie. I uważam, że pan minister Mazur i drugi z wymienionych ministrów chyba są na jakiejś wewnętrznej emigracji, takie mam wrażenie, wypowiadając takie słowa, bo to znaczy, że panowie nie respektują obowiązującego

0: porządku prawnego. A druga rzecz, uważam, że akurat Ministerstwo Sprawiedliwości powinno się zająć tymi problemami, które są rzeczywiste. Mamy 1000 nieobsadzonych etatów, mamy ogromne zaległości, a ja nie słyszę, żeby był jakiś program. Co będzie za rok, co za 3, co za 5, co za 10. Uważam z punktu widzenia sędziego, ale także obywatela, że obowiązkiem w Ministerstwie Sprawiedliwości jest opracowanie długofalowego programu, jak ma wyglądać polski wymiar sprawiedliwości. Za to tym
1: panie prezesie,
0: płacą.
1: Ale są projekty ustaw, między innymi jest projekt ustawy tak zwanej praworządnościowej, to już jest projekt w Sejmie, który ma regulować status tych neosędziów, czyli między innymi pana.
0: Ale szanowna pani, pani redaktor, szanowni państwo słuchacze, te projekty, one są sprzeczne zarówno z konstytucją, sprzeczne z prawem europejskim i otwierają przysłowiową puszkę Pandory. Mianowicie to są projekty, zgodnie z którymi chce się przeprowadzić weryfikację sędziów. One są także wewnętrznie sprzeczne, to zaraz o tym też powiem. Mianowicie nigdy w historii, także po 90 roku, kiedy mieliśmy sędziów, którzy kali w stanie wojennym, w okresie komunistycznym, gdzie Sąd Najwyższy wypowiadał się, wydawał orzeczenia, gdzie sędziowie dopuszczali się zbrodni sądowych. Tak to Sąd Najwyższy napisał. I nigdy nie zdecydowano się na weryfikację sędziów. I uważam, że nie ma żadnych najmniejszych podstaw, żeby weryfikować sędziów. Kolejna rzecz bardzo istotna. To,
1: ale są wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, cały szereg wyroków, które mówią, że Krajowa Rada Sądownictwa była obsadzona w niewłaściwy sposób i te nominacje, które spod jej ręki wyszły, też są wadliwe.
0: No pani redaktor, no właśnie, powtarza pani taką narrację, która rzeczywiście nie wynika z tego. I to jest cały problem, że zaczęto właśnie powtarzać w Polsce zupełnie bezpodstawną narrację taką, że rzekomo z wyroków Trybunałów Europejskich to wynika. To wcale nie wynika, pani redaktor. Po pierwsze, Trybunały Europejskie zgodnie z traktatami nie mają kognicji do tego, żeby w sferze wymiaru sprawiedliwości decydować o tym, jaki jest tryb powoływania sędziów. Jest kilka krajów Unii Europejskiej, które w ogóle nie mają takich organów jak Krajowa Rada Sądownictwa. A teraz mamy dobitny przykład, że sędziowie, ta piętnastka, wybrani według tej samej ustawy, tych samych przepisów, można powiedzieć jota w jotę. I oni teraz będą też opiniowali to, co do nich należy. I ci kandydaci, którzy przejdą, można powiedzieć, przez ten KRS, to jak będziemy określać ten KRS? Neo, paleo, jeszcze może jakieś inne pejoratywne określenie? Przecież w taki sam sposób zostali wybrani. Jeżeli w tej procedurze były jakieś elementy, to nie miały żadnych podstaw prawnych, bo były opiniowania w części sądów, nie we wszystkich, nie uczestniczyli w tym wszyscy sędziowie. Ale pani redaktor, jeszcze kolejna rzecz. Przez żadnego wyroku Trybunałów Europejskich nie wynika, i to taką opinię i Rzecznik Praw Obywatelskich, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ale także ostatni wyrok TSUE, jasno mówią, że nawet gdy były wadliwości w zakresie powołania, kształtowania Krajowej Rady Sądownictwa, to te wadliwości nie mają wpływu na tryb powołania. Ja chcę tylko powiedzieć...
1: Jako samoistna przesłanka tak, nie mogą tak, być podstawą
0: ale oczywiście,
1: do kwestionowania statusu sędziego.
0: Chcę powiedzieć tak, że przed 2015 rokiem były co najmniej 4 wyroki starego, że tak powiem, w starym składzie Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował procedury w określonym zakresie sposobu wyboru czy opiniowania sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa. I co się wydarzyło? Zmieniano prawo, i nikt nie zakwestionował statusu tych sędziów, którzy zostali, można powiedzieć, w ten sposób zaopiniowani. Mamy przecież także orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który jasno stwierdził, że nawet w tych sprawach, gdzie uchylono uchwały Krajowej Rady Sądownictwa, to NSA jasno stwierdził, nie ma to znaczenia dla powołania, bo wyłącznym organem, który ma kognicję, uprawnienie do tego, kompetencje jest prezydent Rzeczypospolitej.
1: Panie prezesie, już kilka razy tutaj padło te Krajowa Rada Sądownictwa. Kiedy pan zwoła pierwsze posiedzenie nowej Krajowej Rady Sądownictwa?
0: Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, chcę powiedzieć, że właśnie od północy w dniu dzisiejszym pełnię funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.

0: pierwszego. Że jeszcze nie byłem w gabinecie i dopiero po programie, bo cenię sobie kontakt, można powiedzieć, zarówno z widzami, jak i ze słuchaczami, tu w tym przypadku radia, i chciałbym, żeby, można powiedzieć, społeczeństwo też miało tego świadomość. Ale proszę wybaczyć, że no, dzisiaj, w tym momencie o tym nie poinformuję. Mogę powiedzieć tak, że na pewno jako pierwszy prezes będę działał w taki sposób, żeby wszystkie organy państwa działały w sposób prawidłowy i sprawny, że koniec podziałów, koniec kwestionowania instytucji w państwie.
1: Nie będzie pan kwestionował wyboru tej Krajowej Rady Sądownictwa?
0: Proszę posłuchać. Będę postępował w taki sposób, żeby państwo funkcjonowało jak najlepiej. Żeby instytucje państwa działały sprawnie, rzetelnie, w oparciu o przepisy prawa. Żebyśmy zakończyli spór związany z podziałem na neo, paleo, bo dla mnie to są pejoratywne określenia, które nie służą wymiarowi sprawiedliwości, nie mają żadnego oparcia w prawie. O czym świadczy dobitnie jeden mały fakt. Taka sama sytuacja jest w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Tam jest 130 ponad sędziów. I to powtarzał prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i znam tą sytuację od wewnątrz, bardzo zresztą dobrze kierujący tym sądem wybitny prawnik. I mówi, my nie przekraczamy w dwóch zakresach czerwonych linii. Po pierwsze, orzekamy razem, nie ma żadnego podziału, a po drugie, nie uchylamy orzeczeń sądów niższej instancji, tylko z uwagi na skład sądu. I ci sędziowie do Naczelnego Sądu Administracyjnego zostali, pani redaktor, szanowni państwo, wybrani w oparciu o tę samą procedurę. Przez tę samą Krajową Radę Sądownictwa zostali zaopiniowani. Czyli pokazuje, że można, że to jest spór polityczny i spór taki, można powiedzieć, psychologiczny, mentalny. Bo część sędziów, i to niestety w dużym stopniu w Sądzie Najwyższym, ale i w szczególności także w mojej izbie, nie szanuje określonego porządku prawnego.
1: Panie prezesie, pan wydał takie zarządzenie o nierejestrowaniu wniosków o wyłączenie tych neosędziów powołanych po 2018 roku ze składów. Na jakiej podstawie prawnej pan je wydał?
0: Na podstawie, właśnie czekałem z tym do momentu, można powiedzieć, kiedy zostanie wybrana Krajowa Rada Sądownictwa w taki sam sposób. I pani redaktor, właśnie, nie może być takiej sytuacji, żeby były składane wnioski o wyłączenie sędziów oparte tylko na tryb powołania sędziów w sytuacji, kiedy właśnie z orzeczeń Trybunałów Europejskich, a nawet z uchwały, którą ja bardzo negatywnie ocenię, uchwały składu trzech izb, że sam tryb powołania nie może stanowić podstawy do uchylenia wyroku, a dla mnie także do wyłączenia sędziego. Pani redaktor,
1: wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że chodzi o uchwałę składu trzech połączonych izb z roku 2020.
0: I uważam, że to jest element ostatni, który chciałem zrobić jako prezes izby i zrobiłem. Bo zrobiłem to dla dobra Sądu Najwyższego, dla dobra spraw i także słuchając głosu części starych sędziów.
1: Zmierzamy do końca na antenie radiowej Trójki. Jeszcze kolejne pytanie. Kiedy pan zwoła Trybunał Stanu w pełnym składzie? Pańska poprzedniczka Małgorzata Manowska blokowała przez kilka lat zwołanie tego pełnego składu Trybunału Stanu. Czego domagają się sędziowie?
0: Pani redaktor, szanowni państwo, tak jak powiedziałem, jeszcze nie miałem okazji być w swoim gabinecie.
1: Panie prezesie, no to teraz pan kokietuje, już pan przemyślał. To są dwie kluczowe decyzje,
0: których
1: prawnicy mówią, że to będzie test tego, jak
0: ale
1: pan będzie
0: zarządzał. Ale proszę nie oczekiwać tego, bo nie ma na dzisiaj takiej sytuacji, żebym ja dzisiaj, można powiedzieć, na niespełna 9 godzin po objęciu urzędu już mówił o kwestiach związanych zarówno z Krajową Radą Sądownictwa w sposób jednoznaczny, mimo że moja opinia jest tutaj, wyraziłem ją w sposób jednoznaczny, w tym także o Trybunale Stanu. Na dzisiaj, jutro i kolejne dni najważniejsze sprawy są dopełnienie wszystkich formalności związanych z objęciem urzędu pierwszego prezesa. To na tym się muszę skoncentrować, żeby zorganizować pracę Sądu Najwyższego w tych obszarach, żeby ten Sąd Najwyższy ciągle mógł funkcjonować. I oczywiście przyjdzie taki czas
1: czas, kiedy musimy pożegnać się z słuchaczami radiowej Trójki. Bardzo dziękuję.

0: za uwagę. Państwa i moim gościem był Zbigniew Kapiński, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, który dzisiaj obejmuje swoje obowiązki. Przechodzimy jak zwykle już tylko na YouTube, a na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać między innymi o tym, czy pan prezes odblokuje Izbę Odpowiedzialności Zawodowej i wnioski o uchylenie immunitetów prokuratorom, którzy współpracowali z ministrem Ziobro.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w niedzielę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
8: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
7: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
9: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
11: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
10: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
12: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
13: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
18: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Żegnamy reklamy.
20: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. W skrócie serwisu Trójki Agnieszka Drost.
0: Nie czuję się błędem prezydenta, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wybrany na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński.
21: Uważam, że moja dotychczasowa kariera sędziowska, mój dotychczasowy życiorys sędziowski, dotychczasowe postępowanie, także ostatnie 3 lata kierowaniu pracą Izby Karnej. Ta Izba pod moim kierownictwem pracowała bardzo efektywnie, rzetelnie, dobrze.
0: Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Izrael pogłębił operację lądową w południowym Libanie, jak poinformował premier.

Premier Benjamin Netanyahu, izraelska armia przejmuje kontrolę nad strategicznymi obszarami. Jak podają libańskie agencje, w ciągu ostatniej doby Izrael zbombardował ponad 70 miejscowości.

0: Czas spędzany przed ekranem, co może sprzyjać uzależnieniom wśród nastolatków, doprowadza to nie tylko do szkód fizycznych i emocjonalnych, ale również do samobójczych śmierci. Więcej informacji w serwisie Trójki o 9.
1: Trzydziestostopniowego upału w prognozie na dziś nie mamy. Zachód Polski może odetchnąć. Będzie od 15 stopni na wybrzeżu do 26 na Podkarpaciu, około 20 stopni Celsjusza w centrum. A jeśli chodzi o zachmurzenie, to momentami może wzrastać do dużego i może dziś przelotnie popadać na północnym wschodzie, na południu i na południowym wschodzie kraju. Do tego na Podhalu i Podkarpaciu możliwe burze. 27,5 minuty jeszcze do godziny 9. W tym momencie otwieramy zapisy do mniejszej gry 22 i 7 trójek. Kto chce zagrać? Ja przypomnę, że zwyciężczyni lub zwycięzca wybierze piosenkę, której wspólnie posłuchamy jeszcze w porannej audycji. 22 i 7 trójek do Państwa dyspozycji. Zapraszamy.

0: Nie ma miejsca jak dom. Czyli mrozu w Trójce. I 25 minut do 9. Jeszcze przed 9 w cyklu Ajajaj Józef Niewiarowski opowie o muzyce tworzonej czy generowanej przez sztuczną inteligencję, a wykorzystywanej w politycznej propagandzie. To będzie około 8.50, a za kilka minut będzie mniejsza gra, w której weźmie udział, i to już wiemy na pewno, pan Maciej z Turku. Dzień dobry, panie Macieju. Halo,
1: dzień dobry,
0: halo.
1: Dzień dobry,
0: słyszymy się, panie Macieju. Jak panu mija poranek?
1: Powolutku, w pracy.
0: W pracy. Myślałem, że może urlopik jakiś, bo to już takie ciepłe powietrze.
1: Nie.
0: Trzeba poczekać.
1: Tak, ale będzie.
0: Będzie, ale w sezonie wakacyjnym, czy pan celuje w takim miesiące, kiedy ruch jednak mniejszy?
1: Jak pomyślę, jak to mam zaplanowane, no sezon już wakacyjny, na pewno tygodniowy urlop będzie w wakacje, może po wakacjach też jeszcze coś.
0: Czyli jednak tłumy. No.

No dobrze, no to będzie się pan integrował z narodem, tak. Chyba że wybywa pan gdzieś w głusze, panie Macieju. Ale zanim wakacje, to jeszcze mniejsza gra, zagramy z panem Maciejem i z kimś. Kto do nas dołączy i dołączy do pana Macieja w mniejszej grze? 2 2 i 7 3, polecamy się.

0: Blondie One Way or Another. No właśnie, ktoś musi wygrać. Albo Ełk, albo Turek. Za 29.
1: Mniejsza gra.
0: Z Turku zadzwonił do mniejszej gry pan Maciej, z którym już się słyszeliśmy, ale witamy ponownie. Dzień dobry raz jeszcze, panie Macieju.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pracownik firmy energetycznej, biurowo-terenowy, jak mówi pan Maciej. Biurowo-terenowy, czyli wszystko ma pan w pracy po prostu.
2: Tak jest.
0: Czego dusza zapragnie. A na stanowisku numer 2 i do nas dołącza właśnie pan Szymon z Ełku, który zajmuje się dystrybucją części motoryzacyjnych. Dzień dobry, panie Szymonie.
3: Dzień dobry.
0: I to jest trudna praca, czy to jest pana pasja?
3: To jest pasja, zdecydowanie.
0: A właśnie, bo się zastanawiam.
3: Od 20 kilku lat.
0: Od 20 kilku lat zajmuje się pan samochodami, po prostu uwielbia pan te samochody i to dlatego.
3: Dokładnie.
0: No i bardzo dobrze. I właśnie tak powinno być. Powinniśmy sobie szukać pracy w zawodzie, który nas pasjonuje. Tak jest w przypadku pana Szymona. Ale pytań o samochody nie będzie, panie Szymonie. Muszę pana zmartwić dzisiaj w mniejszej grze. Pytań z zakresu biurowo-terenowego. No może, może tak możemy to podciągnąć, panie Macieju. I to od pana Macieja zaczynamy. Pierwsze pytanie. Dziś w kalendarzu, panie Macieju, mamy Dzień Samorządu Terytorialnego. I stąd właśnie pytanie. Ile jest w Polsce sejmików wojewódzkich?

0: 16.
1: Dokładnie tyle samo, ile województw. To było podchwytliwe. Dokładnie tyle samo mamy sejmików wojewódzkich, co województw w Polsce. Teraz pan Szymon, panie Szymonie, tak? Szansa na prowadzenie i znów kalendarium historyczne. Dokładnie 89 lat temu oddano do użytku słynny most Golden Gate. Którego amerykańskiego miasta jest on symbolem?
0: San Francisco.
1: San Francisco. When you're going to San Francisco, to pewnie właśnie przez ten most. 1-0 dla pana Szymona, wracamy do pana Macieja. Panie Macieju, w maju 1994 roku miała miejsce premiera jednego z trzech filmów w ramach tryptyku Trzy kolory. Na ekrany trafił wówczas obraz pod tytułem Czerwony. Kto wyreżyserował Trzy kolory?
0: Krzysztof Kieślowski.
1: Oczywiście, że Krzysztof Kieślowski. 1-1, tutaj nie było żadnego problemu, panie Macieju, ale pan Szymon staje przed szansą na zwycięstwo i pytanie jest z kategorii sport, panie Szymonie. Trwa wielkoszlemowy tenisowy French Open rozgrywany na nawierzchni ziemnej, czyli na tak zwanej mączce. W styczniu w Australii tenisistki i tenisiści rywalizowali na nawierzchni twardej, a w lipcu w Londynie powalczą na wimbledońskiej trawie. No to zostaje nam jeszcze jeden czwarty turniej wielkoszlemowy US sezonu, Open. US Open, na której tenisowej nawierzchni będzie rozgrywany.
0: Nawierzchnia twarda.
1: Nawierzchnia twarda, czyli beton, inaczej mówiąc. Tak, to się zgadza, to oznacza, że dziś pan Szymon zwycięża w mniejszej grze.
0: Ura.
1: Takie echo nawet się poniosło. Gratulacje od pana Macieja. Panie Macieju, jest pan wicemistrzem dziś. Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy.
0: Nieczęsto się to zdarza.
1: Panie Macieju, proszę do nas powracać. Na pewno jeszcze będzie okazja. Mniejsza gra jak zawsze zaprasza. A pan Szymon zwyciężył, więc wybiera piosenkę, której teraz posłuchamy. Panie Szymonie, może pan oczywiście ten utwór komuś zadedykować.
0: Pasję w swoim życiu, jak najwięcej zlotów, jak najmniej padków, perdem, give it to fly.
1: No właśnie, to ja przetłumaczę może, bo trochę nam się tutaj zrywało połączenie. Dla wszystkich słuchaczy trójki by było jak najwięcej wzlotów, jak najmniej upadków, Pearl Jam i Given to Fly od pana Szymona. Pan Szymon potwierdza?
0: Tak jest, wszystko się zgadza.
1: Pozdrawiamy serdecznie, gratulacje.
0: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.

0: Pearl Jam, Given to Fly w trójce. A teraz o innych rejonach muzycznych powiemy. Danny Bones jest młodym brytyjskim raperem, mówi o obronie tradycyjnych wartości, prawie do wolności i sprzeciwie wobec państwa opiekuńczego. Problem w tym, że nie istnieje. Został wygenerowany przez sztuczną inteligencję, a ta jest już regularnie wykorzystywana w politycznej propagandzie. O tym więcej Józef Niewiarowski w cyklu...
1: Ajajaj. Usługi się sypią, a podatki rosną. Brak wolności słowa, gdy rząd wciska kłamstwa. Co mam o tym myśleć? Czy to naprawdę zaskakujące? Trudno w pracy. Ledwo wiąże koniec z końcem.
2: To fragment najpopularniejszego utworu brytyjskiego rapera Danny'ego Bonesa, który nie istnieje. Jest postacią AI stworzoną przez grupę Node Project, która, jak donoszą media, finansowana jest przez skrajnie prawicową partię Advance UK. Influencerzy AI, którzy służą propagandzie, to już właściwie światowy standard. Wstań! Tę piosenkę odtworzono na serwisie YouTube 100 tysięcy razy, a rapera AI o pseudonimie TWG obserwuje 15 tysięcy osób.
3: Od gór po Bałtyk to nasza ziemia, tu honor to broń, a wiara nie zginie przez krew.
2: Sam przyznam, że nie do końca rozumiem, jak można być świadomym konsumentem tego typu treści. Ale zapytałem o to na jednej z politycznych grup na WhatsAppie, której użytkownicy dzielą się właśnie filmikami wygenerowanymi przez AI.
4: Nie zawsze są to filmy niskiej jakości. Zazwyczaj chodzi o to, że przekaz ma być prosty i jak widać jest skutecznym przekazem, bo zwraca uwagę i zachęca ludzi do dyskusji.
2: Nie zawsze są to filmy niskiej jakości. Podobnego zdania jest ekspert marketingu politycznego Mateusz Sabat z Big Data for Leaders.
5: Był taki ciekawy i myślę wiralowo rozchodzący się filmik Prawa i Sprawiedliwości.
6: Wielkanoc odbędzie się.
5: Stylizowany na popularną bajkę Zwierzogród.
7: A będzie nas stać na jajka, żurek?
8: Uśmiechnijcie się, brygada.
5: Ale jest też dużo materiałów generowanych w tani sposób, bez jakichś większych umiejętności kreatywnych.
2: I na masową skalę, jak piosenka, którą słyszałem relacjonując w zeszłym tygodniu dla państwa Marsz Solidarności.
9: To, co teraz państwo słyszą, to jest utwór wygenerowany przez sztuczną inteligencję. No, to jest taki trend w środowiskach popierających zarówno Koalicję Obywatelską, jak i Prawo i Sprawiedliwość, że powstają takie utwory właśnie generatywnej sztucznej inteligencji. Ale pierwszy raz faktycznie słyszę to podczas marszu. Wcześniej krążyły takie piosenki po prostu po internetowych grupach, między innymi na Facebooku.
5: Najbliższa kampania wyborcza na pewno będzie pierwszą kampanią wyborczą, gdzie sztuczna inteligencja będzie zastosowana na szeroką skalę, ale nadal od kreatywności i pomysłu i też jakości realizacji będzie zależało, czy dane produkcje wywołają emocje.
2: Wybory już za rok, więc radzę złapać głęboki oddech, bo możliwe, że zaleje nas gigantyczny i jeszcze większy niż dotychczas ściek politycznego AI.
0: Ostrzegał Józef Niewiarowski.

Zuta i Szafa gra w trójce. Za 6 minut będzie 9. Kto w drodze do pracy? Jakby co, to 8 godzin i 6 minut zostało do 17.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone.

0: i jeszcze?
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Game over.
9: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
10: Blik. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak! Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
12: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto.

0: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 9, dziś środa, 27 maja. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik.
4: Przemysł zbrojeniowy, wymiana informacji wywiadowczych, obrona przeciwlotnicza. Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat o partnerstwie.
5: Trzech 20-latków zatrzymano w sprawie fałszywych alarmów o zagrożeniach.
4: Na razie skupię się na sprawach związanych z przejęciem urzędu, mówił w pierwszym dniu w Trójce pierwszy prezes Sądu Najwyższego.
5: Polska i Wielka Brytania podpiszą dziś traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.
4: Współpraca będzie dotyczyła przemysłu zbrojeniowego, wymiany informacji wywiadowczych 007, ćwiczeń wojskowych i obrony przeciwlotniczej. Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą dokumenty w Northolt pod Londynem.
5: Łączymy się z Michałem Makowskim. Dzień dobry. Co jeszcze ma wynikać z nowego porozumienia?
6: Dzień dobry. Kluczowe zapisy traktatu dotyczą wzajemnej pomocy wojskowej na wypadek ataku na jedno z państw. Podobne porozumienie Polska podpisała w ubiegłym roku z Francją. Traktat nie zastąpi zobowiązań w ramach NATO, ale pozwoli sojusznikom na szybszą reakcję, zapowiada premier Donald Tusk.
7: Niezależnie od reakcji NATO jako całości, będzie można liczyć i na Francję, i na Wielką Brytanię na szybkie reakcje dwustronne w przypadku zagrożenia, zanim zapadnie decyzja wszystkich 32 członków NATO.
6: Traktat wynosi relacje między Polską i Wielką Brytanią na najwyższy możliwy poziom. W pierwszych zdaniach traktatu precyzyjnie wskazano, gdzie leży potencjalne zagrożenie.
7: Obie strony podkreślają, że są świadome, że zagrożeniem strategicznym, także długoterminowym dla Polski, dla Wielkiej Brytanii, dla NATO jest Rosja.
6: Polska i Wielka Brytania będą współpracować także przy projektach dotyczących np. budowy systemów bezzałogowych czy systemów walki elektronicznej.
4: Mówił Michał Makowski, dziękujemy za relację.
5: Trzech mężczyzn w wieku około 20 lat zatrzymano w sprawie fałszywych alarmów w Polsce w ostatnich dniach. W ocenie szefa MSWiA głównym motywem ich działania była chęć zdobycia rozgłosu. Marcin Kierwiński zapowiedział kolejne przeszukania i zatrzymania.
4: Składane przez opozycję żądania dymisji szefa MSWiA są niemądre, mówił w Polskim Radiu Adam Dziedzic z PSL. Jak dodał, służby ratunkowe reagowały tu zgodnie z procedurami.
8: Może premiera jeszcze...
9: Dłuższa jest lista, nie tyle.
8: Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale to jest zwykła narracja polityczna głupawa. Powiem zupełnie szczerze, głupawa. Co ma Kierwiński do tego, że ktoś w sposób nielegalny dokonał takiego zgłoszenia i próbował to wykorzystać?
5: Wobec jednego z młodych mężczyzn zatrzymanych w tej sprawie zastosowano areszt, a wobec drugiego wystosowano wniosek aresztowy.
4: Nikt z nich nie przyznał się do fałszywych zgłoszeń o zagrożeniach.
5: Na razie skupię się na działaniach dotyczących funkcjonowania Sądu Najwyższego i sprawach związanych z przejęciem urzędu, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce nowy pierwszy prezes sądu Zbigniew Kapiński.
4: Pytany o to, kiedy zwoła pierwsze posiedzenie nowej Krajowej Rady Sądownictwa, tak odpowiedział.
10: Na pewno jako pierwszy prezes będę działał w taki sposób, żeby wszystkie organy państwa działały w sposób prawidłowy i sprawny, że koniec podziałów, koniec kwestionowania instytucji w państwie.
11: Nie będzie pan kwestionował wyboru tej Krajowej Rady Sądownictwa?
10: Proszę posłuchać. Będę postępował w taki sposób, żeby państwo funkcjonowało jak najlepiej.
5: Jak dodał sędzia, decyzja w tej sprawie zapadnie w odpowiednim czasie. A cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
4: Zmieniamy sąd na federalny w Los Angeles. Dziś ma zostać ogłoszony wyrok w sprawie byłego asystenta Matthew Perego.
5: To ostatnia z pięciu osób objętych sprawą nielegalnego dostarczania ketaminy, silnego leku psychoaktywnego, który doprowadził 3 lata temu do śmierci aktora.
12: Aktor płacił Kennethowi i Łamasie 150 tysięcy dolarów rocznie za pracę osobistego asystenta mieszkającego w jego domu. Z dokumentów sądowych wynika, że z czasem rola i Łamasy zaczęła wykraczać daleko poza zwykłe obowiązki. Miał organizować Peremu dostęp do ketaminy i podawać mu zastrzyki, choć nie miał przygotowania medycznego. W dniu śmierci aktora i Łamasa miał wstrzyknąć mu co najmniej 3 dawki ketaminy. Potem wyszedł z domu. Po powrocie znalazł Perego martwego w jacuzzi. Prokuratura domaga się dla byłego asystenta 41 miesięcy więzienia i 3 lat nadzoru po odbyciu kary. W tej samej sprawie zapadły już inne wyroki. lekarz Salvador Plasencia, został skazany na 30 miesięcy więzienia, a Jasmine Senga otrzymała karę 15 lat więzienia za handel narkotykami, w tym sprzedaż ketaminy, która trafiła do Perego. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: Klimat.
4: W całej Polsce w lasach zagrożenie pożarowe. Z danych Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że najwyższe jest na granicy Wielkopolski i Lubuskiego.
5: Pogłębia się susza hydrologiczna. Na mapie IMGW jest 20 ostrzeżeń. Dotyczą rzek Lubelszczyzny, Podlasia, Warmii, Mazur, Mazowsza, Śląska, województwa łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, zachodnio-pomorskiego i Wielkopolski.
4: To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 5:09, czas na sport. Ostatni serwis sportowy o poranku. Dariusz Urbanowicz.
1: I tym razem zaczniemy od sparingów reprezentacji Polski w piłce nożnej. Z Ukraińcami zagramy w tę niedzielę we Wrocławiu, a z Nigerią 3 czerwca w Warszawie. Kibiców pragniemy uspokoić. Robert Lewandowski otrzymał powołanie. Pojawi się też 5 debiutantów, w tym najlepszy napastnik sezonu w Ekstraklasie, Karol Czubak z Motoru Lublin. Mówi selekcjoner Jan Urban.
13: Zbyt wielka rewolucja, mam na myśli próbowanie zbyt wielu zawodników. To wszystko powoduje, że nie ma płynności gry, że nie ma zrozumienia i tak dalej. A my chcielibyśmy jednak zgrywać tą drużynę, robić taką atmosferę, która pozwoli nam na jak najlepsze przygotowanie się do meczów najpierw Ligi Narodów na jesień, a później eliminacji do Mistrzostw Europy.
1: Poznaliśmy trasę 83. edycji Tour de Pologne. Wyścig zacznie się 3 sierpnia w Gdyni. Do przejechania 1100 km. Więcej informacji udziela dyrektor wyścigu, wicemistrz olimpijski Czesław Lang.
14: Startujemy z Gdyni właśnie i poprzez województwa takie jak pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie, Dolny Śląsk, Śląsk i Małopolskie wylądujemy w Wieliczce. Jadąc przez takie mety będą w takich miejscowościach jak Koszalin, jak Szczecin, jak Zielona Góra, Karpacz, Kociesz, Bukowina, resort Bukowina, no i Wieliczce, jazda indywidualna na czas.
1: Trzyetapowe Tour de Pologne kobiet odbędzie się w dniach 24-26 lipca. Trasa została wytyczona tradycyjnie już na Lubelszczyźnie. Zaglądamy

0: Na parkiet NBA koszykarze Oklahoma City Thunder w piątym meczu serii na zachodzie pokonali San Antonio Spurs 127-114 i w rywalizacji do czterech zwycięstw objęli prowadzenie 3-2. W finale czekają już nowojorscy Knicksi, w których barwach grywa reprezentant Polski Jeremy Sochan. Przypominam, że dziś w Paryżu kolejny polski dzień. W samo południe ma zacząć się mecz drugiej rundy z udziałem Igi Świątek. Później do akcji wkroczą obie Magdy. Najpierw Linet, a potem French.
1: 30-stopniowego upału w prognozie na dziś nie mamy. Będzie od 15 stopni na wybrzeżu do 26 na Podkarpaciu, około 20 stopni Celsjusza. W centrum słońca nie zabraknie, ale patrząc z lotu ptaka na cały kraj, to i pochmurnych momentów nie zabraknie. Momentami to zachmurzenie może wzrastać do dużego i może dziś przelotnie popadać na północnym wschodzie, na południu i na południowym wschodzie kraju, a na Podhalu i Podkarpaciu możliwe burze.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Ela Malinowska audycję poranną zrealizowała. Staszek Perzyna odbierał od Państwa telefony. Kuba Witkowski program przygotował. Mówił Robert Grzędowski. My już dziękujemy i rymujemy. Może w pracy Państwo siedzą, może w drodze Państwo gdzieś. Wszyscy teraz się dowiedzą, że za chwilę in excess. Mateusz Tomaszuk już w studiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja się tutaj czuję jak na takim jakimś przyjęciu z motywem Vintage. Podkreślałeś, że to jest takie studio Vintage?
1: Ach nie, nie mówiłem, bo my dzisiaj nadajemy z Bieruta. Kto był na Dniu Otwartym albo Nocą Muzeów, to wie. To wie, z czym to się wiąże. Z czym to się je, być może nawet.
4: Dobrego dnia.
3: No, człowiek musi się przyzwyczaić. Tutaj widzisz się podgłaśnia, tak?
1: O. Tak, ale największy problem jest z tym guziczkiem do realizatora, bo on jest w innym miejscu i ja dzisiaj zacząłem mówić do kogoś na linii którejś. Nie wiem, kto to był. Jakaś inna stacja.
3: Ela Malinowska zostaje, Michalina Bieńko będzie audycję wydawała i Mateusz Tomaszuk do 11 będzie z Państwem spędzał czas.

To może tak rymował jak Robert Grzędowski, już nie będę, ale powiem tylko tyle, że to In Excess, rok 83, no i ten moment, w którym Michael Hutchence zaczynał już bardzo wyraźnie wyrastać na jednego z najbardziej charyzmatycznych frontmenów swojej epoki. No a tak swoją drogą producentem tego utworu był Neil Rogers. Tak, ten właśnie Neil Rogers, który pracował razem z Duran, Madonną czy samym Davidem Bowie. No i chyba właśnie stąd w utworze Original Sin słychać ten taneczny puls, który do dzisiaj działa znakomicie. Robert Grzędowski wygrzał krzesło, tak? Trzeba tutaj się przestawić na studio M4, bo dzisiaj nadajemy z innego studia. Zalogowałem się, także proszę pisać. facebook.com/trójka, tam nasza tradycyjna lista obecności. A teraz nasza piosenka dnia. Przybi śniegi. No i jakże ciekawy, intrygujący tytuł. Pali się jej świat.

Od razu zaserduszkowałem ten utwór. Nie chcę przestać się nucić. Przebiśnieg i pali jej się świat, czyli nasza piosenka dnia w Trójce, a nadchodzący album ma być udźwiękowieniem świata snów i przestrzeni zawieszonej między rzeczywistością, wspomnieniem, a wyobraźnią. No a skoro jest wyobraźnia, no to muszą być i emocje. No to czekamy cierpliwie na premierę albumu Przebiśniegów. A skoro o czekaniu mowa, no to może We Used to Wait?

Win Butler mówił kiedyś, że ten utwór powstał z tęsknoty za czasami, w których człowiek naprawdę na coś czekał. Na list, na telefon, albo też na wiadomość, która nie przychodziła po 3 sekundach. We used to wait i oczywiście dobrze znany państwu Arcade Fire. Tak się zastanawiamy tutaj w studiu, czy ktoś z państwa czeka na nowy album Paula McCartneya. Świetnie, tak, my w Trójce też czekamy. No i tak się pięknie składa, że to już jutro, dzień przed premierą o 19:00 wraz z Piotrem Mecem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej słuchać będziemy tych utworów przedpremierowo. No i mamy dla państwa zaproszenia. Michalina Bieńko za chwilę uda się do telefonów, a właśnie już jest przy telefonach 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić.

0: nasz piosenkowy duet.
1: Już termometr wsadził w dziuplę, otoskopem zbadał sęk.
0: Wzbogacił swój dorobek nową, tym razem wyraźnie satyryczną piosenką o wójcie. Można ją znaleźć, tak jak i poprzednie, na stronie trójka.polskieradio.pl. A kolejną Bob and Carolina zaprezentują już w czwartek.
2: Jakiś sprzeciw?
3: Nie słyszę.
0: Wszyscy są zgodni. Tuż przed dziewiątą w cyklu Piosenkarnia.
1: Nikt tu nie przyczepi się.
0: W audycji zapraszamy do trójki.
4: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
6: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
8: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Słodki dzień dziecka! Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
16: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
15: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
16: Super. Kiedy płyniemy?
17: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
18: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
19: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
18: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
20: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
18: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
20: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka ZOO.
21: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
5: Żegnamy reklamy.
22: Minęła już 9:30.
5: Informator ekonomiczny.
22: Mojej lewej stronie Sylwia Zadrożna i nie sama.
23: Nie sama, ze mną Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna dla handlu.pl. Dzień dobry.
24: Dzień dobry, ja też po lewej stronie.
23: Trwający od wielu miesięcy spór między pracownikami i zarządem Dino doprowadził do protestu przed siedzibą spółki w Krotoszynie. Manifestacja i blokady rozpoczęły się w poniedziałek i trwają do dziś. Niezadowolenie w sieci jest duże. Związkowcy przekazali nawet założycielowi siatkę buraków. Warzywa mają symbolizować ponad 1300 naruszeń prawa pracy stwierdzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Zarząd sieci notorycznie unika rozmów z pracownikami. Jak to Pani zdaniem może się skończyć?
24: Trzeba sobie powiedzieć, że te protesty już przyniosły efekt, ponieważ pracownicy od tego miesiąca dostają 300 zł więcej w tym miesiącu jako taką wypłatę jednorazową, ale co do zasady to jest po prostu stała podwyżka.
23: Ale też oczekiwania były wyższe, bo tam 900 zł,
24: oczekiwania
23: prawda?
24: Są 900.

500 zł. Mhm. W związku z tym nikt się nie chwali tym sukcesem, ponieważ pracodawca nie chce przyznać, że to na skutek nacisku, a związkowcy nie chcą przyznać, że utargowali tylko tyle. W związku z tym można by

0: czyste mrozy, pewnie nie doszłoby do aż takich protestów pracowników, którym ten wiatr i mróz wiał w plecy. Jednocześnie było nastawione na maksa takie grzanie frontalne, co w ogóle powodowało, że wszyscy tam chwilę, moment i chorowali. Więc można powiedzieć, tak jak w handlu jest stwierdzenie, że to pogoda sprzedaje, no to w tym roku pogoda, można powiedzieć, spowodowała takie protesty pracownicze, które może spowodują, że ten cały model będzie musiał się zmienić. No bo jesteśmy na innym etapie rozwoju rynku pracy. Dino się rozwijało głównie w małych miejscowościach, ale wchodzi też do dużych ośrodków. A zatem ten cały model prostoty możliwe, że był na inne czasy, a teraz są inne.
1: No właśnie, a jak to w ogóle też wpłynie na wizerunek całej branży handlowej i sklepów? A też dodajmy, że Dino no, to jest naprawdę duża, duża spółka. To już jest teraz
0: dziewiąta prawda? Firma tak, na, no w całej Polsce, jeśli chodzi o przychody. Natomiast to jest też ogromny organizm, dlatego że oni w zeszłym roku zatrudnili 6 tysięcy nowych pracowników, a zatem wiadomo, że teoretycznie procedury powinny być idealne, jak słyszymy, nie są. Natomiast jeśli chodzi o odniesienie do całego handlu, myślę, że to jest tak, że tę lekcję, którą przerabia teraz Dino, większość handlu ma już przerobioną. W związku z tym, oczywiście to zawsze powoduje, że wszyscy jakimś takim gremialniejszym głosem mówią, w handlu pracuje się trudno, ale te wszystkie rzeczy związane z warunkami pracy, no to więksi pracodawcy już przerobili.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeszukał tymczasem biura Lidla i czterech firm przewozowych współpracujących z siecią. Zrobił to, bo są podejrzenia o zmowę na rynku pracy.
0: Tak, ponieważ okazuje się, że ta kontrola urzędu nie dotyczy tylko relacji sieć handlowa, która może nam wystawiać fałszywe promocje lub sytuacji, w której naruszona jest konkurencja, ale tylko jeśli chodzi o łańcuch dostaw. Tu ten łańcuch dostaw przesuwa się o tyle na rynek pracy, że UOKiK twierdzi, że jeżeli Lidl ma iluś dostawców i oni, mówię o dostawców logistyki, i oni wszyscy zdecydują, że kierowcy nie mogą między sobą zmieniać pracy i umówili się, że to jest maksymalna brzegowa pensja, którą mogą dostać, no to okazuje się, że większość tych kierowców może zostać tam na tych samych warunkach, no bo każda inna zmiana pracy jest dla nich po prostu niemożliwa. Oczywiście można myśleć, że mogą pójść do konkurencyjnej firmy, ale w konkurencyjnej firmie Biedronka była bardzo podobna sytuacja. W związku z tym można powiedzieć, że ta konkurencyjność i ta chęć handlu bycia rentownym, zwłaszcza FMCG jest takim miejscem, gdzie te marże nie są wysokie. No więc pracodawcy sieci szukają tych punktów optymalizacji, jak widać, w każdym miejscu.
1: A co się dzieje z jajami z chowu klatkowego? Bo większość sieci handlowych wycofała je ze swoich półek sklepowych, ale niedawno, no wspomniane już na początku, Dino poinformowało o czasowym przywróceniu. O co chodzi?
0: Chodzi o to, że grypa ptaków szaleje. I to jest taka choroba, która niestety dziesiątkuje kury nioski, a co w oczywisty sposób, to nie jest tak, że jedna kura jest chora i cała hodowla zostaje. No niestety cała hodowla musi zostać zutylizowana. To powoduje, że na rynku jest coraz trudniej o jaja tej wyższej kategorii. One też drożeją. No i Dino w ramach tego uproszczonego modelu, o którym już rozmawialiśmy, mówi, klienci są gotowi nadal jeść takie jajka. My jesteśmy gotowi wystawiać je w niskiej cenie. Tu są takie czynniki, można by powiedzieć, ogólnego ryzyka. A zatem sztandar zmiany i dobrostanu zwierząt chowamy na chwilę. Natomiast nie jest to powszechna tendencja. Póki co większość sieci mówi, no, że jednak stara się tych jajek akurat nie mieć na półkach. Ale sytuacja może się, wiadomo, w różne strony rozwinąć. Wiemy, że żyjemy w bardzo zmiennych czasach.
1: W Irlandii testowane są zakupy bez wysiadania z samochodu, czyli zamawiamy w aplikacji, płacimy online i potem podjeżdżamy pod okienko, odbieramy towary. Ja wiem, że w Polsce w różnych miejscach też już są takie punkty, gdzie tak można zrobić zakupy, a pytanie, czy to przyszłość, czy to się
0: można powiedzieć, że sklepy testują każdą przyszłość, która może się dziać. I był taki moment, kiedy wszyscy chcieli mieć sklepy bezobsługowe, ale okazało się, że ten model też nie jest idealny, więc to pewnie będą zawsze wycinki rynku, tak? e-commerce jest jedną z takich odpowiedzi, zakupy do bagażnika drugą, trzecią właśnie te sklepy bezobsługowe, ale ostatnio Auchan zamknął taki sklep. Żabka Nano już tak dużo w tej wersji nie otwiera. Trzeba też sobie powiedzieć, że te sklepy miały swoją wartość, kiedy ewentualnie alkohol, no co można było kupować, wiadomo, że w Warszawie ten element zniknie wkrótce na skutek

0: prohibicji nocnej. Więc można powiedzieć, że sklepy szukają różnych opcji. Też jest taka wersja a propos systemu kaucyjnego teraz, żeby człowiekowi zapewnić wygodę, należałoby spowodować, żeby butelkomaty stały w miejscach, gdzie przyjeżdżamy i z bagażnika możemy wrzucać. Więc można powiedzieć, że tym słowem, które tutaj decyduje, jest wygoda.
1: No i zobaczymy, czy rzeczywiście wygra. Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna dla handlu.pl, dzisiaj była naszą gościnią. Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Sylwia Zadrożna powróci jutro. Jakie jutro? Dzisiaj o 16:30. A teraz umówiliśmy się, że Sylwia będzie śpiewała.
1: Tak?
2: 100 lat.
1: 100 lat komu?
2: Naszej
1: dzisiaj?
2: Solenizantce. Zobacz. Pani Susan z grupy Suzy and the Banshees.
1: No proszę. To 100 lat, 100 lat.
2: 69. urodziny, ale zaśpiewaj.
1: Ja mam teraz śpiew. 100 lat, 100 lat.

Z Sylwią Zadrożną stwierdziliśmy, że jednak nie będziemy robić konkurencji Bobowi i Karolajnie, ale może państwo zaśpiewają 100 lat. 69. urodziny świętuje dzisiaj pani Susan z grupy Susie and the Banshees, bez której trudno wyobrazić sobie późniejszy post-punk, dark wave, czy nawet sporą część współczesnego indie. A przed nami Neil Finn, który miał niezwykły talent do pisania melodii, które brzmią lekko, ale zostawiają po sobie coś więcej niż tylko chwytliwy refren. Trochę słońca, trochę melancholii, czyli taki idealny zestaw na przedpołudnie.

Za kwadrans wybije godzina 10. Crowded House Weather With You. Dacą Państwo wiarę, że dzisiaj mija 24 lata od premiery wydania Korowy Milky Bar.

0: Artur Rojek prosto z albumu Korowa Milky Bar. Oj, słuchało się namiętnie tej płyty. W studiu pojawiła się Michalina Bieńko, z którą zainicjujemy dzisiaj taki okazjonalny kącik, który nazwaliśmy Każda okazja jest dobra, a brak okazji najlepszy.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. A to dlatego, że Michalina jest specjalistką od muzyki islandzkiej.
1: Wow, ale mnie przedstawiłeś. No dobrze, przyjmijmy, że tak jest. Że jestem specjalistką od muzyki islandzkiej.
0: Dzisiaj będzie taki utwór, co prawda dzisiaj deszcz gdzieniegdzie się pojawia, także myślę, że ci, którzy słuchają deszczu, który pada na parapet, ucieszą się z tej islandzkiej nazwy. Jak to się wymawia? No właśnie, nie wiem, czy będziemy się podejmować przeczytania tej nazwy.
1: Hopipola?
0: Mhm. Czyli po islandzku skakanie po kałużach.
1: Tak, skakanie po kałużach. W Warszawie nie ma kałuży chyba. Żadnej dzisiaj nie widziałam. Raczej są chmury. No ale właśnie, jest chłodniej, więc chyba mój głos to odczuwa, że jest chłodniej. A na Islandii nigdy nie skakałam po kałużach, ale bardzo mnie ucieszyła na tej playliście dzisiejszej piosenka zespołu Sigur Rós, bo już bardzo, bardzo tęsknię za Islandią, więc każdy taki islandzki sygnał może być okazją do tego, żeby właśnie wrócić tam, chociażby mentalnie, wyobraźni swojej.
0: Radio to teatr wyobraźni, no to teraz przeniesiemy się właśnie do Islandii. Fortepian, smyczki, no i ten język, którego większość słuchaczy chyba nie rozumie, no ale nie chodzi o to w tej muzyce. Także odpływamy i słuchamy. Hopipola, Michalina Bieńko i cykl, który nazwaliśmy Każda okazja jest dobra, a brak okazji najlepszy. Może jeszcze do tego kąciku

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz,

0: aż tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Ludzie w podróży z Agatą Grendą, szefową Teatru Szekspirowskiego, opowie nam o
3: ścieżkach życia, o drodze do Gdańska, sile, która pozwoliła jej przetrwać życiowe zawirowania, o promocji polskiej kultury za oceanem i o spokoju, a także szaleństwie, które pomagają w zarządzaniu wyjątkowym miejscem.
2: Ludzie w podróży na stronie trójka.polskieradio.pl i w naszych podcastach.
3: Zapraszam, Michał Nogaś.
4: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 27 dzień maja, jest 10. Czas na serwis Trójki i Artur Ewertowski.
5: Sprawcy muszą mieć świadomość, że będziemy ich mogli zidentyfikować. Tak szef rządu mówi o mężczyznach zatrzymanych w związku z fałszywymi zgłoszeniami na numery alarmowe. Po południu naukowcy przyjdą przed Sejm. Zamierzają protestować przeciwko niskim nakładom na naukę. Mimo mniejszej liczby wspierających, Czesi zapewniają, że uda im się utrzymać zakupy amunicji dla Ukrainy na podobnym poziomie jak przed rokiem. Wywoływanie fałszywego alarmu to poważne przestępstwo zagrożone karą długoletniego więzienia. Przypomniał o tym premier, komentując fałszywe zgłoszenia na numery alarmowe. W związku z tą sprawą śledczy zatrzymali 3 osoby. To młodzi mężczyźni w wieku około 20 lat.
6: Nieważne, czy ma się 16, czy 20, czy 25 lat. Nieważne, czy się robi to dla zabawy, czy z pobudek politycznych, komercyjnych, jakichkolwiek. To są poważne przestępstwa. I każdy, kto ma zamiar bawić się w taki sposób, musi mieć świadomość, że my technicznie będziemy zdolni do identyfikacji sprawców i jestem przekonany, że prokuratura i sądy będą traktowały bardzo poważnie tego typu przestępstwa.
5: Służby zatrzymały 3 osoby podejrzewane o wywoływanie fałszywych alarmów. Chodzi o informowanie o rzekomych zagrożeniach na terenie posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości oraz w siedzibie TV Republika. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński powiedział wcześniej, że wobec jednej spośród 3 zatrzymanych osób zastosowano areszt, a wobec drugiej wystosowano wniosek aresztowy. Jeśli chodzi o 3 osobę, to jest to nowe zatrzymanie. Żadna z tych osób nie przyznała się do winy. Zatrzymani byli ze sobą powiązani i prawdopodobnie działali w większej grupie. Według ministra głównym motywem ich działania była chęć zyskania rozgłosu w internecie. Naukowcy nie będą palić opon ani detonować petard, ale wyjdą na ulicę, aby domagać się zwiększenia nakładów na naukę. O 13:00 przed Sejmem rozpocznie się protest środowiska naukowego. Współorganizator manifestacji Łukasz Okruszek z Instytutu Psychologii PAN mówił, że choć polska gospodarka ma się świetnie, to naukowcy są niedofinansowani.
7: Środowisko mówi jednym głosem i mówi bardzo mocno, że już stop temu niszczeniu, głodzeniu polskiej nauki przez permanentne niedofinansowanie, przez brak pomysłu i brak wizji. Więc no liczymy, że jeżeli tych kilka tysięcy naukowców reprezentujących wszystkie grupy

0: i gremia nie wywoła efektu, no to co nam zostanie w roku wyborczym? Organizować jeszcze większe akcje.
1: Organizatorzy akcji domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB. Mówią, że trudne warunki do rozwoju w Polsce są przyczyną wyjazdu naukowców za granicę. UOKiK zarzucił internetowym sklepom H&M oraz Pick and Kloppenburg nieinformowanie klientów o najniższej cenie przed obniżką lub nieprawidłowe jej wskazywanie. Nieustannie monitorujemy sposób, w jaki sklepy prezentują promocje. Przypominam, że również kupujący online muszą być poinformowani o najniższej cenie, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem danej obniżki, napisał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta w komunikacie. W internetowym sklepie H&M ceny były prezentowane klubowiczom jako niższe, natomiast pozostali użytkownicy widzieli ceny wyższe. W rzeczywistości z oferty mógł skorzystać każdy, ponieważ jedynym wymogiem, aby zostać klubowiczem, była rejestracja. UOKiK stwierdził również, że nieprawidłowości w reklamach internetowych oraz w sklepie online Pick and Kloppenburg występowały. Na karcie produktów można było zobaczyć cenę opisaną jako 30-dniowa najlepsza cena i konsument może nie wiedzieć, czym ona jest oraz do czego się odnosi, poinformował urząd. Czeska inicjatywa amunicyjna ma zapewnić Ukrainie podobne wsparcie jak przed rokiem, mimo że liczba państw uczestniczących w projekcie zmniejszyła się o połowę. Poinformował o tym prezydent Czech Petr Pavel, podkreślając, że inicjatywa odpowiada za połowę zagranicznych dostaw pocisków dużego kalibru dla Ukrainy.
2: Czechy od ponad 2 lat koordynują wspólne zakupy pocisków artyleryjskich dla ukraińskiej armii. Po objęciu władzy nowy rząd Andreja Babisza rozważał zakończenie tej formy pomocy. Ostatecznie, pod presją sojuszników, projekt został utrzymany. Gabinet zdecydował jednak, że Praga przestanie wspierać inicjatywę finansową i ograniczy się do koordynowania zakupów. Według prezydenta Petra Pawła jest to zły sygnał dla partnerów. Ci, którzy nieśli główny ciężar, zadali sobie logiczne pytanie, dlaczego wciąż mamy to być tylko my? Czechy nadal oferują swoje know-how, lecz nie dokładają się do inicjatywy. To nie zachęca innych do dalszego wsparcia. Liczba państw uczestniczących we wspólnych zakupach amunicji spadła z 18 w ubiegłym roku do 9 obecnie. Zdaniem prezydenta może wynikać to również z zaangażowania niektórych krajów w bezpośrednią pomoc dla Kijowa na podstawie dwustronnych umów. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na zachodzie pogodnie, w centrum i na wschodzie więcej chmur i miejscami przelotne opady deszczu. Na Podkarpaciu możliwe burze i wszędzie porywisty wiatr. Od 17 stopni na Podlasiu do 21 w centrum i 25 miejscami na południu.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Ela Malinowska, Michalina Bieńko, Mateusz Tomaszuk. Witamy najserdeczniej. No i jak zwykle o tej porze życzymy Państwu
3: dobrego dnia.

Nie wiem jak państwo, ale ja mam takie wrażenie, że Kate Bush nigdy nie brzmi retro, nawet kiedy słuchamy nagrań sprzed 40 lat. 8 minut po godzinie 10, witamy państwa w drugiej godzinie dobrego dnia. Pani Agwaja napisała i pozdrawia nas prosto z warszawskiego autobusu do pracy na Żerań. Zapytałem panią Agwaję w komentarzu, ciekawe, czy ktoś jeszcze z pasażerów słucha Trójki. Pani Agwaja napisała, że sprawdza tę sytuację, także czekamy na wieści prosto z autobusu. Kto jeszcze podróżuje teraz komunikacją ręka w górę? Proszę się uśmiechnąć do pasażera z lewej, z prawej strony. No to może będzie znak rozpoznawczy, że Trójka jest w odbiorze. No to teraz nasza płyta tygodnia. New Genera, People of the Moon.

Zawsze czekam w tym utworze na ten moment, kiedy do gry wchodzi głos Toma Yorka. No ale nie żebym tylko na pana Toma Yorka czekał, bo głos PJ Harvey idealnie współgra w duecie w This Mess We Are In. To teraz proponuję dźwięki od Wojciecha Baranowskiego, który potrafi pisać piosenki bardzo radiowe, bardzo osobiste, a na dodatek, które mają w sobie trochę nostalgii, trochę czułości, no i trochę wyjątkowości. Coś tak czuję, że zresztą nie mam żadnych wątpliwości, że jego niedzielny koncert w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będzie bardzo wyjątkowy. No to co? Mamy wyjątkowe zaproszenia. Wszyscy

0: wszystko jest wyjątkowe. 22,7 trójek, Michalina Bieńko czeka przy telefonie.
1: To jest taka brawia tylko dla frajerów. Nie pisałem jej dla fanów, tylko dla hejterów. Chciałem sobie tu pocisnąć, spytasz niby czemu. Jestem taki waniliowy, że nic kurwa nie mów. Jestem taki jak ten deser, który chcesz posolić, albo nudny jak ten typ, któremu chcesz. No wiesz, możesz mówić każdym tekstem, żeby mnie obrazić. Tylko nie bądź waniliowy, bo już nie dam rady. Waniliowy typ, typ, waniliowy beat, waniliowy ryj, waniliowy styl, waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit, waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko, zaraz pewnie się pożygasz, a już chyba jesteś blisko. Kiedy się pojawił tamten waniliowy typ, o sam mówiłem, zobaczycie, jeszcze będzie o nim cicho. Nic nie zwiastowało, że kontrakty się posypią, a tu debiutancki album stał się waniliową płytą. Waniliowy proszek pod waniliowym nosem, byłem tak uzależniony od przepraszam, no i proszę. Musiałem się odciąć od tego, co przedtem usłyszałem w moją stronę słowa, stary, kim ty jesteś? Waniliowy typ, typ, waniliowy beat, waniliowy ryj, waniliowy styl, waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit, waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Chciałem, żeby było śmiesznie, ale znowu coś nie wyszło.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

To nieco nowsza odsłona grupy The Opposition, I Want to Believe. No i tej wiary we własne możliwości, we własne siły życzymy dzisiaj Państwu na cały dzień. Muse, nic nie muse, grupa Muse. Jak ja dawno nie słyszałem tego utworu w radiu.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
2: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
1: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w niedzielę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: Żegnamy reklamy.
13: Minęła już 10.30. Jak zawsze w środę o tej porze Anna Dudzińska opowiada nam dobrze zaprojektowane historie. Czy budynek i proces jego powstawania może stać się formującym dla jakiejś społeczności? Żeby twierdząco odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy posłuchać architektki Moniki Arczyńskiej, która brała udział w projektowaniu Muzeum Palestyny na Zachodnim Brzegu. Obiekt ten powstał w 2017 roku, jeszcze przed wojną, a jego projekt został przygotowany przez irlandzką pracownię.
14: Na audycję zaprasza sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
15: Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska.
16: Zabieram Państwa dzisiaj w bardzo trudną przestrzeń. Są tacy, którzy uważają, że ona nigdy nie powinna powstać.
17: Więc jesteśmy w miejscu, które ma taki dosyć trudny status w ogóle prawny, jeśli chodzi nawet o takie banalne rzeczy jak przekraczanie granicy. Jesteśmy w miejscu, gdzie jednak przez lata Izrael blokuje wszystko.
16: Na Zachodnim Brzegu, w tej części Palestyny, w której tylko mogło, powstało muzeum. Takie miejsce, w którym mówi się i myśli i opowiada o palestyńskiej państwowości. Obiekt zaprojektowała irlandzka pracownia Hennigan Peng Architects jeszcze przed wojną, a i wtedy warunki były skrajnie trudne, opowiada Monika Arczyńska.
17: To było rozpoznawanie, co tam w ogóle można zrobić i zbudować, bo okazuje się, że nawet to jest jednak Zachodni Brzeg, który jest kompletnie otoczony i gdzie przez cały czas trzeba, nawet transportując materiały budowlane i to takie najbardziej podstawowe,

uzyskiwać różnego rodzaju zgody, które nie wiadomo kiedy będą w ogóle wydane i czy w ogóle. Dlatego my mieliśmy tam problemy nawet z jakimiś takimi bardzo banalnymi rzeczami typu

0: biura, w którym pracowała Polka, takie warunki pracy były niewyobrażalne.
1: Ale najciekawsze są to jednak rzeczy niebudowlane, tylko to, że jest to faktycznie pierwsza instytucja kultury, która jest poświęcona tylko i wyłącznie Palestynie, historii, kulturze, środowisku, bardzo szeroko. To, co bardzo też docenialiśmy, przygotowując ten projekt, to było to, że to nie było założone jako takie muzeum z wystawą stałą, do którego się przyjeżdża oglądać, czym jest i była i może być Palestyna, tylko tam są założone tylko i wyłącznie wystawy czasowe.
0: Pojawiają się różne wystawy, od ekspozycji haftów po wystawę prezentującą właśnie proces powstawania muzeum z betoniarkami jako eksponatami.
1: Obok fizycznego budynku, do którego było wiadomo, że nie każdy będzie mógł przyjechać, no bo było wiadomo, że na przykład Izraelczycy, Izraelki nie będą w stanie przekroczyć granicy, żeby zobaczyć fizycznie, jak ten fragment ziemi funkcjonował, czy jaka jest kultura tych, nie wiem, jakie znaleźć słowo, tak chciałam powiedzieć, sąsiadów, ale to nie jest dobre określenie.
2: No sąsiadów, ale był taki moment, że to byli sąsiedzi tacy, i na pewno są tacy Izraelczycy, którzy chętnie by do tego muzeum weszli.
1: I właśnie z tą świadomością i z racji tego, że jednak mimo wszystko tych takich programów, na przykład integracji, rozpowszechniania wiedzy już na poziomie chociażby, nie wiem, szkół średnich, to tego bardzo dużo w Izraelu też jest. Dopiero później jest jakieś takie, z tego co przynajmniej znamy z rozmów z ludźmi stamtąd, tam jest jakieś takie cięcie, armia.
0: Sytuacja zmieniła się jeszcze po 7 października 2023 roku. Muzeum, które w 2017 współprojektowała Monika Arczyńska, powstawało z myślą o tych, którzy go nigdy nie odwiedzą.
1: Od razu stworzono, dzisiaj byśmy powiedzieli, takiego cyfrowego bliźniaka, ale nie w sensie takim architektonicznym, tylko w sensie takim, żeby te wystawy, które miały być prezentowane w tych zaprojektowanych przez nas przestrzeniach, od razu funkcjonowały też w wersji wirtualnej, żeby można się było przez stronę internetową z tym zapoznać.
0: Ten jeden budynek i jego cyfrowe odbicie ma dla Palestyńczyków niezwykłe znaczenie.
1: Uważam, że to był jeden chyba z takich najbardziej, aż mam ciarek, o tym opowiadam, taki najbardziej chyba fascynujący proces projektowy, w jakim braliśmy wszyscy udział.
0: Sam budynek zintegrowany jest z krajobrazem. Tarasowo wyłania się ze wzgórz. Rodzime aromaty, rodzima roślinność i zioła. W to tło wtapiają się wschody i zachody słońca. Każdy, kto chciałby poczuć tę niezwykłą atmosferę, może rozpocząć wirtualny spacer. Naprawdę warto. A polska architektka, która pracowała w Irlandii, między innymi przy tym projekcie, jest zafascynowana tym miejscem.
1: Ja jak myślę sobie o tym procesie i tak sobie gdzieś oczami wyobraźni myślę, rzucam to hasło Muzeum Palestyny, to ja w ogóle nie widzę budynku. Tylko widzę po prostu te twarze ludzi, z którymi spędzaliśmy tam czas i z którymi po prostu przez cały czas kombinowaliśmy, jak te wszystkie przeciwności, które tam się jednak wydarzały z powodów oczywistych, jak spróbować sobie z tymi wyzwaniami poradzić wspólnie, żeby doprowadzić do szczęśliwego zakończenia.
0: Takie znaczenie ma istniejąca architektura dla ludzi, którym odmawia się miejsca do życia.
3: Na audycję zaprosił sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
4: Ania Dudzińska zabrała nas dzisiaj w bardzo trudną przestrzeń, ale bez wątpienia wszystkie historie, które są bardzo dobrze zaprojektowane, odnajdą Państwo na stronie polskieradio.pl.

0: Każdy chyba czasem zna ten moment, kiedy człowiek ma wrażenie, że cały świat przyspieszył trochę bardziej niż planował. No a jednak w tym biegu cały czas próbujemy znaleźć własne tempo. Renata Przemyk dźwiękowo pozdrowiła wszystkich biegaczy. My oczywiście się do tych pozdrowień dołączamy. No i przy okazji wysyłamy dużo uśmiechu. Keep on laughing.
1: Il n'y a rien qui bouge où je suis. Pas seul.

0: Keep on Laughing, czyli dźwiękowa słoneczna pocztówka skrojona przez Rika Okaska. No to teraz będzie pocztówka z Małopolski. Łączymy się z Tarnowem, a na miejscu jest Ryszard Jaźwiński, jego gość.
1: Dzień dobry, witam, bo pozostaje oczywiście do końca tygodnia w Tarnowie. Trwa tu 40. jubileuszowa Tarnowska Nagroda Filmowa, festiwal pod patronatem Trójki. Goście przyjeżdżają, odjeżdżają, prezentują swoje filmy, szybciutko uciekają, ale mój dzisiejszy gość w studiu Trójki tutaj w Tarnowie pozostał chwilę dłużej. Zawdzięczam to pewnie temu, że przed południem też się sporo w Tarnowie dzieje, tylko dla młodszych widzów. Gościni ze mną Weronika Mliczewska. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, ale ja nie jestem tym młodszym widzem, bo mam już swoje lata.
1: Autorka filmu dokumentalnego Dziecko z pyłu, no ale powiedzmy, że twój trzyletni syn w tej chwili ogląda w kinie Marzenie tu w Tarnowie film.
2: Tak, tak, tak. Dostałam zdjęcie tutaj. Rzeczywiście jest przejęty, bardzo mu się podoba. To jest cudowne, że dzieciaki też mają swoją sekcję, później mają animację. Cudownie, świetnie.
1: I to jest dowód na to, że na festiwalu wszystko dzieje się już od samego rana, propozycja dla widzów w każdym wieku. My zatrzymamy się przy tym, co dla dorosłych. Tak się składa, że twój absolutnie już obsypany nagrodami w ciągu ostatniego roku dokument Dziecko z pyłu prezentujesz właśnie w Tarnowie. No i myślę, że możesz być bardzo usatysfakcjonowana wczorajszym spotkaniem z widzami.
2: Tak, w ogóle to

0: Kino jest cudowne, wielka sala, wypełniona ludźmi, publicznością. Widać, że publiczność jest bardzo wyrobiona. Wspaniałe pytania, dogłębne, takie techniczne, takie dociekliwe. Naprawdę jestem zbudowana tym spotkaniem z publicznością i uwielbiam w ogóle. Myślę, że po to właśnie się jeździ w Polskę na festiwale, żeby spotkać się z widownią.
1: I w dodatku dzieje się to, dodam, w jednym z najstarszych kin w Polsce, ponad stuletnim. Ty z kolei wzbudziłaś zachwyt. Słuchacze Trójki to słyszą. Jak pięknie mówisz, jaka tu się przenosi dobra energia. Rzeczywiście myślę, że będąc taką dokumentalistką jak ty, opowiadając o Sangu, bohaterze twojego filmu, no trzeba mieć jednak dużą empatię i wrażliwość po prostu.
0: Dziękuję bardzo. Rzeczywiście ten film realizowaliśmy 8 lat i to były przede wszystkim obecność. Myślę, że cierpliwość i obecność. Bycie w takich najważniejszych momentach dla tego bohatera. Mówimy o człowieku, który jest dzieckiem niechcianym, zapomnianym dzieckiem amerykańskich żołnierzy, którzy zostawili setki tysięcy właśnie takich dzieci z pyłu Amerasians w Wietnamie. I one przez całe życie, bo mówimy o osobach już dorosłych, w okolicach w wieku 45-50 lat, którzy nagle być może mogą odnaleźć swojego ojca. Ten cud wydarza się mojemu bohaterowi jako jednemu z nielicznych. Ten ojciec postanawia go usynowić, zaakceptować i to zmienia jego życie.
1: I o tym właśnie wczoraj rozmawialiśmy podczas spotkania z publicznością, ale jak mówiłem, twój film odniósł ogromny sukces i są tego konsekwencje, bo ja w przyszłym tygodniu będę z kolei niedaleko na krakowskim festiwalu filmowym, który zaczyna się w najbliższą niedzielę i znowu się spotkamy. Ty w zeszłym roku za Dziecko z pyłu zdobyłaś właściwie najważniejsze festiwalowe i te główne nagrody i właśnie mówię, ma to swoje konsekwencje, prawda?
0: Tak, będę w Krakowie przez cały tydzień w roli jury konkursu międzynarodowego, który właśnie w zeszłym roku wygraliśmy z Dzieckiem z pyłu i przyznam szczerze, że ten Złoty Róg dał nam kwalifikację oscarową. I to zmieniło w ogóle moją ścieżkę jako producentki głównie, ponieważ spotkałam niesamowitych ludzi, pasjonatów, członków Akademii Filmowej w Stanach Zjednoczonych głównie, ale mieliśmy dziesiątki pokazów w kilku krajach i bardzo intensywną jesień właśnie przez to. Ale myślę, że tak profesjonalnie w tych spotkaniach z ludźmi to naprawdę odmieniło moje myślenie o filmie, o dystrybucji, o tym, jak można dzielić się właśnie tym filmem później z widzami.
1: I myślę, mam nadzieję, będziesz dzielić się dalej także na wakacyjnych festiwalach filmowych w Polsce. Warto ten tytuł zapamiętać, jeśli ktoś jeszcze filmu nie widział. Dziecko z pyłu, absolutnie warta wszystkiego propozycja filmowa. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Była z nami autorka filmu Dziecko z pyłu, Weronika Mliczewska. Pozdrawiamy z Tarnowa.
2: I prosto z Tarnowa opowiadał Ryszard Jaźwiński. Kolejna opowieści z tarnowskiej nagrody filmowej jutro po 12:30.

Skąd wziął mi się ten Krzysztof przy Ryszardzie Jaźwińskim? Może dlatego, że Krzysztof Łoniewski spotka się z Państwem kilka minut po 11 w Porozmawiajmy 22 i 7 trójek, ale podobno Krzysztof ma na drugie imię Ryszard, więc wszystko się zgadza. Ela Malinowska, Michalina Bieńko, Mateusz Tomaszuk, dobrego dnia życzymy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: A, B, C,
7: D, E, F,
8: G, H, I,
9: J, K.
10: K jak kolorowy dzień dziecka.
11: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
12: Godzina 12. Polskim Radiu Dzieciom.
11: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
13: Ach, co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Marletto, marletto, słodko, wolno, lekko, marletto, marletto.

0: Żegnamy reklamy.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla dwóch osób, autorów fałszywych zgłoszeń na numery alarmowe. Zatrzymana została jeszcze jedna osoba. To będzie nowy etap współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Tak o podpisywanej dzisiaj umowie między Polską a Wielką Brytanią mówi szef rządu. Ponad 40 tysięcy ptaków do utylizacji. W Lubelskiem wykryto 13 już ognisko ptasiej grypy. Dwie osoby usłyszały zarzuty w związku z fałszywymi zgłoszeniami na numery alarmowe, przekazała prokurator Karolina Staros. Pierwszego z mężczyzn zatrzymano 20 maja. Sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Kolejny został zatrzymany 4 dni później. Miał on kierować grupą i brać udział w wywoływaniu kilkunastu fałszywych alarmów. Śledczy ustalili, że grupa działała, wykorzystując komunikatory i platformy internetowe. Uczestnicy zazwyczaj kontaktowali się przez internet i nie znali się osobiście. Grupa szybko zbudowała swoją hierarchię, która motywowała do tego, aby się w niej piąć, ale również pozwalała na kontrolę wykonywania poleceń kierownictwa, przekazała prokuratura. Wcześniej pojawiły się też doniesienia o zatrzymaniu kolejnej trzeciej osoby. Dalsze zatrzymania zapowiadał również premier. Polska i Wielka Brytania rozpoczynają nowy etap współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Przed odlotem do Londynu szef rządu spotkał się z dziennikarzami.
2: Premier Donald Tusk powiedział, że historia uczy nas, że Polska musi budować sojusze wiarygodne, które będą odstraszały ewentualnych agresorów i z których będą wynikały praktyczne działania. Taki charakter ma właśnie traktat między Polską a Wielką Brytanią. Szef rządu przypomniał, że Stany Zjednoczone oczekują, że Europa weźmie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. My tak działamy, przy czym, jak zaznaczył szef rządu, kładziemy też nacisk na jedność NATO i rozwój relacji transatlantyckich.
3: Polska będzie inwestowała maksimum wysiłku w swoje bezpieczeństwo, swoimi środkami, będzie uzupełniała te własne możliwości sojuszami dwustronnymi, traktatami dwustronnymi, tak aby mieć takich przyjaciół gotowych do natychmiastowej reakcji.
2: Premier przypomniał, że tego typu traktat podpisaliśmy już rok temu z Francją w Nancy. Szef polskiego rządu podkreślał, że Polsce zależało, aby traktat wynosił relacje polsko-brytyjskie na najwyższy poziom dyplomatyczny i żeby był skoncentrowany na obronności i bezpieczeństwie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: W województwie lubelskim wykryto kolejne 13 już ognisko ptasiej grypy. Chorobę odnotowano w komercyjnym gospodarstwie w miejscowości Zasiadki w powiecie bialskim. Ze względów bezpieczeństwa trzeba było uśmiercić ponad 40 tysięcy ptaków.
4: To ognisko zostało wyznaczone w gospodarstwie, w którym były utrzymywane indyki rzeźne w liczbie niecałe 43 tysiące. W sztuku tych zwierząt wystąpił spadek apetytu, spadek pobierania.

0: Pranie wody paszy i również doszło do zwiększonych upadków zwierząt. Pobrano próby do badań, które potwierdziły, że przyczyną śmierci tych zwierząt była wysoce zjadliwa grypa ptaków. Tutaj metody są wyłącznie radykalne, polegające na zabiciu zwierząt.
1: Mówiła lubelska lekarz weterynarii Monika Michałowska. Z powodu choroby w województwie zutylizowano już ponad 400 tysięcy sztuk drobiu. Wokół gospodarstw, w których stwierdzono chorobę, w promieniu 3 km wyznaczono obszar zapowietrzony, a w promieniu 7 obszar zagrożony. W każdym z nich obowiązują ograniczenia dotyczące transportu, handlu drobiem oraz jajami. W tym roku w Polsce wykryto ponad 140 ognisk ptasiej grypy. We Francji fala upałów przybiera na sile. Wtorek był najcieplejszym dniem maja w historii pomiarów, ale dzisiaj ma być jeszcze cieplej. Francuskie służby meteorologiczne mówią o bezprecedensowym zjawisku.
2: Nigdy wcześniej we Francji nie odnotowano tak wysokich temperatur jeszcze przed początkiem lata. Dziś w wielu miejscach termometry pokażą 35 stopni Celsjusza, a miejscami nawet więcej. Pomarańczowy alert przed upałami obowiązuje w 13 departamentach na zachodzie kraju, jednak wysokie temperatury odczuwalne są praktycznie w całej Francji. Wyjeżdżamy z miasta, aby szukać ochłody, ponieważ tam nie da się już oddychać, mówią zmęczeni upałami Francuzi. W niektórych miastach, m.in. w Paryżu, Tours i Angers, podjęto decyzję o otwarciu parków do późnych godzin nocnych. Uruchomiono także specjalne systemy alarmowe dla osób szczególnie narażonych. Media informują, że w kilku regionach liczba zgłoszeń do pogotowia wzrosła ostatnio nawet o 30%. Jak dotąd francuskie władze oficjalnie potwierdziły już 7 zgonów związanych z wysokimi temperaturami. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dzisiaj pogodnie, ale w centrum i na wschodzie będzie się chmurzyć i może padać deszcz. Lokalnie możliwe burze, wszędzie też porywisty wiatr. W Suwałkach 17 stopni, w Gdańsku 18, w Szczecinie, w Warszawie i Poznaniu 21, w Rzeszowie i Wrocławiu 24, a w Krakowie 25.
4: Autopromocja.
5: Brzmiał tak, jak gdyby Joy Division spotkali Maisie Star w Roadhouse w Twin Peaks. Ostatnio grali koncert przed Pete'em Doherty'm. Hania, Kasia i Michał. Ich utwory z debiutanckiego albumu Moonflowers prezentowaliśmy jako pierwsi, a teraz czas na sesję. Tym razem przy nieco przygaszonym świetle. Lunar Trips i premiera live sesji ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w czwartek po 22. Do usłyszenia w Off Control i do zobaczenia na trójkowym YouTubie. Mateusz Tomaszuk.
4: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Barbara?
8: No?
7: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
8: Co, Marian?
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
8: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
7: No.
9: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert tanie.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement suplement diety Travisto Fast.
6: Travisto Fast to wyjątkowe

0: Tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Trawisz to fast i trawisz to!
0: Aflofarm.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Dzień dobry Państwu, jest prawie 9 minut po godzinie 11.
8: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
7: Audycję przygotowała Hanna Dołęgowska, realizuje ją Elżbieta Malinowska. Telefony od Państwa będzie odbierał Piotr Łody. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam do dyskusji żywej, ale kulturalnej. Z poszanowaniem opinii innych słuchaczy, nie oceniajmy innych, mówmy na temat i odnośmy się do słów innego rozmówcy, tak jak sami chcielibyśmy być potraktowani. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek i dziś pytamy Państwa, co znaczy dla mężczyzn dbać o siebie. Czy my mężczyźni umiemy o tym mówić otwarcie? Zawsze naszą audycję zaczyna opinia ekspercka i dziś poprosiliśmy o nią Wawrzyńca Smoczyńskiego z Fundacji Nowej Wspólnoty.
9: No to jest rzecz chyba, której faceci w ogóle unikają. To się jakoś kojarzy właśnie, nie wiem, z czym? Z kosmetykami, prawda? Z dbaniem o urodę, z dbaniem o wygląd. A od facetów się ogólnie oczekuje, że będą ogarniać. Ogarniać świat dookoła. Chodzić na wojnę, ogarniać robotę, zarabiać pieniądze, ogarniać dzieci, ogarniać rodzinę, ogarniać utrzymanie. A mało się mówi o tym, żeby sami siebie ogarniali.
7: Jak nie ogarną siebie, to nie ogarną rodziny. Na przykład.
9: Na przykład, ale też jest taki stereotyp, że o mężczyznę to się ma troszczyć kobieta. Nie? Czyli nawet ten najbardziej niezależny facet, inaczej, ogarniający rzeczywistość facet, ogarniający rzeczywistość rodzinną, pracową, zarabiający, często w tym stereotypowym patrzeniu na rolę mężczyzn i kobiet, na koniec przychodzi do tej partnerki albo żony, żeby ona się nim zaopiekowała w praktyce, nie wiem, ugotowała obiad, zrobiła pranie i tak dalej. I dlatego my w ramach projektu Panowie Gadamy, w tym ostatnim wydarzeniu, które mamy w tym cyklu rozmów o mężczyznach i o męstwie, o byciu mężczyzną dzisiaj w Polsce, właśnie namawiamy mężczyzn do rozmowy o ogarnianiu samego siebie, czyli o tym, żeby mężczyźni brali też odpowiedzialność za własne zdrowie, też zdrowie psychiczne, fizyczne, swoją formę fizyczną, czyli żebyśmy myśleli też o tym, żeby w ramach równości pozwolić też kobietom zajmować się swoimi sprawami, a nie koniecznie zajmować się opiekowaniem swoimi partnerami czy mężczyznami.
8: I co Państwo sądzą?
7: No właśnie, co Państwo sądzą, co znaczy dla mężczyzn dbać o siebie? Może kobiety powinny dbać o swoich mężczyzn? Nasz numer telefonu 227 trójek, mail porozmawiajmy@polskieradio.pl. Proszę się także z nami kontaktować przez trójkowego Facebooka. Teraz zagramy i odbierzemy pierwsze telefony od Państwa.

0: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: Porozmawiajmy, co to znaczy dla mężczyzn dbać o siebie, czy oni o siebie dbają w naszym kraju. Panowie, dbacie o siebie, czy może kobiety o was dbają? Prosimy o telefony, także oczywiście panie. Ale pierwsze telefony odbieramy od mężczyzn. Dzień dobry, panie Stanisławie.
2: Ogólny szacunek i poważanie, panie redaktorze.
1: Wzajemnie.
2: Szacunek i poważanie także dla słuchaczy.
1: Świetnie, to mamy początek za sobą, proszę mówić.
2: I oczywiście, że dbam o siebie i to już od dawien dawna, kiedy poznałem wspaniałą kobietę o imieniu Beata. Mhm. Jest moją żoną od 43 lat.
1: Gratulacje.
2: I właśnie od... Dziękuję bardzo. I właśnie od tego momentu, panie redaktorze, zacząłem dbać o siebie, ponieważ nie chcę stracić tak wspaniałej kobiety. I 3/4 emerytury, mówię to do panów, 3/4 swojej emerytury oddaję mojej kochanej małżonce. Oczywiście resztę sobie zostawiam.
1: A za resztę dba pan o siebie.
2: A za resztę dbam o siebie i to mi wystarczy, panie redaktorze. Kupuję za to sobie kosmetyki męskie, które przypadły zapachowo małżonce do gustu. Nie będę mówił dlaczego. No i oczywiście uzupełniam sprzęt wędkarski, ponieważ jak wiecie, jestem zapalonym wędkarzem. No i naturalnie uprawiam sport. Moją domeną sportową jest wioślarstwo. Posiadam w mojej rodzinnej wiosce nad Narwią koło Pułtuska łódź na dulki i dwoma wiosłami, kiedy tam jestem tylko w każdy weekend, a teraz mając czas na emeryturze, jestem tam praktycznie przez cały czas.
1: Panie Stanisławie, gratuluję tej tężyzny fizycznej. Wiadomo, że aktywność fizyczna to fundament długowieczności. Natomiast czy pan też chadza do lekarza, chciałem spytać, na przykład?
2: Jak najbardziej. No niestety w tym wieku trzeba iść do lekarza, nawet jeżeli nic nie dolega. No mój przykład jest doskonały. Poszedłem do lekarza, okazało się, że nic nie bolało, a zaczęło mi coś dolegać, nie będę mówił co, ale jest szansa, że z tą chorobą zwyciężę. Rokowania lekarzy są bardzo optymistyczne.
1: Z pańskim podejściem, z tak zwanym mentalem do życia na pewno to się uda. Proszę koniecznie pozdrowić panią Beatę. Dzień dobry, panie Pawle. Jak to wygląda u pana?
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, bardzo świetny temat. Wielu myślników ma ze sobą, jednocześnie niesie ten temat, bo oczywiście można zacząć, tu mówię, na własnej podstawie doświadczeń dbać o higienę. To jest bardzo ważne. Wierzę w to, że naród polski jest czystym narodem i jadąc autobusem, środkami masowego transportu, można rzeczywiście różnie to odczuć, dosłownie i przenośni, ale generalnie dbamy o siebie. Ja dbam i to jest bardzo piękne i tak powinno być. I jeszcze jedna sprawa, dbamy też o swój rozwój, a więc uczymy się, a więc pracujemy, a więc

0: nawet w okresie emerytury robimy takie
1: ale
0: rzeczy.
1: Ale wszyscy, panie Pawle, wszyscy, bo tak pan mówi in gremio?
0: Tak, oczywiście. Dotyczy to moich przyjaciół, moich znajomych, moje otoczenie takie jest. Jak to wygląda inaczej, bywa różnie, tak, wiemy o tym. Ale generalnie robimy wszystko, żeby naród polski był narodem czystym.
1: Bardzo panu dziękuję. Czy my panowie dbamy o siebie, czy dbają o nas kobiety? To pytanie stawiam panu Jackowi z Torunia. Dzień dobry, panie Jacku.
2: Dzień dobry. Przede wszystkim jeszcze raz podkreślam, najważniejsze jest, żeby panowie się nie stresowali. O. Ja mam dwie metody. Jedną metodę mam od wielu, wielu lat, czyli słuchanie płyt. Oczywiście mam potężną kolekcję płyt winylowych, płyt CD, nawet kasety się znalazły. Mhm. A obecnie od kilku lat najlepszy na stres, wie pan, to jest wielkie akwarium. Po prostu od długiego czasu oglądam bardzo mało telewizji. Po prostu gapienie się na potężne akwarium jest przecudowne na stres. Uspokaja. Naprawdę.
1: No pewnie, że tak. Ja już sobie to wyobraziłem. Wiem, że uspokaja. Nie ma nic cudowniejszego. Panie Jacku, czyli pańskim sposobem na dbanie o siebie jest szukanie takich źródeł odstresowania się w słuchaniu muzyki, w spoglądaniu na ryby.
2: Tak, tak. To jest najlepszy sposób moim zdaniem, a jestem po 50, po rozwodzie, że tak powiem, także wiem, co mówię.
1: Panie Jacku, wszystkiego dobrego. Pan Piotr Suwałk, dzień dobry panie Piotrze, jeszcze zaapeluję o telefony od pań. Czy, drogie panie, uważacie, że mężczyźni dbają o siebie, czy im pomagacie w tym dbaniu o siebie? Ale na razie pytam o to pana Piotra Suwałk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Piotr Kopcioł Suwałk, kochana trójko.
1: Dzień dobry.
3: Zawsze macie naprawdę dobre tematy do tego, żeby po prostu je
1: przegadać. Bo mamy dobrych słuchaczy.
3: Oczywiście, ja was słucham od ponad 40 lat, mam w tej chwili 56 lat.
1: Niezła energia, panie Piotrze. Brzmi pan na 36.
3: Jak dbam o siebie? Proszę pana, wstaję codziennie rano o godzinie 5, żeby wygospodarować sobie chwilę wolnego czasu na kontemplację nad tym, że piję kawę, że nie muszę po prostu lecieć szybko do pracy, po prostu mam na to 20 minut naprawdę na to, że się...
1: Taka medytacja.
3: Tak, medytacja, po czym jest rzeczywiście medytacja 15-minutowa. Siadam sobie i rozmawiam z własnym ciałem, z własnym umysłem.
1: Mhm. Super.
3: Naprawdę to pomaga, polecam wszystkim, oczywiście...
1: Ale rano i wieczorem pan to robi, czy tylko rano?
3: Rano, natomiast wieczorem też dziękuję za to, że mogłem po prostu dobrze spędzić i bezpiecznie...
1: Czyli jakaś taka relaksacja mentalna, tak, przed snem?
3: Tak, relaksacja, oczywiście muzyka przy trójce, książka, rower, kąpiel codzienna w jeziorze, zacząłem sezon od 3 maja.
1: Ła.
3: W tym roku. Woda była zimna, ale
1: Rzeźko.
3: Się przełamałem. Także jest moc. No oczywiście tutaj zaczynam mówić o swoich błędach, które po prostu popełniam. Chodzę raz w tygodniu na terapię, żeby po prostu sobie prostować pewne rzeczy, tłumaczyć. Także cieszę
1: panie
3: się każdego.
1: Piotrze, żeby każdy z naszych mężczyzn w naszym kraju dbał tak o siebie jak pan. Super ten telefon. Dziękuję panu bardzo.
3: Pozdrawiam.
1: Naprawdę, rewelacja. Pozdrawiamy. Pan Wojciech z Gdańska jeszcze. Dzień dobry panie Wojciechu.
4: Dzień dobry. Ja chciałem z kolei powiedzieć o tym, że dla mnie jedną z takich części tego, jak dbam o siebie, jest to, że już ponad 2,5 roku temu przestałem zupełnie pić alkohol. Nie było to spowodowane żadnym problemem, ale jakby szukając tego, co mogę poprawić w swoim życiu, stwierdziłem, że spróbuję.
1: Świetny ruch.
4: I chyba po 2 miesiącach mniej więcej stwierdziłem, że nie ma opcji, żebym kiedykolwiek do tego wrócił. Aha. I myślę, że szczególnie w naszym społeczeństwie to jest ważne, bo ja mam 38 lat teraz.
1: A nie czuje się pan wyobcowany na spotkaniach towarzyskich?
4: Powiem szczerze, że mam wrażenie, że coraz jakby więcej osób z mojego otoczenia nie pije. I też zacząłem zwracać uwagę na to, że na przykład nawet osoby, które deklarują się jako pijące, zawsze mówią: a nie, dzisiaj jestem zmęczony, nie wiem, jutro muszę wstać i wcześniej, czy coś takiego. Mm-hmm. I często gdzieś tam tą jakby nie pić. Natomiast jeśli chodzi o spotkania towarzyskie, co zauważyłem, to że są dużo bardziej wartościowe.
1: No bez dwóch zdań.
4: Bo z tego przysłowiowego pikta jestem w stanie dużo bardziej skupić się na drugim rozmówcy i mam wrażenie, że te rozmowy często są...
1: No dużo bardziej logiczne po prostu i więcej wnoszące.
4: Tak. Wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne się tego, że jakby... Myślę, że można śmiało powiedzieć, że praktycznie każdy Polak pewnie ma w rodzinie

0: kogoś, kto albo ma problemy z alkoholem, albo miał problemy z alkoholem,
1: oczywiście,
0: albo na przykład
1: oczywiście
0: jakieś śmierci związane z tym, że ktoś nadużywał alkoholu i czy bezpośrednio, czy pośrednio gdzieś tam podupadł na zdrowiu i umarł z tego powodu. Ja mam przynajmniej 3 wujków, których traciłem.
1: Panie Wojtku, mieliśmy o tym audycję. Każdy rzeczywiście z nas ma jakieś piętno w rodzinie alkoholowe. Bardzo panu dziękuję, bo mamy pierwszy kobiecy głos. Bardzo na niego czekaliśmy. Pani Antonina z Poznania. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry.
1: Pani dba o swoich facetów? O swojego faceta?
2: Ja może trochę z innej strony powiem, bo ja od lat pracuję w służbie zdrowia i teraz też studiuję medycynę. Ja bym chciała prosić mężczyzn, żeby o swoim zdrowiu trochę pamiętali i nie zrzucali często na żony z tego, jakie biorą leki, jakie są choroby, co kiedy przeszli, bo musimy też pamiętać, że kiedyś te nasze żony, partnerki też mogą zachorować i wtedy nie mogą być bezradni i muszą dbać o siebie też dla nich.
1: Tak jest,
2: nie tylko
1: 100%
2: dla siebie,
1: racji.
2: Ale też dla nich.
1: 100% racji.
2: Nie chcę po prostu słuchać już, kiedy nie wiedzą, jakie leki, bo to żona przygotowuje i to ona wszystko wie.
1: Tak.
2: Pozdrawiam bardzo serdecznie i proszę o dbanie i o profilaktykę, profilaktyczne badania.
1: Absolutnie, profilaktyka podstawą funkcjonowania, żebyśmy nie reagowali reaktywnie na chorobę, tylko profilaktycznie. To jeszcze pani Agata z Żgowa. Dzień dobry pani Agato.
3: Dzień dobry, witam. Ja słyszałam wypowiedź pana niestety jakieś 5-10 minut temu. Niestety imienia nie zapamiętałam, ale cudownie wypowiadał się o tym, że medytuje, że tak rozpoczyna dzień.
1: To był pan Piotr z Suwałk.
3: No właśnie, że chodzi na terapię. Cudownie po prostu.
1: Prawda?
3: No ja nie spotykam wielu mężczyzn tak świadomych i w ten sposób dbających o siebie. I dlatego bardzo bym chciała prosić o kontakt do pana Piotra z Suwał.
1: jakoś was skontaktujemy. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Do widzenia. 22 i 7 trójek to jest numer telefonu do nas. Porozmawiajmy @radio.pl to z kolei mail. Prosimy też o kontakt przez trójkowego Facebooka. A teraz kolejny ekspercki głos od Wawrzyńca Smoczyńskiego z Fundacji Nowej Wspólnoty a propos dbania mężczyzn o siebie.
4: Mężczyzna, który sam siebie ogarnie i sam o siebie zadba, będzie też lepszym partnerem, lepszym ojcem, lepszym współpracownikiem, lepiej funkcjonującą jednostką.
1: Jak jest na dziś twoim zdaniem z tym dbaniem mężczyzn w Polsce o siebie?
4: Ja myślę, że dużo lepiej niż było 15-20 lat temu. Myślę, że rośnie świadomość zdrowia, nie tylko fizycznego, ale też psychicznego. Dużo więcej się też mówi o zdrowiu psychicznym mężczyzn. Rośnie świadomość formy fizycznej, takiego, no, że warto być w dobrej formie, bo żyjemy coraz dłużej też pracujemy, w związku z czym to, w jakiej formie fizycznej będziemy, też rzutuje na to, jaką mamy jakość życia. Ale to, o czym może mniej rozmawiamy, to o tym właśnie, żeby nie obarczać kobiet, naszych partnerek, naszych żon, obowiązkiem nadmiernego dbania o nas. To też jest o tych tradycyjnych wzorcach, to znaczy w wielu rodzinach, pewnie dla wielu mężczyzn, też to jest właśnie oczywiste, że tego oczekuje, prawda? Natomiast kobiety też dłużej żyją, kobiety też dłużej pracują. Kobiety też wracają na rynek pracy po macierzyństwie, mają często ciężko na tym rynku pracy, potrzebują więcej czasu dla siebie, więc równość i taka samodzielność męska też jest po prostu o tym, żeby samego siebie ogarniać.
5: Czy tu się zgadzamy?
1: Czy tu się zgadzamy, że mężczyźni w naszym kraju dbają o siebie, zaczęli dbać o siebie, czy może ciągle się krępują dbać o siebie? I to te pytania, mówiąc kolokwialnie, rzucam do pana Tomasza ze Szczecina. Dzień dobry, panie Tomaszu.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Tak, Tomasz ze Szczecina, w podróży służbowej po Dolnym Śląsku. Panie redaktorze, ja mam taką ogólną tylko jakby spostrzeżenie, że trzeba dbać nawzajem o siebie. To znaczy mężczyzna dba o siebie, dba o swoją partnerkę, a partnerka dba o niego. Ja na przykład nigdy w życiu nie paliłem papierosów i swoją aktualną partnerkę oduczyłem palenia papierosów, za co jest mi bardzo wdzięczna i dzięki temu ona ma siłę do tego, żeby dbać o mnie.
1: Super, no świetny wpływ na partnerkę. Ciekawy jestem, jak ona wpłynęła na pana, bo na pewno też coś dobrego do pana życia wniosła. Dziękuję panie Tomaszu, teraz pan Edward z okolic Płońska. Dzień dobry panie Edwardzie.
7: Dzień dobry, witam serdecznie panu trójce i wszystkich słuchaczy.
1: Dzień dobry.
7: Chciałem powiedzieć tyle, że ja mam 70, prawie 4 lata.
1: Okay.
7: Prowadzę bardzo higieniczny tryb życia, tak mi się wydaje.

0: daję, nie piję alkoholu, nie palę papierosów, wchodzę dosyć wcześnie spać, koło 12 najpóźniej, wstaję wcześniej, dużo spaceruję, także
1: dbam
0: w ten sposób o siebie, ale mogę powiedzieć takie jedno zdanie, które powiedziałem wcześniej, dzwoniąc tutaj. Ja dbam o siebie tak jak o swój samochód. Higiena, odpowiednie płyny,
1: przeglądy, tak.
0: Tak, wszystko to trzeba robić. Nie, ja uważam, że bez przesady, bo są też mężczyźni, którzy, no tak jak ten pan Piotr Suwałk, moim zdaniem, no fajnie, że ma na to czas, fajnie, że ma na to ochotę, fajnie, że to robi, super, ale wydaje mi się, że no nie możemy przesadzać w żadnej dziedzinie swojego życia. Dbanie o siebie też nie może być dbaniem nadmiernym, bo nagle popadniemy w jakiś narcyzm i nie będziemy widzieć świata dookoła. W związku z czym dbajmy o siebie tak, jak dbamy o to, co mamy dookoła siebie. Dbajmy tak o siebie i wszystko będzie w porządku. Tak mi się wydaje.
1: Dziękuję, panie Edwardzie. Pan Marek z Nowego Tomyśla. Dzień dobry, panie Marku.
2: Dzień dobry. A ja powiem tak, dobijam do 50. Jestem aktywnym fizycznie, bardzo dużo biegam, czuję się dobrze. Niestety profilaktyka wśród mężczyzn leży zwłaszcza na tak zwanej Polsce powiatowej, gdzie dostępność do służby zdrowia jest fatalna. Niestety możemy mówić, cieszyć się, że profilaktyka jest, ale na tych małych miejscowościach, na wsiach to niestety jest tragedia.
1: Dziękuję panu bardzo. 22 i 7 trójek, porozmawiajmy, @polskieradio.pl. Dzień dobry. Trochę mnie rozbawił dzisiejszy temat. Trochę przepraszam za ten cyniczny ton, ale jasne, że żaden z panów nie zadzwoni, nie powie: o mnie dba żonka, nie wiem jak nazywa się mój lekarz rodzinny, ani gdzie w sklepie znaleźć pastę do zębów, napisała pani Marta.

0: A może kompromis?
1: 22,7 trójek. Czy my, mężczyźni w Polsce, dbamy o siebie? To pytanie stawiam panu Maksymilianowi z Warszawy. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: Proszę mówić.
2: No ja chciałem zaapelować najpierw, żebyśmy przestali mówić o dbaniu o siebie przede wszystkim w kontekście, że robimy to dla kobiet albo za kobiety. Jakby dbanie o siebie powinno być w moim ocenie dla nas samych i standardem, bo jeżeli my jesteśmy szczęśliwi,

0: szczęśliwi, to uszczęśliwimy swoich bliskich. Ja mam 37 lat i zerwałem z fałszywym jakimś takim kultem męskości, bo uprawiam boks, chodzę na siłownię, bardzo męski
1: świetny sport. Boks jest znakomity.
0: Ale również korzystam z medycyny estetycznej, chodzę na botoks, na mezoterapię, nie kupuję wyłącznie kremów, które są czarne i mają wielki napis męskie, drwale i inne po prostu marketingowe sztuczki. Ja myślę, że powinniśmy się wyrzec takich...
1: I jogurty tylko dla mężczyzn, prawda?

0: fizycznym, ale też cielesnym, estetycznym. Każdy chce być zadbany, każdy chce być w formie. Ja również to uzupełniam właśnie terapią, spędzam czas z bliskimi, higiena pracy, 17 godzina wyłączam telefon. Także dbajmy o siebie dla siebie przede wszystkim, bo to na pewno zaowocuje na nasze relacje dookoła. I przestańmy tym obciążać kobiety i mówić tylko w tym kontekście, bo tak też nie powinno być. Powinniśmy dbać przede wszystkim dla samych siebie. Ja tak robię przynajmniej.
1: Panie Maksymilianie, bardzo dziękuję za ten no, taki wielowątkowy i bardzo fajny telefon. Pan Jerzy z Poznania. Dzień dobry, panie Jerzy.
2: Dzień dobry. Wie pan, ja chciałem zwrócić uwagę, ponieważ jestem osobą w wieku emerytalnym i całe życie byłem aktywny fizycznie. Oczywiście nie będę tutaj się spierał, że prowadziłem bardzo higieniczny tryb życia, ale sport był zawsze moim przyjacielem i od najmłodszych lat byłem bardzo aktywny i do dzisiaj jestem.
1: Bardzo dobrze.
2: Natomiast zauważyłem pewną niebezpieczną rzecz wśród moich rówieśników, czyli panów po 60, że nagle sobie przypomnieli, że warto być sportowcem. I to przy...
1: No trzeba to robić mądrze, ja prawda? Trzeba wchodzić w aktywność fizyczną dosyć mądrze w takim wieku, w każdym zresztą.
2: Wie pan co, to przypomina takie pokraczne działania, ponieważ panowie zaczęli chodzić po 60 na siłownię, kupują sobie jakieś urządzenia wysiłkowe do domu, zaczynają biegać, wie pan, no, faceci, którzy przez 40 lat zajmowali się zupełnie czymś innym, nagle teraz no to kupię sobie sportowe rzeczy i będę udawał sportowca, ale mówię to tylko w kontekście takim, że to po prostu jest nie do końca spójne z dbaniem o zdrowie, no bo nie można sobie w wieku emerytalnym wymagać, że teraz będę wielkim sportowcem. No, no nie, to ten czas już minął, jestem za tym, żeby jak najbardziej być aktywnym, ale panowie, bo to widzę po moich kolegach, niestety przyhamujcie trochę. No siłownia faceta 70-letniego, który w życiu sztangi nie miał, to na pewno nie jest dobry pomysł.
1: Po prostu trzeba dopasować aktywność fizyczną do możliwości wieku i najlepiej wziąć
2: aktywny,
1: eksperta.
2: Wie pan,
1: dziękuję panu bardzo serdecznie, tu stawiamy kropkę i prosimy o opinię pana Rafała z Dolnego Śląska. Dzień dobry, panie Rafale.
3: Witam, dzień dobry. A ja tak do, niestety trochę odwrotnie, trochę przewrotnie. No nie dbam, faktycznie nie dbam o siebie, zbliżam się do 50.
1: Dziękuję za ten szczery głos.
3: Robi to moja żona i nie boję się tego przyznać. Aha. Może z lenistwa, może z braku czasu, może to, że prowadzę swoją firmę, bardzo dużo pracuję.
1: Albo z wygodnictwa, bo lekarz, tak łatwiej trochę.
3: Może tak, może faktycznie. Lekarz to może nie tyle mój wróg, ale chodzę jak coś się dzieje.
1: Tak.
3: Badania profilaktyczne pewnie gdyby mnie żona nie wygoniła i gdyby nie mój zawód maszynisty, które robię co 2 lata, są bardzo szczegółowe, to pewnie bym ich nie robił wcale.
1: No z otwartą przyłbicą pan leci, mówiąc wprost.
3: Tak, tak. Natomiast ja myślę, że bardzo wielu facetów, tylko panowie się boją tego przyznać.
1: No
3: natomiast
1: tak.
3: Moja żona ma na to wszystko jeden argument, który wytrąca wszystkim i słowa z ust i argumenty. Aha. Jeśli nie potrafisz dbać o siebie, to zadbaj o nas, bo jak ciebie zabraknie, to zostaniemy same.
1: No i bardzo dobrze, że ma taki argument. Dziękuję, panie Rafale. Teraz pan Jan z Cieszyna. Przypominamy, numer telefonu do nas to 22 7 3. Pytamy o to, czy my mężczyźni w Polsce dbamy o siebie, czy nie wstydzimy się o tym mówić. Mail do nas to porozmawiajmy @polskieradio.pl. Dzień dobry, panie Janie.
4: Halo.
1: Halo, słyszymy się, tak.
4: Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć w 2 słowach, że za mało mówimy o tym, jak kobiety o nas dbają. Ja od 40 lat o mnie dba żona, ja dbam o nią i nie trzeba tylko dbać o siebie, ale trzeba dbać po coś i dla kogoś. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo panu dziękuję. Rzeczywiście dbajmy o siebie nawzajem w związkach. Pan Bogdan ze Świeradowa. Dzień dobry, panie Bogdanie.
5: Dzień dobry. Ja w tej samej sprawie, to znaczy przewrotnie. I jak się ma, tak się dba. Ja dbam o żonę i to procentuję. Taką mam konkluzję. A ponieważ żona ma dzisiaj urodziny,
1: tak,
5: to tym bardziej chciałem pochwalić i tym bardziej chciałem przekazać pozdrowienia dla was i dla żony oczywiście.
1: A jak ma żona na imię?
5: Grażyna.
1: To my pani Grażynie też składamy wszystkiego najlepszego. Poza tym pani Grażyna jest spod znaku bliźniąt, tak jak ja. Serdecznie, tak. Tym serdecznie ją pozdrawiam. Bardzo panu dziękuję. Teraz pan Mikołaj z Bielska-Białej.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
6: Proszę państwa, ja troszkę tak sarkastycznie o to, jak ja dbam o siebie. Po prostu staram się nie dopuścić do zdominowania.

0: dnia przez żonę. Rzecz w tym, że jak obserwuję i siebie, i nasze relacje, i relacje znajomych, znaczna część kobiet, a śmiem twierdzić, że większość kobiet lubi, jeżeli one rządzą w domu. Rządzą od dnia, od rana do wieczora.
1: Ale pan się poddaje tym rządom, słyszę, i nie ma pan nic przeciwko.
0: To znaczy, nie, no ja
1: nie,
0: mówię,
1: pan walczy.
0: Ja robię wszystko, żeby się nie dać zdominować.
1: A, rozumiem, czyli pan wojuje.
0: I to jest moja forma dbania o siebie.
1: Aha.
0: Bo gdybym się zdominował...
1: Ciągle w aktywności.
0: Tak, bo gdybym pozwolił sobie na dominację, to już bym wyglądał jak pan, który w kolejce, żona mówi, wybierz truskawki, które... może ta ubianka, nie. No i w końcu mówi, no to wybierz sama. No to popatrzcie państwo do kolejki. Co ja mam z tego męża? Nawet truskawek nie potrafię wybrać.
1: Panie Mikołaju, dziękuję. Wszystkiego
0: jeszcze,
1: dobrego.
0: Jeszcze nie wybrzmiałam moja...
1: To szybciutko proszę, bo czekają inni słuchacze. Proszę mówić.
0: Tak, ale właśnie chcę polecić czytanie bajki Puszkina o rybaku i złotej rybce. Przynajmniej raz w tygodniu ze zrozumieniem, ze szczególną uwagą zakończenie, bo to jest przykład, jak przesadzi kobieta w tej próbie dominacji i
1: dziękujemy z tą inspiracją literacką. To na pewno, to jest przecież literatura piękna, na pewno ja też przeczytam tę bajkę. Teraz pan Jacek z Gdyni, którego żona jest pediatrą i dba o pana Jacka jak o dziecko. To prawda, panie Jacku?
2: Tak, to prawda. Witam wszystkich.
1: Dzień dobry.
2: Pozdrowienia z Gdyni. Ja rzeczywiście jestem jak ta ryba, jak ten śledź z Gdyni zdrowy, pomimo że mam 62 lata, nie choruję na nic.
1: Okay.
2: Zdałem się całkowicie mojej żonie, która rzeczywiście jest lekarzem, jest pediatrą i cały schemat moich badań profilaktycznych mi prowadzi. Także polecam lekarzy i polecam wszystkim panom po 60.
1: Pediatrę za żonę pan poleca po prostu.
2: No może tak. Bo rzeczywiście to są ludzie bardzo świadomi, wiedzą, co robią.
1: No tak.
2: Więc polecam oczywiście, żeby ćwiczyć, żeby znaleźć swoją pasję blisko emerytury albo w trakcie i żeby się diagnozować. Takie jest moje przesłanie.
1: Dzięki, panie Jacku. Dziękuję za ten bardzo dobry telefon. Teraz pan Marek z Wielkopolski. Dzień dobry, panie Marku.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Bardzo fajny temat do dyskusji i tutaj jako mężczyźni powinniśmy się uderzyć w klatkę piersiową i wziąć...
1: Z całą siłą.
3: Tak jest. I wziąć przykład z naszych koleżanek i zacząć dbać samodzielnie, czyli jako mężczyźni o nasze zdrowie. Jeden postulat to taki, bo na pewno to wpływa na zdrowie i długość życia, to spowodować równouprawnienie, jeżeli chodzi o przejście na emeryturę. Bo to, że kobiety krócej pracują o 5 lat...
1: Rozmawialiśmy o tym w poniedziałek, tak, rzeczywiście.
3: Doskonale wpływa na długość ich życia i zdrowie. Zazdroszczę wszystkim tym, którzy mają gdzieś partnerki, czy żony lekarki, które dbają o ich profilaktykę.
1: Prawda?
3: I to były piękne przykłady, które zazdroszczę tym słuchaczom, którzy...
1: Ale nie trzeba mieć żony pediatry, żeby dbać o siebie, prawda, panie Marku?
3: Też, zgadza się, ale tu chciałbym podać taki bardzo przykry przypadek z mojego zakładu pracy, gdzie koleżanki kilka lat temu przy okazji badań profilaktycznych, przy okazji badań medycyny pracy wykonały sobie dwukrotnie badania w sumie profilaktyczne na nowotworowe sprawy kobiece. Mhm. I całkowicie zapomniały o kolegach z firmy. Bardzo, bardzo nieludzkie podejście, gdzie z tych kolegów...
1: No to
3: którzy,
1: należy im się bura.
3: Wie pan co? No bura to mało, bo wśród tych kolegów pominiętych w tych badaniach okazało się, że kilku zachorowało w kolejnych latach na takie męskie, nowotworowe sprawy, gdzie profilaktyka, po prostu badanie PSA by skierowało ich szybciej do lekarza. Także nie zawsze nasze koleżanki się zachowują tak fair.
1: No ale my musimy, panie Marku, musimy powiedzieć, że my też nie zawsze zachowujemy się fair wobec koleżanek. Bardzo panu dziękuję. Pan Ryszard z Międzyborza. Dzień dobry, panie Ryszardzie.
4: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.

0: To tak mówię, tak nie do końca jest właśnie z tym, bo to jest tak, wiecie państwo, to jest tak wygodnie, jak mężczyzna ma kobietę, która się tak nim zajmuje.
1: Oczywiście.
0: Tak nad wszystkim trzyma pieczę. I powiem panu tak, ja pomimo 53 lat jestem w tej chwili na studiach i mam praktyki.
1: Wow.
0: I
1: co
0: mam
1: to za
0: kolegę, zarządzanie kryzysowe.
1: Super.
0: I proszę pana, mieliśmy taki przykład takiego młodego mężczyzny, 20 tam chyba jednogoletniego, takiego, no, że tak się wyrażę, normalnego studenta. Mm-hmm. Przy czym nasz tam kierownik pyta się, prochodził jakieś tam odzież, no i pyta się go, to jaki masz numer buta, nie? Mm-hmm. A on taki zdziwiony, oczy wielkie, a to on musi do mamy zadzwonić. No jeżeli te kobiety, no ale to no, ja się też śmiałem, ale no, no tak, tak, naprawdę. Jeżeli są, bo są takie matki, które właśnie wytwarzają takich mężczyzn, mm-hmm. przyszłych mężów, no tak. I później to poprzednie pokolenie, znaczy się następne pokolenie musi się męczyć z takim. Także gdzieś w którymś momencie ten taki dziwny łańcuch by trzeba przerwać.
1: Synowa jej podziękuje, tak.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. No a dbać o siebie trzeba, to przecież no, nikt za nas nie zrobi. My wiemy, jak się czujemy i musimy pamiętać o tym, że gdy się źle zaczynamy czuć, to musimy sobie pomyśleć, co zmieniliśmy, po pierwsze w diecie, że się zaczynamy źle czuć. Bo to jest pierwszy krok złego samopoczucia.
1: Tak jest, ja bym do tego jeszcze od razu dołączył aktywność fizyczną w pierwszej kolejności. I jeszcze pan Andrzej z Zachodniopomorskiego. Dzień dobry, panie Andrzeju.
2: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, pozdrawiam. Ja szczerze powiedziawszy nie rozumiem tego pytania, które tutaj padło, jak dbać o siebie.
1: Nie, pytanie jest, czy dbamy o siebie, my Polacy, czy dbamy o siebie?
2: Czy dbamy o siebie. No więc tak, jestem najedzony, jestem wykąpany, jestem dobrze ubrany.
1: Gratulujemy. Czy jest pan zadbany?
2: Co ja muszę jeszcze więcej zrobić, żeby zacząć dbać?
1: A pójść do lekarza na przykład, żeby zrobić badania profilaktyczne? Westchnął pan głęboko.
2: To znaczy nie o to chodzi, tylko... A i dajmy sobie spokój, bo pan ma już tam na pewno kogoś na linii. Wracam do tego. Nie wiem, co mam robić, żeby dbać o siebie. Może w ten sposób. Mm-hmm.
1: No to na to pytanie też można poszukać odpowiedzi w dzisiejszych telefonach od innych słuchaczy. Bardzo panu dziękuję. No i to będzie już dzisiaj ostatnia opinia ekspercka od Wawrzyńca Smoczyńskiego. Czy to zaopiekowanie się mężczyzną, tego zapytaliśmy, przez samych siebie, nie przesuwa ich w stronę kobiecości?
3: Każdy ma prawo przeżywać swoje męstwo albo swoją męskość czy swoją płeć tak jak chce, jego prawo. Mi nic do tego, ja tego nie krytykuję. Myślałem, że powiesz co innego, że przesuwa w stronę egoizmu. To znaczy w stronę takiego właśnie myślenia o sobie, myślenia o swoich sprawach. Ja myślę, że to nie jest o egoizmie. To jest chyba o braniu odpowiedzialności za siebie i o tym, że często te nierówności w związkach, w relacjach trochę wynikają ze wzorców kulturowych i z tego, że zakładamy, że skoro nasi rodzice tak się podzielili opieką, czy odpowiedzialnością, to my tak będziemy funkcjonować. Przykładem na przykład jest troska o starszych rodziców. W bardzo wielu związkach jest tak, że na koniec dnia żona, partnerka troszczy się o rodziców własnych i troszczy się jeszcze o rodziców swojego partnera, dlatego że to niby jest kobieca rola, prawda? Więc trochę mam wrażenie, że to jest bardziej o tym, ale generalnie może o tym, żeśmy za mało powiedzieli, bo znowu stawiam te wyzwania, oczekiwania facetom. A nam w tym projekcie Panowie Gadamy chodzi o to, żeby zobaczyć mężczyznę w jego różnych rolach, w różnych wymiarach bycia mężczyzną. I jednym z tych wymiarów jest właśnie też znalezienie czasu na własne pasje, na własne hobby, na to, co jest dla nas ważne, na moich kumpli, z którymi się chcę spotkać, czyli na to wszystko, co nie jest tą płynącą z obowiązku rolą, że ja muszę być tym, który utrzymuje rodzinę, tym, który się opiekuje dziećmi, tylko że mogę też, mam prawo też zrobić coś dla siebie. I że jeżeli dbam o siebie, o swoje pasje, o swoje potrzeby, o swój rozwój, to dzięki temu wracam bardziej spełniony do tych ról, w których jestem potrzebny innym.
4: Czy tu się zgadzamy?
1: Że mężczyźni w naszym kraju dbają o siebie i o to pytamy pana Radosława z Zawiercia. Dzień dobry, panie Radku.
5: Dzień dobry, witam całą waszą redakcję, uszanowanie moje.
1: Panie Radku, proszę ściszyć radio, to po pierwsze, bo będziemy się lepiej słyszeć.
5: Wszystkich słuchaczy pozdrawiam, właśnie fajny temat.
1: Dzięki.
5: Ja właśnie chciałem poruszyć taki temat, że no, ja zacząłem swoje dbanie, znaczy byłem aktywny cały od samego, jak się urodziłem, także i piłka i wszystko, to byłem aktywny do jakiegoś czasu, tam do któregoś wieku. Później miałem problemów z alkoholem, to już mówiłem tutaj jednemu panu redaktorowi właśnie wcześniej, że zacząłem od tego, żeby po prostu ograniczyć.

0: ten, używki wszystkie, czyli alkohol, papierosy. Po prostu przeszkadzało mi to i później stały się problemy zdrowotne od tego. A moim zdaniem właśnie, jeżeli ktoś jest, chce być aktywny i dbać o siebie, to powinien zacząć właśnie od takich podstawowych rzeczy, żeby tego alkoholu i tych papierosów właśnie tego...
1: W 100% się z panem zgadzam. Teraz pan Rafał Skierc. Dzień dobry, panie Rafale.
2: Moje opanowanie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: A tutaj myślę, że na podstawie tego, co ja widzę i słyszę, to dbamy o siebie, ale wybiórczo. Akurat tutaj pan Andrzej z zachodniopomorskiego by jakby powiedział, że nie wie jakby jak ma o siebie dbać.
1: Jeszcze bardziej, tutaj, tak? Bo jest najedzony i wykąpany.
2: Tak, tutaj mogę powiedzieć, że jeśli chodzi na przykład o badania, no to warto sobie zbadać poziom witamin z grupy B, we krwi, kwas foliowy, witamina B12, witaminę D, minerały, magnez, potas. Jeśli chodzi o zdrowy nerek, warto sobie zbadać kreatyninę, czy poziom białko moczu we krwi. Jeśli chodzi o zdrowie układu krążenia, to warto sobie zrobić badanie homocysteiny.
1: Panie Rafale, generalnie po prostu warto pójść do lekarza, poprosić o taki pakiet badań. Bardzo panu dziękuję. Teraz jeszcze pan Grzegorz z Warszawy. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
3: Dzień dobry, witam, proszę państwa.
1: Trochę ma pan za głośno radio?
3: Tak, już przepraszam, Grzegorz. Ja właśnie chciałem nawiązać do tego, co powiedział przedmówca.
1: Tak.
3: Natomiast nie będę mówił o wszystkich badaniach, natomiast chciałbym wszystkim polecić badanie zwane tak zwane Moje Zdrowie. To jest program, który jest adresowany do wszystkich Polaków powyżej 20 roku życia.
1: No właśnie.
3: Można go zrealizować w POZ-cie. Jest aplikacja IKP. Na tej podstawie można wystawić się ankietę i wtedy POZ, do którego my przynależymy i realizuje ten program, zaprosi nas badania laboratoryjne, które są później omawiane przez specjalistę. Czyli jest dedykowana wizyta, gdzie nie mówimy o leczeniu choroby, którą mamy, tylko o profilaktyce. Ja osobiście jestem lekarzem, prowadzę ten program i muszę powiedzieć, że bardzo duże zainteresowanie. Natomiast no, jest to super okazja do rozmowy nie o aktualnej chorobie, tylko o tym, jak zadbać o swoje zdrowie.
1: Bardzo panu, panie doktorze, bardzo dziękuję. To jest świetny, bardzo ważny apel, ale musimy niestety już tutaj na antenę wpuścić ostatniego z naszych dzisiejszych słuchaczy. Pan Paweł z Bąszynia. Dzień dobry, panie Pawle.
4: Dzień dobry. Ja myślę sobie, że to jest w ogóle dbanie w całym szerokim spektrum. To jest zaczynając od tego swojego wizerunku. Czy mam przystrzyżone paznokcie, włosy, czy chodzę w dobrych, ładnych ubraniach. Czy dbam o swój rozwój psychiczny, czy potrafię rozładować wszystkie napięcia poprzez sport, czy potrafię zadbać o siebie poprzez regularne badania, niezależnie od wieku i w zależności od wieku. Czyli młodzi ludzie inne rodzaje badań, starsi ludzie jeszcze inne i dostosowana aktywność fizyczna i psychiczna w zależności również od wieku. Ja myślę, że to jest tak szerokie spektrum, że nie da się tego powiedzieć.
1: Ale pan to kapitalnie podsumował, naprawdę. To jest najlepsza puenta dzisiejszej audycji. To było takie znakomite resume. Bardzo panu dziękuję i jeszcze bardzo ważne zaproszenie dla wszystkich panów.
5: A my was chcemy serdecznie zaprosić do udziału w spotkaniu dialogowym dzisiaj w środę o 17 w Browarach Warszawskich, Centrum Konferencyjnym ADN. Organizujemy ostatnie spotkanie z cyklu 5 spotkań. Wszystkie inne się odbyły poza Warszawą, więc to jest ta niepowtarzalna okazja w Warszawie, żeby dołączyć na spotkanie dialogowe, na rozmowy na temat tego, mężczyźni, czy umiemy troszczyć się o siebie. Będzie 12-osobowa grupa facetów. Mam miejsce na sali, to jest pierwszy dialog publiczny w tym cyklu. Można przyjść, posłuchać, wziąć udział, wyrazić swoje zdanie właśnie w temacie dbania o siebie i troski o mężczyzn, po to, żeby mogli lepiej ogarniać rzeczywistość dookoła, co, umówmy się, bardzo lubią też robić.
1: Kto żyw dzisiaj na ten dialog do Browarów Warszawskich, panowie, zapraszamy, zameldujcie się tam, naprawdę można posłuchać ciekawych rzeczy, wziąć udział w dyskusji. No i zawsze wychodzi się z czymś konstruktywnym. Bardzo dziękujemy za wszystkie telefony od państwa. Żaden nie był takim telefonem prześmiewczym, także cieszymy się, że ten temat wywołał żywe zainteresowanie. I mamy wrażenie, że z tym dbaniem o siebie mężczyzn w naszym kraju jest tylko lepiej. Audycję przygotowała Hanna Dołęgowska, zrealizowała ją Elżbieta Malinowska. Telefony od państwa odbierał Piotr Łodej. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i mówię do usłyszenia. Jutro na antenie zamelduje się Anna Kowalczyk.

0: Autopromocja.
1: Poruszał się cicho i ostrożnie. W koło pięły się chwasty sięgające powyżej pasa. Ze 100 ludzi nie przekopałoby tego zarośniętego terenu.
2: Mirosław Zbrojewicz czyta debiutancką powieść w Trójce.
1: Bernard Gromek, Rewolterium.
2: Łukasz Borowiecki, muzyka.
1: Poczuł, jak w jego głowie pęcznieje bańka gorącego szkła.
2: Dzisiaj około 20:45.
1: Polecamy.
2: I zapraszamy.
1: Słyszał łopaty drążące ziemię, szczekanie psów, zapach błota, palce, kości, czaszki, zęby.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
14: Dziś temat powszechny.

0: Czachne, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Ludzie w podróży z Agatą Grendą, szefową Teatru Szekspirowskiego. Opowie nam o
4: ścieżkach życia, o drodze do Gdańska, sile, która pozwoliła jej przetrwać życiowe zawirowania, o promocji polskiej kultury za oceanem i o spokoju, a także szaleństwie, które pomagają w zarządzaniu wyjątkowym miejscem.
3: Ludzie w podróży na stronie trójka.polskieradio.pl i w naszych podcastach.
4: Zapraszam, Michał Nogaś.
5: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 maja, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie zgody prezydenta na legalizację związków partnerskich. Brak podpisu zapowiada szef jego gabinetu. Umowa handlowa z Mercosurem zaskarżona do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Zrobiła to tylko Polska. Przed Sejmem będą protestować naukowcy. Demonstracje przeciwko zbyt niskim nakładom na naukę rozpoczną za godzinę. Prezydent nie zgodzi się na legalizację związków partnerskich, mówi szef gabinetu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker. Jego zdaniem do ich wprowadzenia mogłaby prowadzić ustawa o osobie najbliższej, nad którą pracuje Sejm. Szefernaker uważa, że proponowane przepisy w wielu kwestiach zrównują związki partnerskie z małżeństwem.
9: Jest to ustawa, która de facto zmienia cały system prawa w Polsce, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa ze związkiem partnerskim. Ta ustawa wprowadza szereg rozwiązań, które są tożsame dla związków partnerskich z tymi, które dziś są dedykowane jedynie dla małżeństw, choćby możliwość wspólnego rozliczania się.
8: Rządowy projekt ustawy o statusie osoby najbliższej zakłada podpisanie u notariusza umowy, która byłaby rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu dwie dorosłe osoby mogłyby m.in. wspólnie decydować o majątku, mieć dostęp do informacji medycznych, korzystać ze wspólnego mieszkania i załatwiać sprawy w imieniu partnera. Polska jako jedyna zaskarżyła umowę handlową z Mercosurem do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. O północy minął termin na przesyłanie skarg. Inne kraje, które głosowały przeciwko tej umowie, nie zdecydowały się na taki krok.
10: Czy to oznacza, że Polska będzie musiała sama bronić w Trybunale swoich racji? Niekoniecznie, bo jeszcze kraje mogą dołączyć się do polskiej skargi, ale to będzie wiadomo za kilka miesięcy. Najpierw musi być ona przetłumaczona na wszystkie oficjalne języki w Unii, później opublikowana w dzienniku urzędowym i dopiero wtedy państwa członkowskie będą mogły odnieść się do skargi i ewentualnie zdecydować o przyłączeniu. Polska ma zastrzeżenia proceduralne, wyłączenie części handlowej z umowy i jej tymczasowe zastosowanie bez czekania na zakończenie ratyfikacji. Warszawa krytykuje też to, że w umowie nie ma tak zwanych klauzul lustrzanych, czyli nie nakłada ona takich samych wysokich europejskich wymogów na rolników z państw Mercosuru. A to daje im przewagę konkurencyjną nad unijnymi producentami rolnymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
8: Nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński deklaruje, że będzie kierował instytucją tak, aby wszystkie organy państwa działały sprawnie i zgodnie z prawem. Jak mówił w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce, chciałby doprowadzić do zakończenia sporów i podziałów w środowisku sędziowskim.
11: Będę postępował w taki sposób, żeby państwo funkcjonowało jak najlepiej, żeby instytucje państwa działały sprawnie, rzetelnie, w oparciu o przepisy prawa, żebyśmy zakończyli spór związany z podziałem na neo, paleo, bo dla mnie to są pejoratywne określenia, które nie służą wymiarowi sprawiedliwości, nie mają żadnego oparcia w prawie.
8: Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTube. Zbigniew Kapiński dzisiaj objął urząd. Dotychczasowego prezesa Izby Karnej i Sądu Najwyższego powołał na to stanowisko prezydent Karol Nawrocki. Pracownicy poznańskich uczelni dołączą do dzisiejszego protestu naukowców przed Sejmem. Badacze z całej Polski będą domagać się od rządzących zwiększenia wydatków na naukę z niespełna 1,5 do 3% PKB w ciągu

0: ciągu 4 lat. Naukowcy przyznają, że niskie nakłady przekładają się na słabe wynagrodzenia doktorantów i młodych badaczy, którzy coraz częściej odchodzą do prywatnych firm. Dodają, że brakuje też pieniędzy na badania. Przyznają, że obecna sytuacja jest efektem wieloletnich zaniedbań.
1: Ile zarabia w Polsce doktorant?
2: To jest poniżej minimalnej krajowej. Przez za moich czasów to ja po prostu miałam 1500, to tyle.
3: Nikt nie będzie chciał być doktorantem, jak mają takie warunki.
2: Człowiek jest cały czas zestresowany i walczy o życie, to nie może mieć dobrych pomysłów.
4: A kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, to jest spadek finansowania badań naukowych. Przez to my tak naprawdę zostajemy w tyle świata, bo powinna być taka strategia długoterminowa, a politycy jednak mają tendencję do tego, żeby patrzeć krótkoterminowo.
0: Manifestacja w Warszawie rozpocznie się za niespełna godzinę. Weźmie w niej udział niemal 100 pracowników kilku poznańskich uczelni.
5: Klimat.
0: Dostateczna jakość powietrza w Grudziądzu, umiarkowana w Kędzierzynie, Koźlu, Katowicach, Zakopanem, Rzeszowie, Przemyślu i Warszawie. Poza tym na północy oddycha się bardzo dobrze, a wreszcie kraju dobrze. Do 18 trwają zielone godziny. Warto skorzystać z nadwyżki prądu. Odnawialne źródła produkują 2/3 energii w sieci krajowej. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Popołudnie pogodne na zachodzie, na pozostałym obszarze więcej chmur, przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu możliwe burze. Wszędzie porywisty wiatr. Na termometrach od 17 stopni na Podlasiu do 21 w centrum i 25 miejscami na południu.
7: Autopromocja.
6: Nasz piosenkowy duet.
8: Już termometr wsadził w dziuplę, otoskopem zbadał sen.
6: Wzbogacił swój dorobek nową, tym razem wyraźnie satyryczną piosenką o wójcie. Można ją znaleźć, tak jak i poprzednie, na stronie trójka.polskieradio.pl. A kolejną Bob and Carolina zaprezentują już w czwartek.
9: Jakiś sprzeciw?
10: Nie słyszę.
6: Wszyscy są zgodni tuż przed 9 w cyklu Piosenkarnia.
11: Nikt tu nie przyczepi się.
6: W audycji zapraszamy do Trójki.
7: Autopromocja.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Życie jak fortuna. Kołem się toczy.
6: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem. Pigułka szczęścia. 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
18: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
19: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
20: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
12: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: 8 minut po południu.
22: Muzyczna Poczta UKF.
5: Elżbieta Malinowska, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda. Witamy. Razem będziemy przez najbliższe 2 godziny i przez te 2 godziny tradycyjnie na antenie Trójki Państwa ulubiona muzyka, którą sami Państwo wybierają swoją drogą. 227 trójek UKF, małpopolskieradio.pl. Czekamy na Państwa zamówienie.

pytanie, czy coś się zmieniło od 1996 roku. To była grupa Tila w trójce w muzycznej poczciółce. A co dalej? Czekamy na Państwa maile i telefony. 22 i 7 trójek, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Pan Piotr z Lublina prosi o piosenkę grupy Guano Apes, pisząc, że przedwczoraj swojej urodziny obchodziła Sandra Nasić, wokalistka grupy zespołu Guano Apes, i prosi o jakieś nagranie. No, wybraliśmy dzisiaj Close to the Sun. W końcu lato coraz bliżej.

Przypadek Ikara od lat fascynuje wielu artystów, nie tylko wokalistów. To była grupa Guano Apes. 227@ukf.polskieradio.pl. Pan Klaus z Gliwic pisze. Dzień dobry, tak miło rozpoczęty dzień, aż prosi się okrasić mocniejszym brzmieniem. W związku z tym prośba o zespół Deserter i piosenkę Nie ma nas.

0: Nie ma nas, to grupa Dezertera. Przed naszym trójkowym budynkiem przy Myśliwieckiej 357 już niedługo zakwitną róże dla starszych panów.
1: No, witam, dzień dobry. Kłania się Andrzej z Trójmiasta. Chciałem dzisiaj poprosić o przypomnienie piosenki Perełki z kabaretu starszych panów w wykonaniu niezapomnianego duetu Wiesław Michnikowski i Mieczysław Czechowicz, piosenka Tanie Dranie, której chciałbym zadedykować wszystkim, którzy cenią sobie poczucie humoru.
2: My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by powiedzieć im lapań i lapanów tani drań.

0: Tak jest.
1: Ciekawe, czy jeszcze gdzieś w restauracjach dostępne są cynanerki. 227-3-UKF, małpopolskieradio.pl. Pan Grzegorz pisze. Dzień dobry, najlepsze życzenia od biurowej ekipy dla Magdy, która lada chwila stanie na ślubnym kobiercu. Dużo miłości, szczęścia i pomyślności na nowej drodze życia. Prosimy o piosenkę Patience w wykonaniu Chrisa Cornella.

Patience i Chris Connell z trójce w muzycznej poczcie UKF. UKF, mapa Polski Radio.pl lub 22,7 trójek. Pani Natka pisze. Witajcie, kochani trójkowicze. Dzisiaj mój braciszek Szymek ma 26 urodziny, dlatego mam prośbę o piosenkę Barbary Wrońskiej Nie czekaj. Niestety nie mogę osobiście złożyć mu życzeń, ponieważ jest w Zabrzu pilnie studiując medycynę. Niech sesja pójdzie dobrze. Pamiętaj, że siostra cię kocha.

0: Barbara Wrońska i Nie czekaj. A za chwilę Agnieszka Opszańska i jej kulturalna podróż. Tym razem kierunek południowy wschód.
1: Terra Cultura. Dziś kierunek Rzeszów, choć ta muzyczna, jak za chwilę się okaże, opowieść zdecydowanie przekracza polską granicę. Już 30 maja w Rzeszowskim Parku Kultury i Wypoczynku odbędzie się 11. już edycja festiwalu Reggae nad Wisłokiem – Gramy dla klimatu. W tym roku będzie to muzyczna podróż przez świat. Od karaibskich rytmów po tradycyjną polską muzykę. Na scenie pojawią się m.in. Jamajczycy z Twinkle Brothers i Trybunie Tutki. Współpraca tak nieoczywista, że aż musiało się to wydarzyć, mówi Krzysztof Trybunia Tutka.
2: Ciągle się spotykamy na koncertach w różnych miejscach w Europie, ale też przyjeżdżają chętnie do Polski, kochają Polskę, a publiczność w Polsce kocha roots reggae. Pokochało też nasze wspólne nagrania od pierwszej płyty Higher Heights przez Comeback Twinkle to Trybunia Family, Trybunie Tutki w Sherwood, Pieśni Chwały i teraz to wszystko staramy się w pigułce pokazać na jednym koncercie, a te koncerty są bardzo spontaniczne, improwizowane. No i Norman Grant, który jest liderem o niespożytej energii, o pięknym głosie, te harmonie jamajskie, no i góralskie śpiewy, tańce i muzyka.
1: Bracia Norman i Ralston Grant, czyli Twinkle Brothers i Trybunie Tutki. Współpraca, która trwa od lat. A jak doszło do tego połączenia?
2: To się pięknie dopełnia. W naszej muzyce góralskiej jest całe bogactwo, czasem ukryte, niewidoczne, a Jamajczycy to odkrywają, pokazując, jakie rytmy drzemią w naszych tańcach, w naszych ruchach i też w tych prymkach góralskich, bo w tym smyczku tam są te wszystkie rytmy zaklęte, oni je pokazują, uczytelniają, a równocześnie ciągle są sobą. Jest ta baza, te gruwy, te tłuste, niskie basy, do tego śpiewy stosunkowo w niskich rejestrach, a my znowu górale śpiewamy wysoko, tak jak w górach się od zawsze śpiewało, takimi głosami juchaskimi, z tymi zawołaniami pasterskimi. No i do tego jest oczywiście taniec, który pokazuje, że ta muzyka jest muzyką taneczną, że wszyscy możemy tańczyć nawet nie znając kroków, bo chodzi o improwizację. Każdy musi rozluźnić swoje ciało, będzie na pewno żywiołowo, kołysząco. Kołyszące jamajskie reggae i energetyczna muzyka góralska będą tańce, no i liczymy na wspólne śpiewanie z publicznością i wspólne tańce.
1: Trybunie Tutki na finał festiwalu, a wcześniej usłyszymy kapelę ze wsi Warszawa i Basałyki, elektroniczno-akustyczną grupę Wadada, a o reggae, dancehall i ragamuffin zadba ekipa

0: nazywa się W innym stanie. To 11. festiwal reggae nad Wisłokiem. Gramy dla klimatu. Miejsce? Rzeszów. Data? 30 maja. A szczegóły znajdziemy na stronie www.reggae.rdk.pl.
1: Zapraszała Agnieszka.

Beautiful Day to zespół YouTube w Trójce w muzycznej poczcie UKF. A jeśli państwo chcą być w grupie szczęśliwców, która jutro po godzinie 19 premierowo, właściwie przedpremierowo posłucha nowej płyty Paula McCartneya, to zapraszamy do naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Ale żeby przyjść, proszę wcześniej się zapisać. Najprościej wysłać do nas maila ukf@polskieradio.pl. Jutro 19. przedpremierowy odsłuch płyty Paula McCartneya. Więc może Paul McCartney, może nie z tej płyty, nieco starszej, ale zawsze to ten sam głos.

0: Paul McCartney w trójce w muzycznej puszczy UKF, a McCartney zabrzmi przedpremierowo w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej jutro po godzinie 19. Ekskluzywny odsłuch przedpremierowy najnowszej płyty tego artysty. Jeśli Państwo chcą do nas zajrzeć i posłuchać tej płyty wraz z nami, zapraszamy. Proszę napisać ukf@polskiradio.pl. A za chwilę piosenka, która przed laty była niezwykłym przebojem.
1: Dzień dobry, Andrzej z Zachodniopomorskiego. Czy mógłbym prosić o taką piosenkę Soleil Soleil? Middle of the Road bodajże to był zespół. To bardzo energetyzująca piosenka.

Soleil, Soleil, Middle of the Road. To był rok 1971. UKF, mapa polski radio.pl. Pan Jakub prosi dziś o piosenkę grupy Biffy Clyro, Bubbles.

0: Muzyczny Przysiłkę w Kasabian. I w tej godzinie jeszcze jedna propozycja.
1: Dzień dobry, ja chciałem zamówić piosenkę. Coś takiego spokojnego na piękny, słoneczny dzień dzisiaj, czyli Rage Against the Machine, Renegade is Punk. Marek z Gdyni. No matter how hard you try, you can't stop us now.

0: Autopromocja Polskiego Radia.
1: Zielony Weekend w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
2: To impreza dla Was.
1: Wystarczy być na parkingu Polskiego Radia 30 maja między 10 a 18.
2: Każdy będzie mógł przekonać się, jak jeżdżą i jakie mają faktyczne zasięgi superhybrydy czy samochody elektryczne.
1: Ściągniemy na parking Polskiego Radia najnowsze modele, żeby słuchacze Polskiego Radia Kierowców mogli je poznać i testować.
2: Przyjdź, zobacz i przejedź się hybrydą albo elektrykiem.
3: Sobota, 30 maja. Warszawa, parking Polskiego Radia. Przy Alei Niepodległości 77/85. Czekamy na Was od 10 do 18.
0: Autopromocja Polskiego Radia.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z

0: ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Żegnamy reklamy.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef grupy zajmującej się fałszywymi zgłoszeniami na numery alarmowe usłyszał zarzuty. Wraz z nim zatrzymano dwie inne osoby. Kto i jak naruszył ciszę wyborczą podczas referendum w Krakowie? Wyjaśnieniem tego zajmą się policja i prokuratura. Sprzedawali kranówkę zamiast specjalistycznego środka. Ruszył proces o wielomilionowe straty wyrządzone elektrowni Bełchatów. Osoba kierująca grupą jest wśród trzech zatrzymanych w związku z fałszywymi zgłoszeniami na numery alarmowe. Wiadomo, że grupa porozumiewała się przez internet i określała cele swoich działań. Pierwszego z mężczyzn zatrzymano 20 maja. Sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące.
5: W niedzielę 24 maja zatrzymano kolejnego mężczyznę. On jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, ale również o udział w poszczególnych zdarzeniach, wywołaniu poszczególnych sytuacji zagrożenia. Częściowo przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, złożył wyjaśnienie. Prokurator skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania i sąd dzisiaj zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
4: Mówiła Karolina Staros z prokuratury. Wśród czynów, o które podejrzewani są zatrzymani mężczyźni, jest informowanie o rzekomych zagrożeniach na terenie posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości w siedzibie TV Republika oraz w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta. Prokuratura i policja badają przypadki łamania ciszy wyborczej w Krakowie. Służby otrzymały 6 zgłoszeń z podejrzeniem złamania przepisów. Jedno z nich dotyczy Łukasza Gibały, wymienianego w gronie kandydatów na prezydenta Krakowa w przyspieszonych wyborach.
6: Zgłoszenia dotyczą rozwieszania plakatów, zrywania ich oraz aktywności w internecie. Policja zbada między innymi post Łukasza Gibały, wielokrotnego kandydata na prezydenta miasta i głównego rywala odwołanego Aleksandra Miszalskiego, który również finansowo wspierał inicjatywę przeprowadzenia referendum. W filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych w dniu głosowania Łukasz Gibała proponował darmowy transport do lokali.
7: No jeżeli tutaj rzeczywiście ten materiał dowodowy będzie wskazywał na to, że mogło dojść do naruszenia tych przepisów, wówczas te materiały są przekazywane do sądu i to sąd podejmuje dalsze decyzje.
6: Mówi Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji. Za złamanie ciszy wyborczej grozi mandat lub grzywna. Wysokość kary zależy od decyzji sądu. Nawet jeżeli sąd uzna, że doszło do złamania ciszy, nie wpłynie to na ważność referendum. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
4: Sprzedawali elektrowni kranówkę zamiast innowacyjnego preparatu. W Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim ruszył proces oskarżonych o wielomilionowe straty wyrządzone elektrowni Bełchatów. W firmie sprzedano ponad 1 000 000 litrów wody kranowej z dodatkiem niewielkiej ilości chloru i kwasu fosforowego. 46-letni prezes jednej ze spółek oraz jej 56-letniemu mężowi zarzuca się kierowanie grupą przestępczą oraz oszustwa na szkodę elektrowni na łączną kwotę 21 milionów złotych, a także pranie brudnych pieniędzy, mówi Beata Jąca Pięta z prokuratury regionalnej w Łodzi.
8: Mieli sprzedawać płyn, który miał zapobiegać zarastaniu absorberów. Okazało się, że była to zwykła woda z chlorem, a elektrownia zapłaciła za tą wodę prawie 15 milionów złotych. Łącznie w procesie zostało oskarżonych 12 osób, z czego 8 osób dobrowolnie poddało się karze.
4: Te osoby będą sądzone w odrębnym postępowaniu, a w dzisiejszym procesie występują osoby, które nie poddały się dobrowolnie karze. Sprawa odbywa się z wyłączeniem jawności. Na 13 lat więzienia skazał sąd w niemieckim Verden lewicową terrorystkę z ekstremistycznej frakcji Czerwonej Armii. Daniela Klette przed wymiarem sprawiedliwości ukrywała się prawie 3 dekady. 2 lata temu została zatrzymana i oskarżona o udział w rozbojach.
9: Ponad 2,5 miliona euro ukradło trio nazywane trzecim pokoleniem RAF. Daniela Klette jest jedyną zatrzymaną z tego grona. Jej dwaj wspólnicy nadal skutecznie się ukrywają. RAF to skrót od frakcji Czerwonej Armii. Lewicowi ekstremiści odpowiadają za śmierć m.in. prokuratora generalnego, dyrektora z MSZ i menedżera z Deutsche Banku po ogłoszeniu samorozwiązania grupy terrorystycznej od 1999 roku w ograniczonym zakresie działały tylko 3 osoby, wśród nich Klette. Tak zwanemu trzeciemu pokoleniu RAF prokuratura zarządzała

0: rzuca usiłowanie zabójstwa i rozboje, głównie napady na transporty pieniędzy i biura sieci marketów. 67-latka w trakcie procesu nie przyznała się do winy, powiedziała natomiast, że tylko w ukryciu mogła dalej aktywnie działać na rzecz lewicowej ideologii. Sąd uznał, że mimo wizerunku niepozornej sąsiadki, Daniela Klete odpowiada za brutalne działania w ciągu 17 lat. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dzisiaj pogodnie, ale w centrum i na wschodzie będzie się chmurzyć i może popadać deszcze. Lokalnie możliwe też burze. Wszędzie porywisty wiatr. W Ełku 17 stopni, w Koszalinie 20, w Płocku 21, w Krośnie i Legnicy 24, a w Tarnowie 25.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: 5 minut po godzinie 13.
5: Muzyczna Poczta UKF.
4: Elżbieta Malinowska, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda. Witamy podobnie i podobnie zapraszamy do muzycznej poczty, czyli do telefonów i maili, bo Państwa piosenki będą na naszej antenie najważniejsze przez najbliższą godzinę. UKF, małpopolskiradio.pl i 22 oraz 7 trójek. Na początek jednak tej godziny propozycja od nas, czyli piosenka dnia. Przebiśniegi, pali jej się świat.

0: Przebiśniegi w trójkowej piosence dnia i pali jej się świata. My powracamy do Państwa propozycji 22 i 7 trójek. Telefon dzwoni.
1: Dzień dobry. Była raz Europa. Proszę o Samba Party. Miłego dnia, Jola z Tomaszowa Lubelskiego.

0: Sam Babati i Santana w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 22:07 Trójek. Czekam na Państwa kolejne propozycje. Czekam również na maile ukf@polskiradio.pl. No i teraz troszkę zmiana klimatu.
1: Dzień dobry, witam. Mariusz z Chmielania, okolice Jeleniej Góry. Mam taką prośbę. Już ciutkę panka było, no deserty ze starych lat. A może Dead Kennedy z California Iberales. Zdrowotności i wesołości życzę ekipie.

0: Wild Boys, Duran Duran w trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek i zespół, który u nas jest niezwykle często, ale warto po niego sięgać.
1: Witam serdecznie z tej strony, Arkadiusz się kłania, Starogard Gdański. Ja bym miał propozycję, tak sięgnąłem do archiwów w mojej głowie. Miałem taki single zespołu Budgie i Turned to Stone. On haczył tam, jakoś przeskakiwał, ale grał. Ale świetny utwór. No i pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy poczty UKF-u.

0: autopromocja.
1: Brzmiał tak, jak gdyby Joy Division spotkali Maisie Star w Roadhouse w Twin Peaks. Ostatnio grali koncert przed Pete'em Doherty'm. Hania, Kasia i Michał. Ich utwory z debiutanckiego albumu Moonflowers prezentowaliśmy jako pierwsi, a teraz czas na sesję. Tym razem przy nieco przygaszonym świetle. Lunar Trips i premiera live sesji ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w czwartek po 22. Do usłyszenia Wow Control i do zobaczenia na trójkowym YouTubie. Mateusz Tomaszuk.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.

0: uzdrowić Skurcz Senior. I niech Skurcz Cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
3: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
3: Super, kiedy płyniemy?
4: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
5: Żegnamy reklamy.
6: Jest godzina 13:30.
7: Powtórka z rozrywki.
6: Majster we Francji, czyli nie ma jak to polski hydraulik.
8: Przez cały kram idę se sam, czy słońce, czy śnieżek, czy złota. Niezbędna jest, czy chce ktoś, czy nie, w pionie usług fachowa robota. Czy to sens ma kląć, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca? Bo dobry Bóg już zrobił, co mógł, teraz trzeba zawołać mnie. Bonjour, mój szery docenciu. W głowie się nie mieści, ani w walizce, gdzie ja jestem i co ja robię. Przede wszystkim posyłam ci ten list, jak widzisz, bez znaczka, bo już dawno nie mam na niego go za co kupić. Przez znajomego maszynistę ci posyłam pociągowego, który na dworcu przekaże go bileterowi, a ten kierowcy autobusu 107, a ten na przystanku przy twoim domu da dziadkowi z budki, a ten zaniesie dozorczyni, która da twojej mamusi, żeby ci go oddała. O. W ten sposób za zaoszczędzone pieniądze na znaczki kupię ci prezent. Który tak lubisz? Mam na myśli może jaką buteleczkę czy ser, którego tu, gdzie jestem, jest 180 gatunków i jeszcze 300 jest w piwnicy zamkniętej. Ale raczej ci kupię buteleczkę piwa w puszce, którą cię poczęstuję, jak tylko dowiozę, co nie jest zapewne, bo w pociągach strasznie grzeją i rodzi się pragnienie. Dlatego wrócę chyba samolotem, bądź autobusem, czy czym tam mnie w końcu odeślą. Comment ça va, mon ami? Kuję język i kawał ściany u pewnego żabojada, u którego mam taką małą papraninkę. Sympozjum przyjęło mnie bardzo miło. Referat wygłosiłem z pamięci kierownika delegacji, bo jak ci wiadom, papier przesiąknął mnie tłuszczem z brunświckim salcesonem. Owacją nie było początku. Później, prawda, był bankiet, który wypełniłem piciem i zakąszaniem oraz toastami, które pozwoliły mi na branie szampana w dowolnej ilości. Przy okazji, mój drogi, zobaczyłem, że w ichnich toaletach, ja to mam na myśli te kaflowe toalety, a nie brylantowe, to u nich, proszę cię, mydło znajduje się w specjalnych pojemnikach i jest do tego pachnące i przekręcone do ściany. Ja ci pokażę, bo ja specjalnie wiedzę ze sobą taki kawałek, żebyś zobaczył, jakie to są cwaniaki, no. Więc kiedy powiedziałem, że Węgier, Polak, dwa bratanki, to Francuza zaczęli cmokać, ale ja się nic nie przejąłem, tylko palnąłem jeszcze kilka szybkich, prawda, za tych, co za drzwiami, oby im się, siup ten głupi i także przy tym, i na siódmą nóżkę, to tylko ja stałem i sześciu kelnerów. Reszta leżała na ziemi, więc poprosiłem kelnerów do dalszych toastów, ale czy dnia nie mieli, czy słabą głowę, dość, że przy rybka lubi popływać, zostałem jak palec, rozumiesz, docencie, jak ten palec. Trochę byłem zasmucony i przez pomyłkę, jak wychodziłem, ubrałem kapotę jakiegoś generała. Zawieźli mnie do niego do domu, mówię ci, komika docent, rozumiesz? Mom generale do mnie mówią, dzieci już spały, żona czekała. Jak mnie zdjęli kapoty, to jeszcze nie skapowali, bo wiesz, miałem na sobie ten swój kort tenis, smashball gang, ten trójpolówka i prawda, było mi dobrze w nim uszycie. Wpadłem, rozumiesz, dopiero przy bieliźnie i to przez przypadek, bo w pośpiechu ubierając się na raut, zarzuciłem wszystko na koszulę nocną, tą typu ranny maruchaszyk z tych zakładów drobiarsko-odzieżowych. No i potem jeszcze była komika, jak żem, bracie, w tej koszuli po Paryżu szedł wieczorem, bo jak ci wiadomo, tam właśnie, żem się znalazł i jak zatrzymywałem, bracie, metro na ulicy, to żem ani pół metra nie zatrzymał, no. Zapryczałem, bracie, cufus przez ten Montparnasse i te z bulwersy raz przez wilskie, no ale nie, o tym to ci napiszę po tym. Na razie wszystko jest średnio, czuję się nie za dobrze, czego i tobie życzę. A votre santé, jak nie wiesz, to spytaj księdza, co to znaczy, albo się ucz.

bo jak przyjadę, to będziemy się komunikować tylko po France, bo to jest język kultury. Do widzenia, twój majstroj.

0: This Flight Tonight, grupa Nazareth w Trójce w muzycznej poczcie UKF. To była prośba pani Magdy, która wspominała sobie koncert zespołu Nazareth w Bydgoszczy w latach 80. A my powracamy do rzeczywistości. Jest rok 2026, chociaż nagranie nieco starsze i zespół dość ostro grający.
1: Dzień dobry, z tej strony Gosia. Właśnie jadę z mamunią do Gdańska na wyczas i przed chwilą był utwór Rage Against the Machine i mama mówi, to ma być spokojny utwór. Może pokażmy mamie, co to znaczy spokojny utwór w moim wykonaniu. Niedługo koncert Systemowy Down, więc ja może poproszę coś z repertuaru Systemowy Down. Nie mogę się już doczekać, katuję tą płytę od tygodnia. Pozdrawiam.

0: Może Serge Tankian nie jest najsympatyczniejszym człowiekiem na świecie, ale muzyka systemowy down, pierwsza klasa.
1: Dzień dobry. Chciałbym zaproponować utwór I Like Chopin, Gazebo, Olek ze Szczeszowa. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.

Gazebo i I like Chopin. Pani Ewa pisze, dla najlepszego męża na świecie, z którym właśnie zaczynamy wakacje. Bardzo proszę o czerwone krzaki zespołu One Million Bulgarians.

0: Milion Bułgarów i Czerwone Krzaki. 227 Trójek, jeszcze dwie propozycje od Państwa dziś. Poczcie mamy.
1: Dzień dobry. Chciałam poprosić o piosenkę Taniec Eleny z filmu Bandyta. W muzycznej poczcie, tylko dla słuchaczy, stała słuchawka Trójki, Edyta z Poznania.

0: z filmu Bandyta, Tanie Seleny i Michał Lorenz w Trójce w Muzycznej Poczcie UK, w której to już dzisiaj prawie wszystko. Elżbieta Malinowska, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda. My już dziękujemy za chwilę. Tu Myśliwiecka 357, dziś Agnieszka Szydłowska.
1: Dzień dobry. Arkady prawie że z gór, no to niech będzie, że z gór. Alan Parson, Prime Time, Ammonia Veni, płyta Alana Parsona i jego projektu. Pozdrawiam.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Żegnamy reklamy.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 maja, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Niewykluczone są kolejne zatrzymania w związku z falą fałszywych zgłoszeń na numery alarmowe. Do tej pory w ręce śledczych wpadły 3 osoby. Jest podpis premierów pod traktatem o partnerstwie obronnym pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Iga Świątek w kolejnej rundzie tenisowego French Open. Przed kilkoma minutami zakończył się mecz Polki. 3 osoby zatrzymane, a kolejne mogą być jeszcze złapane. To bilans uderzenia Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w zorganizowaną grupę, która odpowiada za falę fałszywych zgłoszeń na numery alarmowe w całym kraju. Cyberprzestępcy brali na celownik m.in. media, polityków, a także mieszkanie rodziny prezydenta.
2: Śledztwo prokuratury i policji ujawniło mechanizmy działania tej grupy. Podejrzani 20-latkowie stworzyli w sieci zamkniętą społeczność z wyraźnym podziałem ról, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros.
3: Grupa stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń.
2: Policja zabezpieczyła telefony i komputery zatrzymanych. Śledztwo zostało połączone i na warszawskiej Pradze badane są wszystkie prowokacje z ostatnich tygodni.
3: Badane są zdarzenia z maja bieżącego roku, w tym do telewizji Republika. Wczoraj zostało dołączone do tego postępowanie wszczęte pierwotnie w Gdańsku dotyczące zawiadomienia o zdarzeniu w mieszkaniu rodziny prezydenta.
2: Mężczyznom grozi teraz do 15 lat pozbawienia wolności. Służby wciąż sprawdzają nośniki danych i nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Traktat o partnerstwie obronnym między Polską a Wielką Brytanią podpisany. To bardzo potrzebna umowa, mówił premier Donald Tusk w bazie RAF Northolt w Londynie.
4: Zjednoczone Królestwo i Rzeczpospolita potrzebują tej na najwyższym poziomie współpracy pomiędzy naszymi rządami, państwami i narodami w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Bardzo się cieszę, że bez trudu odnaleźliśmy wspólny język.
1: Traktat dotyczy m.in. współpracy militarnej, w tym wspólnych ćwiczeń wojskowych, a także kooperacji przemysłów zbrojeniowych. Iga Świątek awansowała do kolejnej rundy tenisowego French Open. Polka wygrała z Czeszką Sarą Bejlek 6-2, 6-3. W studiu ze mną jest nasz dziennikarz sportowy Norbert Michalak. Witaj.
5: Dzień dobry.
1: Jak wyglądała dzisiaj gra naszej najlepszej tenisistki?
5: Trzeba przyznać, że bardzo obiecująco. Polka w pierwszym secie na korcie Philippe Chatrier szybko przejęła kontrolę nad grą dzięki świetnym returnom i skuteczności przy pierwszym podaniu. Z kolei Sara Bejlek próbowała nawiązać walkę, wykorzystując słabsze momenty serwisowe Polki. Jednak to liderka rankingu dominowała w kluczowych wymianach. Ostatecznie to Świątek dominowała w kluczowych wymianach. Ostatecznie Świątek wykorzystała większą liczbę breakpointów, pewnie zamykając tę partię. W drugim secie Polka utrzymała przewagę z pierwszej partii, kontrolowała przebieg gry i mimo ambitnej postawy Czeszki pewnie dokończyła mecz, zapewniając sobie awans do drugiej rundy French Open. Ostatecznie wygrała 6-2, 6-3. Teraz Świątek czeka na rywalkę, którą wyłoni mecz pomiędzy Magdą Linet a Łotyszką Jeleną Ostapienko.
1: To był Norbert Michalak, a sport w Trójce o 16. Izrael chce wznowić burzenie palestyńskiej wioski Khan al-Ahmar na zachodnim brzegu. Jej mieszkańcom pomaga polska misja medyczna, finansowana m.in. ze środków polskiego MSZ. Małgorzata Olasińska-Hart z organizacji alarmuje, że zagrożone są zarówno domy mieszkańców, jak i efekty polskiej pomocy humanitarnej.
6: Nasza klinika mobilna odwiedza mieszkańców wioski zupełnie odciętych od pomocy medycznej. Konsultuje i leczy dzieci, kobiety, mężczyzn. Także prowadzi zajęcia psychospołeczne dla kobiet i dzieci w Khan al-Ahmar. To bardzo ważne działania, które wspierają Palestyńczyków w ich codziennym życiu.
1: W miejscowości mieszka ponad 150 osób. Działacze polskiej misji medycznej podkreślają, że wyburzenie i przymusowe przesiedlenie mieszkańców byłoby naruszeniem prawa międzynarodowego. W Tatrach rozpoczął się sezon burzowy. To ostrzeżenie dla wszystkich, którzy wybierają się w te góry.
7: Od początku istnienia toporu w Tatrach od uderzeń piorunów zginęło ponad 70 osób. Miejmy to w pamięci, uważajmy na wszelkie ostrzeżenia i możliwość pojawiania się burz. Traktujmy to poważnie. No dzisiaj po południu jest taka możliwość. Powietrze jest dosyć suche, więc połowa modeli mówi, że taka burza pojawi się, połowa nie, więc tutaj no, to ryzyko jest, ale nie jest takie stuprocentowe.
1: Ostrzegał kierownik stacji meteorologicznej IMGW w Zakopanem Paweł Parzuchowski. Dla południa kraju wydane zostało ostrzeżenie przed burzami. Według prognoz również najbliższy weekend w Tatrach może upłynąć pod znakiem gwałtownej pogody. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia pogodnie, ale...

0: Miejscami będzie się chmurzyć i może przelotnie popadać deszcze. Na południu Małopolski i Podkarpacia burzowo i wszędzie silniejszy wiatr. Teraz na termometrach od 13 stopni w Elblągu do 21 w Warszawie i 27 w Nowym Sączu.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 5 minut po godzinie 14.
3: Tu Myśliwiecka 357.
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Agnieszka Szydłowska. Program nadal realizuje Elżbieta Malinowska na swoim stanowisku. A już za chwilę naszymi gośćmi w Tu Myśliwieckiej będą przedstawiciele wspaniałej formacji artystycznej Współgłosy. Dzisiaj równie wspaniały dzień, ponieważ pierwszy singiel z nadchodzącej drugiej płyty Współgłosów za chwilę, za kilka minut wybrzmi na naszej antenie. Więc jest co świętować, jest z czego się cieszyć. Zapraszamy do 15.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Och, widzę, że jesteś w chwackim nastroju. Tak. Dobrze cię słychać. Cieszę się. Marcel Baliński, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Wspaniali przedstawiciele współgłosów w naszym studiu w dniu, w którym świętujemy już teraz oficjalnie i w ogóle z pełnym przytupem zapowiedź waszej drugiej płyty, która nadchodzi jesienią?
2: Tak, 9 września.
0: 9 września, 9.09.
2: Tak.
0: Wierzycie w liczby? Tutaj to przypadek, tak?
2: Tak, wierzymy
0: tak,
2: i
0: przypadek,
2: to
0: tak przypadek. Wierzymy.
2: Tak, przypadek, tak wierzymy.
0: No dobrze, ale gdybyśmy tak policzyli, bo jesteście reprezentacją, jak powiedziałam, więc pozdrawiamy oczywiście pozostałych członków chóru, orkiestry, projektu artystycznego. Jaka nazwa jest adekwatna, jeżeli to w ogóle ma znaczenie?
2: Zespół. Jesteśmy zespołem.
0: Czujesz, że to będzie dzisiaj taka rozmowa jak TVP Info. To jest słowo za słowo, dziennikarka się męczy, goście się cieszą.
2: Tak, dobrze. Przepraszamy, dobrze, wracamy.
0: Nie, ale ja nie mam nic przeciwko temu, poza tym, że jakoś tak słabo was słyszę, ale mam nadzieję, że nasi słuchacze słyszą was bardzo dobrze.
2: Ja mamy głośniej mówić?
0: O, teraz, tak? Teraz się słychać
2: dobra,
0: dobrze.
2: To bardziej
0: myślę, że
2: do
0: to
2: mikrofonu.
0: Była kwestia moich słuchawek i do mikrofonu.
2: Dobra.
0: Wiecie, że wielokrotnie już rozmawialiśmy o współgłosach na Antenie Trójki. Wspaniały koncert inaugurował nasz sezon koncertowy w roku 2024. Potem zagraliście koncertów. Wiele dostaliście też Fryderyka za swoją debiutancką płytę. Więc jest bardzo dużo naszych słuchaczek i słuchaczy, którzy już wiedzą, kim i czym są współgłosy. Ale tak z perspektywy czasu, gdybyśmy mieli wizytówkę, przedstawienie dla tych, którzy się nie spotkali, to poproszę was o takie wasze pierwsze skojarzenia. Już z tym takim efektem tego, co wam dało to doświadczenie. Marcel, bo od ciebie się zaczęło, no więc ty zaczynasz.
2: Współgłosy to jest zespół muzyczny.
0: To już słyszeliśmy. Tak.
2: W którym to jest właściwie trio instrumentalne i 12-osobowy chór. I 10 na 12 osób z chóru to są uczestniczki i uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej Frajda w Łodzi.
0: Bardzo pozdrawiamy.
2: Bardzo pozdrawiamy. Oczywiście Magdalena Koleśnik, Bartosz Bielenia, Rafał Ruszalski, Bartosz Szablowski i przy fortepianie i za mikrofonem i w roli prowadzącego ja, Marcel Baliński.
0: No ale Bartek i Magda są uczestnikami chóru, czyli
2: tak.
0: tą dwójką, tak. której nie wymieniłeś. I z perspektywy czasu to jest taka bardzo oficjalna, porządna wizytówka. Bardzo ci dziękuję. A Bartek, z twojej strony, ty zawsze mówiąc o współgłosach, żartowałeś sobie, że przyszedłeś zrobić rozgrzewkę i już zostałeś, ale myślę, że teraz ta wersja w roku 2026
3: ja się cały
0: może
3: czas,
0: być inna.
3: Ja się cały czas rozgrzewam po prostu okay. ze współgłosami. Jest to dla mnie przestrzeń przede wszystkim właśnie wolności, rozgrzania, rozśpiewania, podłączenia do absolutu i przestrzeń eksperymentu.
0: A Magda pytana na początkach o współpracę ze współgłosami, tak używałaś takiego fajnego określenia, które mówiło o takiej radykalnej gotowości wszystkich, którzy tam są, do tego, żeby przekraczać granice, nie bać się eksperymentowania, błędów i no, w kategorii bycia w zawodzie artystycznym, który jednak wymaga uporządkowania, że to było dla ciebie bardzo ważne. To się zmieniło, poszerzyło, zwiększyło?
4: Ciągle jest to dla mnie praktyka i trening tego. I najlepsze miejsce do tego, żeby praktykować tą radykalną gotowość rzucenia się w cokolwiek, a szczególnie w jakieś takie miejsca, które początkowo nie wykazują tego, że będą genialnymi i to wtedy naprawdę trzeba się zebrać na tą odwagę, żeby w to zainwestować, a tam właśnie pojawiają się rzeczy genialne w czymś takim bardzo zwykłym, czy właśnie w tym błędzie, więc po prostu uczę się tego w tym miejscu, to takie laboratorium. Moje, nasze.
0: A czy dla ciebie i dla ciebie, Bartek, to doświadczenie ze współgłosów z tej roboty przełożyło się jakoś na waszą zawodową drogę potem już, od tego spotkania?
3: Absolutnie. To jest dla mnie jakieś fundamentalne doświadczenie i rdzeń w tym momencie pracy i doświadczenia artystycznego. To jest jedna z najważniejszych przygód w ogóle artystycznych, jakie od lat mnie spotkały w każdym wymiarze i myślę, że ten rodzaj obecności, ten rodzaj pracy, eksperymentu, wolności będę starał się nieść w inną pracę.
4: Tak, ja też to takie zaufanie zwykłości, zaufanie temu, że naprawdę wystarczy być razem i widzieć siebie, żeby doszło do spotkania i od tego trzeba zaczynać, od czegoś bardzo takiego bazowego, bo to jest najprawdziwsze, a też z tego można wziąć rozpęd gdziekolwiek się chce, więc staram się to brać ze sobą, pamiętać i też odważać się w innych miejscach na takie bycie.
0: Ja też obserwując waszą dwójkę podczas koncertów, występów na żywo, widziałam, że

0: Wasza rola to jest taka rola, żeby jakby nie wyjść, tak przynajmniej to odebrałam, na plan pierwszy, mając doświadczenie sceniczne i mając jakieś no, doświadczenia, które mogłyby w tym pomóc. I wydaje mi się, że tak łatwo jest mówić o współpracy zespołowej, ale to jest dopiero test tego, czy jest się zespołem, kiedy można jakby gdzieś siebie nie przedkładać nad innych. I to bardzo mi jakoś tak od pierwszego, potem przez kolejny koncert, jak was obserwowałam w działaniu, wpadło do głowy, że jesteście, ale bardzo tak starannie nie na pierwszym planie. To po co? Zaczynamy chyba słuchanie piosenki, co?
1: Tak, ja oczywiście chciałem też puścić zapowiedź od Maćka Rybowskiego, jednego z naszych chórzystów. To jest drugi solista. W Po co dialogujemy, może nie będę nic więcej mówił, ale jednym z dwóch solistów jest Maciej Rybowski. Mam takie 16 sekund nagrane od niego.
0: To poczekaj, zanim puścisz, to jeszcze powiem, że dzięki magii radia Magda już po posłuchaniu piosenki nie będzie z nami w studiu, więc bardzo ci dziękujemy.
2: Bawcie się wspaniale.
1: Będziemy
0: się bawić bardzo dobrze. I teraz tam, deradam, uwaga, bo przed nami jest z zapowiedzią pierwszy singiel z nadchodzącej drugiej płyty Współgłosów.
3: Nazywam się Rybowski Maciej. Będę śpiewał w duecie z Marcelem Balińskim. Będę śpiewał piosenkę Po co? Ten utwór nadaje po prostu takie coś po prostu, że mogę po prostu pokonać siebie po prostu i przeskoczyć po prostu o próg wyżej.

0: A czemu ja coś muszę robić?
1: Czemu, a czemu?
0: A czemu wszystko mnie obchodzi?
1: Temu, a temu?
0: A temu, że ja wszystko zbieram.
1: Temu, a temu?
0: A temu, że noszę wspomnienia.
1: Temu, a temu?
0: A temu, że pełne kieszenie.
1: Temu, a temu?
0: A temu, że wszystkiego chcę nie.

0: Ja to tak widzę, że po prostu kolejne pokolenia i w ogóle tysiące, dziesiątki tysięcy Polaków śpiewają. Kiedy już nadchodzi ten moment na Hej Sokoły, to zamiast Hej Sokoły, to właśnie po co?
1: Świetnie, jestem za. Jestem za.
0: A powiedz o tym pomyśle, to nagranie na końcu, to jest w jakiejś wersji demo, czy po prostu skąd ten artystyczny zamysł?
1: To w studio, jak nagrywaliśmy, to dużo rzeczy jakieś tam się wyłaniało i tam ktoś tak, już nie pamiętam, ktoś w reżyserce rzucił dla żartu, to chyba nawet było w innym utworze, żeby chodźcie tam zwolnić, posłuchać, zobaczyć jak to będzie. Ja potem powiedziałem, a może to zwolnić. Tak włączyliśmy i nagle wszyscy się tak zatrzymali, bo to już powiedział, że coś się zatrzymali. Tak, okej, dobra, ja sobie zapisałem sobie i potem jak miksowaliśmy, to pomysł był użyty. Jeszcze ten efekt tego radyjka, no bardzo mi się podoba.
0: Nie no, wspaniała piosenka. Będziemy do niej wielokrotnie wracać. I też mamy już plany dotyczące tego, co się wydarzy, kiedy płyta się ukaże, koncertu. Oczywiście kolejnego nie może być inaczej. Wy macie też przed sobą plany dotyczące już lata i na pewno o festiwalu. Czy jeszcze po drodze są jakieś inne występy, o których już wiadomo? Współgłosów? Letnie?
1: Nie. Off festiwal, na pewno tam będziemy to śpiewać. Na pewno zagramy, wszystkie single zagramy na festiwalu nowe. Także będzie taki pleciony koncert z pierwszej i drugiej płyty. A
0: do
1: potem
0: sierpnia ile będziemy mieć singli?
1: Trzy.
0: Trzy nowe single.
1: Trzy. Będą usta i będzie Lolo. No i potem to już premierowe koncerty. To już także lato, mam jeden koncert, zbieramy siły. No my w 2025 roku zagraliśmy 20 koncertów i tak stwierdziłem, że trochę teraz odpocznijmy, bo pewnie dopiero jak wydamy płytę, to w przyszłym roku też coś więcej pogramy. A teraz mamy parę takich perełek w absolutnie wspaniałych miejscach. Bardzo się nie mogę doczekać.
0: To teraz, jak przy każdej okazji, kiedy słuchamy nowej muzyki, nowej piosenki, chciałam wam zadać kilka pytań od środka, czyli jak to się robi. Na przykładzie po co, jak powstawała ta piosenka, też sam tekst i w ogóle relacja pomiędzy dwoma głosami i potem chórem, gdybyście mogli nas zabrać przez sekundę do studia. I też, czy nagrywaliście od razu całą płytę, czy to się działo jakoś tak partiami, jak przebiegał ten proces?
1: To może powiem więcej o samej piosence. Pomysł był, no mi przyszedł ten riff, który tam jest, jak gra kontrabas i ten drum and bass, to się właściwie pojawił na próbie z chłopakami, bo my bardzo tak szukaliśmy, nie mogliśmy znaleźć. Ja byłem w ogóle załamany w pewnym momencie, po prostu tak, to ciągle nie było to, szukaliśmy. Absolutnie, ściliśmy w klubie Jasmine, mieliśmy taką próbę i się tak po prostu męczymy i nagle po prostu gdzieś tam padł pomysł, żeby właśnie taki dżunglowy beat zagrać. No ja mówię, wiesz, wyjąłem telefon, żeby to nagrać, żeby na pewno nie zapomnieć, jak to jest, bo świetne tempo, wszystko nam usiadło. No i potem już byliśmy parę dni później, jak weszliśmy do studia, nagrywamy tę piosenkę, no i tak perkusista zaczyna grać to w studio i tak wszyscy, nie, no jakoś tak nie siedzi, to nie ten kolor w ogóle. No i potem przyszedł pomysł, no dobra, to może wrzucimy tego sampla z iPhone'a po prostu, z tego dyktafonu, który został zalupowany i on właściwie przez cały utwór nie ma tam żywej perkusji. Znaczy jest nasz perkusista, jest ten dwusekundowy dżunglowy sample, który leci w kółko, a dialog też był, tekst się tam też klarował, to jest taki nasz, znaczy głównie autorką w większości jest Sonia Orlewicz-Zakrzewska, ale ja miałem ten pomysł właśnie na ten dialog.
0: Już, gdzieś rzuciłem, są teksty, tak, się tak, tak.
1: To ja rzuciłem właśnie, co ja może coś takiego, żeby było po co, a po to, czemu, a temu, to może do tego coś. No i wtedy Sonia przyszła, wypisała i to było też od razu w sumie złoty strzał był, już wszystko było jasne.
2: Jak z Marcelem generalnie się tak pracuje, że w pewnym momencie dostaje się telefon, że słuchaj, co robisz teraz? nie wiem, mam tu jakieś tam plany. A za ile możesz być u mnie w pracowni? Bo muszę z tobą porozmawiać. I po prostu przychodzi się do Marcela do pracowni i zderza się z jego wizją i się prowadzi ferment, więc odpowiada się na jego wezwanie generalnie. I powstaje to bardzo współtwórczo tak naprawdę. Pomimo tego, że Marcel gdzieś jakby to wszystko nawozi i popycha, to tak naprawdę zaprasza nas do dużego współtworzenia tych materiałów i przez co bardzo mocno nas otwiera na też własne, kreatywne jakieś... upadł mi pierścionek. Kreatywne popełnienie.

0: Endy. Też na płycie jest jeden z moich tekstów, też Marcel.
1: Wymusiłem
0: od niego.
2: Co teraz robisz? No, mam pewne plany, to napisz mi tekst za 5 minut.
0: Nie za 5 minut. Słuchaj, Bartosz, za rok robimy drugą płytę. Ja muszę mieć od ciebie tekst na niej.
2: No to chyba nie możesz narzekać. Rok to jednak jest...
0: Tak, rok to jest bardzo dobry dla mnie akurat czas na napisanie tekstu.
2: Jeżeli pozwolicie, wrócimy do rozmowy i też zapytam o to, kiedy dopuszczane są pozostałe osoby z chóru do współpracy i jak ta część nagrań i w ogóle tej relacji kreatywnej przebiega. Teraz robimy przerwę, zaglądamy na płytę, która wam przyniosła nagrodę w kategorii jazz eksperymentalny. Uwaga, uwaga, posłuchamy jazzu eksperymentalnego i współczesnej muzyki improwizowanej teraz na antenie Trójki. A potem także spotkamy się z Mateuszem Adamczykiem.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu BricoPro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój

0: Kupuj zysk. Kupuj więcej. Awansuj wyżej. Zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: A, B, C, D, E, F,
2: G, H, I,
1: J, K. K jak kolorowy dzień dziecka.
3: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
1: Godzina 12. Polskim Radiu Dzieciom.
3: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
4: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: A teraz zaglądamy do świata języka.
7: Przysłowie.
8: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pytają mnie Państwo o możliwość utworzenia feminatywu, czyli formy żeńskiej, od rozmaitych słów rodzaju męskiego. I tak na przykład pani Kamila chciałaby wiedzieć, jaki będzie feminatyw od formy złoczyńca. Gdy mamy taki kłopot, zawsze możemy się wspomóc podobnymi wyrazami, w tym przypadku zakończonymi na -ca. A więc jeśli mamy takie pary jak władca – władczyni, zdobywca – zdobywczyni, przedmówca – przedmówczyni, obrońca – obrończyni, bluźnierca – bluźnierczyni, cudotwórca – cudotwórczyni, sprawca – sprawczyni i tak dalej, to formą żeńską od słowa złoczyńca będzie złoczyńczyni. Pan Karol z kolei zastanawia się nad rzeczownikiem tchórz. W tym przypadku możemy wykorzystać kilka przyrostków, aby stworzyć feminatyw. Gdy użyjemy przyrostka k, będzie to tchórzka. Gdy dodamy yni, powstanie tchórzyni, a z przyrostkiem yca tchórzyca. Ze względu na to, że żadna z tych form nie utrwaliła się jeszcze w języku, możemy wybrać taką, która nam się najbardziej podoba i tym samym upowszechnić ją w tekstach. Po pewnym czasie któraś z nich zwycięży. To teraz czas na pytanie pani Karoliny. U luteranów pojawia się kobieta ksiądz. Czy jest jakiś feminatyw dla żeńskiego księdza? Możemy mówić i pisać ta księdza, czyli zmienić końcówkę fleksyjną, choć to nietypowy dla polszczyzny sposób tworzenia nazw żeńskich. Możemy też zastanowić się nad formą ksieni, która wprawdzie oznacza przełożoną klasztoru żeńskiego, ale to znaczenie, jak informują słowniki, przestarzałe, więc można ten wyraz wykorzystać na nowo. Przemawia za nim również to, że jeszcze w XVI wieku nazywano tak kapłankę. Co ciekawe, ksieni powstała przez ściągnięcie wyrazu księgyni, który był żeńską formą słowa ksiądz w dawnym znaczeniu władca. Na koniec zostawiłem wiadomość od pani Edyty. Jaki będzie feminatyw od formy wiking? Możemy stworzyć formę żeńską, wykorzystując przyrostek k, wikingszka. I taka postać powoli pojawia się w użyciu, powoli, ponieważ o kobietach wikingach pisze się stosunkowo mało. Mamy też inne możliwości. Wikingini z przyrostkiem ini, czy wikingżyca z przyrostkiem yca, z których ta pierwsza jest bardziej rozpowszechniona w tekstach. Jak Państwo słyszą, mamy w polszczyźnie sporo możliwości i warto z nich korzystać. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.

0: Nasza wikingini to głos Marcela Balińskiego. Raz jeszcze dzień dobry, witamy w Trójce.
1: Dzień dobry.
0: Jest z nami też Bartosz Bielenia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Solidne notatki, muszę powiedzieć, nasi goście przynajmniej w głowach robili podczas odcinka Mateusza Adamczyka. Czekamy na to, że jakieś słowa zainspirują kolejne...
3: Tak, już mamy ustalone, że na trzeciej płycie będzie tytuł Złoczyńczyni.
2: Wikingini, tchórzyca. Tchórzyca to jak choroba.
0: Tchórzyca jest świetna.
2: Tchórzyca to też jak choroba brzmi.
0: Ale moim zdaniem właśnie jeszcze bardziej podkreśla te pejoratywne cechy jednak kogoś, kto tchórzy. Tchórzyca jest bardziej niż tchórz.
2: Tak.
0: A może to dlatego, no już nie będę rozwijała tego wątku.
3: No właśnie, nie rozwijajmy już tutaj.
0: Tak.
3: Powodów.
0: Jesteśmy dzisiaj razem w studiu i pozdrawiamy też Magdę, która była z nami na początku, Magdę Koleśnik, ponieważ nadchodzi nowa płyta Współgłosów, płyta druga, 9 września, czyli po wakacjach świętujemy. W wakacje na OFF Festiwalu w sierpniu spotkamy się z Współgłosami na żywo, ale też dzisiaj słuchamy pierwszego singla zatytułowanego Po co? No i wiemy też, że do tego sierpniowego występu na OFF-ie pojawią się dwa kolejne. Czy możemy coś zdradzić? Czy nie chcecie nic zdradzać, jeżeli chodzi o to, co w tych kolejnych... Powiedzieliście już ich tytuły, ale czy są jacyś goście na płycie? O tak chciałam zapytać.
3: Chciałem tylko sprostować, że to, co leciało, to był Outcast, to nie my.
0: To był Outcast. Aj, dziękuję ci, bo miałam powiedzieć, że Andre 3000 ma dzisiaj urodzinę i z pewnością słucha Trójki, więc jakby
3: bardzo pozdrawiamy.
0: Tak, pozdrawiamy go bardzo gorąco.
2: Dużo gości. Jedna osoba, która gości naszej płycie nawet się dorobiła tytułu.
0: I takiego bardziej. Jest bardziej niż tchórzyca. No tak,
2: Och, jeszcze lepszy, bo jest również Piotr Polak na przykład gościem na naszej płycie, który się dorobił tytułu Kwestia Piotra Polaka. Będzie taki utwór. Nic o nim więcej teraz nie powiem. On wyjdzie już we wrześniu z całością, to będzie sobie można odkryć te jego kwestie. No ale poza nim mamy drugi singiel, to będą Usta i Jest Błażej Król. I też na płycie będzie jeden utwór Wszystko się musi dać, w którym jest z nami Tomasz Kot. Ale mamy też gościnnie tak naprawdę zespół instrumentalny cały duży.
3: Dęty, całą sekcję dętą mamy.
2: Sekcję dętą mamy. Saksofon, klarnet basowy, trąbka i jeszcze mamy Tymka Papiora na szejkerze i tamburynie.
0: Czyli rozrasta się. Wraz z sławą, koncertami, Fryderykiem idzie też zainteresowanie tak środowiska.
2: Ludzie chcą, lgną do nas, a my ich wpuszczamy po prostu. To jest i w ogóle to jakoś tak mi się wydaje, że my też bardzo dużo zrobiliśmy warsztatów. Od premiery pierwszej płyty zrobiliśmy bardzo dużo warsztatów. I takie największe, które odbyły się w Pałacu w Radziejowicach, to było w ramach takiego bardzo ciekawego wydarzenia. To był jakiś festiwal, ale tam zjazd, ogólnopolski zjazd nauczycieli muzyki.

0: nauki, ze szkół ogólnokształcących. No i tych nauczycieli, nauczycielek było około setka.
1: Jest taki przedmiot jak muzyka w szkołach ogólnokształcących?
0: No gdzieś tam widocznie jest.
2: W szkołach muzycznych też jest.
0: Setka.
1: W szkołach muzycznych, no na pewno.
0: Nie tylko. Jest jakieś 100 szkół w Polsce, na pewno, w których ten przedmiot jest. No i zrobiliśmy warsztaty, w których my właściwie całą tę setkę wpuściliśmy do nas. Nauczyliśmy ich kilku naszych piosenek i zaczęliśmy je wspólnie wykonywać. I jak to się rozrosło, czyli masz, słuchaj, 115 osób na scenie śpiewających nasze piosenki i to się da. I dla mnie to jeszcze więcej mogło iść. Stąd myślę też taka chęć, ponieważ jest taki potencjał duży w muzyce, to też ta chęć taka angażowania publiczności bardzo duża na naszych koncertach jest. Ja to strasznie lubię robić. Oczywiście są różne publiczności, ale to ja już zapowiadam, że jak ktoś będzie na naszym koncercie w Trójce w październiku, to trzeba śpiewać. My będziemy uczyć na bieżąco oczywiście.
1: Myślę, że nie będzie z tym problemu. A propos trzeba śpiewać, to powiedziałam, że będziemy w tej drugiej części rozmowy też opowiadać o tym, jak pozostali chórzyści pracują kreatywnie, co wnoszą, więc dużo powiedzieliśmy o tym waszym segmencie, trochę mogę go nazwać warszawskim, może tak umownie. To teraz wracamy do Łodzi i do wspaniałych naszych chórzystów, współgłosów. Jak ta współpraca właśnie na etapie pisania piosenek, wykonywania piosenek przebiega? A na końcu muszę pamiętać, żeby zadać ci, Marcel, pytanie, na które ty nie odpowiedziałeś, bo Magda i Bartek odpowiedzieli, czyli czy na twoją zawodową drogę muzyka jakoś to spotkanie ze współgłosami wpłynęło, ale to sobie zostawiamy na później. To teraz o pozostałych chórzystach. Jaki oni mają wkład, jak przebiega ta współpraca, czy właśnie to jest duża improwizacja, czy to jednak też jest wyznaczanie zadań, jak pracujecie?
0: Może ja powiem, jak ja to widzę, a potem skonfrontujemy się z prawdą Bartosza Bieleni na ten temat. Ja jestem tydzień w tydzień, w każdy wtorek jestem w siedzibie warsztatu terapii zajęciowej w Łodzi.
1: Frajda,
0: nasza ukochana. I my po prostu regularnie pracujemy. No właściwie tak, powiedzmy, pół roku przed wejściem do studia rozpoczęliśmy taką regularną pracę. Ja już nawet na takim etapie bardzo luźnego pomysłu, nawet jakichś po prostu dwóch taktów, jednej melodii, już zawsze to przynoszę i sprawdzam. I też zawsze pytam o feedback i proszę o niego. Oczywiście też często jest tak, że wszystko się podoba i ja muszę tak ciągnąć za język i potem się okazuje, że jednak ktoś
1: nic
0: by...
1: Nic się nie podoba. Że...
0: Wspaniałe.
2: Nic się nie podoba.
0: Nie, słuchaj, to w ogóle się nie nadaje, nie będziemy tego śpiewać. Może oszalałbym, jak ktoś takiego usłyszał. Ale no, na szczęście jakoś to się podoba. No my czujemy ze sobą, jest okej. Przynoszę różne melodie i też zawsze pytam o ten podział ról, no bo na tej drugiej płycie bardzo nam zależało, żeby właśnie bardziej też pokazać jednostkę, no bo tą pierwszą pokazaliśmy cały zespół i rzeczywiście, no tak jak policzymy, to jest właściwie ponad 10 solówek jest na całej płycie. Każdy jakoś, prawie każdy jest pokazany. I też ja się też pytałem, czy ktoś chce, kto chce. Były osoby, które były bardzo chętne, były osoby, które też od razu mi powiedziały, słuchaj, super nam jest właśnie śpiewać w chórze, ale tak, żeby tak solówkę jakąś zaśpiewać, to zdecydowanie za dużo. Także to też po drodze ten tydzień w tydzień przez pół roku przed nagraniami gdzieś ustalało. No i ten wkład też jest bardzo duży, bo bardzo dużo, no tak jak nasza ukochana Olga Szwajgier powiedziała, że mistrz jest arcybłędem rozwoju i to jest jakieś takie motto, które myślę też we współgłosach, no dla mnie nie tylko, w każdym moim projekcie bardzo się tego trzymał. To są jakieś bardzo ważne słowa dla mnie. I po prostu przez bardzo dużo tych, oczywiście w dużym cudzysłowie, błędów, mnóstwo świetnych pomysłów się pojawiło. Albo ja się pomyliłem, coś tam próbując, albo ktoś z chóru. Wszyscy nagle na to żywo reagowaliśmy, czy w formie jakiegoś wygłupu zacząłem grać piosenkę szybciej. Na przykład piosenka Po co? Na początku to było wolniej napisane. W ramach jakiegoś po prostu rozluźnienia, wygłupu, ja zagrałem to szybciej, ktoś tam zaśpiewał te melodie i wszyscy mieliśmy od razu po sobie, Jezus, świetne, to musi być w takim tempie, to jest to tempo. Także dużo bardzo biorę tak tydzień w tydzień z tego, co zostaje na miejscu. Także to jest naprawdę, myślę, taka bardzo demokratyczna praca.
3: Ja się zgadzam. Jest bardzo dużo pracy wykonanej takiej dosyć z naszej perspektywy niewidzialnej Marcela, ale myślę, że też doświadczenie koncertowania przez ostatnie prawie 2 lata i masa koncertów, które zagraliśmy w przeróżnych, naprawdę przeróżnych przestrzeniach też. Od bardzo małych kameralnych koncertów po duże festiwale rozrywkowe. Myślę, że wpłynęło na bardzo pozytywnie na zespół. Wszyscy się bardzo rozśpiewaliśmy, umuzykalniliśmy, rozwinęliśmy też i mam nadzieję, że na tej płycie to będzie słychać.
1: To teraz jeszcze ze starej, z pierwszej, przepraszam,

0: płyty Współgłos na antenie Trójki, a wy szykujcie sobie w głowie opowieści o najbardziej rock'n'rollowych przygodach, które wam się w tej trasie zdarzyły. No chyba coś musiało się wydarzyć, prawda? O, tak, dobrze.
1: Tak.

0: Muzeum Sztuki Artystycznej, Współgłosy na antenie Trójki, w dniu, w którym premierę ma nowy singiel, zapowiedź drugiej płyty, utwór Po co? Nie wiem, który z was nosem tak zrobił, ale w studiu są też Bartek Bielenia i Marcel Baliński.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. I teraz jest ta część, dlatego, nie wiem, czy dlatego Bartek zasłania oczy, rock'n'rollowe życie w trasie, to się zdarza wszystkim zespołom.
1: Tak.
0: Różne historie, wyzwania, nowe miejsca, nowi ludzie i jak to w przypadku Współgłosów przebiegało?
2: No, jak w każdym zespole mamy dużo napięć wewnętrznych, jest nas 15 osób, więc każdy ma swoje potrzeby, każdy ma swoje wyobrażenia na temat eksplodującej naszej kariery zespołu. Tak też na przykład było w Białymstoku, prawda, Marcel?
3: No prawda, bo podczas koncertu graliśmy na Festiwalu Dni Sztuki Współczesnej. No i podczas koncertu po prostu jedna z chórzystek, ja tu nie będę przytaczał imienia, ale jedna z osób z chóru miała tam wykonywać swoją partię w piosence i po prostu do mikrofonu oznajmiła przy całej widowni. Ona powiedziała, że ona nie będzie tego śpiewać, ponieważ ona tęskni za swoim chłopakiem. I zaczęła po prostu płakać, zaczęła to po prostu bardzo gdzieś się tęsknić. Zrobił się jakby bardzo, bardzo duży temat z tego, ale też to było bardzo ciekawe ze sceny, jakby takie doświadczenie, bo mam wrażenie, że jakby troszeczkę, oczywiście no, wróciliśmy na ziemię, bo cały ten czar, cała ta kraina magiczna, jaka się tam buduje na tych naszych koncertach, nagle ta bańka prysła, wrzuciliśmy do jakiegoś takiego no, realnego problemu. Ja też pierwszy raz w życiu, zagrałem dużo koncertów już w życiu, spotkałem się w ogóle z taką sytuacją. Trochę na samym początku nie wiedziałem, jak zareagować. No ale na szczęście tak cały zespół po prostu nagle wszyscy zaczęli podchodzić do niej, wszyscy zaczęli ją przytulać, mówić, że wszystko będzie dobrze, że hej, że to jest tak. No i tak bardzo szybko to się przerodziło, z tego wyszła też jakaś krótka improwizacja. To w ogóle dwukrotnie była tak naprawdę taka sytuacja, ale też z inną osobą z chóru i to z tego jakby, że to też można nawet taką sytuację, jakiś problem też zamienić w coś artystycznego i że z tego wyszła jakaś muzyka, jakieś odgłosy, szumy, z których budowaliśmy, no bo też ten utwór zaczyna się od szumów.
0: Ale tutaj też dotykamy bardzo ciekawej rzeczy. Wspaniała opowieść, ale dotykamy takiej rzeczy, że często mamy taki mechanizm

0: głowie, że chcielibyśmy, żeby to było tak, jak wiemy i tak, jak rozumiemy, tak? Czyli, że wiemy z jednej strony, że współgłosy wyrastają z warsztatu terapii, ale z drugiej strony, kiedy już jest koncert, to oczekujemy, mówię o takim stereotypowym jakby myśleniu, jeżeli nie otworzymy specjalnej klapki, że jednak to już będzie przebiegało tak w sposób, jaki rozumiemy koncerty i to jest ekstra rzecz. No, to jest takie pole do naprawdę głębokiego doświadczenia dla publiczności. Myślę, że to jest ta wspaniała część roboty.
1: Dla nas bardzo ważna jest improwizacja też, po prostu otwarcie na ten błąd, na eksperyment i improwizację.
2: Tak, a tego typu sytuacje są świetnym bodźcem po prostu do
0: Ale jakieś
2: do,
0: też, do czegoś. Nie wiem, wypadające przez okna telewizory, zerwane linie telefoniczne.
1: No to hotele, które nas goszczą, to dobrze wiedzą, co tam się dzieje z nami.
2: Ale w Białymstoku po tej sytuacji bardzo dużo osób podchodziło i się okazało, że ludzie na widowni na przykład nie zorientowali się w ogóle, że to jest jakieś, bo wszyscy myśleli, że po prostu to jest jakaś część wydarzenia artystycznego i ja miałem takie, ojejku, to ja się czymś tu przejąłem bardzo, się okazuje, że to też można, wiesz, dwojako interpretować. No ale to dużo, dużo różnych, to może na osobną audycję kiedyś przygotujemy.
1: My mamy dużo
2: historii,
1: wycieczek,
2: no.
1: Mamy wycieczki różne.
2: Zwiedzamy
1: dużo, przyjeżdżamy dzień wcześniej. Kochamy nasze podróże, które są często intensywne.
2: Pizza
1: i ciekawe.
2: Zawsze jest.
0: A czy komuś odbiła, jak to się mówi, uderzyła głowa?
1: Nie, głowa sodowa?
0: Głowa sodowa do głowy.
1: Tak, no i też mieliśmy taką sytuację, że jedna osoba z chóru zapowiedziała, że chyba jednak woli rozpocząć solową karierę.
2: Tak.
0: A naprawdę nie odeszło, czy?
1: Nie.
0: Nie, aha,
2: nie
0: czy...
2: ale jeden chłopak też musiał odejść, bo też dostaliśmy zalecenie od pani psycholog, która pracuje w warsztacie terapii zajęciowej, że to już nie jest dobre, bo po prostu za bardzo
0: za dużo,
2: gdzieś,
0: tak?
2: Że to jest za dużo, tak, bo to właśnie gdzieś tam rosło w jakąś w złą stronę, zaczęła rosnąć zbyt duża gałąź.
1: Tak, a jeszcze jedna osoba po jakichś takich pierwszych naszych etapach zrezygnowała, powiedziała, że już muzyką się nakarmiła, teraz będzie malować.
2: I za każdym razem, jak przychodzę we wtorek do warsztatu, pierwsze co robię, to podchodzę do komputera, bo to są obrazy tworzone w komputerze piksel po pikselu i za każdym razem pytam, co nowego zrobił Piotrek i widzę te obrazy i to już było ile, 3-4 lata temu i rzeczywiście konsekwentnie się rozwija po prostu w tym malarstwie cyfrowym.
0: A czy jest coś, co możemy dla was zrobić jako słuchacze, jako słuchaczki? Coś, czego potrzebujecie? Poza tym, że oczywiście słuchania no to i bycia, ale...
1: Kupować płyty.
0: Kupowania płyt.
2: Kupować płyty, no udostępnianie. Na przykład dzisiaj jest premiera singla, także śmiało można znaleźć sobie na swoim ulubionym serwisie streamingowym współgłosy. Po co? Można posłuchać, jak komuś się podoba. To myślę, że bardzo dużym wsparciem jest udostępnienie tego, pokazanie tego cioci, wujkowi, babci, dziadkowi, siostrze, koledze, przyjaciółce i...
1: Słuchanie w samochodzie, w domu, pod prysznicem. Świetne dobiegania.
2: Świetne dobiegania. Zdaniem. Głośno. Można, to jest też taka piosenka, której bardzo głośno można słuchać. Ja na przykład jak mam coś takiego, to już w ogóle od dziecka, że jak biegnę na tramwaj i autobus, bo widzę, że podjeżdża i muszę przyspieszyć, to ja właśnie sobie taki drum and bassowy beat zawsze dżunglowy taki pod... żeby się tak pobudzić bardzo, tak? Jak ktoś potrzebuje też dobrego pobudzenia, żeby zdążyć na coś, to właśnie piosenka po co będzie dobrym pomocnikiem.
0: Musisz mieć świetną kondycję, nie dość, że biegniesz i dyszysz, to jeszcze do tego sobie robisz ten beat, to zazdroszczę. I bardzo wam dziękuję za wizytę. Marcel Baliński, Bartosz Bielenia, reprezentujący zespół Współgłosy w naszym studiu w dniu premiery singla Po co. Do zobaczenia w takim razie na szlaku przy kolejnych singlach, na pewno na festiwalu i na pewno na jesieni podczas koncertów w Trójce. Do zobaczenia. Dzięki.
1: Do zobaczenia.
0: Dziękujemy. Dziękujemy też naszym słuchaczom. Audycję wydawała Katarzyna Wojtasik, realizowała Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. No to już powiedziałam, ale jeszcze raz powiem, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Nasz piosenkowy duet.
2: Już termometr wsadził w dziuplę, otoskopem zbadał sęk.
1: Wzbogacił swój dorobek nową, tym razem wyraźnie satyryczną piosenką o wujcie. Można ją znaleźć, tak jak i poprzednie, na stronie trójka.polskieradio.pl. A kolejną Bob and Carolina zaprezentują już w czwartek.
3: Jakiś sprzeciw?
4: Nie słyszę.
1: Wszyscy są zgodni. Tuż przed dziewiątą w cyklu Piosenkarnia.
2: Nikt tu nie przyczepi się.
1: W audycji zapraszamy do trójki.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Trawisto.
11: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Ludzie w podróży z Agatą Grendą, szefową Teatru Szekspirowskiego, opowie nam o
12: ścieżkach życia po drodze do Gdańska, sile, która pozwoliła jej przetrwać życiowe zawirowania, o promocji polskiej kultury za oceanem i o spokoju, a także szaleństwie, które pomagają w zarządzaniu wyjątkowym miejscem.
1: Ludzie w podróży na stronie trójka.polskieradio.pl i w naszych podcastach.
12: Zapraszam, Michał Nogaś.
13: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
5: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 27 maja. Minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Śledczy chcą odsunięcia sędzi od sprawy Zbigniewa Ziobry, w tle udziały w telewizji Republika. Londyn zacieśnia współpracę z Warszawą. Polska i Wielka Brytania podpisały traktat obronny.

0: Naukowcy wyszli na ulicę. Protest przed Sejmem o większe pieniądze na badania. Prokuratura złożyła wnioski o wyłączenie dwóch sędzi od orzekania w sprawach związanych ze Zbigniewem Ziobrą. Pierwszy dotyczy Joanny Grabowskiej. Śledczy mają zastrzeżenia dotyczące jej bezstronności, ponieważ posiada ona akcję telewizji Republika. Prokuratura chce wyłączenia sędzi z rozpoznawania wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Ziobry. Poseł PiS obecnie pracuje jako korespondent zagraniczny telewizji Republika w Waszyngtonie. Drugi wniosek dotyczy Anny Nowakowskiej. Prokuratura argumentuje, że tu też istnieją przesłanki mogące podważać jej bezstronność. Wskazują m.in. na sposób jej powołania przez tzw. neo-KRS. Traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności podpisali w Londynie premierzy Polski i Wielkiej Brytanii. Donald Tusk podkreślił, że najważniejsza jest ochrona bezpieczeństwa granic, cyberprzestrzeni, również w ramach NATO.
1: Istotą polityczną tego traktatu jest wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO i solidarności europejsko-amerykańskiej.
0: Umowa to ważny sygnał dla wrogów, ale też sojuszników, podkreśla wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek.
2: Jednoczymy siły, stwarzamy możliwości wykorzystywania całego potencjału obronnego Unii Europejskiej, chociaż Wielka Brytania jest poza Unią. Brytyjczycy wspierają nas. Kiedy wleciały do Polski drony, to oni przybyli do nas z bezpośrednim współdziałaniem i wsparciem.
0: Keir Starmer ocenił, że traktat jest największym krokiem naprzód w relacjach obronnych obu państw od pokolenia. Imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych nadał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Sprawa budzi w Polsce kontrowersje. Ukraińska powstańcza armia odpowiedzialna jest za mordy na Polakach dokonane w ramach zbrodni wołyńskiej. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Jak czytamy w dekrecie Wołodymyra Zełenskiego, honorowa nazwa bohaterów UPA została nadana samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak napisano, stało się tak w celu odnowienia historycznych, narodowych tradycji ukraińskiego wojska. Duża część oddziałów UPA, kierowana przez ukraińskich nacjonalistów pod przywództwem Stepana Bandery, zaangażowała się w eksterminację polskiej ludności w czasie II wojny światowej. Ogółem w rzezi wołyńskiej, uznanej przez Polskę za ludobójstwo, zginęło według polskich historyków ponad 100 tysięcy Polaków. Kilka dni temu z udziałem prezydenta Zełenskiego i najwyższych ukraińskich władz dokonano przeniesienia i pochówku szczątków jednego z przywódców ukraińskich nacjonalistów, Andrija Melnyka. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Po latach petycji, próśb i rozmów z politykami naukowcy wyszli na ulicę. Badacze, doktoranci i studenci z całej Polski protestują przed Sejmem. Chcą zwiększenia finansowania nauki.
4: 3% dla nauki.
5: 100% dla Polski.
4: 3% dla nauki.
6: 100% dla Polski.
7: Przez lata ludzie mówili, że naukowcy nie będą protestować. Czy naukowcy potrafią protestować? Mamy dość. Dość tego, jak nauka jest traktowana. Dość tego, że w Polsce nauka jest de facto niszczona przez marne finansowanie. Pora, żebyśmy jednym głosem polskiej nauki powiedzieli: stop niszczeniu nauki!
0: Ministerstwo Nauki, choć rozumie i popiera postulaty naukowców, to mówi, że nie da się ich zrealizować. Szef resortu Marcin Kulasek zapewnia, że ma plan zakładający przeznaczenie 2% PKB na naukę, jednak zajmie to 5 lat. Liderka Polski 2050 wzywa marszałka Sejmu, by dopuścił do prac projekt jej klubu podwyższający drugi próg podatkowy o 20 tysięcy złotych. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi, że podwyższenie drugiego progu do 140 tysięcy będzie korzystne dla klasy średniej.
8: Te 20 tysięcy to jest ulżenie naprawdę tym, którzy zarabiają średnio. Nie wiem, ratownikom medycznym, nauczycielom, to są naprawdę ludzie, którzy zarabiają średnio, którzy wezmą dodatkową pracę, zarobią troszkę więcej i bach 32%. I równocześnie wiemy, że to jest około 8 miliardów i wskazujemy dokładnie, skąd te pieniądze wziąć.
0: Polska 2050 proponuje, aby ubytek w budżecie spowodowany podniesieniem kwoty pokryć z opodatkowania big techów albo fundacji rodzinnych.
9: Klimat.
0: Dostateczna jakość powietrza jest w Grudziądzu i Augustowie, na południu Polski miejscami umiarkowana, w pozostałej części kraju stan powietrza jest w większości dobry, a najlepiej oddycha się w Solcu, Zdroju i Ostrowcu Świętokrzyskim. Ponad 67% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Obowiązuje 9 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji.

0: portalu polskieradio24.pl.
1: Popołudnie pogodne, ale w centrum i na wschodzie będzie się chmurzyć i może padać deszcz. Lokalnie burze. W Ełku 17 stopni, w Płocku 21, w Tarnowie 25.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
5: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
4: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
6: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: 7 minut po godzinie 15.
9: W tonacji trójki.
8: Michał Jakubik przy konsolecie i Jacek Hawryluk przed mikrofonem. Przed nami popołudniowa porcja muzyki. Otwieramy tonację.

środową tonację rozpoczęła Caitlin Aurelia Smith i jej nowy singiel Ruin, zapowiadający nową płytę Ruin, It's Not Just Music. Premiera, patrzę, dopiero 2 października, ale cóż, Caitlin Aurelia Smith nie lubi się nudzić. Po dwóch płytach wydanych w 2025 roku czeka na nas kolejna. Myślę sobie, że czasy, kiedy artystka grała takie długie, elektroniczne kompozycje, dawno już minęły. W środowej tonacji, jak to zwykle bywa, przed nami trochę nowości. Będzie kartka z kalendarza, będzie także singiel wydany 4 dekady temu, w roku 1986, i oczywiście kolonie francuskie. Wszystko na swoim miejscu. Będą także wspomnienia związane z wczorajszą rocznicą i one już teraz. Wczoraj, przypomnę, minęła 100. rocznica urodzin Milesa Davisa.

Born on the Bayou i Betty Davisa w oryginale Creedence Clearwater Revival. Wczoraj wieczorem z Bartkiem Chacińskim w audycji HCH zaproponowaliśmy bardzo syntetyczny przegląd nagrań Davisa. To był taki Miles, powiedziałbym, w pigułce, bo przecież artysta pozostawił nam morze muzyki. Wiele pozycji oczywiście się nie zmieściło, to jasne, wybór był przecież ogromny. Nie zmieścił się na przykład Miles w roli producenta innych artystów. No i to właśnie on produkował nagrania swojej ówczesnej żony pod koniec lat 60. Betty Davis. To był krótki, intensywny związek, który został udokumentowany także sesją, która odbyła się w maju 1969 roku w Nowym Jorku. Davis wyprodukował 6 nagrań Betty, wówczas jednak żadna wytwórnia płytowa nie była nimi zainteresowana, mimo że skład muzyków był absolutnie z pierwszej półki, bo to byli artyści, którzy na co dzień współpracowali z Davisem. Nagrania, co ciekawe, pojawiły się dopiero po latach. W roku 2016. To teraz biegniemy do lat 80. i Miles jako muzyk gościnny. To może brzmi dziwnie, ale mieć takiego zaproszonego gościa w nagraniu to było coś. Davisa udało się zaprosić do siebie na przykład zespołowi Skritti Politti.

Trzeba troszeczkę poczekać, mniej więcej 2 minuty i pojawia się trąbka Milesa w utworze Skritti Politti, Och Patti, Don't Feel Sorry for Loverboy z roku 1988. To właściwie była trochę taka transakcja wiązana, ponieważ wcześniej Miles zarejestrował swoją wersję utworu Skritti Politti, czyli Perfect Way na płycie Tutu. No to w odpowiedzi Skritti Politti pomyśleli sobie, to zaprośmy Milesa. No i tak się stało. Miles zagrał w tym jednym utworze tych kilka nut i utwór przeszedł do historii z albumu Provision, płyty, która ukazała się pod koniec lat 80. w roku 1988. Natomiast jeśli chodzi o kolejny utwór, to tutaj właściwie żadnych wątpliwości być nie mogło, bo obaj panowie byli z tego samego świata.

Głos ten, gitara ta i oczywiście ta trąbka, czyli Prince i Miles Davis, Can I Play With You? To już koniec wspomnień związanych z Davisem, przynajmniej na dziś. Przechodzimy do kolejnych nowości. Nową płytę zapowiada zespół The Mountain Goats.

Przyznaję, że trochę zapomniałem o tym singlu, bo tak byłem pochłonięty rocznicą Milesa, ale ta piosenka, która pojawiła się 13 maja, to jest zapowiedź całej płyty, jak wspomniałem, zespołu Mountain Goats. To będzie wakacyjny album. Bardzo dobry singiel, wiele sobie po nim obiecuję. Charlie Sheen Reaches Out to the Fits. Taki nosi tytuł ta nowa piosenka w formacji Johna Darniela i zdaje się, że cały album będzie taki pogodny i dość optymistyczny. To dopiero w sierpniu, natomiast wcześniej, bowiem 19 czerwca, to już prawie niebawem, pojawi się album Grahama Coxona.

szykuje się spora retrospektywa bardzo różnych nagrań Grahama Coxona. All Right to jest ten singielek, który został ostatnio ujawniony. To zgodnie z naszą środową tradycją zerkamy teraz do kalendarza.

Kalendarz podpowiada, dziś urodziny obchodzi Suzy Sukes, liderka, wokalistka zespołu Suzy and the Banshees. Z przyjemnością sięgnąłem po singlowy utwór Happy House, który pojawił się na płycie w marcu 1980, na małej płycie. I w ten oto sposób ponownie przenosimy się do lat 80. Przypominam, w środowe popołudnia zerkamy na single, które zostały wydane dokładnie 4 dekady temu, czyli w roku 1986. Wybór jest spory. W każdym tygodniu proponuję Państwu trochę inną muzykę, no ale dzisiaj absolutna klasyka, jeśli chodzi o to, co ukazało się w roku 1986. Ten singiel pojawił się dokładnie 19 maja i zapowiadał fantastyczną płytę.

Bardzo lubię powracać do tych małych płyt wydawanych 4 dekady temu, w roku 1986. Co tydzień jest coś innego, ale to jest kawał historii wciąż żywej i aktualnej. The Smiths, Big Mouth Strikes Again, czyli singiel zapowiadający płytę The Queen is Dead. Mała płytka pojawiła się 19 maja 1986 roku. Chociaż sam materiał rejestrowany był w roku poprzednim, 85, jeszcze w sierpniu i we wrześniu. Kolejny odcinek tej historii zapowiadam oczywiście za tydzień. W środowej tonacji mieszamy w nowości z utworami klasycznymi. No to skoro nowości, to nowy album zapowiada formacja Arab Strap.

Nie tak dawno była nowa płyta, ale będzie jeszcze nowsza. Malcolm Middleton i Aidan Moffat, czyli Arab Strap, powracają. Half Told Tales to jest płyta, która pojawi się 4 września, a już teraz mamy singiel You, You, You i zaraz po wydaniu płyty grupa rusza w trasę. Rozpoczną w Dublinie, to będzie trasa październikowo-listopadowa. Na trasie widzę Pragę, widzę Budapeszt, Polski nie ma. Ale nie ma też Francji. No cóż, u nas są za to kolonie. No.

0: Jeune auditorium.
1: W koloniach artysta, który już u nas gościł, chociaż nie pojawia się często, Blue Boy Express. Podoba mi się tytuł, bo jest niby po francusku, ale jednak trochę po angielsku. Je suis dead but happy, czyli jestem martwy, ale szczęśliwy. No my zdecydowanie jesteśmy szczęśliwi, choć to już koniec tonacji. Michał Jakubik i Jacek Chawryluk, dziękujemy, kłaniamy się od 16 w Trójce. Michał Matus.

0: but happy.
1: Autopromocja.
2: Brzmiał tak, jak gdyby Joy Division spotkali Maisie Star w Roadhouse w Twin Peaks. Ostatnio grali koncert przed Pete'em Doherty'm. Hania, Kasia i Michał. Ich utwory z debiutanckiego albumu Moonflowers prezentowaliśmy jako pierwsi, a teraz czas na sesję. Tym razem przy nieco przygaszonym świetle. Lunar Trips i premiera live sesji ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w czwartek po 22. Do usłyszenia w Off Control i do zobaczenia na trójkowym YouTubie. Mateusz Tomaszuk.
1: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16, 27 maja. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati.
16: Potężny pożar hali w Obornikach. Dym widać z Poznania. Są alerty RCB dla mieszkańców. Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej dzieli polityków. Otoczenie prezydenta zapowiada weto. Rosyjski samolot naruszył przestrzeń Finlandii. Moskwa twierdzi, że to przez burzę. Ogromny pożar hali produkcyjnej w Obornikach w Wielkopolsce. Płonie jeden budynek, ale pożar nie jest opanowany i zagrożone są sąsiednie zabudowania. Dym widać z oddalonego o 30 km Poznania. Na miejsce ściągane są specjalistyczne jednostki Straży Pożarnej, mówi Agata Kamińska ze Straży w Obornikach.
17: Na tą chwilę jest zadysponowanych 40 zastępów Straży Pożarnej. Jest też w trakcie dojazdu grupa chemiczna z Poznania. Na tą chwilę nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. W tym momencie pożarem objęty jest jeden.

0: budynek, ale są też zagrożone sąsiednie budynki, dlatego cały czas te siły i środki są na miejsce zdarzenia wysyłane.
1: Strażacy apelują do mieszkańców Obornik i sąsiednich miejscowości o zamknięcie okien. Alerty wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W Sejmie trwa drugie czytanie projektu o statusie osoby najbliższej. Otoczenie prezydenta sygnalizuje, że Karol Nawrocki odrzuci projekt ustawy. Koalicja głosem ministry do spraw równości Katarzyny Kotuli odpowiada, że oczekuje od prezydenta merytorycznych uwag i jest gotowa na rozmowy.
2: Bardzo żałuję, że pan prezydent skłania się w kierunku weta, ale będziemy walczyć do ostatniej minuty, do końca. No i potem w piątek głosowanie tego projektu ustawy, idziemy do Senatu, a to jeszcze pokazuje przestrzeń i też powiedzieliśmy panu ministrowi Szefernakerowi, że jeszcze jesteśmy gotowi o tym rozmawiać, jeśli będzie konkretna propozycja. Ja słucham i chcę wiedzieć, co dokładnie nie podoba się panu prezydentowi w tej ustawie.
1: Pałac Prezydencki uważa, że rządowy projekt zrównuje tego typu związki z instytucją małżeństwa. Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak w krytyce idzie o krok dalej.
3: Koalicja rządowa próbuje przeforsować pod inną nazwą małżeństwa homoseksualne. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jasno stanowi, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety. A więc jest to sprzeczne z konstytucją, to co oni proponują.
1: Regulacja miałaby umożliwić dwóm dorosłym osobom zawarcie umowy przed notariuszem, dzięki której będą mogły m.in. wspólnie rozliczać podatki bądź uzyskać dostęp do informacji medycznej partnera. Prokuratura chce wyłączenia sędzi Joanny Grabowskiej z rozpoznawania wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Śledczy mają zastrzeżenia dotyczące jej bezstronności, ponieważ ma akcję telewizji Republika, a poseł PiS pracuje teraz jako korespondent zagraniczny tej stacji w Waszyngtonie, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
4: Nie twierdzimy, że to samo w sobie w tym przypadku wskazuje na rzeczywisty brak bezstronności sędziego, natomiast wyraźnie wskazujemy, że powstaje wrażenie braku bezstronności. Tego rodzaju wrażenie u niektórych osób się pojawiło. My wyraźnie wskazujemy, my nie twierdzimy, że sędzia by była stronnicza przez to, ale obiektywnie niektórzy ludzie mogliby wskazywać, że to orzeczenie nie ma tego przymiotu bezstronności.
1: To drugi wniosek śledczych o wyłączenie sędzi w sprawie dotyczącej Zbigniewa Ziobry. Pierwszy dotyczy Anny Nowakowskiej. Prokuratura argumentuje, że tu też istnieją przesłanki mogące podważać jej bezstronność. Wskazują m.in. na sposób jej powołania przez tzw. neo-KRS. Rosyjski samolot naruszył fińską przestrzeń powietrzną. Maszyna oficjalnie miała robić okrążenie z powodu burzy. Rosyjski samolot leciał nad Zatoką Fińską około 30 km od Helsinek. Na miejsce wysłano fińskie lotnictwo. Minister obrony Finlandii poinformował o wszczęciu śledztwa w związku z incydentem. Żołnierz uniewinniony za użycie broni przy granicy z Białorusią. Karol S. był sądzony za to, że 2 lata temu oddał kilkanaście strzałów w kierunku nielegalnych migrantów. Wyrok uniewinniający wydał Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie. O szczegółach Karolina Ryniak.
5: Sąd nie miał wątpliwości i stanowczo nie zgodził się z oskarżeniami prokuratury, argumentował przewodniczący rozprawy sędzia podpułkownik Radosław Hunek.
6: Co by było, gdyby on nie zaczął strzelać? Zamiast 11 przekroczyłoby tą granicę 35 i kontra nich stanęłoby tych 6, 4 żołnierzy i 2 funkcjonariuszy. No jaka byłaby ich szansa nawet na przeżycie? Nie jest tak, że człowiek broniący swojego kraju ma w takiej sytuacji salwować się ucieczką.
5: W ocenie obrońców wyrok świadczy o pełnej sprawiedliwości i dobrze przebadanej sprawie, o czym wypowiada się adwokat Edyta Skwira.
7: Jeżeli mówimy o kwestiach przekroczenia uprawnień, to była kula u nogi prokuratora, którą próbował wypchać, a jeżeli chodzi o to narażenie, te opinie nie miały żadnego znaczenia, dlatego że one były hiperboliczne, to było zwykłe gdybanie. Co by było, gdyby podniósł falę 2 cm w górę? No.
5: Wyrok nie jest prawomocny. Karolina Ryniak, Radio Lublin.
1: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Jest 16.05, czas na sport w Trójce. Norbert Michalak.
10: Na początek bardzo dobre wiadomości z Paryża. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkosztemowego French Open. Polska tenisistka pokonała 35. zawodniczkę rankingu światowego, Czeszkę Sarę Bejlek 6-2, 6-3.
11: sumie zawsze jest nad czym pracować, z czego jestem najbardziej zadowolona. No wydaje mi się dzisiaj po prostu z tego, że w tych najważniejszych momentach właśnie podejmowałam dobre decyzje, jeśli chodzi o to, kiedy wejść do przodu, a kiedy nie. Faktycznie były czasami momenty meczu, że popełniałam błędy z ataku, bo dużo było tych piłek, które mogłam zaatakować. Ale poza tym myślę, że jutro właśnie mogę doszlifować trochę pierwszy serwis, bo trochę pojawiło się błędów na długość. No zobaczymy, przygotuję się.
10: Rywalką Świątek w kolejnej rundzie i tu niespodzianka będzie inna.

0: Polka Magda Linet, która pokonała Łotyszkę Jelenę Ostapienko 6-2, 2-6, 6-2. Jeszcze dziś na kort wyjdzie Magdalena Fręch, zmierzy się ze Szwajcarką Jill Teichmann. Wielkimi krokami zbliża się międzynarodowa koszykarska impreza. Od 1 do 7 czerwca pod Pałacem Kultury i Nauki odbędą się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Wśród 40 drużyn będą dwie reprezentacje Polski, kobiet i mężczyzn. Polki przed rokiem w Mongolii zajęły 4. miejsce. Pobić ten wynik będzie bardzo trudno, mówi jedna z koszykarek kadry, Klaudia Gerthen.
1: Bo Mistrzostwa Świata są naprawdę mocnym turniejem i naprawdę ciężka grupa, ale zrobimy wszystko, żeby być jak najwyżej. I bardzo się cieszymy, bo jednak Polska, nasz kraj i fajnie będzie mieć kibiców wokół siebie. Kibice są bardzo potrzebni, myślę, w koszykówce, 3x3 również, więc już nie możemy się doczekać.
0: Polki w grupie powalczą z Holandią, Czechami, Azerbejdżanem i Madagaskarem, zaś panowie zagrają z Mongolią, Łotwą, Czechami i USA. Na koniec jeszcze siatkówka. Projekt Warszawa poinformował, że Jan Firlej, rozgrywający trzeciej drużyny Plus Ligi i czwartej ekipy Ligi Mistrzów, pozostanie w klubie. Kontrakt z prowadzącym grę projektu przedłużono o rok.
2: W nocy raczej mało chmur będzie. Temperatura minimalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na wschodzie do 9 na zachodzie i 10 w zachodniej części wybrzeża. Jutro w ciągu dnia na północnym wschodzie przelotnie pokropi. Możliwe też są burze lokalnie w tym regionie. Temperatura maksymalna ma wynieść od 15 na Półwyspie Helskim do 22 na południowym zachodzie Polski.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Dzień dobry. Już prawie 9 minut po 16.
3: Zapraszamy do Trójki.
2: W audycji popołudniowej dziś katowicka siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, gdzie profesjonalni muzycy zagrają z dziecięcą orkiestrą onkologiczną i jej przyjaciółmi.
6: Jest tu sporo muzyków, jest to mega ładna sala, a poza tym no jest tutaj fajnie.
7: Staramy się słuchać pana Piotra, patrzymy cały czas na niego, mamy z nim ciągły kontakt wzrokowy i on w zasadzie nam wszystko pokazuje.
2: Na tej próbie pojawimy się dzisiaj po 17. Pomówimy też o zatrzymaniu osób podejrzanych o fałszywe alarmy, które skończyły się interwencjami służb.
8: Prezydent oczekuje stanowczego działania służb, oczekuje wyjaśnienia tych wszystkich działań, które miały miejsce w ciągu ostatnich 2 tygodni.
2: Szczegóły tej sprawy za pół godziny w Trójce, a jeszcze przed 16:30 padnie pytanie.
9: Jak się nazywa samiec żaba?
10: Żabek, ale samiec żaby po prostu.
2: Tu mogą państwo podpowiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie pod numerem 2273. Przy telefonie Jacek Frenzel. A za chwilę pomówimy o sojuszniczej obronnej umowie między Polską a Wielką Brytanią. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Michał Jakubik. Przy telefonach czuwa Jacek Frenzel. Numer 2273 to zadanie dla państwa. Jak nazywa się samiec żaby?

0: Like a Rolling Stone. W Boba Dylana wcielał się Timothy Chalamet. 13 minut po godzinie 16. Tu trójka. Polska i Wielka Brytania podpisują traktat dotyczący bezpieczeństwa i obrony. Ten dokument zawiera klauzulę wsparcia militarnego na wypadek ataku na którekolwiek z państw. Rok temu podobną umowę polski rząd zawarł z Francją. 17 czerwca planuje podpisać umowę o obronności z Niemcami, a na łączach z nami profesor Łukasz Danel z Katedry Studiów Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Polska i Wielka Brytania podpisują wspólnie traktat o obronności. To nie jest pierwszy traktat dotyczący tej sfery, ale tym razem chyba jednak związane będą bliżej niż według tych wcześniejszych umów.
1: No i tak i nie. To znaczy to jest oczywiście bardzo ważny traktat, jeden z najważniejszych dwustronnych traktatów bezpieczeństwa, który Polska podpisuje, podpisała już na przestrzeni ostatnich lat. Generalnie te traktaty i ten z Francją, o którym pan wspomniał, i ten z Wielką Brytanią należy rozumieć nawet nie jako jakieś takie pojedyncze elementy, czy pojedyncze, przepraszam, umowy pomiędzy tymi państwami, ale właśnie jako element przebudowy europejskiego systemu bezpieczeństwa po 2022 roku, po rosyjskiej agresji na Ukrainę, no i takiej dość mocno niepewnej przyszłości, jeśli chodzi o zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie, no bo to stoi pod ogromnym znakiem zapytania, przynajmniej pod prezydentem Donaldem Trumpem. Te dwa traktaty, zarówno ten z Wielką Brytanią, jak i z Francją, są bardzo ważne, jeśli chodzi o polską strategię budowania takich bliskich relacji obronnych z kluczowymi państwami europejskimi. Są istotne również dlatego, że Francja i Wielka Brytania są europejskimi mocarstwami nuklearnymi. To też ma w tym kontekście ogromne znaczenie. Oczywiście te traktaty nie zastępują w żaden sposób Traktatu Północnoatlantyckiego, są takim dodatkiem do NATO, można powiedzieć. Każdy z nich ma trochę inną konstrukcję. No ten podpisany dzisiaj faktycznie ma przede wszystkim wzmacniać współpracę, koordynację obronną pomiędzy dwoma państwami, ma w większym stopniu odpowiadać na zagrożenie ze strony Rosji. To co...
0: Proszę powiedzieć, bo patrzę tak na te... podejście i Polski, i Wielkiej Brytanii, bo my mamy tę naszą perspektywę, w której właśnie bierzemy pod uwagę tę umowę z Francją, zastanawiamy się nad tą umową, która ma być podpisana w czerwcu z Niemcami, ale jak spojrzy się na Wielką Brytanię, to tam też w ostatnich latach wiele było podobnych umów podpisanych. Porozumienie z Norwegią, zacieśnienie współpracy z Francją i zgodę na koordynowanie użycia broni nuklearnej, podpisany traktat z Niemcami i teraz właśnie z Polską. To jest umowa bardziej korzystna dla Wielkiej Brytanii czy dla Polski? Jak pan na to patrzy?
1: Ja na to patrzę zdecydowanie jako na umowę przynoszącą

0: są obopólne korzyści. No bo łatwiej nam jest oczywiście powiedzieć, co zyskuje Polska. To powiązanie z jednym z najsilniejszych wojsk NATO, to dodatkowe zabezpieczenie wobec Rosji. Tam jest też mowa o cyberbezpieczeństwie. To tak naprawdę zmienia zupełnie to, jak Polska dzisiaj, jaką Polska dzisiaj przyjmuje strategię i jak jest odbierana, bo do tej pory była raczej takim odbiorcą gwarancji bezpieczeństwa. Natomiast dzięki takim umowom staje się, myślę, jednym z kluczowych partnerów przy budowaniu takiego systemu europejskiej obrony. No to, że Wielka Brytania, okej, to nie jest jej pierwszy tego typu traktat, no ale zawarła go z Polską, no to też pokazuje rosnące znaczenie naszego państwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Chcę zwrócić uwagę na to, że Polska ma obecnie jedne z najwyższych wydatków obronnych w NATO. Bardzo prężny program modernizacji armii w Europie, więc dla Londynu to partnerstwo z Warszawą oznacza też obecność w regionie, który jest takim głównym frontem strategicznej rywalizacji z Rosją. Dostęp do szybko rozwijającego się rynku obronnego, prawda? Też kolejny element budowania europejskiego przywództwa. No, Wielka Brytania trochę jest poobijana po wyjściu z Unii Europejskiej, po Brexicie. Ja wiem, że Unia Europejska to jest jakby trochę inna historia i tutaj mówimy przede wszystkim o współpracy gospodarczej, no ale mówiono przy okazji Brexitu, że Wielka Brytania się od tej Europy mocno oddaliła. Natomiast pod rządami Keira Starmera i Partii Pracy ona do tej Europy wraca. No nie dosłownie do Unii Europejskiej, bo o tym na razie mowy nie ma, ale Starmer od kilku lat próbuje na pewno odbudować te relacje z europejskimi partnerami i choćby traktaty z Niemcami właśnie wspomniane, z Francją i teraz z Polską są częścią tej szerszej strategii, no bo Londyn chce być w grze, chce pozostać jednym z głównych architektów bezpieczeństwa europejskiego, no mimo tego, że do tego Brexitu faktycznie tam parę lat temu doszło.
1: To jeszcze jedno pytanie na koniec naszej rozmowy. Poproszę odpowiedź możliwie zwięzłą. Keir Starmer nie ma solidnego poparcia w kraju. W tym momencie ta jego sytuacja polityczna jest raczej chwiejna. Można ufać tym umowom, które podpisuje?
0: Oczywiście, że można ufać. No, dla Keira Starmera dzisiaj każdy sukces w polityce zagranicznej i wewnętrznej jest na wagę złota. On faktycznie broni się przed buntem wewnętrznym, do którego i tak najprawdopodobniej dojdzie.
1: Natomiast ale jego następcy będą kontynuowali jego politykę, tak pan uważa?
0: Następcy będą kontynuowali, bo tutaj Partia Pracy u władzy pozostanie przynajmniej do 2029 roku. I tutaj przypominam, że te problemy wewnętrzne dzisiaj w Partii Pracy nie są w żaden sposób związane z polityką zagraniczną realizowaną przez rząd Keira Starmera. Tutaj jakby będzie na pewno kontynuacja.
1: Łukasz Danel, profesor z Katedry Studiów Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: A to nasza piosenka dnia w programie trzecim. Przebiśniegi i pali jej się świat. 19 minut po 16.

0: 21 minut po 16. Tu program trzeci. W środowisku żab postępuje feminizacja. Element samczy maleje. Polscy naukowcy udowodnili, że zanieczyszczenia wody zmieniają płeć płazów i deformują ich narządy płciowe. Z badaczami z Poznania rozmawiał Krzysztof Polasik.
1: Jak się nazywa samiec żaba?
2: Żabek, ale samiec żaby po prostu.
1: Samica żaby to żaba po prostu.
2: No to samica żaby, ponieważ gatunek tak naprawdę ma swoją nazwę fachowo, nie? Samiec i samica, zresztą jak pan redaktor zobaczy na tych naszych akwariach, pudełkach, są takie oznaczenia M albo F, no to M to male, F to female, czyli odpowiednio samiec i samica.
3: Tutaj w populacji tej grupie żab eksponowanych na tą substancję mieliśmy taką sytuację, że było 56 samic i tylko 4 samce, no i to nie jest normalna sytuacja.
1: Mówi doktorantka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, lekarz weterynarii Martyna Frontczak.
3: Taki eksperyment przeprowadziliśmy w dużych skrzyniach z dużymi objętościami wody położonymi na zewnątrz. Są takie eksperymenty robione w laboratoriach w ściśle takich kontrolowanych warunkach, a my chcieliśmy, żeby te warunki były zbliżone do naturalnych. Nawet to, że mają tutaj światło UV, zmienność temperatur też może na to wpływać.
2: A my robimy intencjonalnie te eksperymenty na płazach, dlatego że płazy są bardzo wrażliwe, mają niesamowicie delikatną skórę i one to wszystko przyjmują.
1: Tłumaczy profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: One po łacinie nazywają się amfibia, czyli pojazd, który jeździ zarówno po lądzie, jak i po wodzie. Takich trochę eksperymentów było na rybach. To było oczywiście medialne, że ryby zmieniają płeć w tamizie, ale to nie jest układ nam tak bardzo bliski, bo ktoś mówił, one nigdy na ląd nie wychodzą.
1: Związek chemiczny, którego użyli naukowcy, to syntetyczny estrogen z leków antykoncepcyjnych. Zanieczyszczenie powszechne w środowisku, a nawet w wodzie pitnej.
3: Okazało się, że ten syntetyczny estrogen miał ekstremalny wpływ, bo zmieniał płeć samców, ponieważ u płazów mamy skrzek, czyli jaja, które nie są chronione przez jakąś silniejszą otoczkę czy skorupkę, a u płazów też dodam, nie ma tak silnej determinacji płci spowodowanej genetyką. Duże znaczenie ma po prostu stężenie tych hormonów steroidowych i jeżeli w środowisku jest coś, co zaburza to stężenie, to faktycznie może wystąpić po prostu wykształcenie się innej płci niż pierwotnie powinno.
1: Kiedy z 60 kijanek wykształca się 56 samic, żaby mają problem.
2: Normalny stosunek płci jest około 50-50%. To nawet u ludzi to widać. Proszę zobaczyć, że w populacjach zaburzonych w Chinach, gdzie ma pan nadmiar młodych samców, czyli młodych chłopaków, no też to są procesy destrukcyjne. To znaczy tak, po pierwsze spada ogólne możliwości rozrodcze populacji, czyli te wskaźniki demograficzne.
3: Trzeba powiedzieć, że u płazów może być takie ciekawe zjawisko, że zmieni się cały system w ogóle determinacji płci. Płazy zazwyczaj nie mają tak prostego układu, że są tylko dwa chromosomy, jak u ludzi odpowiadające za płeć. Takich chromosomów może być wiele. Mogą to być różne geny rozrzucone po różnych chromosomach i każde zaburzenie tej struktury płci może prowadzić do jakichś zmian.
0: Drugi związek chemiczny przetestowany przez naukowców to odpad z plastików, bisfenol. W jego przypadku nie dochodziło do zmiany płci płazów, tylko zdeformowania jąder żabich samców.

0: Autopromocja.
1: Poruszał się cicho i ostrożnie. Wkoło pieły się chwasty sięgające powyżej pasa. Ze 100 ludzi nie przekopałoby tego zarośniętego terenu.
2: Mirosław Zbrojewicz czyta debiutancką powieść w Trójce.
1: Bernard Gromek, Rewolterium.
2: Łukasz Borowiecki, muzyka.
1: Poczuł, jak w jego głowie pęcznieje bańka gorącego szkła.
2: Dzisiaj około 20:45.
1: Polecamy.
2: I zapraszamy.
1: Słyszał łopaty drążące ziemię, szczekanie psów, zapach błota, palce, kości, czaszki, zęby.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.

0: Volkswagen.
1: Żegnamy reklamy.
2: Jest 16:31. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brancati.
3: Alert w związku z pożarem hali produkcyjnej w Obornikach niedaleko Poznania. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y do mieszkańców powiatu obornickiego, poznańskiego i samego Poznania. Apeluje, by nie otwierać okien i w miarę możliwości zostać w domach. Pożar nie jest jeszcze opanowany, może zagrażać sąsiednim budynkom. Ogromne kłęby dymu widoczne są z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Na miejscu działa co najmniej 40 zastępów straży pożarnej. Ściągane są także dodatkowe specjalistyczne jednostki. Trzy osoby zostały zatrzymane w sprawie fałszywych alarmów. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości uderzyło w zorganizowaną grupę. Kluczem była precyzyjna analiza śladów w internecie, mówi rzecznik Centralnego Biura, komisarz Marcin Zagórski.
4: Chcę powiedzieć, że funkcjonariusze zabezpieczyli u podejrzanych różnego rodzaju nośniki cyfrowe, w tym komputery, telefony czy inne jeszcze nośniki, gdzie zgromadzone były dane. Te wszystkie informacje pozwoliły właśnie na dotarcie do osób, które podejrzane są o wywoływanie fałszywych alarmów.
3: Zabezpieczone telefony, komputery i dyski są teraz szczegółowo analizowane przez biegłych. Węgierski parlament unieważnił jedną z najbardziej kontrowersyjnych decyzji ostatnich miesięcy rządów Viktora Orbana, czyli wycofanie Węgier z Międzynarodowego Trybunału Karnego. Większość związana z partią TISA przegłosowała cofnięcie wcześniejszej uchwały. Według węgierskich mediów decyzja jest kolejnym elementem szybkiego demontażu części rozwiązań wprowadzonych przez poprzedni obóz. Pełny serwis Trójki o 17:00.
2: W Trójce teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna.
5: Zapraszam. 10 miliardów złotych kosztował już polskich kierowców kryzys paliwowy związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Tak wynika z najnowszej analizy Fundacji Instrat. Wzrost cen najbardziej uderzył w firmy transportowe i przewozowe używające pojazdów z silnikiem diesla. Autor badania Michał Grabka wyjaśnia, że rządowy pakiet ceny paliwa niżej pomógł kierowcom, ale nie zniwelował całkowicie podwyżek na stacjach.
6: CPN mocno obniżył ceny dla konsumentów. Dla nich, jeśli mają samochód benzynowy, ceny wzrosły średnio około 40 groszy w porównaniu z czasami przedwojennymi. Mniej pomógł firmom, bo jeśli one korzystają z silników diesla, to ten wzrost efektywnej ceny to około 1,80 zł na litrze. Firmom nie pomaga obniżenie VAT, ponieważ one i tak go odliczają.
5: A jutro ceny paliw na stacjach będą niższe niż dziś. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł. 31 groszy, a oleju napędowego 6,57. Aktualnie najtańsze paliwa są w województwach śląskim i pomorskim, podał epetrol.pl. 60% badanych Polaków popiera zwiększenie nadzoru nad rynkiem kryptowalut, a przeciwnych jest 30% ankietowanych. Wynika z sondażu CBOS. Przeciwni nadzorowi są m.in. ci, którzy posiadali lub posiadają kryptoaktywa. Prezes Łokiku zarzucił internetowym sklepom H&M oraz Pick and Kloppenburg nieinformowanie klientów o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką lub niepoprawne jej wskazywanie. W wypadku tej drugiej sieci urząd kwestionuje również prezentowanie obniżek tam, gdzie w rzeczywistości mogło ich nie być. Mówi o sprawie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny.
7: Łokik nieustannie monitoruje sposób, w jaki sklepy prezentują promocje. Również kupujący online muszą być poinformowani o najniższej cenie, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem danej obniżki. Taka informacja powinna znajdować się w każdym miejscu, w którym jest to komunikowane.
5: Obu spółkom grozi kara do 10% obrotów. Dziś w Londynie premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpisali traktat o obronie i bezpieczeństwie, a tymczasem Wielka Brytania to nasz czwarty największy rynek eksportowy. Jednocześnie kraj ten jest poza pierwszą dziesiątką państw, z których my importujemy. Więcej towarów do Polski wysyłają chociażby Turcja, Hiszpania, Korea Południowa czy Czechy. Jak podaje GUS, Wielka Brytania jest piątym krajem najczęściej odwiedzanym przez Polaków. W najbliższą niedzielę w Narodowym Banku Polskim odbędzie się Złoty Dzień Dziecka. W programie m.in. zwiedzanie Centrum Pieniądza NBP, a także pokazy cyrkowe i animacje oraz konkursy na temat złota. Dolar dziś po południu kosztuje 3,63 zł, a euro 4,23.

W nocy raczej mało chmur i temperatura od 5 do 10 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia od 15 do 22 najcieplej na południowym zachodzie. Na północnym wschodzie za to przelotne opady deszczu. Przy okazji badania poznańskich naukowców, którzy sprawdzili, jak chemikalia, którymi trujemy środowisko, działają na płazy i przy okazji których okazało się, że zmieniają im

0: i żab Paweł jako samiec. Także to jest coś pięknego. Poezja.
1: Panie Albercie, niech mi pan powie tak szczerze jak naukowiec. Czy to możliwe, żeby tak kobiety się same rozmnażały?
2: Absolutnie możliwe.
1: Rany boskie.
3: Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na kolejne propozycje od państwa. W sprawie tego, jak nazywa się samiec żaby, czy samiec żaba. No, różne są tutaj zdania w tej kwestii. Podzielone. Może państwo wyjaśnią. I tę jedną wersję będziemy stosowali od dziś.

0: 20 minut przed 17 Clash w Trójce. Padło pytanie, padają i odpowiedzi pod numerem 2 2 7 3.
1: Jak prawie tego, jak się żaba męska wersja nazywa. Chodzi o to, że się nazywa termit żaba.
2: Taki pan żaba, w związku z tym, że angielskie imię Terence, jeśli dobrze pamiętam, po polsku pisze się Terence, to taki pan żaba, pół Polak, pół Anglik, mógłby się nazywać i mieć na imię w taki spolszczony sposób, mianowicie Żabierz Terence.
0: Teraz zajmiemy się sprawą fałszywych alarmów o rzekomych zagrożeniach, między innymi na posesji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w siedzibie Telewizji Republika oraz w mieszkaniu mamy prezydenta Karola Nawrockiego, bo w tej sprawie zostały zatrzymane 3 osoby. To młodzi mężczyźni w wieku około 20 lat, członkowie zorganizowanej grupy, której celem było wywoływanie fałszywych alarmów. Tak informuje prokuratura. Jacek Frenzel.
3: To była żmudna i drobiazgowa praca, podkreśla komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
4: Funkcjonariusze przeanalizowali ogromne ilości danych, które pozyskali w ramach swoich działań, także danych, które zostały zabezpieczone w ramach przeprowadzonych przeszukań, bo funkcjonariusze zabezpieczyli u podejrzanych różnego rodzaju nośniki cyfrowe, w tym komputery, telefony czy inne jeszcze nośniki, gdzie zgromadzone były dane.
3: Pierwsze zatrzymanie było w miniony czwartek.
5: W niedzielę 24 maja zatrzymano kolejne mężczyznę. On jest podejrzany o

0: kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.
1: Prokurator Karolina Staros, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
0: Ale również o udział w poszczególnych zdarzeniach, w wywołaniu poszczególnych sytuacji zagrożenia. Częściowo przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, złożył wyjaśnienia.
1: I na wniosek prokuratury dziś sąd zarządził areszt na 3 miesiące.
2: Te 3 zatrzymane osoby wprost podejrzewane są, czy też są bardzo mocne przesłanki. No, to sąd zdecyduje na końcu.
1: Marcin Kierwiński, szef MSWiA, Koalicja Obywatelska.
2: O tym, że uczestniczyły w fałszywych alarmach, jeżeli chodzi o telewizję Republika, jeżeli chodzi o pana posła Kaczyńskiego, pana Cęckiewicza. Natomiast te osoby są źródłem informacji, jeżeli chodzi o ustalenie osób, które dzwoniły w sprawie mieszkania rodziny pana prezydenta Nawrockiego.
3: Prezydent oczekuje stanowczego działania służb, oczekuje wyjaśnienia tych wszystkich działań, które miały miejsce w ciągu ostatnich 2 tygodni.
1: Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Jak rozumiem, to są pierwsze działania służb. Czekamy na kolejne.
4: Jeżeli się potwierdzi, że to rzeczywiście te osoby, bo to tylko zatrzymania, to kiedyś sąd będzie decydował, czy to były te osoby.
1: Krzysztof Szczucki, Prawo i Sprawiedliwość.
4: Ale pozostaje kwestia politycznej odpowiedzialności i ona tutaj jest najważniejsza.
1: Twierdzi opozycja, a eksperci podkreślają, że polskie służby są doskonale przygotowane do wykrycia sprawców fałszywych alarmów.
5: Możliwości wykrywania sprawców fałszywych alarmów są dzisiaj bardzo wysokie, dzięki zaawansowanym narzędziom, którymi dysponuje polska policja. W tym szczególnie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.
1: Dr Cezary Tatarczuk, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Uczelnia Kwiatkowskiego w Gdyni.
5: Służby analizują numery telefonów, adresy IP, lokalizacje stacji bazowych, IMC oraz szyfrowane komunikatory internetowe. Nierzadko też korzystają z międzynarodowej pomocy prawnej w celu pozyskania ich danych, na przykład z zagranicznych serwerów.
1: A sprawcy korzystają z naprawdę wyrafinowanych technologii.
6: Bardzo często posługują się tak zwaną siecią Tor, nazywaną powszechnie Darknetem, choć to są 2 trochę inne pojęcia.
1: Marcin Maj, niebezpiecznik.pl.
6: Sieć Tor, czyli sieć, w której dochodzi do anonimizowania przesyłanych pakietów informacji, dlatego że one są opakowywane niczym w cebulkę, w takie warstwy szyfrowania i każdy serwer, przez który przechodzi ta informacja, zrywa jedną warstwę, co oznacza, że te serwery mają ograniczoną informację o tym, skąd informacja przyszła i gdzie pójdzie. Mogą też być używane i są używane usługi VPN. Natomiast, jak widzimy, wcale długo nie czekaliśmy na zatrzymania.
1: Ponieważ?
6: To nie jest tak, że przestępcy dysponują absolutną wiedzą o tym, co jest możliwe. Tymczasem policja już zyskała nowe zdolności. W Polsce też trzeba przyznać, dzięki rozwinięciu jednostek wyspecjalizowanych w przestępczości cyber, bardzo wiele się zmieniło w ciągu ostatnich lat.
1: Czego efektem są choćby ostatnie zatrzymania sprawców fałszywych alarmów.
7: Zajmijmy się teraz sprawami poważnymi. Wróćmy do nich, bo jest pytanie do państwa.
8: Jak się nazywa samiec żaba?
7: Odpowiedzi proszę kierować pod numer 22 73. Pod żadnym pozorem proszę nie dzwonić do Wojciecha Baranowskiego, który zaraz zaśpiewa. Jak już mają państwo jego numer wybrany, to proszę usunąć i 22 73 wpisać.

0: To był uśmiech Wojciecha Baranowskiego. 12 minut zostało do 17. Tu Trójka. Myślą państwo, że Donald Trump zniechęcił się do wojny po pewnych problemach z Iranem? Ja bym się spodziewał jakiegoś mniejszego entuzjazmu do działań wojennych. Amerykańskie media spekulują jednak, że właśnie w obliczu braku sukcesów w Iranie prezydent Donald Trump może zaordynować agresję militarną na Karaibach i po Wenezueli i Iranie uzna, że czas na Kubę. Eksperci twierdzą, że Kuba to nie jest tak łatwy cel jak Wenezuela.
1: Centrum świata.
2: Amerykańskie media alarmują, że prawdopodobieństwo interwencji wzrosło. Te spekulacje, że administracja Donalda Trumpa może dokonać kolejnej próby obalenia przywódcy w Ameryce Łacińskiej, tym razem chodzi o Kubę, znów ostatnio zaczęły krążyć w przyspieszonym tempie, a to dlatego, że tydzień temu PO amerykańskiego prokuratora generalnego Todd Blanche ogłosił akt oskarżenia przeciwko Raulowi Castro i kilku innym osobom o spisek mający na celu zabicie obywateli USA. Oskarżenie byłego prezydenta, dyktatora i brata legendarnego przywódcy jest związane z incydentem z 1996 roku. Kubańskie wojsko zestrzeliło wtedy dwie cywilne awionetki emigrantów kubańskich i zabiło czterech członków załogi. Mieszkańcy Hawany są jednak przekonani, że akt oskarżenia po 30 latach to tylko pretekst. Ich plan wykorzystania naszego generała Raula Castro do ewentualnej interwencji w naszym kraju to ta sama taktyka, którą zastosowali wobec Nicolasa Maduro. Wykorzystali to jako pretekst do obalenia prezydenta Wenezueli i to samo spróbują zrobić z nami. Łączymy się teraz w Centrum Świata z Bartłomiejem Znojkiem, analitykiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jaki jest cel Amerykanów? Chodzi o interwencję, czy jednak to straszenie jest rodzajem presji?
3: To na pewno chodzi o to, żeby przejąć kontrolę nad Kubą. Niekoniecznie w pierwszej kolejności, żeby używać siły. Myślę, że przykład Wenezueli jest tu modelem, który najchętniej administracja Trumpa by zrealizowała, czyli jakaś zmiana na czele reżimu kubańskiego na lidera, który będzie otwarty na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej strony będzie akceptowalny dla obecnych władz, tak żeby doprowadzić do zmian gospodarczych. I tak jak tutaj można odczytać z deklaracji sekretarza stanu Marco Rubio, przede wszystkim chodzi o pomoc czy zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w odbudowę gospodarczą Kuby.
2: To bardzo ważne, bo wszyscy się zastanawiają, Wenezuela miała ropę, a co ma Kuba?
3: No Kuba myślę, że jest takim wyrzutem sumienia wielu prezydentów, że nie udało się doprowadzić do zmian. Trump myślę, że ma nadzieję na to, żeby się zapisze w historii jako ten, który wreszcie przełamał tę nieskuteczną politykę, która powodowała, że ten reżim cały czas funkcjonował. Myślę, że jest gotowy do tego, żeby użyć siły, natomiast ten preferowany scenariusz jest taki, żeby jednak wymusić na reżimie ustępstwa i doprowadzić do tego, że Stany Zjednoczone będą miały wpływ na tamtą sytuację. Myślę, że takim kluczem odpowiedzi jest mowa o zagrożeniu, które płynie z tego, że Kuba współpracuje z Chinami i Rosją. Jest bardzo blisko Stanów Zjednoczonych, w związku z tym no, nie można tego po prostu tak zostawić.
2: Czyli chodzi o rodzaj jednak zbudowania jakiejś, przepraszam za słowo, feudalnej uległości czy podległości.
3: Wydaje mi się, że ten kontekst jest szerszy. Po prostu ta administracja ma taką wizję wielkiej Ameryki Północnej, bezpiecznej, pod kontrolą Stanów Zjednoczonych.

0: Natomiast co do samej gotowości w reżimie, żeby ustąpić, no to widać, że mimo tego, że sytuacja humanitarna na wyspie jest katastrofalna, reżim się trzyma, nie jest gotowy do ustępstw. Administracja Trumpa od kilku miesięcy rozmawia nieoficjalnie z członkami
1: Z
0: reżimu i takie
1: wnukiem
0: informacje dochodzą. I wnuk,
1: Castro.
0: Raula Castro to jest jedna z osób, która tutaj się pojawia rzeczywiście jako taki partner do rozmów. Natomiast pytanie, czy reżim, który rządzi Kubą, najważniejszym symbolem w regionie oporu przeciwko Stanom Zjednoczonym, przeciwko imperializmowi, jest gotowy poświęcić tę ideę? Wydaje mi się, i tak też rozmawiałem z różnymi osobami obserwującymi Kubę, że reżim jest gotowy poświęcić Kubańczyków za to, żeby po prostu trwać, nawet jeżeli ceną byłaby jakaś interwencja wojskowa ze strony Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że jest gotowość ze strony reżimu, żeby odpowiedzieć wojskowo. Myślę, że dla Trumpa byłby to jednak problem, żeby ponieść jakieś koszty, jeżeli chodzi o żołnierzy, i nie jest to taka łatwa decyzja. Natomiast biorąc pod uwagę, że już tak pewne tabu zostało przełamane, czyli wojskowe pojmanie Nicolasa Maduro w Wenezueli, to nie można wykluczyć tego, że jakiś rodzaj użycia siły będzie. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy wejście wojsk Stanów Zjednoczonych jest możliwe. Wydaje mi się, że jednak administracja Trumpa chce tego uniknąć i osiągnąć te swoje cele, zacieśniając presję, przede wszystkim nakładając sankcje. Słyszymy o aresztowaniach i deportacji krewnych, bliskich członków rodziny, wysokich rangą członków reżimu kubańskiego, więc próbuje zacisnąć pętlę, licząc na to, że jednak tym przymusem spowoduje zmianę nastawienia w reżimie. Czyli nie tyle chodzi o to, żeby Kubę uwolnić, dać wolność ludziom, tylko mieć kontrolę nad wyspą i wykorzystać różne możliwości gospodarcze dla biznesu ze Stanów Zjednoczonych.
1: Bartłomiej Znojek z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był Państwa gościem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Centrum Świata. O Kubie mówiła i o Kubę pytała Agnieszka Lichnerowicz. A Centrum Świata wróci w programie trzecim jutro, kwadrans przed godziną 17. W trójce teraz Role Model i Scumbag, a po piątej polskie protesty propalestyńskie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
0: Żegnamy reklamy.
14: Sprawa jest poważna, niecierpiąca zwłoki.
15: Jak się nazywa samiec żaba?
14: Jest i odpowiedź.
16: Mężczyzna żaba to ropuch.
14: A może być jakoś inaczej?
17: A może być. Pan żabiniec.
14: Albo żabiec, czemu by nie? Program Trzeci Polskiego Radia jest 17, 27 maja. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati.
18: Pożar i kłęby czarnego dymu nad obornikami. Służby apelują o zamknięcie okien. Adwokat od trumny na kółkach trafił do więzienia. Paweł K. został przewieziony do Szczecina. 100 ton pomocy humanitarnej przyleciało z Polski do Libanu. Kolejne transporty już w drodze. Płonie budynek ocynkowni w obornikach. Są apele służb o zamykanie okien, niewychodzenie z domów i niezbliżanie się do miejsca pożaru. Z ogniem walczy 30 zastępów straży pożarnej. Na miejscu jest Julian Kozanecki z Radia Poznań.
19: Dym widoczny był już z kilkunastu kilometrów. Sprawdziłem to na mapie i kłęby było widać co najmniej 10 kilometrów od źródła ognia. Im bliżej, tym jest gorzej. Przez niską widoczność nie widzę jeszcze strażaków, których na miejscu pracuje ponad 100. Jedynie ogromne opary czarnego dymu unoszą się nad moją głową. Okolica praktycznie się wyludniła w związku z rozprzestrzeniającym się ogniem. Do osób przebywających na terenie powiatu obornickiego i powiatu poznańskiego został wysłany alert RCB przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa z obornik Julian Kozanecki.
18: Kilkudziesięciu strażaków gasi pożar lasu w powiecie chojnickim pomiędzy Dużą Klonią i Okręglikiem. Ogień objął około 4 hektarów. Akcję wspierają dwa samoloty gaśnicze, śmigłowiec i zespół dronowy. Strażacy zorganizowali punkt czerpania wody na rzece Brda. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Trzy osoby zostały zatrzymane w sprawie fałszywych alarmów. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości uderzyło w zorganizowaną grupę i mówi, że

0: To nie koniec zatrzymań, a operatorzy centrów powiadamiania ratunkowego mówią, że presja czasu i stres to nieodłączne elementy ich pracy. W radomskim CPR, największym w Polsce i jedynym w strukturach Państwowej Straży Pożarnej, pracuje około 140 osób.
1: Operator 53, każdy operator ma jakieś takie zgłoszenie z dzieckiem, które gdzieś tam prześladuje go w cudzysłowie. Pamiętam takiego chłopca, który zadzwonił i prosił o policję, bo powiedział, że bije go mama.
2: Operator 7, czym mogę pomóc?
3: Janusz Jarosław, kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu. Za ubiegły rok odnotowaliśmy bez mała 1 600 000 zgłoszeń, co daje na dobę około 4 000 zgłoszeń.
4: Operator 111, w czym mogę pomóc? Okej, miejscowość Stoki, tak? Jaka to gmina?
5: Operator 164. My jesteśmy tak naprawdę na pierwszej linii frontu i wszystkie emocje, które przenosi zgłaszający na nas, my przyjmujemy na pierwszej linii frontu.
0: Około 60% ubiegłorocznych zgłoszeń alarmowych było niezasadnych. Łódzki adwokat od trumny na kółkach został przewieziony do Szczecina. Tam odbędzie karę 1,5 roku więzienia. Paweł K. został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Barczewem. Dodatkowo wszczęto śledztwo w sprawie ukrywania narkotyków i utrudniania postępowania.
6: To postępowanie pierwotnie było prowadzone w prokuraturze łódzkiej, jednakże w celu uniknięcia podejrzeń co do stronniczości łódzkich prawników zostało przeniesione do kontynuowania do prokuratury szczecińskiej.
0: Wyjaśnia Julia Szozdach z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Paweł K. sam zrezygnował z wykonywania zawodu, został skreślony z listy adwokatów. Antonow z pierwszymi 100 tonami polskiej pomocy dla Libanu wylądował dziś na lotnisku w Bejrucie. Dwa kolejne wylocą z Polski w następnych dniach. Liban mierzy się z kryzysem humanitarnym. Co piąty mieszkaniec w wyniku trwającej od marca wojny musiał opuścić swój dom.
7: 300 ton pomocy humanitarnej dla ogarniętego wojną Libanu pochodzi od instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. To w większości pomoc medyczna przekazana przez Polskie Ministerstwo Zdrowia z rezerw strategicznych. Jak podkreślił minister zdrowia Libanu Rakan Nasreddin, leki, materiały chirurgiczne i opatrunkowe wspomogą przeciążoną libańską służbę zdrowia. Dostawa pomocy medycznej z Polski jest jedną z największych w tej dziedzinie, jakie dotąd otrzymał Liban, powiedział Nasreddin. Jak się dowiedziało Polskie Radio w ambasadzie w Bejrucie, Polskie Ministerstwo Zdrowia przekazało około 300 palet z darami, a Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej głównie koce i materiały dla uchodźców. Z kolei Fundacja Wolne Miejsce, wspierana przez polsko-libańską grupę parlamentarną, wysyła kuchnie polowe, które będą rozstawione w miejscach wskazanych przez władze Bejrutu. Będzie można tam przygotować posiłki dla kilku tysięcy osób dziennie. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: Podhalańskie gminy walczą z nielegalnymi rajdami, kładami i krosami po terenach leśnych i rolnych. W ostatni weekend w gminie Poronin doszło do obywatelskiego zatrzymania.
8: Zatrzymanie nastąpiło przez osoby, które pracowały na swoich działkach. W zdarzeniu uczestniczył pan sołtys i pani radna. Chcę tylko powiedzieć, że przyjęliśmy uchwałę, podobnie jak Zakopane i podobnie jak Kościelisko. To w żaden sposób nie chodzi o to, żeby zakazywać tej formy rekreacji. Mieszkańcy i my powtarzamy, nie można prowadzić biznesów na cudzym i jeszcze to cudze dewastować.
0: Podkreśla wójt Poronina Anita Żegleń. Za nielegalny wjazd do lasu grozi mandat do 500 zł, a w skrajnych przypadkach grzywna do 5 000. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: 5:30 po 5, czas na sport w Trójce, Norbert Michalak.
11: Magda Linet też awansowała do trzeciej rundy wielkosztomowego tenisowego French Open w Paryżu. Polka pokonała Łotyszkę Jelenę Ostapenko 6-2, 2-6, 6-2. Jej wygrana oznacza to, że w kolejnej rundzie zagra z Igą Świątek, która po 94 minutach gry pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-2, 6-3. Przy okazji Świątek przyznała, że ciężko jej jest stwierdzić, czy najlepsze chwile w jej karierze miały miejsce właśnie w Paryżu.
12: Wydaje mi się, że gdy wygrałam tutaj w 2022, jak wygrałam US Open, w sensie jak wygrałam Wimbledon, też było super, więc ciężko wybrać. Ale US Open, no, po tym samym sezonie w ogóle to było wow. Nie wiem, Boże, naprawdę, nie wiem. To jest fajnie, że było tyle tych momentów, że nie mogę wybrać.
11: To nie koniec na dziś polskich emocji. Jeszcze na kort wyjdzie Magdalena Frech, która zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Na kortach Rolanda Garrosa już tak dobrze nie idzie polskim deblistom. Filip Pieczonka odpadł w pierwszej rundzie gry podwójnej. Rywalami Pieczonki i Czecha Vita Kopriva byli Monakijczyk Hugo Nyssi i Francuz Edward Roger Vasselin. Polsko-czeski duet przegrał 6-2, 6-7, 1-6. Na pierwszej rundzie swoją przygodę w deblu zakończyła

0: też Katarzyna Piter. Na koniec jeszcze koszykówka. Broniący mistrzowskiego tytułu koszykarze Oklahoma City Thunder są bliżej finału ligi NBA. W piątym meczu serii o wygraną na zachodzie Thunder pokonali u siebie San Antonio Spurs 127-114 i w rywalizacji do czterech zwycięstw objęli prowadzenie 3-2. W wielkim finale czeka już zespół New York Knicks.
1: W nocy od 5 stopni na wschodzie przez 9 stopni na zachodzie do nawet 10 w zachodniej części wybrzeża. Jutro w ciągu dnia przelotny deszcz na północnym wschodzie, lokalnie możliwe burze, temperatura od 15 na Helu do 22 na południowym zachodzie Polski.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: 7,5, no już właściwie 8 minut po godzinie 17. To jest druga godzina audycji popołudniowej.
3: Zapraszamy do Trójki.
1: Szukamy dzisiaj odpowiedzi na pytanie, które rodzi się w głowach naukowców od wieków. Skoro pani żaba to żaba, to jak się nazywa pan żaba?
4: Ja chciałabym odpowiedzieć na to pytanie odnośnie żaby. Wydaje mi się, wręcz jestem pewna, że nie ma po prostu wersji męskiej od słowa żaba w języku polskim, więc chyba jedyne adekwatne imię dla żaby to może kermit?
5: To przecież kermit!
6: Kermit żaba.
5: Kermit żaba.
6: Ale jeszcze jest jedna możliwość. Pan żaber.
1: Dwie dwójki, siedem trójek. W sprawie odpowiedzi na to nurtujące naukowców pytanie. Ze mną Michał Jędrkowiak, Michał Jakubik, Jacek Frenzel. W tym składzie z Państwem jesteśmy do 19.

0: 11 minut po 17. Dziś w katowickiej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia profesjonalni muzycy zagrają z Dziecięcą Orkiestrą Onkologiczną i jej przyjaciółmi. Od 20 lat Fundacja Jaskierka zmienia leczenie onkologiczne w polskich szpitalach, tworzy wspólnotę małych pacjentów i ich rodziców. Nikogo już nie dziwi, że na oddziałach odbywają się warsztaty artystyczne, koncerty, pojawiają się klauni, psy. Dzisiaj czas na święto tych małych pacjentów, a na koncercie Efekt Iskierki w Katowicach pojawi się m.in. Kwiat Jabłoni i Artur Rojek. Orkiestrę onkologiczną, jak co roku, poprowadzi profesor Piotr Sud.
1: Uwaga, uwaga! Kląskanie, koniki są nagrywane, uwaga!
2: Naśladujemy stado koni, pływające delfiny. Razem z

0: Dziecięcą Orkiestrą Onkologiczną Chór Nowej Energii opowiada taką bajkę, którą my ilustrujemy. Fantastyczne przeżycie.
1: Jola Czernicka, główna iskra w Iskierce.
2: To jest taki projekt, który ma ogromny i głęboki sens. Że na scenie jest Dziecięca Orkiestra Onkologiczna, jest chór, są rodzice, jest rodzeństwo, są lekarze, pielęgniarki, ten personel. Jeden jest w środku, drugi siedzi i ogląda. To, co jest niesamowite, to jak oni następnego dnia się zobaczą na sali zabiegowej. To tam już nie jest o tym, co jaki zabieg, czy będzie bolało, czy nie, albo że dobra, będzie bolało. Tylko uwaga jest na tym, co się wczoraj zadziało. Ja bym powiedziała, że to jest forma terapii.
1: Przepraszam bardzo. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jak masz na imię?
3: Mam na imię Jonasz.
1: Jonaszu, czy ty dla mnie specjalnie możesz w ten dzwoneczek uderzyć?
3: Oczywiście. Jest tu sporo muzyków, jest to mega ładna sala, a poza tym no jest tutaj fajne.
1: Jak to się dzieje, że to wszystko gra na samym końcu? Że te elementy się łączą. Chóry.
4: Staramy się słuchać pana Piotra. Patrzymy cały czas na niego, mamy z nim ciągły kontakt wzrokowy i on w zasadzie nam wszystko pokazuje. Włącza nas, wyłącza, pokazuje kiedy grać, no i zasługa wszystko profesora.
5: Radość, pasja, zaufanie, wzajemny szacunek, to jest tylko to, nic więcej. Te dzieci się nauczyły, one nas uczą pokory, one nas uczą siły, one nas uczą tego, że są w życiu rzeczy ważne i naprawdę ważniejsze. To nie ma prawa zaistnieć, a to działa. Od tego słowa zróbcie, dobra, od efekt był piorunujący.
6: Efekt był piorunujący. Zupełnie jak efekt iskierki rozpalający miliony serc. Rozgwieżdżone niebo skrzyło się nad potężnym parowcem.
5: I tu my już się tym wszystkim bawimy i kończymy niesamowicie delikatnie, cichutko.
2: Jeśli ktoś nie był, a jeszcze ma pomysł, żeby przyjechać do Nospru, zapraszamy. To jest po prostu wydarzenie, jak to wczoraj usłyszałam od jednego z naszych podopiecznych, ciocia Sztos.
7: Te relacje prosto z próby w katowickiej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia przygotowała Anna Dudzińska. 15 minut po 17.

0: Już 18 minut po godzinie 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Uczestnicy flotylli Sumut domagają się od rządzących embarga na izraelską broń i zerwania współpracy z izraelskim przemysłem zbrojeniowym. W Sejmie dziś przemawiali uczestnicy akcji humanitarnej z pomocą dla Gazy, zatrzymani w ubiegłym tygodniu przez izraelskie wojsko, a potem deportowani. O swoich doświadczeniach mówiła między innymi Magdalena Górska.
1: Byliśmy porwani 80 mil na zachód od Krety. Izrael płynął ponad 1000 kilometrów, żeby nas porwać.
2: Agata Wisłocka, uczestniczka flotylli.
3: Żołnierze obserwowali nas przez cały czas z podwyższonej platformy i w ramach rozrywki dręczyli, zalewając pokład wodą i strzelając do nas ze strzelb policyjnych. W pewnym momencie zostały w moim kierunku oddane 3 strzały. Gdy spojrzałam w górę, patrzyłam w lufę wycelowaną prosto we mnie.
1: Podszedł do mnie od tyłu żołnierz, który złapał mnie za bluzkę i spodnie i rzucił mną na inną osobę. Wylądowałam na kark i usłyszałam głośne i oszałamiające chrupnięcie w karku. Zrobiło mi się ciemno przed oczami.
2: To historię dwóch Polek z dwóch przechwyceń globalnej flotylli Sumut. Kolejna polska obywatelka, Laura Kwoczała Al-Sabaich, brała również udział w lądowym konwoju Global Sumut z pomocą humanitarną. Od niedzieli nie ma z nią kontaktu.
4: Wiemy, że została zatrzymana przez siły Libii Wschodniej.
2: Rzecznik Global Sumut Polska, Rafał Piotrowski.
4: Nie mamy informacji nawet tego, gdzie jest przetrzymywana, ani w jakich warunkach. Rząd Libii Wschodniej oświadczył, że są przetrzymywani w humanitarnych warunkach i zgodnie z wszystkimi standardami prawa. Mamy nadzieję, że się z tego wywiązuje.
0: Tymczasem w Warszawie odbywa się właśnie konferencja NextTech, która dotyczy bezpieczeństwa, a organizowana jest przez środowiska związane z izraelskimi służbami. To dodatkowo oburza aktywistów. Oni zorganizowali protest pod hasłem "Aktywiści są porywani, a izraelscy zbrodniarze są gośćmi". Tym tematem zajmuje się Józef Niewiarowski, przygląda się temu wydarzeniu. Powiedz, jak przebiega manifestacja?
5: Właściwie jeszcze nie przebiega, ona się dopiero formuje, zbiera się coraz więcej osób. Bardzo zaczęło przed momentem wiać, dlatego troszkę się odsunąłem w miejsce, w którym będzie mnie lepiej słychać. Są między innymi aktywiści flotylli, których można było przed chwilą usłyszeć trójce i opowiadali w Sejmie o tym, jak Izrael porwał ich na morzach międzynarodowych, gdy płynęli do Gazy. Widzę też flagi Palestyny, jedna bardzo długa flaga jest trzymana przez kilkadziesiąt osób. Marsz będzie szedł z Placu Centralnego, czyli byłego Placu Defilad przy Pałacu Kultury i zaraz, no właściwie pewnie za kilkanaście minut zatrzyma się przed hotelem Presidential. Tam można spodziewać się na przykład, wydaje mi się, że można spodziewać się happeningu, ponieważ niedawno to samo środowisko protestowało chociażby w Operze Krakowskiej. Opera zorganizowała tam spektakl izraelskiej reżyserki. Wtedy aktywiści protestowali no i pojawili się w budynku opery z rękami ubrudzonymi sztuczną krwią. I spodziewam się, możliwe, że dziś też zobaczymy coś podobnego, ponieważ w środku, w hotelu Presidential trwa właśnie bankiet z okazji konferencji NextTech Warsaw. Biorą w niej udział chociażby byli szefowie służb Izraela, dyrektorzy firm wojskowych, czy byli izraelscy żołnierze. Konferencja dotyczy technologii dual use, czyli takiej technologii, która ma zarówno zastosowanie wojskowe, jak i cywilne, jak drony czy oprogramowania cyfrowe.

0: Nextech Warsaw potrwa do jutra, a uczestnicy tej dzisiejszej manifestacji, ale prawdopodobnie również polskie MSZ, nie wiedzą do dziś, co dzieje się z Laurą, czyli z aktywistką z Oleśnicy, która jechała do Gazy w konwoju humanitarnym. Konwój został zatrzymany przez służby Libii. Ich rząd tłumaczy, że ten konwój miał wkroczyć na ich terytorium bez dopełnienia procedur prawnych i zezwoleń, oraz że Laura, jak i inni aktywiści, są traktowani w sposób humanitarny.
1: Przypomnijmy, uczestnicy flotylli Sumut domagają się od rządzących embarga na izraelską broń i zerwania współpracy z izraelskim przemysłem zbrojeniowych. To stąd też ta dzisiejsza manifestacja pod hasłem "Aktywiści są porywani, a izraelscy zbrodniarze są gośćmi" wokół targów bezpieczeństwa Nextech, na których obecne są osoby związane z izraelskimi służbami. A o tym wszystkim opowiadał państwu Józef Niewiarowski. Dziękuję.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny.

0: Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Żegnamy reklamy.
13: Jest 17.30 w studiu Agnieszka Laskowska i goście.
14: Puls Trójki.
15: Ach, żeby Państwo słyszeli tę rozmowę. Był i sport, była polityka. Mam nadzieję, że zdążymy również przebiec przez kilka różnych ważnych tematów. W studiu Pulsu Trójki witam wiceministra funduszy i polityki regionalnej, byłego wieloletniego prezydenta Sopotu, pana Jacka Karnowskiego, Koalicja Obywatelska.
16: Dzień
15: i
16: dobry.
15: Poseł PiS Janusz Cieszyński, były
16: Państwu,
15: wiceprezydent Hełma, były wiceminister zdrowia. Do tych panów samorządowych doświadczeń mam nadzieję za chwilę wrócić w naszym spotkaniu, ale zacznijmy od dzisiejszej debaty sejmowej o związkach partnerskich i pozwolę sobie zacytować komentarz rzecznika, szefa gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego, pana Pawła Szefernakera. Nie będzie zgody prezydenta na wprowadzenie quasi-małżeństw do polskiego prawa, zdaniem ministra Szefernakera. To ta ustawa o statusie osoby najbliższej to polityka małych kroków, która ma doprowadzić nie tylko do legalizacji związków partnerskich, ale i do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Wybiegając trochę myślą naprzód, to będzie temat, który zdominuje kampanię wyborczą, która tuż, tuż za progiem, panie pośle.
17: Donald Tusk by chciał, żeby ten temat zdominował kampanię wyborczą, bo jak będziemy o tym rozmawiać, to nie będziemy rozmawiali o tym, że są gigantyczne kolejki w ochronie zdrowia, 20 miliardów dziury w NFZ-cie, brak strategii rozwojowej. Przypomnę, premier podobno powiedział szefowej pana ministra, że strategia nie jest potrzebna, bo tak dużo się teraz zmienia, że takie rzeczy nie są

0: naszej gospodarce i naszemu państwu niezbędne. Myślę, że to było bardzo wygodne pole dla Donalda Tuska, ale jestem przekonany, że ten temat będzie bardzo szybko poza polem dyskusji.
1: Panie ministrze.
2: No, zupełnie się nie zgadzam, bo w wyborach prezydenckich to był jednak bardzo ważny temat, ale ja rozumiem, że PiS wolałby, żeby ten temat na przykład przykrył sprawę Ziobry, który ucieka za granicę, czy Romanowskiego, czy procesu Mateckiego, gdzie się okazuje, że brał koperty, czy też wolałby Grodzkiego? Przykryć Mateckiego. Mówimy o procesie Mateckiego, pan
3: Gawłowskiego?
2: Mateckiego. Posła Mateckiego, wie pan. Ja panu nie przerwałem. Ale Gawłowski nie uciekł za granicę, a Ziobro uciekł. Taka jest różnica. Natomiast też by lepiej warto było też porozmawiać o pieniądzach z Sonda Krypto, które wpłynęły na... Rozumiem, że jest ok, że wpłynęły na konto Fundacji Wiceministra Sprawiedliwości.
0: Nie, uważam, że powinno być oddane.
2: No, to się zgadzamy. Gratuluję. Super. Cieszę się bardzo. Natomiast ja powiem tak. Każdy ma prawo do szczęścia. Ja bym spojrzał też na papieża Leona, który zgadza się z tym, że Kościół chociażby prowadził duszpasterstwo wśród osób, które są jednej płci, są w związkach. Także myślę, że to powinno się uregulować. Każdy ma prawo do szczęścia. Oczywiście straszenie adopcją jest taką starą śpiewką PiS-u. Nie ma nigdzie w żadnej ustawie nic o adopcji.
0: Przepraszam, to tylko jakbym mógł ad vocem, bo Krzysztof Śmiszek, przedstawiciel Lewicy, która jest w koalicji rządzącej, powiedział, że adopcja dzieci to jest następny krok. To nie są wymyślone przez nas tezy, to są tezy, które stawia pana ministra koalicjant. Także właśnie dlatego są te głosy sprzeciwu, że zamiast, tak jak pan prezydent Karol Nawrocki powiedział w kampanii, zróbmy ustawę, która pomoże ludziom w ich codziennych sprawach. I gdyby
2: gdzie
0: to,
2: jest ta ustawa?
0: No ale panie ministrze,
2: no, gdzie
0: ta ustawa została teraz przedłożona przez rząd. Dzisiaj mamy jasne stanowisko pana ministra Szefernakera. Myślę, że tak jak często było po wetach, jeżeli państwo tę ustawę będzie chcieli na siłę forsować, będzie też jakaś propozycja z Pałacu Prezydenckiego. Ale... bardzo często takie były. I wie pan minister dokładnie, co się z nimi dzieje. One są w sejmowej zamrażarce
2: nie,
0: u pana Czerzastego.
2: Nie, nieprawda. No, mamy ustawę, mamy chociażby o kryptowalutach teraz pana prezydenta, która rozluźnia te kryptowaluty, rozluźnia nadzór KNF-u i powoduje, że ten nadzór jest pozorny wobec
0: tak?
2: tego.
0: W jaki sposób,
2: dlatego, oczywiście, że powoduje, dlatego, że... Ja panu powiem, dlaczego.
0: PIT 0, 292 dni w zamrażarce.
2: Dlaczego rozluźnia?
0: Ceny energii, 279 dni w zamrażarce.
2: Ja pan tak rozluźnia, że ludzie muszą iść...
0: Stop banderyzmowi, 243
2: w pan teraz powiedzieć, ja pan odpowiem na pytanie. Tak rozluźnia, że KNF nie może nałożyć kary, tylko musi iść do sądu. Musi iść do sądu i ten sąd będzie trwał 3 lata, zanim ci ludzie stracą pieniądze. Wobec tego to jest rozluźnienie dokładnie. I to mówi ustawa prezydencka. Wy z kolei jako PiS to się zdecydujcie. Albo chcecie poprawiać ustawę prezydencką, albo ustawę prezesa Kaczyńskiego, który mówi zakazać kryptowaluty. To którą pan popiera?
0: Chcemy, żeby weszła w życie ustawa pana prezydenta Karola Nawrockiego. Przypomnę, że
2: czy prezesa Kaczyńskiego? Bo byście złożyli prezesa Kaczyńskiego ustawę.
0: Proszę mi dać spokojnie to wytłumaczyć. Po pierwsze, jeżeli chodzi o ustawę
1: pana prezydenta Karola Nawrockiego. Ja tylko przypomnę, że zaczęliśmy od związków partnerskich. No, ale naszą rozmowę.
0: Sama pani widzi, że ten temat jest po prostu taką zasłoną dymną, żeby nie
2: zasłoną dymną, bo wyście wygrywali na nim wybory.
1: Proszę panów, ja tylko z kronikarskiego obowiązku i dziennikarskiej rzetelności odnotuję, że była wypowiedź niedawna pana premiera Donalda Tuska, że nie ma nigdzie mowy o adopcji dzieci, a z kolei z rozmów z parami jednopłciowymi, które przeprowadzają nasi reporterzy tu na antenie Trójki, słyszymy, że problemem jest sytuacja taka, jak opowiadaliśmy dosłownie kilka dni temu na naszej antenie, że są dwie kobiety, które żyją w związku partnerskim, notabene związku, który jest małżeństwem zawartym za granicą, teraz w procesie rejestracji tego związku tutaj w Polsce i mają jedno dziecko, jedna z nich jest w kolejnej ciąży i chciałyby obie mieć prawo do opieki medycznej na przykład nad tym dzieckiem. Obie myślą o tym, co się stanie, jeśli nagle tej partnerki, tej małżonki zabraknie na świecie i trzeba będzie się dzieckiem zaopiekować, nie mając do niego żadnych praw. I chodzi też o uregulowanie takich istniejących już sytuacji.
2: Ja rozumiem, pani redaktor, że pan poseł Cieszyński

Wojewódzki uważa, że to dziecko powinno iść do domu dziecka, a nie być pod opieką tej drugiej osoby. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie mówimy o klasycznej adopcji, mówimy właśnie o tak

0: Z jednej strony chcecie zakazać kryptowalut, z drugiej strony chcecie to tak poluzować, żeby nie było to możliwe do sprawdzenia.
1: Pani redaktor przytoczyła wypowiedź premiera Donalda Tuska, więc ja też przytoczę wypowiedź pana europosła Krzysztofa Śmiszka. Jestem za równością małżeńską, obejmującą wiele praw wiele praw podmiotowych, w tym możliwość adoptowania dziecka. To jest przed tygodnia wypowiedź pana Krzysztofa Śmiszka. I dlatego, pani redaktor...
2: No a co by się nawet stało, gdyby i taki projekt został przyjęty, i takie prawodawstwo w Polsce wprowadzone?
1: Polacy tego nie chcą. Po prostu we wszystkich badaniach jasno się opowiadają przeciwko takim rozwiązaniom. I takie wypowiedzi, jak wypowiedź
2: ale
1: pana
2: Polacy
1: Śmiszka...
2: Ale Polacy też jeżdżą za granicę i wiedzą, że funkcjonują takie rodziny na świecie. I de facto funkcjonują też w Polsce.
1: Ale Polacy... w licznych badaniach opinii publicznej, także wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej, przeważająca większość tego nie chce. I nie można narzucać Polakom tego typu rozwiązań, jeżeli oni są temu przeciwni. Wypowiedź pana ministra Szewernakera właśnie w obliczu tego, co przed chwilą powiedziałem, jest w punkt, bo pan minister mówi jasno. To o ocenie pana prezydenta jest właśnie pierwszym krokiem w stronę tego, o czym mówi pan Krzysztof Śmiszek.
0: Ale wie pan co,
1: każdy ma prawo do swoich poglądów.
2: Oczywiście.
1: Każdy ma prawo do swoich poglądów i bardzo dobrze, że pan Krzysztof Śmiszek się na ten temat tak otwarcie wypowiedział.
0: Tak, ale
1: teraz
0: ustawa jest ustawą rządową.
1: W którą stronę
0: ustawa
1: to wszystko
0: jest
1: ma pójść.
0: Ustawą rządową i prawo ma mieć wasz przyszły koalicjant z Konfederacji do swoich skrajnie prawicowych poglądów z Konfederacji Korony Polskiej, ale ma prawo też mieć ktoś inne poglądy. Ustawa jest w koalicji rządowej, ustawa jest wynegocjowana, jak pan wie, między PSL-em głównie, a Lewicą. Myśmy się do tej ustawy jako Koalicja Obywatelska przychylili do tego projektu i to jest nasza ustawa. I proszę nam nie wciskać dziecka w brzuch,
2: panie pośle,
0: że ma być coś innego.
2: Ja bym chciała naszą rozmowę poprowadzić dalej.
1: Ale przepraszam, no ja muszę się tego odnieść. Pan nie wciska
2: jedno zdanie, błagam.
1: Konfederację pana Brauna, a to pan jest koalicyjnym czy partyjnym kolegą Romana Giertycha, internetowego hejtera zamieszanego w dziwne powiązanie z Rosją.
0: O playback,
2: panie pośle.
0: Nie, o playbacku, playback, mówicie o swoich, mówicie o swoim może
2: Roman
0: sędzie.
2: Panowie, referendum w Krakowie.
1: Ale, Koalicji Obywatelskiej, internetowy hejter. Co pan sądzi
0: gdzie
1: o sprawie
0: pan
1: jego...
0: wasz sędzia awansowany
2: panowie,
0: przez pana Ziobrę?
2: Bardzo proszę, poprowadźmy tę rozmowę
1: sędziego Szmyta,
0: to jest Piotrowicz?
1: Pani Kamila Gasiuk-Pichowicz zaprosiła do
0: Sejmu. A kto to jest Piotrowicz? To nie jest prokurator stanu wojennego, który siedział u was w ławach, zniszczył wymiar sprawiedliwości, ale i teraz jest w Sądzie Najwyższym.
1: Pan głosował za marszałkiem Sejmu z PZPR. No naprawdę.
2: Czy to naprawdę będą, wciąż tematy sporu politycznego w Polsce? Tematy, które znamy już od tylu lat.
0: Był prokuratorem stanu
2: wojennego.
0: Szanowni
2: panowie, panie ministrze, panie pośle. Było referendum w Krakowie, dostaliście wiatr w żagle, mówicie o kolejnych, Prawo i Sprawiedliwość, mówicie o kolejnych referendach w kolejnych miastach. Rozumiem, że będziecie próbowali organizować takie referenda, namawiać do tego mieszkańców miast. Ja dokończę tylko, dobrze? Postawię pewną tezę i wtedy pan się do niej odniesie. Czy to będzie przygrywka, czy to będzie próba generalna przed wyborami, czy to będzie... osłabianie koalicji rządzącej przez wyciąganie być może kolejnych prezydentów miast, odsuwanie ich od władzy? Taki jest plan na najbliższe miesiące?
1: Panie redaktor, te referendy, o których mówimy, są inicjowane przez mieszkańców. I wtedy one są realnie skuteczne, bo na przykład w moim rodzinnym Wrocławiu takie referendum nie znalazło poparcia, nie udało się zebrać podpisów. Myślę, że kiedy wrocławianie zobaczą, że w Krakowie udało się dzięki temu referendum odwołać fatalnego prezydenta, to może rozważą raz jeszcze złożenie podpisu pod takim referendum. Także ja myślę, że to referendum rzeczywiście da wiatr w żagle mieszkańcom, którym się mówi bardzo często, słuchajcie, nie ma sensu, żebyście szli na referendum, bo to i tak nic nie zmieni, ono się i tak nie uda. Lepiej, żeby było nieważne. Ale Szanowni Państwo, no przypomnę, Wrocław. Prezydent Jacek Sutryk, który niedawno z ramienia Związku Miast Polskich zaproponował, to już jest hit, zniesienie oświadczeń majątkowych. Zniesienie oświadczeń majątkowych samorządowców. To jest pomysł pana Sutryka.
2: No i były próby odwołania w referendum prezydenta Sutryka.
1: Tak, dlatego ja się bardzo cieszę, że się udało.
2: Nie
1: że się
2: zebrano,
1: udało. No właśnie,
2: nie
1: ja się
2: zebrano
1: bardzo cieszę, ja się bardzo cieszę, że mieszkańcy Wrocławia teraz zobaczą, że to może być nie tylko

0: tylko samo referendum, ale też skuteczne odwołanie prezydenta. I ja uważam osobiście, że w takich referendach lokalnych te partyjne sympatie grają dużo mniejszą rolę. Zobaczmy, dlaczego według Exit Poll krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego. Strefa czystego transportu, nepotyzm i słabe zarządzanie miastem. Trzy główne powody i one nie mają nic wspólnego z polityką partyjną, która się dzieje tutaj w Warszawie.
1: Panie... No, trochę inaczej mówił to dzisiaj Błaszczak, występując szef waszego klubu na trybunie sejmowej. Trochę inaczej mówią posłowie PiSu. Wy oczywiście nie jesteście w stanie zarządzać żadnym dużym miastem, bo nie jesteście w stanie wygrać w żadnym mieście wyborów. Wobec tego posuwacie się do kryptoreferendów, bo tak naprawdę wyście bardzo popierali to referendum w Krakowie, wy i Konfederacja. I zobaczmy, że tak, 50% mieszkańców Krakowa brał udział w wyborach pana prezydenta Miszalskiego, odwołało go, biorąc udział w wyborach niecałe 30%. Oczywiście my też byśmy mogli się w hełmie zaangażować przeciwko
2: prezydentowi,
1: ale niech pan mi da, nie przerwa, ale nie robimy tego, bo jest cykl wyborczy. W czasie wyborów wtedy się robi i to jest święto demokracji lokalnej, kiedy idzie 60% mieszkańców do wyborów. Ale wy, ponieważ nie jesteście w stanie, to teraz mówicie Wrocław, Rzeszów, inne miasta, bo nie jesteście w stanie wygrać żadnych wyborów, nie jesteście w stanie w tych miastach rządzić. Spadają wam notowania, no to chwytacie się jak taki tonący brzytwy, żeby tylko uprzykrzyć i sparaliżować te miasta.
2: Panie ministrze, ale nie trzeba było jednak pozwolić obywatelom skorzystać z tego instrumentu obywatelskiego. Czy nie uważa pan, że błędem również prezydenta Miszalskiego było to, że on sam mówił w nagraniach, które publikował w mediach społecznościowych: nie idźcie na to referendum.
1: Wie pani, każdy pani redaktor przyjmuje
2: swoją taktykę. I ten błąd popełniła też kiedyś Hanna
1: Gronkiewicz-Waltz.
2: To jest taka wasza narracja od nastu lat.
1: Pani redaktor, moja narracja była inna. Ja zachęcałem ludzi w Sopocie, że poszli do referendum. Miałem bardzo wysoką frekwencję i zostałem obroniony w tym referendum. Ale tam były poważne powody. Miałem 8 zarzutów korupcyjnych, zresztą też przez prokuratora od Ziobry i CBA.
2: No a teraz nie można było przekonać prezydenta Miszalskiego, żeby
1: ja
2: też zachęcał?
1: Tak, łatwiej jest w małym mieście taki proces wykonać niż w wielkim mieście, bo łatwiej ludzi się zachęca zawsze, to wiemy wszyscy, na nie niż na tak. Gdyby pozwolono Miszalskiemu prezydentowi dokończyć kadencję, to byśmy mieli pełną jego ocenę. Ale człowiek, który przegrał 3 razy wybory z rzędu, poprzegrywał najpierw z panem prezydentem Majchrowskim, teraz przegrał z panem Miszalskim, przegrał te wybory, położył dość duże pieniądze i spowodował, że zebrano te podpisy. Oczywiście uszanujmy decyzję mieszkańców Krakowa. Jestem przekonany, że kandydat PiSu tego miasta nie zdobędzie.
0: Ja tylko to polegało na destrukcji. Jaka jest różnica i dlaczego pan minister Karnowski wygrał referendum? Dlatego, że każdy, kto pamięta, jak wyglądał Sopot 20 lat temu i jak wyglądał wtedy, jak zostawiał pan minister Karnowski, to widział, że pan po prostu miał pomysł na Sopot. I dlatego pana, ale proszę pana, ja, tak jak mu powiedziałem, w samorządzie
1: wie pan,
0: polityka...
1: Jak pluje na mnie wasz PiS i który nie jest w stanie tylko się podpisać,
2: no, panie,
1: w Sopocie,
2: być w polityce taki delikatny.
1: Ale nie, tylko że
0: każdy ma prawo do krytyki. Każdy ma prawo do krytyki.
2: I to wszystko w Trójce, takie rzeczy.
0: Każdy ma prawo do krytyki, natomiast ta krytyka powinna być rzetelna.
2: Panie pośle.
0: I problem polega na tym, że pan Miszalski był fatalnym prezydentem, który nie znalazł odpowiedzi na żadne poważne problemy Krakowa. I wszyscy wiedzą...
1: Pozwolę się nie zgodzić.
0: Nie, no przepraszam. Aleksander Miszalski zastał Kraków w
2: Panie
0: bardzo
2: pośle,
0: złej sytuacji.
2: A czy pan może potwierdzić informacje, które publikuje Rzeczpospolita, że w sprawę referendum w Gdańsku miałby się włączyć sam prezydent Karol Nawrocki? Rzeczpospolita pisze coś takiego. No to wygląda na to, że te referenda potraktowaliście bardzo poważnie w PiSie.
0: Proszę mi wybaczyć, panie redaktorze. Nie mam takiej wiedzy, natomiast a propos konkretów liczb, według mojej wiedzy ze 130 około tysięcy podpisów, które były w referendum w sprawie pana Miszalskiego, Prawo i Sprawiedliwość zebrało około 1300–2000, czyli udział działaczy partyjnych był minimalny.
2: Daliśmy więcej czasu, niż nam się należało na antenie.
0: To było referendum, to było referendum, którego chcieli mieszkańcy. I odwołali pana Miszalskiego.
1: Na mnie ulotki PiS pisze zawsze anonimowo w Sopocie. Nigdy nie pisał pod swoim nazwiskiem, pod swoim godłem. Ale wie pan, no tak jest. Może pan to sprawdzić.
0: Tak jak powiedziałem. Jakby Miszalski...
2: Dziękuję za spotkanie.

0: W Pulsie Trójki gośćmi byli poseł PiS Janusz Cieszyński i przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, wiceminister Funduszy Polityki Regionalnej, pan były prezydent Sopotu Jacek Karnowski, Agnieszka Laskowska. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dziękuję.
2: Puls Trójki.

0: To The Rolling Stones in the Stars, 8 minut do 18. Tu trójka. Przypomnijmy, w wyniku zanieczyszczenia środowiska chemikaliami żaby zmieniają płeć. Także samce stanowią tylko 10%. To badania poznańskich naukowców.
1: Zgadzam się z tym, że nie istnieje rodzaj męski do słowa żaba. Ja mam taką propozycję, żeby to był pan Żabek.

0: Była też propozycja Żabiec i to brzmi znajomo, coś tak jakby Grabiec z Balladyny.
1: Może państwo jakimiś swoimi literackimi skojarzeniami też się z nami podzielą? 2 2 7 3. Czekamy.
2: Dzień dobry, ja w sprawie pana Żaby. Na Śląsku ten problem już dawno jest rozwiązany. Sympatycy drużyny piłkarskiej Górnika Zabrze i sama drużyna mówi na siebie Żabole.
1: A może inaczej?
3: Prawie tych Żab. Może tak prościej, po prostu Żab albo Kum.
1: 2 2 7 3. Trójek Jacek Frenzel przy telefonie czeka na kolejne propozycje z Żabami związane.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.

0: Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Lactium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Lactium?
2: Tak, bo suplement diety Lactium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Lactium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest. Czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
10: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa, średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
11: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.27 maja. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati.
13: Wielki pożar w Obornikach pod kontrolą, ale akcja trwa. 250 strażaków jest na miejscu. Referendum w Radomiu coraz bliżej ruszyła zbiórka podpisów w sprawie odwołania władz miasta. W serwisie też smartwatch i fałszywe zgłoszenie. Sześciolatek postawił służby na nogi. 250 strażaków z Wielkopolski walczy z pożarem budynku cynkowni w Obornikach. Ogień jest pod kontrolą, ale nie jest jeszcze opanowany. Na miejscu jest Julian Kozanecki.
14: Najważniejsze, że nie ma już dymu. Strażacy uporali się już z większą częścią pożaru, który strawił mimo wszystko część hali w Obornikach. Zwęglona i zawalona jest część dachu. Blacha na ścianach jest cała powyginana i pełna wypalonych dziur. Z rozstawionych żurawi wodę nadal puszczają automatyczne armatki. Szczególnie wiatr nie pomagał w opanowaniu ognia. Jak dowiedziałem się w rozmowie z rzecznikiem Straży Pożarnej, nikomu w pożarze nie stała się krzywda. Z Obornik, Julian Kozanecki.
13: Do mieszkańców Obornik i Poznania, także powiatów obornickiego i poznańskiego wysłano alert RCB z apelem służb o zamykanie okien, niewychodzenie z domów i niezbliżanie się do miejsca pożaru. Pomorscy strażacy opanowali duży pożar lasu w powiecie chojnickim. Ogień objął prawie 4 hektary, mówi Dawid Westrych z Komendy Wojewódzkiej Straży w Gdańsku.
15: Zadysponowano 35 zastępów Straży Pożarnej, 2 samoloty gaśnicze oraz śmigłowiec. Pożar objął około 4 hektarów lasu, a front pożaru ma około 400 metrów. Obecnie sytuacja jest opanowana, pożar się nie rozprzestrzenia.
13: Nie ma także informacji o osobach poszkodowanych. Rozpoczęła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Radomia i Rady Miejskiej. Główne zarzuty kierowane pod adresem Radosława Witkowskiego to zadłużenie, brak rozwoju i wyludnianie się miasta. Referendum to forma walki o przyszłość Radomia, tłumaczy były wojewoda, polityk PiS Jan Rejczak.
16: Po to tu jesteśmy. Myślmy o przyszłości, żebyśmy byli dumni z Radomia. Dlaczego młodzi nie chcą zostawać?

0: no bo tutaj nie mają oparcia, nie mają przyszłości, nie mogą realizować swoich marzeń. Dlatego przyłożmy się do referendum, bo to wielka praca zebrać te podpisy, ale warto i jest taki nasz obowiązek.
1: Podczas konferencji doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami obecnego prezydenta.
2: Spójrzmy, jak jest sobota, niedziela, ile tu wychodzi ludzi, spacerują, autokary przyjeżdżają na wycieczki do Radomia, także ja swoje zdanie mogę wypowiedzieć po prostu, nie?
3: Ale głupie.
2: Jakie głupie? No, dla mnie jest mądre.
4: Zorganizuj pan konferencję prasową.
3: Jak jest pan zadowolony, to pan idzie.
2: Dlaczego nie pani wygani? Ja pani nie wyganiam.
1: Do ogłoszenia referendum potrzeba 15,5 tysiąca podpisów. Zwrot w wyścigu prezydenckim we Francji. Wyraźny wzrost poparcia w ostatnich sondażach notuje lider radykalnej lewicy Jean-Luc Mélenchon, który wydaje się coraz bliżej wejścia do drugiej tury wyborów. To mogłoby doprowadzić do bezprecedensowego pojedynku w historii republiki.
5: Z najnowszego sondażu dla telewizji Public Sénat wynika, że w pierwszej turze na Mélenchona chce głosować 16% Francuzów. Lider radykalnej lewicy zajmuje tym samym trzecie miejsce, tracąc zaledwie 1 punkt procentowy do centrysty i byłego premiera Edouarda Philippa. Obaj politycy pozostają jednak wyraźnie w tyle za niekwestionowanym liderem sondaży, narodowcem Jordanem Bardellą. Inne badania potwierdzają spadek poparcia dla kandydata centrystów i rosnącą pozycję radykalnej lewicy. Według części komentatorów scenariusz, w którym Mélenchon wchodzi do drugiej tury i mierzy się z kandydatem narodowców, staje się coraz bardziej realny. Oznaczałoby to, że po raz pierwszy w najnowszej historii Francji o prezydenturę walczyliby przedstawiciele dwóch radykalnych, antyestablishmentowych formacji politycznych. Ostatnie sondaże testujące taki pojedynek powstały jeszcze w ubiegłym roku. Wszystkie wskazywały, że Bardella wyraźnie pokonałby Mélenchona. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: 6-latek postawił na nogi służby w powiecie tarnogórskim. Dziecko zadzwoniło pod numer alarmowy 112, używając smartwatcha i poinformowało, że w jednym z przedszkoli w Świerklańcu doszło do pożaru. Służby skontaktowały się z dyrekcją placówki i potwierdziły, że nie ma żadnego zagrożenia, jednak na miejsce zdążyło już dojechać 5 jednostek straży pożarnej, policja, a nawet wójt. Podkomisarz Kamil Kubica z tarnogórskiej policji apeluje do rodziców.
6: Szczególne zwrócenie uwagi na sposób, w jaki korzystają ich dzieci z nowinek technologicznych. Każde zgłoszenie traktowane jest poważnie i angażuje służby do działania. Dlatego tak ważne jest, aby uczulić swoje pociechy, że wybieranie numeru alarmowego bez przyczyny nie jest dobrą zabawą, tylko koniecznością w przypadku realnego zagrożenia.
1: Policja wezwała rodziców 6-latka do złożenia wyjaśnień.
7: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest dobra, miejscami umiarkowana. W Łebie i Malborku powietrze jest bardzo dobrej jakości, a w Radomsku złej. Około 60% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: 18.05. Sport w Trójce. Norbert Michalak.
10: Szykuje się polski mecz na kortach Rolanda Garrosa. W trzeciej rundzie tenisowego wielkoszlemowego French Open zagrają ze sobą Iga Świątek i Magda Linet. Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-2, 6-3, a Linet Łotyszkę Jelenę Ostapenko 6-2, 2-6, 6-2. Jej mecz komentuje Dawid Celt.
11: Świetny mecz, naprawdę byłem pod dużym wrażeniem tego, co pokazała, ten spokój, opanowanie, trzymanie piłki nisko, bardzo płynne ruchy, płynne uderzanie w tym pierwszym i trzecim secie. W drugim dała się trochę zaskoczyć, ta reakcja w trzecim secie, powrót z tego 15-40 przy po 2, to była duża sprawa. Świetne serwowanie pozwoliło Magdzie utrzymać się w tym gemie, zamknąć go i w zasadzie z perspektywy chyba czasu możemy powiedzieć, że to był najważniejszy fragment tego trzeciego seta.
10: Najprawdopodobniej mecz Świątek-Linet zostanie rozegrany w piątek na korcie Filipa Châtier, a w tej chwili swój mecz rozgrywa Magdalena French, której rywalką jest Szwajcarka Jill Teichmann. Duńczyk Michael Wahlgren wygrał po ucieczce z grupy 17 etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Na prowadzeniu w generalnej klasyfikacji wyścigu pozostał inny Duńczyk Jonas Vingegaard. Kolarze mieli do pokonania ponad 200 km z Cassano d'Adda do Andalo. Drugie miejsce zajął Norweg Andreas Leknesund, a trzeci był Włoch Damiano Caruso. Polacy nie startują, wyścig potrwa do niedzieli. Mistrzowie Finlandii, Tappara Tampere i Czech Dynamo Pardubice znaleźli się wśród 6 rywali hokeistów GKS Tychy w Lidze Mistrzów. Losowanie odbyło się dziś w Zurychu. W sezonie regularnym zagrają 24 zespoły. Pozostali przeciwnicy Polaków to niemiecki Adler Mannheim, szwajcarskie HC Davos i Servet

0: Te Genewa oraz czeska Skoda Pilsno.
1: Jutro ma być całkiem słonecznie, chociaż będą też miejsca z przelotnym deszczem. To na północnym wschodzie się pojawi. Tam też możliwe lokalnie burze. Temperatura jutro od 15 na Półwyspie Helskim i obszarach podgórskich przez około 18 w centrum do 22 stopni na południowym zachodzie Polski.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 8 po 18. To jest audycja popołudniowa.
3: Zapraszamy do Trójki.
1: Za pół godziny zajmiemy się tym, jak to kopanie kolejowych tuneli może skończyć się w łóżku, ale najpierw jeszcze coś, co Państwa bardzo przekonuje. Czyli kwestia poznańskich naukowców, którzy badali żaby i po tym telefonie Państwo się rozmarzyli.
4: Ja sobie tak myślę, że gdyby u ludzi było tak samo jak u żab i wskutek zanieczyszczenia środowiska 90% populacji byłyby to kobiety, to my mężczyźni, jak powiedział Jerzy Sztur na Seks Misji, mielibyśmy raj. Pozdrawiam serdecznie.
5: Powiedz mi, gdzie jest twój tatuś?
6: Co to jest tatuś?
5: Biedne dziecko.
1: Raj, pan mówi. Dwie dwójki, siedem trójek w tej sprawie i w każdej innej. A jeśli chodzi o to kopanie kolejowych tuneli, które kończy się w łóżku, to ono pojawi się w reportażu po godzinie 18.30.
7: Ktoś by może powiedział, że jesteśmy szczęśliwi, tak? Bo takie duże łóżko ono zachęca do różnych rzeczy, do odpoczynku i zacieśniania więzów małżeńskich, ale to już trwa tak długo, że właściwie to łóżko stało się wszystkim, bo tutaj jest to miejsce pracy, miejsce do jedzenia, bo nie ma stołu tutaj w tym naszym apartamencie. No i tyle. I właściwie nasze życie kręci się wokół tego wielkiego łóżka.
8: PKP PLK kazało im prawie 2 lata temu opuścić mieszkanie w obawie przed katastrofą budowlaną ich kamienicy.
1: To, co w tej chwili Państwo słyszą, to Bittersweet Symphony, The Verve, 10 minut po 18. Ze mną Michał Jędrkowiak, Michał Jakubik i Jacek Frenzel, który odbiera od Państwa telefony. Też te żabie, numer 227, które jak przypominam. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę, do 19.

0: To jak to z tymi żabami jest? 2 2 7 3?
1: Miałam kota mówkę, który okazał się kocurem i potem był mówczakiem, więc może być żabczak.
2: Skoro ona kumka, to on jest kumczak według mnie. Po prostu kumczak.
3: Ja bym powiedział żabierek.
0: A to wszystko to są głosy związane z działaniami naukowców. Tych naukowców, którzy akurat mieli pieniądze na badania, w których sprawdzili, że żaby po chemikaliach, które obecne są w zanieczyszczeniach środowiska, no coraz częściej zmieniają płeć na tę żeńską. Naukowcy protestowali dzisiaj przed Sejmem, bo chcą lepszego finansowania nauki i swojej pracy. Jak widać, jest za co płacić. Hasło zgromadzenia to 3% dla nauki, 100% dla Polski.
4: Chcielibyśmy, żeby rzeczywiście polski rząd, polski sektor publiczny zwiększył finansowanie nauki. Łukasz Okruszek, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Jestem przewodniczącym i organizatorem. Hasłem całej akcji jest 3% dla nauki, 100% dla Polski, żeby podkreślić, że robimy to dla dobra i dla rozwoju Polski.
5: Dokładnie, to tak naprawdę mówimy o 3% z PKB. Michał Tomza, jestem profesorem fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. Jednym z organizatorów, ponieważ chcemy sprzedać ambicje i wizje dla całego społeczeństwa. To znaczy naszą motywacją, naszą ambicją jest to, żeby nauka w Polsce kontrybuowała do rozwoju gospodarczego, ale też do bezpieczeństwa. I to bezpieczeństwa na wielu poziomach, bo tu mówimy o bezpieczeństwie społecznym, także militarnym.
6: Trzeba po prostu to finansowanie zwiększyć. No tak robią po prostu wiodące gospodarki europejskie. No a my do takiej aspirujemy, tak? Jesteśmy 20 ponoć gospodarką świata, więc wydawajmy na naukę jak 20 gospodarka świata, bo ten Zachód nam po prostu odjeżdża.
7: Dlatego to robimy. Bo mamy jakąś wolę, wolę poszerzenia ludzkiej wiedzy, wolę stworzenia czegoś wartościowego dla innych, pracy na rzecz dobra publicznego. Dlatego nasze hasło to 3% dla nauki, 100% dla Polski. 3% dla nauki.
8: Problemem są również finansowania na badania. Większość badań finansujemy z grantów, które otrzymujemy na przykład od Narodowego Centrum Nauki, gdzie niestety współczynnik w tych konkursach NCN-u jest niezwykle niski. Jednym z naszych postulatów podczas tego protestu jest między innymi to, żeby współczynnik sukcesu w konkursach NCN-u wyniósł co najmniej 25%, ponieważ taka szansa 1/4 na zdobycie finansowania w konkursie byłoby już znaczącą poprawą i dużą szansą, w szczególności właśnie dla młodych naukowców i zaczynających swoją drogę naukową, żeby uzyskać te badania i tak naprawdę rozwinąć zarówno swoje pole naukowe, jak i siebie jako osobę w nauce.
9: Idzie luka generacyjna, ponieważ jest trudno ludzi zdolnych z pasją zachęcać do tego, by robili doktorat. Uczciwie powiem, że są warci, tak, że to jest potencjał nasz tutaj, który mógłby służyć nam. No to tu jest gorzka prawda. Młodzi ludzie często po prostu idą szukać pracy gdzie indziej, żeby godnie żyć.
7: Proszę Państwa, mam tutaj takie spore pudełko. Wiecie co to? Nasze podpisy pod petycją. Czekamy na informacje z ministerstwa, kiedy spotkamy się dyskutować o ich realizacji. 3% dla nauki, 100% dla Polski.
0: Do protestujących wyszli wiceministrowie Marek Gzik i Karolina Pużuk.
10: Zabieramy postulaty. Dziękujemy organizatorom za mobilizację środowiska. Dziękuję wam, że odeszliście od swoich laboratoriów. Jesteście tutaj jako wyraz troski o polską naukę.
11: 3% jest tak samo waszym postulatem, jak i naszym postulatem, postulatem całego środowiska. W ciągu 5 lat jesteśmy w stanie dojść do średniej europejskiej 2,2. Wiemy, jak to zrobić. Popieramy ten postulat i będziemy go realizować, więc te postulaty, które nam dacie, są do zrealizowania.
0: Protestujący zaznaczyli, że jeżeli nic się nie zmieni, to będą protestować znowu.

0: To chyba było gruszce, że jest słodka i ma kształt. Tylko spróbujmy zdefiniować kształt gruszki. A zastanawiali się państwo kiedyś, jaki kształt ma muzyka?
1: To jest jak wzór Sewer pod Paryżem.
2: Grzegorz Skawiński, lider zespołu Kombi.
1: Jest nawet miejsce na oparcie łokcia, takie sfazowane lekko.
3: Mamy dużo szybszy, łatwiejszy, przyjemniejszy serwis.
4: Paweł Grochowski, lutnik.
5: Mamy całą elektronikę zespoloną, ona jest oddzielną częścią.
1: Bardzo dobrze przylega do ciała.
6: Też ma takie wycięcie na brzuszek, naturalne. Ona bardzo dobrze leży, nie sprawia problemów.
2: Muzyk i rzemieślnik mówią o Fenderze Stratocasterze. Gitarze elektrycznej, która zrewolucjonizowała w 1954 roku świat muzyki.
5: Fender był w tamtym czasie po prostu takim smartfonem, tak jak dzisiaj mamy samochody elektryczne.
2: Teraz po 72 latach od wynalezienia i 25 latach po śmierci Leo Fendera kształt gitary został zastrzeżony na terenie Unii Europejskiej. Stało się to za sprawą wyroku niemieckiego sądu, który rozpatrywał pozew firmy Fender przeciwko chińskiemu producentowi kopiującemu Stratocastery. Sąd przychylił się do wszelkich roszczeń Fendera. Stało się tak, gdyż chińska firma nawet nie stawiła się na rozprawie.
5: Fender to jest wielka korporacja. Tu chodzi tylko i wyłącznie o kasę.
2: I o tę kasę walczy nie tylko z chińską firmą. Kancelaria adwokacka obsługująca Fendera zaczęła właśnie wysyłać do wszystkich sprzedających i produkujących na terenie Unii kopie Stratocasterów, wezwanie do zaniechania sprzedaży i konieczności zniszczenia produktów naruszających prawo. Sprawa jest poważna, bo firm produkujących rzemieślniczo pod

0: Podobne produkty do Stratocastera, czy po prostu kopiujących te gitary, są na terenie wspólnoty co najmniej setki.
1: Dlaczego wszyscy go kopiują? Dlatego, że po prostu jest to bardzo dobry pomysł.
2: Najbardziej charakterystyczną cechą Stratocastera jest jego brzmienie. To jest prosty układ trzech przetworników zazwyczaj, trochę drutowate, ale paradoksalnie na tym drutowatym, jasnym, ostrym brzmieniu artykulacja gitarzysty ma zasadnicze znaczenie i dużo łatwiej jest artykułować swoje myśli.
1: Jest to bardzo ergonomiczny instrument. Dla gitarzystów często mamy dwie gitary, Les Paul i Stratocaster. Ja ci patrzymam dyktafon, weź sobie do ręki tego Les Paula. Jest około 4 kilo. Czujesz, że trochę waży,
3: ciężkie,
1: prawda? I teraz weź sobie tego Stratocastera. Mniejszy, lżejszy. Zobacz, przyłóż go sobie do ciała. Masz tutaj to wycięcie. Trochę jakbyś małe dziecko trzymał.
3: To wycięcie wychodzi na to, że jest bardzo istotne, bo rzeczywiście jak tak bym stał sobie kilka godzin na koncercie, to mogę się wesprzeć, nie muszę na rękach trzymać.
1: Tak. I na przykład nasi klienci, którzy grają na weselach. Dla nich te niuanse są bardzo ważne.
0: Na razie jednak Fender ma całkowite prawo do kształtu Stratocasterów. Obowiązuje ono do 2041 roku, a więc jeszcze 15 lat kopii nie ujrzymy.
1: To jest dobra okazja, żeby się wykazać kreatywnością. Kibicuję wszystkim, którzy kopiują, i żeby to zrobili po prostu lepiej.
3: Uczymy się całe życie.
1: Tak dokładnie powstał Stratocaster, że Leo chciał zrobić lepszą gitarę.
4: Tematem zajął się Paweł Turski. Dobrze, że Karolajna gra na akustycznej gitarze.
5: Raz do wójta z pewną prośbą przyszedł szef zarządu dróg.
6: Stare drzewa już nie rosną, może bym je wyciąć mógł.
5: Wójt się zgodził bez wahania, z kciukiem w górę zrobił gest.
6: A badania? Wymóg jest.

0: Skąd my znamy tę historię?
1: Autopromocja.
2: O stracie ciąży wciąż mówi się półgłosem, a szpital zamiast miejscem wsparcia bywa źródłem dodatkowego cierpienia. Jak wygląda rzeczywistość kobiet w Polsce po poronieniu, co w opiece medycznej działa dobrze, a co wymaga pilnej zmiany? I czy sztuka może pomóc opowiedzieć o doświadczeniu, które przez lata spychano do sfery milczenia? Zapytam Kingę Krzemińską i Sandrę Celer-Jezierską, czyli twórczynię spektaklu Przegra, oraz Antoninę Lewandowską z Fundacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Zapraszam, Anna Kowalczyk.
3: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21:00.
1: Autopromocja.

0: Promocja.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
9: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie 28-31 maja, PGE Narodowy. Gość honorowy Szarża. Autorzy i wydawcy z kraju i ze świata. Panele, debaty, spotkania autorskie. Znakomici goście, m.in. Bialacki, McCarthy, Masterton, Grebe, Auer, Montero oraz Belowa, a także Mróz, Bonda, Chmielarz, Machulski, Żulczyk, Sewerski, Siembieda, Krajewski, Tochman, Domosławski czy Zychowicz. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
11: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: Travisto Fast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
13: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
12: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
13: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Żegnamy reklamy.
15: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati.
16: 250 strażaków z Wielkopolski walczy z pożarem budynku cynkowni w Obornikach. Ogień jest pod kontrolą, ale nie jest jeszcze opanowany, powiedział nam rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
17: Wiemy, że ogień cały czas pojawia się gdzieś w różnych miejscach tej hali. Te działania gaśnicze prowadzone są z zewnątrz, dlatego że w momencie, kiedy przybyły pierwsze zastępy na miejsce zdarzenia, faktycznie częściowo w hali było już widać zawalone elementy. Hala ma konstrukcję stalową.
16: Do mieszkańców powiatów obornickiego i poznańskiego wysłano alert RCB z apelem o zamykanie okien, niewychodzenie z domów i niezbliżanie się do miejsca pożaru. Gdybym miał jeszcze raz podjąć decyzję, znowu wskazałbym Zbigniewa Kapińskiego, deklaruje w Szwajcarii prezydent Karol Nawrocki. Powołanie sędziego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jest krytykowane w części środowisk prawicowych, w tym przez Sławomira Cęckiewicza.
18: Ja takiej decyzji osobiście dokonałem, biorąc pod uwagę wszystkie kandydatury na prezesa Sądu Najwyższego, zagłębiając się, bo była to ważna decyzja, w życiorysy wszystkich kandydatów i dokonując najlepszej decyzji, której dokonałbym po raz drugi.
16: Zbigniew Kapiński dziś objął funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Wołodymyr Zełenski wysłał list do Donalda Trumpa, w którym ostrzegł przed pogłębiającym się niedoborem systemów obrony przeciwlotniczej na Ukrainie. Jeśli chodzi o ochronę przed rakietami balistycznymi, polegamy niemal wyłącznie na Stanach Zjednoczonych, czytamy w liście. W niedzielnym zmasowanym ostrzale Rosja wykorzystała przeciwko Ukrainie 600 dronów i 90 rakiet. Obrona przeciwlotnicza Ukrainy zestrzeliła 604 cele. Pełny serwis Trójki o 19.00.
15: Na północnym wschodzie jutro przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze, temperatura od 15 stopni na Półwyspie Helskim i obszarach podgórskich przez 18 w centrum do 22

na południowym zachodzie. Za 27,5 minuty 19, za kilka chwil w Trójce reportaż, ale najpierw Olivia Rodrigo.

0: To było The Cure, Olivii Rodrigo. Do godziny 19 zostały nam jeszcze 22 minuty.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: 600 dni

0: ewakuowano. I chociaż po 2 latach niepewności mieszkańcy czują rezygnację, to nie przestają zadawać tego jednego pytania, kiedy to wreszcie się skończy. I ciągle nie mają odpowiedzi, więc tułają się i po hotelach, i po wynajętych mieszkaniach. To będzie smutna historia, po której poczujemy się trochę jak nasi bohaterowie, bezsilni. Adam Bogoryja-Zakrzewski ze studia reportażu Polskiego Radia jest autorem opowieści zatytułowanej Na walizkach. Posłuchajmy.
1: Jedziemy na 7 piętro.
2: Musimy panu tutaj naszykować jakieś miejsce.
3: Stołu nie ma.
4: Jak to stołu nie ma?
2: Jest to niewielki pokoik. Centralne miejsce w tym pokoju zajmuje ogromne łóżko. Ktoś by może powiedział, że jesteśmy szczęśliwi, tak? Bo takie duże łóżko ono zachęca do różnych rzeczy, do odpoczynku i zacieśniania więzów małżeńskich, ale to już trwa tak długo, że właściwie to łóżko stało się wszystkim, bo tutaj jest to miejsce pracy, miejsce do jedzenia, bo nie ma stołu tutaj w tym naszym apartamencie. Są 2 niewielkie biurka, ale te biurka no, rzeczywiście służą nam tak naprawdę tutaj do pracy. No i tyle. I właściwie nasze życie kręci się wokół tego wielkiego łóżka.
5: Życie młodego małżeństwa Dominiki i Sylwestra Szalińskich z ich 8-letnim synem. PKP PLK kazało im prawie 2 lata temu opuścić mieszkanie w obawie przed katastrofą budowlaną ich kamienicy. Tuż przed tą przeprowadzką runęły lokale w sąsiednim domu z powodu drążenia pod nim tunelu kolejowego.
2: Aneks kuchenny.
5: W przedsionku.
2: W przedsionku. 2 małe palniki, na szczęście jest pralka, ale to był jedyny hotel, w którym była pralka, dlatego od samego początku chcieliśmy tutaj do niego przyjść. Inni wysiedleni lokatorzy nie mieli takich udogodnień i dlatego z czasem coraz więcej osób przenosiło się do hotelu Arche właśnie ze względu na pralkę i na aneks kuchenny.
5: Łódzka dzielnica Polesie i 4 kamienice przy ulicy 1 Maja i Pruchnika, z których wysiedlono mieszkańców z powodu groźby zawalenia się budynków. Jeden z nich we wrześniu 2024 roku uległ zniszczeniu. Odpadła ściana. Dlaczego?
6: Osunęły się po prostu mieszkania. 2 piętra poleciały w dół w trakcie przechodzenia Katarzyny pod wpływem drgań. Tak się nazywa tarcza drążąca tunel.
5: Tunel, który miał być chlubą Łodzi. Miał przebiegać pod centrum miasta i łączyć dworce Łódź Fabryczną z Kaliską i Żabieńcem.
6: Łącznie wyprowadzono, ewakuowano około 250 mieszkańców z 4 kamienic i mieszkają w hotelach bądź w wynajętych mieszkaniach.
5: Wyprowadzono ich jeszcze przed tą katastrofą.
6: Tylko z podręcznymi bagażami, bo wszyscy mieliśmy wrócić po około 14 dniach. Tak się nie stało, ponieważ zawaleniu uległa kamienica 23. W związku z tym nasz powrót przedłuża się do dnia dzisiejszego. Niedługo miną 2 lata, jak jesteśmy poza własnymi mieszkaniami.
3: Tak jakbyśmy mieszkali w akademiku.
5: To są klocki?
7: Lego. Buduję lotnisko. Mam samolot, teraz chcę zbudować taką plażę małą.
5: Jak się mieszka w hotelu?
7: Źle, no bo mam bardzo mało miejsca do zabawy. Jest tu ciasno okropnie.
5: Tu jest jakieś podwórko? Ty się bawisz z dziećmi tutaj?
7: Nie, nie bawię się. No trochę nudno. Tu prawie nie ma dzieci.
2: Taką tutaj koleżanką, z którą Michał się poznał, była Hania. I to była dziewczynka, która mieszkała z nami, dlatego że jej dom zawalił się.
5: Z tej kamienicy, odpadły 4 mieszkania.
2: To tak. I ona tutaj wraz z rodzicami mieszkała. Tak się zresztą z Michałem poznali, skumplowali się. No naprawdę żyli w takiej dobrej relacji. Na szczęście tak, Hania i jej rodzice zaczynają nowe życie. Właśnie wyremontowali mieszkanie i w święta się do niego wprowadzili. Także jedyna koleżanka, którą miał tutaj Michał, już się wyprowadziła.
7: No, było jej trochę smutno, powiedziała mi. I to tyle, co dowiedziałem się.
2: Ona miała brata, który bardzo to przeżył. Zwłaszcza, że tak jak mówię, ilekroć jest mowa o kamienicach, to zawsze pokazują ich pokój dziecięcy, który właśnie tam się wali, więc to jest dla nich taka traumatyczna sytuacja.
8: Halo. Dzień dobry, proszę pana. Ja jestem z kamienicy 19, tutaj na 1 maja. Jestem z panem z Polskiego Radia. Czy mógłby nas pan na chwilę na podwórko wpuścić?
9: Oczywiście.

0: Dziękuję ślicznie.
1: Pani Zofia Sowiak, mieszkanka jednej z kamienic zagrożonych zawaleniem, pomaga mi wejść na teren oficyny, z której widać skutki katastrofy wywołanej drążeniem tunelu.
2: Z tej kamienicy doskonale jest widać tą część zawaloną, kamienicy 23.
3: Widzę raz, dwa, trzy, cztery mieszkania. To są ślady po mieszkaniach, które się osunęły wraz ze ścianą,
2: tak?
3: W tej kamienicy.
2: Zapadły się.
3: To jest kamienica przy...
2: Alei 1 Maja 23. Ludzie w tym czasie przebywali w hotelu, byli wykwaterowani do hotelu.
3: Nikomu nic się nie stało.
2: Nikomu nic się nie stało, aczkolwiek stracili dorobek całego życia.
1: Ta kamienica, w której osunęła się ściana, jest połączona fundamentami z pani kamienicą.
2: Nie. Ona ma wspólną ścianę z kamienicą 21.
1: A ta 21 z wami
2: z 19, tak. I to są te kamienice 23.
1: Dlatego każą...
2: Wszystkie ciurkiem rozebrać. Mieszkam w hotelu. I większość mieszkańców mieszka w różnych łódzkich hotelach. No i żyjemy w bardzo ciężkich, trudnych, uciążliwych warunkach, bo hotel to nie jest miejsce do mieszkania. Nie mamy swoich rzeczy.
4: Jesteśmy w tym małym aneksie kuchennym. Z aneksu wchodzimy do pokoju, który jest jednocześnie pokojem pracy, sypialnią, bawiarnią, salonem i wszystkim, czym może być.
5: I to jest nasza wola, że my się wyprowadzamy.
4: Tak, na czas przejścia tarczy Katarzyna to miało trwać nie więcej niż 2 tygodnie.
5: Jutro mija ten dzień numer 600, czyli 600 dni.
6: W innym tej sytuacji jest były wykonawca robót, czyli spółka PBDM.
1: Uważa Piotr Brus, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK. Wykonawca miał zbadać grunty pod kamienicami i ich fundamenty.
6: I dostosować do tego niezależne jak gdyby technologie pracy, czy dobrać należyte zabezpieczenie kamienic.
1: I zrobił to?
6: Były poważne zastrzeżenia co do jakości i wykonawca również przedstawiał nam kolejne ekspertyzy. My żądaliśmy przede wszystkim kompletnych ekspertyz, rzetelnego planu, bezpiecznej kontynuacji robót i realnego harmonogramu. Natomiast w związku z tym, że tych elementów nie otrzymaliśmy, zdecydowaliśmy się o odstąpieniu w lutym 2026 roku od umowy. Natomiast przed dalszym drążeniem konieczne jest ponowne rozpoznanie aktualnych warunków gruntowych i oceny budynków, które, że tak powiem, przyszły wykonawca w kontekście dalszego drążenia, wyboru wykonawcy na dalsze drążenie będzie musiał również wykonać.
1: Kiedy nowy wykonawca zacznie drążyć tunel?
6: Zakładam, że to nastąpi w pierwszym kwartale 2027.
4: Tarcza miała ruszać już 3 razy, także ja już 3 razy właściwie prawie byłam na walizkach, bo bałam się, że powiedzą z dnia na dzień, że trzeba będzie hotel opuścić, po czym okazywało się, że tarcza nie rusza i właściwie już chyba nigdy nie ruszy. No a my tutaj jesteśmy. I tak to mija.
1: 600 dni?
4: 600 dni.
1: Z dzieckiem?
4: Z dzieckiem w wieku szkolnym, które zaczęło 1 klasę we wrześniu. Drugi pokoik to jest pokój Michała. Łóżko, malutkie biureczko, które kupiliśmy sami. On chodzi do szkoły w Zgierzu, dlatego że my też pracujemy w Zgierzu.
1: Oboje nauczyciele.
4: Tak, jesteśmy nauczycielami, dojeżdżamy. Więc Michał musiał z nami pójść do Zgierza ze względów logistycznych właśnie. Dlatego, że nie moglibyśmy go wozić przez pół Łodzi, tak, a potem sami dojeżdżać do innego miasta. A tak, a propos, no właśnie, od 2 lat już nie możemy przyjmować gości. Nie odbywają się tu żadne imprezy, żadne święta, no bo... Ciężko tutaj kogokolwiek zaprosić, tak? No siedzenie na łóżku no nie jest najwygodniejszą opcją.
1: Właśnie siedzimy na łóżku.
4: No tak, ale jest pan i my i już się robi tak, no, ciasnawo. Także tak naprawdę PKP pozbawiło nas takiego życia rodzinnego, takiego życia towarzyskiego właśnie. Wszelkie imprezy urodzinowe odbywają się w restauracjach. Na wszystkie święta wyjeżdżamy, dlatego że tutaj nie da się spędzać świąt. Tutaj nawet nie ma gdzie postawić choinki. I to są 2 lata. 2 lata w życiu dorosłego to może nie jest taki ogrom czasu, ale 2 lata w życiu 8-letniego dziecka to już jest bardzo długo. Także zostaliśmy pozbawieni pewnych takich no, udogodnień, które powinna mieć rodzina, tak? Tego nikt nie bierze pod uwagę. Nie biorą też pod uwagę czasu, który trzeba było marnować na wszelkie dojazdy, tak? I na całkowitą zmianę swojego życia.
1: Was kolej skazała na 2 lata tułaczki po hotelach. Na cudzym, no na walizkach, tak? To też nie wszystkimi, bo sporo rzeczy zostało.
4: A oczywiście, tak? Właściwie zostało wszystko i tak naprawdę, ja szczerze mówiąc, okradli nas po prostu w majestacie prawa. Dlatego, że jeżeli ktoś kogoś pozbawia własności, tak? Ja nie mogę do niej wejść, nie mogę z niej korzystać.
1: To właściwie... nie wolno pani tam wejść?

0: Teraz jest już lepiej, natomiast były takie momenty, że przez kilka miesięcy nie mogliśmy wejść ze względu na jakieś tam toczące się prace. A jeszcze nadal płacimy za mieszkanie, w którym nie mieszkamy. Nie zostaliśmy zwolnieni z żadnych opłat.
1: Cały ten okres
2: płacimy regularnie czynsz, no bo przecież lokale są cały czas ogrzewane. No już nie mówiąc już o jeszcze kredycie, który spłacamy na zakup mieszkania.
0: Czekamy tak 2 lata i poczekamy kolejne. Także ja nie mam złudzeń co do naszego państwa, dlatego wzięliśmy sprawę w swoje ręce i znowu własnymi rękoma będziemy zarabiać na kolejne mieszkanie. Właściwie można powiedzieć, że historia się powtarza. Też jesteśmy zmuszeni opuścić miejsce, które bardzo lubiliśmy.
3: W kuchni też meble na wymiar?
0: Wszystko. W kamienicy wszystko. Nie da się zrobić niczego. Nawet łóżko było na wymiar.
2: Także to
0: I to jest już nie do zabrania.
2: Całkowicie mieszkanie było zaprojektowane. No i to wszystko, jak powiedział pan z PKP, jak byliśmy na spotkaniu, wycena nie będzie obejmowała tego, co jest w środku, że po prostu mieliśmy pecha. Tak on interpretuje tą ustawę,
0: wartość odtworzeniową,
2: bez stopnia zużycia, że to dotyczy tylko murów. Natomiast to, co w środku, no to jak ktoś miał akurat zrobione jakieś remonty, no to nie ma w zasadzie teraz żadnego znaczenia i no to był po prostu pech.
0: Tak.
3: Już rodzice powiedzieli, kiedy będziecie na nowym, bo do Zgierza, tak?
0: Do Zgierza. On nawet nie wie, dokąd się przeprowadzi. Jedyny plus tego, że to będzie blisko szkoły Michała. I dlatego zdecydowaliśmy się kupić to mieszkanie i dlatego zdecydowaliśmy się brać kredyt, nie wiedząc tak naprawdę, na jakich warunkach będziemy wywłaszczani.
3: Czyli spłacacie teraz 2 kredyty?
0: No, właściwie tak będzie.
3: Życzę Michałku fajnego pokoju.
0: Tak, żeby się już zakorzenił. Żeby ci koledzy mogli w końcu go odwiedzać, żeby można było w końcu chodzić na zbiórki harcerskie, bo zaczęliśmy, ale ze względów logistycznych nie byliśmy w stanie na nie uczęszczać. Te zbiórki harcerskie były w szkole przy naszym domu starym. Natomiast w godzinach szczytu dostać się tutaj z tego miejsca na Maja to jest po prostu karkołomne. To była godzina drogi. Także mam nadzieję, że w końcu będziemy znowu mogli się zakorzenić. To jest dla nas najważniejsze. Żeby tak nie żyć, tak? Jedną nogą jeszcze w hotelu, a drugą jeszcze tak na Maja, bo tak na razie to było.
4: Nie użyłam słowa wysiedleni, a relokowani. Relokowani ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa, na konieczność drążenia dalszego tunelu.
3: A ile będzie kosztować podatnika relokacja mieszkańców tych 250 osób?
4: Koszty miesięczne to są koszty na poziomie około 1 miliona złotych.
0: Michałku! Rozsypujemy bierki. Dobrze, Michałku, wyciągaj. A, sprytnie sobie poradziłeś. Ile zdobywasz punktów za trójzęba?
5: 25.
0: No to teraz kolejna szansa dla ciebie. Nie poruszyłeś. Kolejny punkt zdobywasz. Jesteś bardzo sprytny.
6: Jutro w Łodzi odbędzie się spotkanie władz PKP PLK i rzeczoznawcy wojewody z mieszkańcami kamienic. To był reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego zatytułowany Na walizkach.
7: Kolejny reportaż w audycji popołudniowej Trójki jutro po 18.30. Na sam koniec mam jeszcze dla Państwa zaproszenia, ale to za sekundkę, bo Państwo dzisiaj słuchali o naukowcach, którzy udowodnili, że zanieczyszczenia środowiska zmieniają żabom płeć na damską. I w związku z tym szukali Państwo odpowiedzi na niełatwe pytanie.
8: Jak się nazywa samiec żaba?
9: Żabek. Gatunek tak naprawdę ma swoją nazwę fachowo, nie?
10: Żabojad, ten żabojad.
11: Jeżeli jest ona żaba i on żaba, to powinno to być tak, że jest żabona i żabon.
12: Ahoj, kapitan Tom Malin z tej strony. W temacie żabek jest tak dużo, że nawet jest nazwane jezioro Łabab. Właśnie od tego rechotu żab na cześć żabek i ich ilości.
13: Ja co prawda nie mam patentu na określenie męskiej formy żaby, natomiast nurtuje mnie pytanie, jak wołać do pani kret?
7: O, to ja już wiem, o co jutro będę pytać. Podobno jak nie wiadomo, jak się do kogoś zwracać, to trzeba go po prostu zapytać. To jak?
14: To ja pan Żaba, a oficjalnie to książę z Kałuży. Znajomi nazywają mnie Żabur, a koleżanki Kumkacz.
7: No i teraz to już chyba wszystko jest jasne. Zaproszenia. Proszę po nie dzwonić pod 2 2 7 3. Jutro przedpremierowy odsłuch nowej płyty Paula McCartneya w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19:00. The Boys of Dungeon Lane. Wyjątkowa okazja, żeby dzień przed premierą usłyszeć.

słyszeć ten nowy album Paula McCartneya i to w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Zaproszenia czekają na Państwa pod numerem telefonu 2273. A od nas to już wszystko dzisiaj. Michał Jędrkowiak, Michał Jakubik, Jacek Frenzel, Michał Matus. Dziękujemy i dobrego wieczoru życzymy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Barbara?
2: No?
1: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
2: Co, Marian?
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: Ponad 700 książek, setki historii, tysiące emocji. Spośród nich kapituła Nagrody Literackiej Warszawy wybrała 15 najlepszych tytułów. Proza, poezja, literatura dziecięca, książki o Warszawie, komiksy i powieści graficzne. Szukaj nominowanych tytułów w księgarniach niezależnych i bibliotekach. 19. Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy. Bo najlepsze historie zasługują na uwagę. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
1: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko, Marletto.

0: T-E-F-G-H-I
1: J-K. Kajek kolorowy, Dzień Dziecka.
2: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
1: Godzina 12. Polskim Radiu Dzieciom.
2: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 maja. Minęła właśnie 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pożar cynkowni w Obornikach grozi skażeniem warty. Jest alert dla mieszkańców dwóch powiatów. Kontrowersje wokół statusu osoby najbliższej w Trójce o projekcie rozmawiali politycy. Polska i Wielka Brytania wzmacniają sojusz obronny. Prezydent zaskoczony decyzją rządu. Alert RCB z ostrzeżeniem o możliwym skażeniu warty w związku z pożarem w Obornikach otrzymali mieszkańcy powiatu obornickiego i wronieckiego. Wody Polskie apelują o zachowanie ostrożności. Budynek cynkowni płonie od kilku godzin. Na miejscu działa 250 strażaków i specjalistyczna grupa chemiczna. Część hali runęła. Na miejscu jest Maciej Szefer.
6: Pożar jest pod kontrolą, ale nie jest jeszcze opanowany, wskazuje rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
7: Wiemy, że ogień cały czas pojawia się gdzieś w różnych miejscach tej hali.
6: Strażacy gaszą pożar tylko z zewnątrz. Część stalowej hali się zawaliła.
7: Ogień nie rozprzestrzenił się na sąsiednie hale, a jest ich tutaj kilka w koło.
6: Z pożarem walczy około 250 strażaków, mówi Agata Kamińska z komendy w Obornikach.
8: Na miejscu mamy około 60 zastępów straży pożarnej. Cały czas działania trwają i jednostki cały czas do nas dojeżdżają tutaj na miejsce.
6: Akcja może potrwać jeszcze kilka godzin. Do mieszkańców Obornik, Poznania, a także powiatu obornickiego i powiatu poznańskiego wysłano alert RCB z apelem służb o zamykanie okien. Maciej Szefer, Polskie Radio.
5: Posłowie pracują nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. W Sejmie odbyło się dziś drugie czytanie. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej podkreślał w Pulsie Trójki, że osoby w jednopłciowych związkach od dawna czekają na uporządkowanie sytuacji.
9: Każdy ma prawo do szczęścia. Ja bym spojrzał też na papieża Leona, który zgadza się z tym, że Kościół chociażby prowadził duszpasterstwo wśród osób, które są jednej płci i są w związkach. Także myślę, że to powinno się uregulować. Każdy ma prawo do szczęścia. Oczywiście straszenie adopcją jest taką starą śpiewką PiSu. Nie ma nigdzie w żadnej ustawie nic o adopcji.
5: Adopcja to główny argument przeciwników związków partnerskich. Tak też mówił w Trójce poseł PiS Janusz Cieszyński.
10: Krzysztof Śmiszek, przedstawiciel Lewicy, która jest w koalicji rządzącej, powiedział, że adopcja dzieci to jest następny krok. To nie są wymyślone przez nas tezy, to są tezy, które stawia pana ministra koalicjant. Także właśnie dlatego są te głosy sprzeciwu.
5: Otoczenie prezydenta już zapowiada, że Karol Nawrocki ustawy nie podpisze, bo jak twierdzi, projekt zrównuje związki partnerskie z instytucją małżeństwa. W cieniu historii i w obliczu nowych zagrożeń Polska oraz Wielka Brytania otwierają nowy rozdział współpracy obronnej. W Londynie premier Donald Tusk i premier Keir Starmer podpisali traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.

0: sprawiedliwości.
1: Podczas uroczystości Donald Tusk wielokrotnie podkreślał, że nowe porozumienie z Wielką Brytanią wykracza daleko poza tradycyjne ramy sojuszu obronnego. Premier wskazał na szeroki zakres ustaleń.
2: Nasza współpraca militarna, technologiczna, cyberprzestrzeni dotycząca bezpieczeństwa w szerokim wymiarze, także zdrowotnego, informacyjnego. To wszystko daje nadzieję na to, że ten wyjątkowy historyczny dokument w tym wyjątkowym historycznym miejscu z patronatem naszych pilotów z Dywizjonu 303 naprawdę uczyni naszą przyszłość bezpieczniejszą.
1: Szef polskiego rządu zaznaczył, że współpraca obu krajów będzie dotyczyć nie tylko wojska, ale także obrony infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym. Nowy traktat przewiduje między innymi częstsze wspólne ćwiczenia wojskowe, rozwój projektów zbrojeniowych oraz bliższą współpracę służb odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: Tymczasem prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że rząd nie informował go o planach podpisania polsko-brytyjskiego traktatu. Nie odpowiedział na pytanie, czy zamierza ratyfikować dokument.
4: Nie powiem, co oczywiście z nim zrobię, bo muszę się zapoznać z tymi sprawami, ale myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować Kancelarię Prezydenta i Prezydenta o tym, że tego typu rozwiązania są przygotowywane.
3: Strona rządowa podaje, że stosowne informacje trafiły do Kancelarii Prezydenta wczoraj poprzez jednego z wiceministrów spraw zagranicznych. Zaczął się sezon na truskawki. W miastach pojawiły się także stoiska z młodymi warzywami. Strażnicy miejscy przypominają sprzedawcom, by przed rozpoczęciem handlu upewnili się, że wagi, z których korzystają, są sprawne. W Elblągu ruszyli z kontrolami. Handlarze są spokojni.
5: Jeżeli waga jest nielegalna, no to dla mnie handel jest tak samo nielegalny, tak? No i moim zdaniem to jest potrzebne, żeby sprawdzali te legalizacje wag.
6: Nie, absolutnie się tego nie boję, bo mam legalizowaną wagę, więc czego mam się bać?
7: Powiem, chciałbym najlepszy kilogram truskawek.
6: To Azję.
7: No to niech pani mi kilogram zbaczy.
6: Ja tutaj handluję od 10 lat i ani razu nie trafiłam na kontrolę. Mam nadzieję, że jak to powiem, to nie wywołam wilka z lasu.
3: W tym roku dwie kontrole zakończyły się mandatami, jedna pouczeniem. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Wieczór przeważnie pogodny, więcej chmur i przelotny deszcz, tylko miejscami na wschodzie. W nocy minimalnie od 6 do 9 stopni. Od jutra delikatne ochłodzenie, będzie od 16 stopni na Suwalszczyźnie do 22 na Dolnym Śląsku.
9: Autopromocja.
10: Poruszał się cicho i ostrożnie. W koło pieły się chwasty sięgające powyżej pasa. Ze 100 ludzi nie przekopałoby tego zarośniętego terenu.
11: Mirosław Zbrojewicz czyta debiutancką powieść w Trójce.
10: Bernard Gromek, Rewolterium.
11: Łukasz Borowiecki, muzyka.
10: Poczuł, jak w jego głowie pęcznieje bańka gorącego szkła.
11: Dzisiaj około 20:45.
10: Polecamy.
11: I zapraszamy.
10: Słyszał łopaty drążące ziemię, szczekanie psów, zapach błota, palce, kości, czaszki, zęby.
9: Autopromocja.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze. I ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie. A co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
16: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy

0: 34 miliardy złotych. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak! Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Prawie 10 minut po godzinie 19.
8: Salto.
10: Michał Jakubik tę audycję realizuje, Marta Malinowska przed mikrofonem. Dzień dobry, dobry wieczór. Rozpoczynamy Salto w tej pięknej, słonecznej aurze. Jak myślę o muzyce, która otwiera naszą audycję i że ona będzie się zgrywała z zachodem słońca, no to wszystko jakoś tak mocniej wybrzmiewa.

0: Joy Orbison w towarzystwie Lee Sen i Better. Tak otworzyliśmy dzisiejsze Salto. No to jest jedno z tych nagrań, które spokojnie zaliczam do kategorii, że ono w playliście saltowej musi się pojawić, a szczególnie właśnie w tym okresie słoneczno-wiosennym. Joy Orbison i Lee Sen sprawiają, że jest lepiej, czyli Better.
1: Salto.
0: A dzisiejsze Salto jest na swój sposób wyjątkowe, dlatego że jest to ostatnie Salto przed przerwą, która czeka tę audycję. No, organizacyjnie pewnych rzeczy się nie da przesunąć. Jak już się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B, więc ja z bardzo prozaicznych, macierzyńskich powodów po prostu muszę się udać na taki urlop. A w związku z tym Salto też przez jakiś czas będzie odpoczywało, ale obiecuję, że jak tylko będę w pełnej gotowości, to wrócimy do naszych środowych spotkań, więc liczę też na to, że dzisiaj będziemy czerpać pełną przyjemność z tego, co będzie pojawiało się muzycznie do godziny 21. Na przykład Justice i Tame Impala, Neverender w remiksie Rampy.

0: Neverender, czyli Justice i Tame Impala z płyty Justice, tutaj w remiksie Rampy, więc jest to europejska odpowiedź na to, jaką popularnością cieszą się dźwięki globalne. marta.malinowska@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy i jak co środę czekam na wiadomości. Może być o tym, gdzie się najlepiej Salta słucha, bo wiem, że państwo potrafią robić różne bardzo ciekawe rzeczy, słuchając tej audycji. A jako, że dzisiaj jesteśmy chwilę przed przerwą, no to Subtract i Roses Gabor, Pharos, czyli będzie też trochę klasyków.
1: Salto.

Mia Archives, Boys in Blue to nagranie, które przed chwilą pojawiło się w Salcie. Kolejna zapowiedź zbliżającego się albumu Nia Archives o emocjach i o miłości do muzyki jungle. O miłości w ogóle, no ale bez tej muzyki jungle Nia Archives by nie było, chociaż wnioskując po singlach, to będzie takie emo jungle, ale ta pierwsza płyta Nia Archives odbiła się naprawdę szerokim echem. Świadczy o tym także nominacja do Mercury Prize, pierwsza od 20 lat dla płyty dżunglowej właśnie, więc jestem bardzo ciekawa, co wysmaży Nia Archives na płycie Emotional Junglist. To audycja Salto, teraz

0: Too Late Now. Wet Leg, czyli brytyjska grupa poruszająca się w obszarze muzyki indie rockowej. No tutaj w takiej wersji połamanej za ten remix odpowiada Soul Wax i ja tylko dodam, że to jest nagranie z debiutanckiej płyty Wet Leg, a właściwie remix nagrania z debiutanckiej płyty.
1: Salto.
0: Przypomnę mail marta.malinowska@radio.pl, bo ten kontakt od słuchaczy i słuchaczek Salta jest zdecydowanie moim ulubionym elementem naszych środowych spotkań, więc każda wiadomość jest naprawdę bardzo, bardzo mile widziana. To teraz udajemy się w rejony muzyki z Ameryki Południowej, a przynajmniej bardzo mocno inspirowane tym rejonem. Ella Maynus i DJ Python Parajos en Verano.

Elemainus i DJ Python to piękny klimat, który ci artyści tworzą razem. Przed nami kolejna nowość. Dzisiaj w Salcie aż tak dużo ich nie będzie i o tej płycie już właściwie wspominałam, czyli o tym oficjalnym debiucie szwedzkiego producenta Olafa Dreyera. Ta piosenka przyjęła się chyba najbardziej, spoglądając też na różne globalne playlisty. Tutaj gościnnie pojawia się Toja de la Zey.

0: 13 minut zostało nam do godziny 20. Anthony Naples i Perk. To jest nagranie, które pojawiło się w tej pierwszej części Salta. Ono jest w jakimś stopniu zapowiedzią też kilku mocniejszych, bardziej basowych uderzeń, które pojawią się jeszcze przed godziną 21. Jest takie zjawisko wśród DJ-ów i DJ-ek jak Secret Weapons, czyli niektórzy mają no, swoje po prostu numery, którymi się nie dzielą z innymi, które często są jeszcze przed oficjalnym wydaniem. I tak też było z tym nagraniem, ale w końcu w ubiegłym roku wytwórnia Trata Tracks zdecydowała się na to, żeby udostępnić nam wszystkim słuchaczom zwykłym tę muzykę, więc Anthony Naples.
1: Salto.

Tak jak wspomniałam wcześniej, dla równowagi po tym bardziej eksperymentującym Antonem Nailpsie, Julio Bashmore i Holding On. Mam nadzieję, że przynajmniej wśród części słuchaczek i słuchaczy Salta to nagranie przywołuje jakieś wyjątkowe wiosenno-letnie wspomnienia. 2015 rok to był właśnie ten moment, kiedy Julio Bashmore wydał swój najpopularniejszy utwór Holding On. 8 minut do godziny 20 to pierwszą saltową część zamkniemy delikatnym zwolnieniem, no ale wrócić do płyty Channel Orange to jest jeden z saltowych obowiązków. Frank Ocean, Andre 3000, Pink Matter.

0: Franklin when that ocean's so motherfucking good. Make a squab the motherfucking wood. Make a walk the motherfucking plank. Make a rob a motherfucking bank with no mask on and a rusty revolver.
1: Autopromocja.
2: Nasz piosenkowy duet.
3: Już termometr wsadził w dziuplę, otoskopem zbadał sen.
2: Wzbogacił swój dorobek nową, tym razem wyraźnie satyryczną piosenką o wójcie. Można ją znaleźć, tak jak i poprzednie, na stronie trójka.polskieradio.pl. A kolejną Bob and Carolina zaprezentują już w czwartek.
4: Jakiś sprzeciw?
5: Nie słyszę.
2: Wszyscy są zgodni. Tuż przed dziewiątą w cyklu Piosenkarnia.
3: Nikt tu nie przyczepi się.
2: W audycji zapraszamy do trójki.
1: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Enea Ironman 70.3 Warsaw. Już 7 czerwca oczy triatlonowego świata będą skierowane na Warszawę. W programie weekendu także klimatyczny Night Run w piątkowy wieczór 5 czerwca oraz krótkie biegi dla najmłodszych sportowców. Szczegóły i zapisy na ironmanwarsaw.com. Poleca Radiowa Trójka.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich.

0: Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Ludzie w podróży z Agatą Grendą, szefową Teatru Szekspirowskiego, opowie nam o
2: ścieżkach życia po drodze do Gdańska, sile, która pozwoliła jej przetrwać życiowe zawirowania, o promocji polskiej kultury za oceanem i o spokoju, a także szaleństwie, które pomagają w zarządzaniu wyjątkowym miejscem.
1: Ludzie w podróży na stronie trójka.polskieradio.pl i w naszych podcastach.
2: Zapraszam, Michał Nogaś.
3: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 maja, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ogień w obornikach opanowany, trwa dogaszanie. Z pożarem walczyło ponad 250 strażaków. Od jutra pociągi wracają na trasę między Rogoźnem a Obornikami w Wielkopolsce. Tragedia w Niemczech, kobieta wjechała w grupę uczniów na rowerach. Strażacy opanowali pożar cynkowni w Obornikach. Zgłoszenie wpłynęło po 14. Czarny dym było widać z odległości kilkudziesięciu kilometrów. W krytycznym momencie z żywiołem walczyło 60 zastępów straży pożarnej. To ponad 250 strażaków. Ogień pojawił się podczas produkcji.
7: Szczególnie początek pożaru wyglądał niepokojąco. Dym unosił się na kilkadziesiąt kilometrów od źródła ognia. W płomieniach stanęła hala o powierzchni prawie 5000 metrów kwadratowych. Strażacy po przybyciu na miejsce dzięki szybkiej ewakuacji zakładu mogli od razu przystąpić do gaszenia, mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Martin Halasz.
8: Na terenie zakładu pracuje tutaj co najmniej kilkudziesięciu pracowników. Nie mieliśmy takiej informacji, by w momencie pożaru ktokolwiek został w hali albo by ktokolwiek z nich został poszkodowany. Oni ewakuowali się faktycznie po rozpoczęciu działań ratowniczych.
7: Budynek w części uległ zniszczeniu. Zawalił się fragment dachu i ścian.
8: Biorąc pod uwagę, że częściowo ta konstrukcja jest na tyle naruszona, że ona już, można powiedzieć, się zawala, nie wchodzimy do środka, prowadzimy te działania z zewnątrz przy użyciu drabin, podnośników.
7: Nadal z uwagi na możliwe skażenie powietrza, zgodnie z alertem RCB nadanym dla osób przebywających na terenie powiatów poznańskiego i obornickiego, zaleca się zamknięcie okien. Radio Poznań, Julian Kozanecki.
6: Mieszkańcy powiatu obornickiego i wronieckiego dostali alert RCB z ostrzeżeniem o możliwym skażeniu warty. Wody Polskie apelują o zachowanie ostrożności, niezbliżanie się do rzeki oraz śledzenie bieżących komunikatów. Jest kompromis wokół ustawy łańcuchowej, mówią posłowie większości rządowej i opozycji. W Sejmie debatowano nad nowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Sprawozdawca komisji Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej mówi, że nowelizacja jest wynikiem połączenia projektów poselskiego i prezydenckiego. Zaznaczyła, że sprowadza się do zakazu trzymania psów na łańcuchach.
9: Pies utrzymywany poza lokalem mieszkalnym musi mieć zapewnione stałe, swobodne poruszanie się na ogrodzonym terenie. Wolność jako standard, ogrodzenie jako minimum.
6: Krzysztof Cieciura z PiS-u mówi, że projekt uwzględnia zastrzeżenia prezydenta do poprzedniej ustawy łańcuchowej. Nie ma w nim wymogów dotyczących wielkości kojców.
10: Udało nam się dojść do porozumienia, czyli wyeliminowaliśmy z tej ustawy te najbardziej szkodliwe i kontrowersyjne zapisy dotyczące wielkości tych kojców. To ma zostać przesunięte do rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa.
6: W nowym projekcie znalazł się zapis, aby nowe wymagania dotyczyły także kotów. Jutro pociągi mają wrócić na trasę między Rogoźnem a Obornikami w Wielkopolsce. Służby techniczne PKP kończą pracę po poniedziałkowym zderzeniu pociągu z ciężarówką i wykolejeniu składu, mówi Radosław Śledziński z PKP PLK.
11: Do akcji na ten teren wkroczyły kolejne ekipy, tym razem na pociągu sieciowym, które zajmują się już siecią trakcyjną. Ich zadaniem jest najpierw naprawienie słupa sieci trakcyjnej, który również został w tym zdarzeniu uszkodzony, a następnie wywieszenie sieci trakcyjnej. Te prace bardzo skomplikowane cały czas są realizowane.
6: Ostatnie prace na trasie mają zakończyć się późnym wieczorem albo w nocy.
11: Co umożliwiłoby w takim optymistycznym założeniu, że pociągi wrócą na swoją trasę rozkładową już od jutrzejszego poranka.
6: W zdarzeniu pociągu z

0: Żarówką na przejeździe kolejowym bez rogatek pod Rogoźnem zginął kierowca auta. Dwóch dwunastolatków zginęło w Niemczech, gdy samochód wjechał w grupę dzieci na rowerach. Kierująca samochodem trafiła do szpitala. Policja ustala okoliczności zdarzenia w mieście Dinslaken.
1: Pierwsze ustalenia wskazują, że doszło do wypadku. Kobieta zjechała z jezdni i uderzyła w troje dzieci na rowerach. Dwoje zmarło w szpitalu, trzecie jest lekko ranne. Do szpitala trafiła również kierowczyni. Jej stan nie pozwalał na rozmowę z policjantami. Do tragedii doszło blisko szkoły w ponad 60-tysięcznym Dinslaken. Samochód kobiety uszkodził potem jeszcze trzy zaparkowane przy ulicy auta. Opieką psychologiczną objęci zostali m.in. świadkowie zdarzenia. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pochmurno na Suwalszczyźnie i tam może padać deszcz. 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz obszarach podgórskich w Karpatach. 18 w centrum, do 22 na Dolnym Śląsku.
3: Autopromocja.
4: O stracie ciąży wciąż mówi się półgłosem, a szpital zamiast miejscem wsparcia bywa źródłem dodatkowego cierpienia. Jak wygląda rzeczywistość kobiet w Polsce po poronieniu, co w opiece medycznej działa dobrze, a co wymaga pilnej zmiany? I czy sztuka może pomóc opowiedzieć o doświadczeniu, które przez lata spychano do sfery milczenia? Zapytam Kingę Krzemińską i Sandrę Celer-Jezierską, czyli twórczynię spektaklu Przegra, oraz Antoninę Lewandowską z Fundacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Zapraszam, Anna Kowalczyk.
2: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
3: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 5 minut po 20.
2: Salto.
6: Dobry wieczór po raz drugi, właściwie dobry wieczór po raz pierwszy, bo wcześniej było dzień dobry, no ale to taka przejściowa pora. Michał Jakubik, Marta Malinowska niezmiennie i niezmiennie Salto gra do godziny prawie 21. Tak jak wspomniałam, to jest ostatnie nasze spotkanie przed przerwą, taką konkretniejszą, macierzyńską przerwą, więc dla mnie bardzo, bardzo ważna audycja. Amfidler na początek, Step In.

Fiddler otworzył drugą część startowego spotkania. Doświadczony muzyk z Detroit, który doskonale czuje się na styku właśnie takich gatunków jak funk, soul, czy muzyka taneczna. Pograłoby się więcej takich rzeczy jeszcze podczas naszych startowych spotkań i na pewno tak się stanie po powrocie. Georgia Smith też potrafi zbudować świetny klimat. Wydała ostatnio nowy singiel, ale my dzisiaj w salcie gramy utwór High.

0: To jest właśnie ten moment, kiedy w Salcie sięgamy po to kultowe już dzisiaj nagranie Jamiego XX'a I Know There's Gonna Be Good Times, jego debiutanckiej płyty In Color, wydanej dokładnie 11 lat temu, bo płyta ukazała się 29 maja 2015 roku.
1: Salto.
0: No wiele się pozmieniało od tamtego czasu, szczególnie w przypadku Young Thuga, który był głównym raperem w tamtym nagraniu. Troy Moi i Channel Tres w międzyczasie połączyli swoje siły i stworzyli remix nagrania Who I Am. I to jest kolejna saltowa propozycja.

To są właśnie oni, gdyby ktoś pytał, kim oni są. Who I Am, czyli Troy Moi i Channel Tres. Swego czasu Troy Moi był artystą, którego no, często mam wrażenie się grywało w przypadku wszelkich audycji z muzyką, powiedzmy, alternatywną. Ale teraz jest taki moment, jedyny w Salcie, to znaczy, że tydzień temu ta piosenka na naszej antenie pojawiła się po raz pierwszy podczas właśnie saltowego spotkania, ale dzisiaj do niej wracamy, bo no bo ja myślę, że trzeba się z nią oswajać w kontekście tegorocznych wakacji, a to jest remix Madonna I Feel So Free w wykonaniu The One and Only Peggy Gou. Oh, it all started like this.

0: Madonna i Peggy Goo, te dwie energie w końcu musiały się połączyć i wydarzyło się to przy okazji singla I Feel So Free, który zapowiada Confession 2, czyli tegoroczną płytę Madonny przepełnioną taneczną muzyką. Taka również jest płyta Like Lee, która ukazała się na początku maja. Lucky Again to była doskonała zapowiedź płyty The After Party.
1: Salto.

0: Salto.
1: Lucky Again, czyli Lee Kelly, która po raz pierwszy w swojej karierze znalazła się na najwyższym miejscu listy Billboardu i to nie za sprawą płyty The After Party, ale ze względu na to, że pojawiła się gościnnie na nowym albumie Drake'a, który opanował 9 na 10 pozycji. Ale to taka ciekawostka, bo w saltowym świecie teraz najważniejsza jest Maya Jane Coles, What They Say, nagranie z 2010 roku. Ja mam trochę poczucie, przynajmniej

dla mnie personalnie ta piosenka stała się takim nieoficjalnym hymnem naszego trójkowo-saltowego cyklu, więc dzisiaj ona również musi się pojawić.

What They Say, czyli Maya Jane Coles. No ja nieprzypadkowo wspomniałam wcześniej o tej sytuacji z Drake'iem i Lil Kelly, bo Maya Jane Coles jest również jedną z producentek, które samplował jeden z najpopularniejszych raperów na świecie obecnie. marta.malinowska@polskieradio.pl. Przypominam jeszcze raz adres mailowy, gdyby ktoś miał ochotę się skontaktować, to jak najbardziej zapraszamy i czekamy na wiadomości. A teraz A plus A, czyli Avalon Emerson, która oprócz muzyki klubowej no, serwuje naprawdę bardzo dobre utwory i płyty z obszaru indie w ostatnim czasie, ale to jest projekt razem z Anunnaku, znanym również jako TSVI, Sort of Like a Dream, więc tu jest zdecydowanie tanecznie. No.

0: Salto.
1: Kilka ostatnich saltowych minut przed zapowiadaną przeze mnie już dłuższą przerwą. Balti i Body Luck to jest propozycja, która myślę, że dobrze potrafi nastroić na weekend. No a szczególnie świetni są nastrojeni ci, którzy w ten weekend wybierają się na Up to Date Festival. A wiem, że są tacy słuchacze i słuchaczki po drugiej stronie. Dzięki dla DJ-a Phila za poznania, za te pozdrowienia, które już tutaj przyszły. No tak, skoro Salto bierze sobie urlop, no to musimy sięgnąć po nagranie bicepowe z tej ubiegłorocznej płyty tym razem.

Takuk, tak nazywa się projekt, do którego Bicep stworzył między innymi ścieżkę dźwiękową, bardzo wierną ich stylistyce, ale też inspirowaną regionem arktycznym, do którego odwołuje się samo Takuk. No i tak się składa, że to przedostatnia propozycja muzyczna w Salcie. Bardzo dziękuję za ten wspólnie spędzony czas, nie tylko dzisiaj, ale od początku grania Salta. No to nie trwało aż tak długo, ale mam nadzieję, że nasza przerwa równie długa nie będzie. Tak sobie myślę, że muszę nadrobić playlisty, bo wiem, że było zainteresowanie. Te playlisty będą się pojawiały na moim Instagramie YoungMiley, więc tam odsyłam, jeżeli ktoś chciałby sobie odświeżyć albo w jakiś sposób skorzystać też z muzyki, która w Salcie była grana. Michał Jakubik, Marta Malinowska, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za te środy. Na koniec będzie Kelela i Link B, a oczywiście przed godziną 21 mamy dla Państwa kolejną część powieści. Za przygotowanie odpowiadają Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz, niezawodni. To wszystkiego dobrego. Do usłyszenia jeszcze jutro w audycji Tu Myśliwiecka 357.

0: Nowa Polska Powieść w Trójce.
1: Bernard Gromek, Rewolterium.
0: Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki.
1: Fragment trzeci. Zdański truchtał zatłoczoną floriańską w stronę kleparza. O tym, że Krom czmychnął, dowiedział się rano. Max już dawno mógł być daleko stąd, z pieniędzmi. O, wreszcie pan jesteś, Hipolicie kochany! Zawołał Jozafat, gdy zobaczył Zdańskiego w drzwiach opustoszałej karczmy. Wiadomo, co z Kromem? Wysapał młodzieniec. O, posłałem za nim człowieka, ale pan Maksymilian zdołał go zgubić. Szynkarz pogładził łysą głowę. Wiem jednakowoż, że za koniem się rozglądał. Czyliż już go nie znajdziemy. Sprzedawca z Końskiego Targu twierdzi, że niejaki kociołek zaprosił go do swojej karczmy na groblach. O, więc jednak coś wiemy, Zdański ochłonął. Chodźmy tam czym prędzej. I tu jest największy ambaras. Jozafat wytarł dłonie w fartuch. To siedziba szajki świętego Dyzmy, a ten kociołek to ich herszt. A cóż to za jedni? Złodzieje, mości panie. Zwabiają tam podróżnych, potem skubią i takiego chlub do Wisły. No to koniec. Hipolit osunął się na drewnianą ławę. Nie, możemy tam pójść, no co lepszych oprychów zebrać muszę. No i trzeba ich opłacić. Zdański zdjął cylinder i otarł pot z czoła. To wszystko pachniało mu awanturą. Nie obawiał się uszczuplenia swoich i tak wątłych funduszy, tylko kolejnej porcji przemocy, z którą będzie musiał się zmierzyć. Zbierz ludzi i ruszamy, powiedział wreszcie. W końcu był, a przynajmniej pragnął być wodzem. Pomimo wczesnej pory cała szajka świętego Dyzmy zgromadziła się w karczmie na groblach. Kociołek nie mógł sobie pozwolić na wojnę z fanatykami, kiedy w mieście wrzało od polityki. Policja przymykała oko na jego kryminalną działalność w zamian za drobne przysługi, ale jeśli powiążą go z wywrotowcami, to będzie koniec. Takich rzeczy cesarstwo nie wybaczało nikomu. Nagle ktoś załomotał do drzwi. Dwa szybkie uderzenia, przerwa i znowu trzy szybkie. To od nas, otwieraj, rozkazał karczmarzowi kociołek i stanął w drzwiach. Po chwili od strony plantacji rozległ się plusk rytego buciorami błota. Zaraz potem z mgły wyłoniła się maszerująca hałastra. Naliczył 12 mężczyzn. Rozstawili się przed wejściem do knajpy, powrzękując łańcuchami trzymanymi w dłoniach. Wyglądali mu na zwykłych rzemieślników, poza jednym młodzieńcem, który przykuł jego uwagę. Ów jegomość nosił drogi błękitny surdut, atłasową kamizelkę i jedwabny cylinder.
2: Wyście są kociołek?
1: Spytał elegant.

0: No ja. Herszt włożył palce do ust i zagwizdał donośnie. Zza budynku wyszła grupa zbirów świętego Dyzmy. Równocześnie zatrzęsły się krzaki wokół sadzawek i wyłoniła się z nich kolejna banda oprychów. W rękach ściskali noże i drewniane pałki. Kociołek uśmiechnął się, wiedząc, że ma dwukrotną przewagę. Młodzieniec zaczął dygotać, jakby stał na siarczystym mrozie. Przywódca szajki zrozumiał, że ma do czynienia z tchórzem. Co więcej, jak nic z arystokratą. Panie Zdański, co robimy? Odezwał się nagle jakiś stary, łysy chudzielec. Kociołek drgnął, gdy usłyszał to nazwisko. Gdzieś już obiło mu się ono o uszy. Intuicja podpowiadała mu, że ten człowiek może być dla niego cenny. Nie szukamy kłopotów, jeno naszego towarzysza. Wiemy, że tutaj się wybierał. Herszt machnął ręką do swoich ludzi na znak, że awantury nie będzie. To nasz przyjaciel, martwimy się o niego, zapiszczał nagle Zdański, jakby obudził się z koszmarnego snu. Wiem, kogo szukacie, oznajmił Kociołek. Zwie się Maksymilian Krom. To on, wykrzyknął Zdański. Gdzie on jest? Hola, hola. Kociołek wyszczerzył zęby. Takie rzeczy kosztują. Powiem wszystko za 5 reńskich, a jeśli wysupłasz pan drugie tyle, to dorzucę dokumenta, które pan Krom zgubił u mnie. Hipolit wyciągnął sakiewkę i drżącą ręką zaczął wygrzebywać z niej monety. Herszt tylko na to czekał. No dawaj wszystko, roześmiał się. Chyba, że wolisz inaczej pogadać. Pstryknął palcami, a jego ludzie zaczęli postukiwać pałkami o otwarte dłonie. Zdański wymienił spojrzenia z Jozafatem i pozostałymi. Kociołek widział, że żaden z nich nie pali się do walki. W końcu Hipolit spuścił głowę i wręczył złodziejaszkowi mieszek. Gdzie Krom? Wycedził przez zaciśnięte zęby. Pojechał na Gdów z jednym rzeźnikiem. Bardzo pilno mu było. Kociołek pochuchał na sakiewkę. Pewnikiem dziś wyruszyli. Szukaj ta w zajeździe starego Jakuba przy głównym trakcie, podał młodzieńcowi dokumenty Kroma. Interesa z panem to sama przyjemność, mości Zdański. Hipolit Zdański. Dobrze mu słyszał? A cóż was obchodzi, jak się nazywam? No, możem sobie jeszcze kiedy pomóc. Ja mam towar, pan masz pieniądze. Fałszywe papiery mogę załatwić. Pan wiesz, gdzie mnie znaleźć, a ja gdzie pana znajdę? Zwykle w hotelu Pollera, wypalił Hipolit i z miejsca złapał się za usta. Żegnam. Odwrócił się, po czym na czele hałastry podążył w stronę plantacji. Kociołek odprowadził ich wzrokiem, wszedł do knajpy i rozsiadł się przy szynkwasie. Kolejka dla wszystkich, zawołał. Dobrze się sprawiliście, chłopcy. Członkowie szajki świętego Dyzmy, zajmując knajpiane ławy, dziwacznie zawodzili i pochukiwali. Czy to byli ci z Towarzystwa Demokratycznego? Spytał gruby karczmarz, napełniając szkło rudawym trunkiem. Jakiś fircyk i kilku pacanów. Herszt chwycił kieliszek. I takim się marzy rewolucję robić. Spodziewał się ciężkiej przeprawy, a skończyło się na łatwym zarobku. Od czasu do czasu rzucał policji co smakowitsze kąski. Krom od razu wydał mu się płotką, ale ten Zdański... Wezwij posłańca, powiedział do grubego karczmarza, po czym udał się na zaplecze. Z szuflady małego biureczka wyciągnął zapisaną kartkę. Była to lista spiskowców, których nie zdołano aresztować po rewolucji w 46. Ci byli najcenniejsi. Ha, hrabia, no, no. Drzwi na zaplecze się uchyliły. Stanął w nich chłopiec w podstrzępionych, krótkich spodniach. Na rozkaz! Zasalutował jak mały dobosz. Pójdziesz do Podgórza, tam gdzie zawsze. Przekażesz jeno osobiście komisarzowi Francowi Weinbergowi, że hrabia Hipolit Zdański zatrzymał się w hotelu Pollera.
1: Mirosław Zbrojewicz czyta debiutancką polską powieść.
0: Bernard Gromek, Rewolterium, fragmenty.
1: Łukasz Borowiecki, muzyka.
0: Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Litera Nowa. Polecamy.
1: I zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Brzmiał tak, jak gdyby Joy Division spotkali Maisie Star of Roadhouse w Twin Peaks. Ostatnio grali koncert przed Pete'em Doherty'm. Hania, Kasia i Michał. Ich utwory z debiutanckiego albumu Moonflowers prezentowaliśmy jako pierwsi, a teraz czas na sesję. Tym razem przy nieco przygaszonym świetle. Lunar Trips i premiera live sesji ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w czwartek po 22. Do usłyszenia w Off Control i do zobaczenia na trójkowym YouTubie. Mateusz Tomaszuk.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. RCB ostrzega przed możliwym skażeniem warty po pożarze w Obornikach. W Sejmie burzliwa debata nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Unijne kraje zgodziły się na wejście w życie umowy celnej ze Stanami Zjednoczonymi. Alert RCB z ostrzeżeniem o możliwym skażeniu warty otrzymali mieszkańcy powiatu obornickiego. Służby informują, że na skutek pożaru cynkowni w Obornikach możliwe jest zanieczyszczenie rzeki.
3: Wody Polskie apelują o zachowanie ostrożności, niezbliżanie się do warty oraz śledzenie bieżących komunikatów. Ostrzeżenie dotyczy odcinka rzeki od Obornik do Wronek. Pożar hali produkcyjnej w Obornikach wybuchł około 15. Na miejscu działa ponad 60 jednostek straży pożarnej. To oznacza, że do walki z ogniem zaangażowano 250 strażaków z Wielkopolski. Akcja gaśnicza może potrwać do późnego wieczora. Ogień został już opanowany. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: Posłowie oskarżali się o atak na rodzinę czy o działania przeciw obywatelom. Sejm debatował podczas drugiego czytania projektu ustawy o statusie osoby najbliższej. Odrzucenia projektu domagali się posłowie Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Michał Wójcik z PiSu mówi, że jest to jeden z najgroźniejszych projektów, atak na rodzinę, społeczeństwo i tradycje.
4: W miejsce małżeństwa, związku małżeńskiego, związku kobiety i mężczyzny, przypominam, bo tak jest w Konstytucji napisane w artykule 18. I ta instytucja jest pod szczególną ochroną państwa. Wprowadzacie w istocie związek partnerski, partnera. Dokładnie tam, gdzie jest małżeństwo, wy chcecie wprowadzić dokładnie ten związek.
2: Za nowymi rozwiązaniami są posłowie większości rządowej. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda mówi, że projekt wychodzi z kierunku potrzeb ludzi, a zastrzeżenia posłów PiS-u wynikają z ich własnych lęków.
5: Wasze lęki są zupełnie bezpodstawne. To, że dwie osoby żyją ze sobą i chcą ten związek sformalizować, to jest normalna ludzka potrzeba bezpieczeństwa. I państwo jest od tego, żeby problemy ludzi rozwiązywać, a nie żeby ich pouczać, jak mają żyć.
2: Projekt umożliwi dwóm dorosłym zawarcie przed notariuszem umowy, dzięki której będą mogli m.in. wspólnie rozliczać podatki czy uzyskać dostęp do informacji medycznej partnera. Relacje polsko-kanadyjskie nigdy nie były tak silne jak dziś, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podczas targów obronnych w Ottawie. Szef MONU podkreśla, że Kanada zmieniła podejście do uzbrojenia i produkcji militarnej na wzór Polski.
6: Kanada na polski wzór, o tym dzisiaj słyszeliśmy wielokrotnie od premiera Kanady, od ministra obrony, inwestuje w obronę. Słyszeliśmy to wczoraj podczas spotkań bilateralnych z ministrem McGuintym, że Polska jest wzorem dla Kanady. Polska jest dzisiaj wymieniana na targach w Kansek, to są największe kanadyjskie targi przemysłu zbrojeniowego. Przez wiele przypadków jest pokazywana jako wzór do naśladowania.
2: Na targach obronnych Polska miała status kraju wiodącego. Zaprezentowały się tam spółki z polskiej grupy zbrojeniowej i z prywatnego sektora. Unijne kraje zgodziły się na wejście w życie umowy celnej ze Stanami Zjednoczonymi. Ambasadorowie 27 zatwierdzili uzgodnienia z ubiegłego tygodnia negocjatorów Parlamentu Europejskiego i cypryjskiej prezydencji. Kolejny krok to głosowanie na sesji Europarlamentu, co ma nastąpić w przyszłym miesiącu w Strasburgu.
7: Chodzi o porozumienie celne wynegocjowane w lipcu ubiegłego roku w Szkocji przez przewodniczącą Komisji Europejskiej i prezydenta USA. Umowa jest nierówna i faworyzuje Stany Zjednoczone, bo Unia godzi się na 15% amerykańskie cła, a sama zobowiązuje się znieść niemal wszystkie cła na towary przemysłowe i niektóre produkty rolne z USA. To porozumienie ma jednak w teorii zagwarantować stabilność i przewidywalność dla biznesu. W teorii, bo nieprzewidywalne są decyzje prezydenta USA. Donald Trump kilkukrotnie zapowiadał podwyżkę ceł wbrew ustaleniom ze Szkocji. Ostatnio, grożąc cłami, poganiał Unię, by wdrożyła umowę, a ultimatum dał do 4 lipca.

0: lipca. Teraz już wiadomo, że Unia zdąży ze wszystkimi procedurami przed tym terminem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. 37% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alarmuje, że susza hydrologiczna postępuje w szybkim tempie. Już na 70% stacji hydrologicznych odnotowano strefę wody niskiej. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Po sporcie Mateusz Foremniak.
3: Dobry wieczór. Nadzieje były i tym razem się nie rozmyły. W trzeciej rundzie French Open Iga Świątek zagra z Magdą Linet. Trzecia rakieta świata zaliczyła kolejny dzień w biurze 6-2 i 6-3, ogrywając Sarę Bejlek. Jak ten mecz wyglądał z perspektywy kortu?
4: Z czego jestem najbardziej zadowolona? Z tego, że w tych najważniejszych momentach podejmowałam dobre decyzje, jeśli chodzi o to, kiedy wejść do przodu, a kiedy nie. Faktycznie były czasami momenty meczu, że popełniałam błędy z ataku, bo dużo było tych chwil, które mogłam zaatakować. Myślę, że mogę doszlifować trochę pierwszy serwis, bo trochę pojawiło się błędów na długość.
3: Z poprawionym serwisem Świątek przyjdzie sprawdzić się Magdzie Linet. Ona sprawiła nam miłą niespodziankę 6-2, 2-6 i 6-2, odprawiając z Paryża Jelenę Ostapenko. Teraz niecierpliwie czeka na nadchodzące wyzwanie.
5: Wyjdę na ten mecz zupełnie bez żadnej presji, no bo wiadomo, że Iga jest tutaj dużo bardziej utytułowana, mączka to jej nawierzchnia, nie moja. Myślę, że ja zawsze wychodzę z takiej perspektywy, żeby właśnie utrudnić komuś życie na korcie. Będę próbowała to robić, idę w piątek, zobaczymy jak to mi wyjdzie.
3: Sensacją dnia jest odpadnięcie z turnieju wiceliderki światowego rankingu Jeleny Rybakin. Jej los podzieliła trzecia z naszych singlistek, Magdalena Fręk, która nie dała rady Szwajcarce Teichmann. W deblu porażki zaliczyli również Katarzyna Piter i Filip Pieczonka. Ktoś zejdzie pokonany także z boiska w Lipsku. O 21.00 ruszył tam finał Ligi Konferencji pomiędzy Crystal Palace a Rayo Vallecano. Jak na razie przez te kilka minut bramki nie padły. Do tego meczu wrócimy oczywiście w serwisie po 23.00. Tak samo jak do wyniku derbów Warszawy rozgrywanych w półfinale Orlen Basket Ligi. W końcówce drugiej kwarty Legia prowadzi z Dzikami 46-35. Już tylko 4 etapy pozostały Jonasowi Winigo, aby dowieść do mety różową koszulkę lidera Giro d'Italia. 17 etap zakończył w peletonie, ale utrzymał ponad 4 minuty przewagi w generalce nad Felixem Galem. Najszybciej dzisiejszy etap z metą w Andalo przejechał Mikkel Wellgren.
1: Jutro pochmurno na Suwalszczyźnie i tam może padać deszcz. 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach i na obszarach podgórskich w Karpatach. 18 w centrum, 22 na Dolnym Śląsku.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
8: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
9: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
6: Ogłoszenie społeczne.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Jest prawie 21.08.
2: Klub Trójki.
11: Mówię pani w izbie przyjęć, że chyba ronie. Ronie. Dziwne słowo, pomyślałam, jak ta kobieta kazała mi czekać na lekarkę. Ronie. Od niemieckiego rinen, ciec i francuskiego uron, strata. Miałam czas, to sprawdziłam. Bo ja, poza tym, że lubię grać i oszczędzać, lubię też wiedzieć, co, jak się potem okazało, jest grzechem śmiertelnym w szpitalu. Ale wtedy tego nie wiedziałam, a lubię, więc sprawdziłam, że ronić ma ten sam źródło słów, co obronić, czyli ustrzec się przed stratą. Przy mikrofonie Anna Kowalczyk, audycję wydaje Wojciech Dorosz, a realizuje Michał Jakubik. Ja państwu przeczytałam fragment monodramu zatytułowanego Przegra, którego twórczynie i przyjaciółki są dziś obecne w studiu Trójki przy Myśliwieckiej. Ze mną Sara Celler-Jezierska, aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, absolwentka PWST we Wrocławiu, która ostatnio otrzymała nagrodę specjalną imienia Stanisława Wyspiańskiego za kreację aktorską w spektaklu

0: Persona K2. Dobry wieczór, cześć.
1: Dobry wieczór.
0: Jest z nami także Kinga Krzemińska, scenarzystka również właśnie tego monodramu Przegra, ale także współautorka serialu Wielka Woda oraz twórczyni animacji i bestsellerowych audioseriali, komedii kryminalnej Sierżant Kaff i serialu Grozy Anima. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: A w roli przyjaciółki spektaklu Przegra, ale też kobiet, które muszą sobie poradzić z doświadczeniem poronienia, Antonina Lewandowska z Fundacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Federa, która jest też badaczką doświadczeń prokreacyjnych.
2: Dzień dobry.
0: Dzisiaj, w dzień po Dniu Matki, po takim dniu, który dla wielu z nas jest dniem przyjemnym i wzruszającym, ale też dla wielu, część z tych osób miałam szansę odsłuchać wczoraj w audycji Porozmawiajmy o 11:00. Jest dniem trudnym, bo przypomina albo o stracie swojej matki, albo o tym, że straciło się szansę na bycie matką. I czasem nie bezpowrotnie, często nie bezpowrotnie, ale jednak za każdym razem to jest ból. Czy za każdym? Nie wiem, ale pewnie często i przeważnie. I od tego doświadczenia Sara i Kinga wyszły, konkretnie od doświadczenia samej Sary. Powiedz proszę, jak to było? Co cię doprowadziło na scenę z tym tekstem i z tym przesłaniem? Bo to jest spektakl, który wzywa i woła i apeluje, tak go czytam.
1: To była bardzo długa droga, tak naprawdę, która rozpoczęła się właściwie po tym, jak wyszłam ze szpitala, kiedy uświadomiłam sobie, że śmierć jest strasznie ważną częścią życia. I to było zarówno bardzo bolesne, ta myśl, i nie umiałam sobie z nią poradzić bardzo długo, a jednocześnie jakaś taka bardzo nakręcająca na to, żeby mówić o tym, że to jest bardzo ważne, że strata jest ważna, żeby iść do przodu. I długo się z tym borykałam, no i w końcu jakoś zaczęłam to filtrować przez to, co umiem, czyli przez teatr. Przez to, jak zastanawiam się, jak mogę to ugryźć i cały czas mi to nie wychodziło, ale zaczęłam o tym mówić bardzo dużo różnym osobom i nie mogłam przestać. Ja właśnie miałam w drugą stronę, to znaczy nie miałam tego wstydu, tylko wręcz miałam jakąś taką perwersyjną przyjemność, chęć, jakąś potrzebę mówienia o tym i patrzenia innym kobietom w twarz i to, że widziałam taki jakiś rodzaj zdziwienia, że ja tak mówię o tym normalnie i że to jest jakby takie bez wstydu, tylko wręcz za bardzo.
0: Ale już w tym był jakiś rodzaj misji, żeby przygotować, ostrzec?
1: Nie wiem, jakoś
0: albo pokazać, że da się po tym iść dalej?
1: Bardziej czułam to na zasadzie prowokacji trochę takiej. To znaczy zastanawiam się, co się wydarza w oczach tych kobiet, którym to mówię. I ku mojemu zaskoczeniu okazywało się, że bardzo często kobiety mówiły, no mnie też to spotkało. Co no to jest po prostu jakby, to mnie wywalało zawsze z butów, bo ja sobie mówiłam swoją historię, po czym nagle dostawałam taki feedback i miałam takie jeju. I to mnie nakręcało, żeby zacząć o tym po prostu jeszcze bardziej mówić. To była jakaś taka kolejna motywacja.
0: Bo to jest, choć ciągle wydaje się wyjątkiem i sytuacją nadzwyczajną, doświadczenie bardzo, bardzo wielu kobiet w Polsce, również moje doświadczenie. Czy my wiemy, ile kobiet traci chciane ciąże w naszym kraju co roku?
2: Wiemy mniej więcej. To znaczy te dane, które posiadamy, dotyczą w zdecydowanej większości ciąż pierwszego trymestru. I jeżeli dodamy te ciąże, które już zostały potwierdzone u lekarza i jakby wiemy na pewno, że one się rozwijają, plus te, które kończą się samoistnie na samym początku,

0: bo często jest też tak, że kobieta przechodzi poronienie nawet o tym nie wiedząc, bo to jest ciąża, która obumiera na przykład w 6 tygodniu, tak? Gdzie to jest sam początek i tak naprawdę trochę bardziej obfita, spóźniona parę dni miesiączka, ale jeżeli dodamy te poronienia, o których już wiadomo, że są poronieniem i te, które jeszcze się przemykają gdzieś tam, także kobieta się nie zorientuje, to mówimy nawet o co trzeciej ciąży. To jest doświadczenie ekstremalnie powszechne. Większość kobiet w Polsce je ma, przeszła co najmniej raz w życiu. I to poczucie osamotnienia, to o czym ty, Sara, mówisz, mówiąc, że no widziałam w ich oczach i one mi mówiły, że one też, to jest coś, co my w Federze słyszymy bardzo często. To, że kobiety są zdziwione, że doświadczenie czy poronienia, czy świadomego przerwania ciąży, bo przecież jeżeli mówimy o aborcji farmakologicznej, o przerwaniu ciąży tabletkami, to mówimy tak naprawdę o wywołanym poronieniu. Mhm. Tak, kobiety mają takie poczucie, że są w tym same, że to jest coś rzadkiego. I ja wtedy w rozmowach mówię, nie. Co trzecia ciąża kończy się samoistnym poronieniem. Około 100 tysięcy kobiet rocznie w Polsce przerywa ciążę świadomie. Jest nas naprawdę ogrom i nie jest tak, że jest pani w tym sama, a jednak ta zmowa milczenia, jakieś ogromne tabu, które narosło wokół tego tematu, sprawia wrażenie, że jesteśmy w tym taką samotną wyspą i też dlatego jako Federa zdecydowałyśmy się zaangażować w ten projekt, bo mówimy o ogromnym, przełomowym pomyśle, szalenie odważnym, pierwszego polskiego monodramu o poronieniu. No i w sumie to zdecydowałyśmy się zrobić z tego taki projekt trochę edukacyjno, społeczno,
1: artystyczny.
0: Artystyczno-edukacyjny, który no, chcemy dotrzeć z nim do jak największej liczby osób w całym kraju. Tak swoją drogą, jeżeli ktoś z Państwa słuchaczy czy słuchaczek ma, nie wiem, jakiś teatr albo dom kultury, to polecamy się.
2: To można zapraszać nasze dzisiejsze gościnie zarówno na scenę, jak i z wykładem po spektaklu, towarzyszącym spektaklowi, który tak, Antonina jest... Lewandowska też z taką rundą pytań i odpowiedzi możliwą, która też dla Państwa będzie dzisiaj dostępna przez nasz trójkowy telefon 22 i 7 trójek, jeśli mają Państwo pytania do naszych dzisiejszych gościń, albo chciałyby się podzielić swoimi doświadczeniami, to jesteśmy, słuchamy i czekamy na te telefony. A ja chciałabym zapytać Kingę Krzemińską o ten, no trochę jednak szalony pomysł, żeby o tym doświadczeniu, o którym, jeśli w ogóle kobiety mówią, czy mówi się w debacie publicznej, to jednak zawsze trochę ze ściśniętym gardłem, albo półgłosem, albo uciekając do terminologii medycznej, po to, żeby nie nazbyt emocjonalnie. Tymczasem tu i medyczne, i emocjonalne się miesza i waży często tyle samo, albo prawie tyle samo. A ty postanowiłaś nadać temu formę no zupełnie niespodziewaną, przynajmniej dla mnie. Powiedz o tej formie.
1: To w ogóle wyszło z tego, że Sara, nawet mi, ja my się przyjaźnimy, bardzo długo nie mówiła o tym doświadczeniu swoim. Znaczy wiedziałam, że coś takiego się wydarzyło, ale nie opowiadała żadnych szczegółów. I w pewnym momencie zadzwoniła do mnie z taką prośbą, napisz dla mnie stand-up. No więc ja przygotowałam się i obejrzałam trochę tych stand-upów i powiedziałam, no słuchaj, stand-upy są o traumach. Więc zaczęłyśmy się wymieniać swoimi traumami, jakie mamy karty w rękawach. No i trauma Sary wygrała. I też potem pamiętam to bardzo dokładnie, bo w zasadzie myśmy przez 3 godziny w zasadzie Sara opowiadała przez telefon mi wszystko, co się wydarzyło w tym szpitalu. Ja tylko dopytywałam o różne szczegóły i potem długo się zastanawiałam, jak to ubrać, w jaką formę, do czego w ogóle można porównać takie doświadczenie. I w zasadzie pomyślałam, że to jest hazard, że w ogóle ciąża jest jak ruletka i stąd w ogóle i tytuł przegra i ciągłe odwołania do hazardu w tym spektaklu. I potem też dlatego dołączyłyśmy jeszcze muzyka, żeby po prostu ten aspekt gry był jak najbardziej żywy na scenie. I co? I w zasadzie ja sam ten tekst napisałam

0: bardzo szybko. I potem już, że tak powiem, dokręcałyśmy te śrubki z Sarą. Ona go czytała, poprawiałyśmy różne słowa, żeby ten rytm był odpowiedni. Wydaje mi się, że najważniejsze dla mnie było, żeby to nie było w takim za, jakby to powiedzieć, cierpiętnicze, żeby to nie było. Że wydawało mi się, że jeżeli tak traumatyczne doświadczenie opowie się właśnie w tym cierpieniu, a nie na kontrapunkcie, to wtedy tego cierpienia nie będzie widać. Że dopiero jak się użyje kontrastu, czyli właśnie jakiejś gry, że to niby wszystko jest takie na luźno i obudowane żartami, to to jeszcze bardziej wtedy uderza, a jednocześnie da publiczności taką linę ratunkową, żeby nie utonąć w tym, bo to jest naprawdę potwornie ciężkie, traumatyczne.
1: I żeby nie zamknąć uszu, tak, oczu i serca, tak, na tak, to doświadczenie, którym więc Sara się jest, dzieli.
0: Więc to jest, to już są takie, powiedziałabym, rzemieślnicze sztuczki, jak można przeprowadzić bardzo trudne tematy w sposób taki opakować, żeby to ciągle było akceptowalne dla publiczności, żeby chciała w tym uczestniczyć, bo to jednak jest, no to jest najważniejsze.
1: Sara, a dlaczego ty chciałaś w tym uczestniczyć? Bo to, no właśnie, jest powrót do traumy? Czy to jest jej przepracowywanie? Czy jesteś już zupełnie gdzie indziej i jest to tylko mgliste wspomnienie, którego ty używasz jako narzędzia, też żeby powiedzieć coś ważnego światu i może innym kobietom?
2: Ja się tym w sumie zajęłam w momencie, kiedy zakończyłam etap żałoby po stracie i czułam, że już mogę to wypuszczać na świat, że jest to już na chłodno. I teraz się temu przyglądam, jak już gram, to jest kolejny etap, zupełnie inaczej, bo pewne rzeczy wracają, ale już inaczej, te wspomnienia. Ja pracuję na emocjach, w sensie już jakby dosyć długo pracuję na emocjach.
1: I czy to jest inna praca, kiedy pracuje się na tych swoich właśnie przeżytych, tak, to naprawdę?
2: Jest, tak, to jest coś innego, to jest szalenie, tak z perspektywy aktorki to jest szalenie ciekawe. I mnie to mnie jakby totalnie kręci w tym, że patrzę na to zupełnie inaczej niż na jakąkolwiek inną rolę, a jednocześnie traktuję to jak rolę.
0: A jaka jest różnica dla ciebie? Mówisz, że to jest najciekawsze.
2: Tak,
0: to,
2: bo rzeczywiście zabawa polega na tym, żeby odrzeć ten monolog z siebie. Żeby stworzyć personę jakąś. Zastanawiałam się, jak to zrobić, ale udało mi się to. To znaczy jestem, ale to nie jestem ja trochę. To znaczy jest to z mojej perspektywy, ale to nie jestem ja. W sensie nie leczę się tym monodramem, może tak.
1: A czy to, że zostałaś mamą tak dawno pomogło, bo to jest, jeśli dobrze liczę, praca nad tym monodramem musiała przypadać jakoś na twoją ciążę.
2: Tak, tak, tak. Na moją ciążę, ale ona właśnie podczas swojej ciąży ja jeszcze bardziej chciałam popchnąć ten monodram, żeby on szedł dalej, żeby on zaczął funkcjonować. No ale cały czas nie wiedziałyśmy z Kinią, jak to ugryźć. Tak. To znaczy, jak to reżysersko ugryźć. Ja nie jestem reżyserką i ja też nie mam takiego zmysłu reżyserskiego, a cały czas nie mogłyśmy znaleźć kogoś do pomocy.
1: To ciekawe. Macie teorię dlaczego?
0: Też niespecjalnie szukałyśmy, a teraz się okazuje, że kolektywnie trochę to wychodzi i to jakoś naturalnie pewne rzeczy się wyłaniają. To jest w ogóle bardzo ciekawy proces od takiej strony stricte twórczej, bo ja też nigdy w czymś takim jeszcze nie uczestniczyłam, że mnie aktorzy występujący na scenie pytają, no ale jak ty chcesz to zrobić? Bo nigdy nie byłam w takiej roli.
2: I też ja na przykład zaczęłam myśleć o tym w innych kategoriach, o tym monodramie, w sensie o tym monologu, bo cały czas myślałam, że to będzie spektakl jakiś, i szukałam właśnie kogoś, kto by mógł to jakoś złapać, jeszcze jakoś inaczej, od innej strony. Po czym rozmawiałam z moją jedną przyjaciółką i ona mi powiedziała, że są takie performance'y jak lecture performance, że jest jakby część artystyczna i jest taki wykład. I nagle sobie pomyślałam, wow, przecież to można po prostu zestawić. Znaczy zestawić część artystyczną z wykładem. Nie musi być to zawsze taki jakby spektakl, na zasadzie pokazujemy jakiś mega świat. Nie? Możemy po prostu zupełnie inaczej potraktować teatr. I to mi jakoś tak otworzyło głowę, że można po prostu

0: zaprosić do współpracy.
1: No i tak się zgłosiłyśmy do Federy.
0: Dokładnie.
2: No bo szkoły rodzenia mamy i one się upowszechniły i uczestniczą w tych zajęciach, zresztą często bardzo pożytecznych i bardzo uczących dla kobiet i dla mężczyzn, którzy przeważnie no, za tym pierwszym razem nie mieli szansy być przy innym porodzie, żeby się go uczyć, tak jak nasze przodkinie, już akurat wtedy trochę bez udziału mężczyzn przez całe wieki, ale szkoły ronienia nie ma.
3: Próbujemy ją zrobić. To znaczy w momencie, w którym Kinga i Sara zgłosiły się do nas z takim dosyć szalonym pomysłem, pamiętam ten mail jak dzisiaj, dzień dobry, napisałyśmy stand-up o poronieniu, czy możemy porozmawiać, to wiecie państwo, ja się zajmuję się prawami reprodukcyjnymi od 10 lat, pracuję w najstarszej polskiej organizacji, Federa przecież istnieje w Polsce od ponad 30, jako pierwsze zajmowałyśmy się edukacją seksualną, jako pierwsze zajmowałyśmy się aborcją w tym rozumieniu Światowej Organizacji Zdrowia, mówiłyśmy o prawach pacjenckich i bardzo różne rzeczy już były grane.
2: Ale
3: stand-upu jeszcze nie było. I pamiętam rozmawianie w zespole i powiedziałam właśnie koleżankom z zespołu, słuchajcie, mamy taką propozycję stand-upu. Przepraszam, co mamy? Ale przeczytałyśmy ten tekst. Pamiętam czytanie tego tekstu po raz pierwszy. I ja powiem to kolokwialnie, ale to było dokładnie takie uczucie dla mnie, jako dla osoby, która się zajmuje tym tematem i zawodowo, i naukowo, i po prostu no, siedzę w kwestiach około reprodukcyjnych, seksualnych, no cały czas, całe życie, mnie ten tekst wywalił z butów. Po prostu. To, jak on jest
2: napisany...
3: Bo jest
2: tak mocny, bo jest tak szczery, bo jest tak prawdziwy.
3: Bo jest tak szczery, bo jest tak odważny, bo niewiele jest osób gotowych mówić, a już na pewno użyczając swojej twarzy, własnej historii.
2: I swojej osobistej, prawdziwej historii, a nie...
3: No, większość historii, które państwo możecie kojarzyć, jeżeli chodzi o takie historie właśnie doświadczenia przemocy systemowej, doświadczenia przemocy ginekologicznej, położniczej, tego jak wyglądają doświadczenia aborcyjne w Polsce, no to są sprawy, w których my jako Federa uczestniczymy, chociażby jeżeli chodzi o reprezentację prawną, tak? No nie wiem, wspomnijmy chociażby sprawę pani Joanny z Krakowa, tak głośną parę lat temu. Sprawa dzisiaj już trochę zapomniana, a jednak dla mnie jedna z nadal najbardziej wstrząsających. Sprawa pani Oli z Warszawy sprzed paru lat, która poroniła. To było samoistne poronienie w 18 tygodniu, jeśli dobrze pamiętam. I po wezwaniu karetki do siebie do domu została zawieziona do szpitala, po czym przesłuchiwana przez policję, a prokuratura zleciła
2: jak przestępczyni.
3: Przesiewanie szamba w poszukiwaniu płodu. Traktowano ją jak przestępczynię. Naprawdę niewiele jest kobiet gotowych wyjść przed szereg i powiedzieć nawet anonimowo w telewizji, nawet z zaciemnieniem twarzy, że no spotkało mnie coś takiego, tak?
2: A tutaj ze zrozumiałych nagle, względów, powrót do tego chociażby.
3: Absolutnie, ja się wcale się nie dziwię, że kobiety
2: trudne.
3: Nie są gotowe często wziąć tego na siebie. Jestem niesamowicie wdzięczna i ja i cały zespół Federy jesteśmy niesamowicie wdzięczne i bardzo się cieszymy, że są osoby, które no, mają w sobie takie przekonanie, że będę walczyć o tę sprawiedliwość. Bo wszystkie te sprawy, które do nas trafiają, z którymi później idziemy do sądu, do Rzecznika Praw Pacjenta, do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, gdzie przecież jako Federa, no, my jako jedyne prowadzimy w ETPC postępowania aborcyjne przeciwko Polsce. Więc to są bohaterki, to są wojowniczki, które przecierają szlak dla innych kobiet. I tutaj nagle cała na biało wywalcowuje Sara Celler-Jezierska i Kinga Krzemińska, które mówią... Napisałyśmy stand-up, jest w sumie na śmiesznie, o czymś szalenie traumatycznym, o czymś bardzo trudnym. I ja naprawdę nie spodziewałam się, że coś takiego w życiu zobaczę. Bardzo się cieszę, że zobaczyłam. I uważam, że to jest przefantastyczny projekt, absolutnie rewolucyjny w skali kraju. No i mam nadzieję, że poniesie się jak najdalej. My jako Federa przygotowałyśmy trochę jako uzupełnienie tego projektu, naszą specjalną, dedykowaną publikację o poronieniu. Mamy przygotowany taki trochę wykład, trochę pogadankę. To jest taka forma konwersatoryjna, powiedzmy. To lecture performance. Gdzie po prostu rozmawiamy z publicznością później o tym, co państwo na to, co myślicie. I pamiętam po premierze taki głos z publiczności, bo wiecie panie, bo ja to w sumie nie byłam pewna, czy naprawdę można się śmiać. A może

0: można. Można się śmiać i jednocześnie rozmawiać o szalenie trudnych rzeczach. Każdorazowo jest dla mnie niesamowicie ważne i wstrząsające, jak dużo ten spektakl w ludziach otwiera. Po każdym wystawieniu podchodzą do mnie osoby, które dzielą się swoimi historiami. Ostatnio w Falenicy usłyszałam, wie pani, bo ten spektakl, to tam były rzeczy, które ja też przeżyłam w szpitalu, ale ja nie wiedziałam, że to się nazywa przemoc położnicza. I dopiero z pani wykładu to wiem.
1: No właśnie, bo to, o czym warto powiedzieć, mówiąc jak blisko swojego doświadczenia Sara Zeller-Jezierska dopuszcza publiczność, która oglądała, czy będzie oglądać monodram Przegra, to jest opowieść, to jest bliskość twojego doświadczenia straty, ale również przemocy szpitalnej, tak? I różnych ciosów w twoje poczucie bezpieczeństwa, godności i no właśnie nie zapewnienie ci tych wszystkich praw, o których pewnie jeszcze dzisiaj powiemy i mam nadzieję, że powiemy, bo mamy nowe rozporządzenia od 2025 roku. Istotnie zmieniło się prawo, czy prawa, jakie przysługują kobietom, które tracą ciążę w polskich szpitalach. To jest ważny kawałek tej audycji, na pewno do niego jeszcze wrócimy, ale no to jest poziom wyżej albo niżej jeszcze tego doświadczenia. Nie tylko mówić o swojej stracie, ale mówić też o tym, co się działo obok, czy przy okazji tej straty.
2: No ja myślę też, że forma tego monologu jest taka, jaka była przemoc, która mnie dotknęła, że ona wchodzi na miękko, znaczy tak trochę niezauważalnie.
1: Zresztą też w szpitalu o to nie trudno, tak? Bo jednak jest to instytucja totalna, mimo najrozmaitszych udogodnień praw pacjenta i też wspaniałej, zmieniającej dla tysięcy, właściwie teraz już milionów polskich kobiet, akcji Rodzić po ludzku, która ucywilizowała po kilku dekadach absolutnie skandalicznych, uwłaczających godności człowieka i kobiety warunkach rodzenia w polskich szpitalach. Jednak ciągle ten rodzaj rygoru, pewnego autorytatywnych decyzji nietłumaczonych pacjentkom i wielkiego osamotnienia, które też się w szpitalu przeżywa w takiej sytuacji.
2: Tak, ale też muszę powiedzieć, że też wynika to po prostu bardzo często z wypalenia zawodowego tych ludzi i też tak sobie myślę z drugiej strony, bo też o tym myślę często, że z drugiej strony też to źle wygląda, to znaczy od strony lekarzy czy pielęgniarek, położnych, że naprawdę ostatnio miałam okazję się temu też przyjrzeć. Ci ludzie są przemęczeni po prostu, fatalnie. System wyciska zarówno z pacjentów, jak i pacjentek, jak i ludzi, którzy mają służyć nam. I to tak...
3: Że to jest taka przestrzeń destrukcyjna,
2: tak,
3: nie?
2: Że ten rygor jest na przykład w szpitalu, ja to ostatnio też tego doświadczyłam, ten rygor, który... No może nie musi być, ale on jest wkodowany po prostu w codzienność, bo musi być, bo musisz dostać tabletkę o 6 rano, musisz sobie zmierzyć ciśnienie o 6 rano, a potem o 10, a potem o 18 i czujesz się jak w więzieniu po prostu, jak jesteś długo, bo tak to funkcjonuje. Więc być może potem ludzie też się tak zamieniają, działając w takim systemie, w takie roboty bezduszne. A kobiety, pacjentki zamieniają się w bezbronne osoby, które nie mają w ogóle możliwości samostanowienia jakoś. I to tak jest jakieś bardzo dziwnie się przeobraża. Ja mam takie poczucie.
1: Jednocześnie Przegra jest tekstem, bo do tego najłatwiej jest się mi odnieść, w którym jest mnóstwo jednak ognia, wcale nie rezygnacji, poddania się temu szpitalnemu rygorowi, ale jednak kontestowania go, buntowania się przeciwko niemu, no i przede wszystkim zauważania, że coś jest tu nie tak, że to nie jest ten rodzaj traktowania, który należy się kobiecie w tak trudnym momencie.
3: No.

0: Mi się wydaje, że w ogóle stąd też się wziął ten humor w tym monodramie, bo mnie się wydaje, że w ogóle śmiech, nie wyśmiewanie czegoś, tylko śmiech jest taką ostatnią deską ratunku godności ludzkiej. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest też taką siłą, która tworzy wspólnotę. I w momencie, w którym dzieli się Sara bardzo osobistym doświadczeniem, to poprzez śmiech może tych ludzi włączyć. Niekoniecznie, bo na przykład to jest bardzo ciekawe, że te osoby, które właśnie potem mówią o swoich doświadczeniach, nie mówią o doświadczeniach poronienia. Mówią o doświadczeniach przemocy właśnie okołoszpitalnej, a doświadczenie tego, że lekarz czy lekarka mówi się położy, się rozbierze, zna każdy. To nie jest nic. I dopiero wydaje mi się, że właśnie podejście do tego ze śmiechem daje tę odrobinę dystansu, żeby się zorientować, że to nie jest normalne i to nie jest w porządku i to nie jest okej. I też pozwala trochę wyjść na zewnątrz tej sytuacji. Właśnie to, co powiedziałaś, Sara, że wydaje mi się, że przestaje być się ofiarą, przestajesz być taka bezwolna w tym, tylko daje ci to właśnie jakąś sprawczość, przynajmniej w głowie. Tak przynajmniej mi się wydaje.
1: Ja tylko pamiętam, że po prostu byłam szalenie zdziwiona tym, że ludzie się, że w szpitalu tak jestem momentami traktowana. Po prostu ja byłam zdziwiona, więc w ogóle miałam takie, what? Jak to? Dlaczego ktoś na mnie krzyczy?
0: Że to jakiś żart chyba.
1: To były takie sytuacje, że ja mówię o takiej przemocy, że ta żona wchodzi na miękko, bo że ty nie masz sytuacji, jakby nie wiesz kiedyś, jak masz się zachować, bo to jest takie szokujące po prostu.
2: A czy to jednak ma pewien związek z tym, że kobieta w ciąży, która spodziewa się szczęśliwego, w cudzysłowie, rozwiązania, jest jednak traktowana inaczej niż ta, które dziecko właśnie traci. Czy to widać, bo to słychać w tych opowieściach kobiet, no, które przez całe lata skarżyły się na to, że muszą ronić w towarzystwie albo różowych bobasów świeżo urodzonych przez swoje koleżanki z sali, albo no właśnie szczebioczących koleżanek, sąsiadek, które czekają i spodziewają się, że wszystko będzie dobrze, że ten rodzaj takiego upiornego przemieszania perspektyw być może był nawet bardziej bolesny niż samo to doświadczenie, czy świadomość, że ono się zbliża.
3: Na pewno często się tak zdarza. To, o czym powiedziała
2: wciąż,
3: Sara,
2: czy to jest już przeszłość?
3: Sądzę, że wciąż, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, ale nie tylko. To, o czym przed chwilą powiedziała Sara, dla mnie to się sprowadza do tego, że sam polski system ochrony zdrowia wymaga leczenia. Ten system jest chory, jest szkodliwy momentami dla samych pacjentek, jest szkodliwy dla kadry medycznej. A jeżeli chodzi o tematy okołoreprodukcyjne, to jest wielokrotnie złożony problem. Między innymi dlatego, że nie wiem, czy państwo wiecie, ale polska kadra medyczna i lekarze ginekolodzy i położne nie są uczeni nawet w ramach studiów, w ramach specjalizacji, na przykład w jaki sposób przeprowadzić zabieg przerwania ciąży. Wielokrotnie może być tak, że położne, przechodząc cały proces kształcenia, nie mają możliwości, żeby asystować przy martwym urodzeniu. Po prostu to się nigdzie nie pojawia. Traktujemy to tak trochę, no ta zmowa milczenia, tak? Jakaś taka zasłona się rozlewa już nawet na ten aspekt uczenia przyszłych pokoleń kadry medycznej. I jest tak, że pacjentka przechodzi przez no, doświadczenie dla niej często trudne, często traumatyczne, bo jednak co innego poronienie samoistne, a co innego poronienie wywoływane intencjonalnie w pierwszym trymestrze, co innego poronienie wywoływane, no nie wiem, ze względu na wady rozwojowe płodu, tak, w naszej obecnej sytuacji prawnej to nie, ale ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia matki, to są wszystko różne scenariusze. I nikt w polskim modelu ochrony zdrowia nie jest przygotowany na radzenie sobie z tymi sytuacjami, bo po prostu nie ma wiedzy, nie ma kompetencji, jest za to bardzo dużo strachu. I oczywiście, że są w Polsce lekarze, którzy przecierają szlak, którzy

i walczą z przemocą położniczą i współpracują między innymi z nami. My jako Federa prowadzimy też szkolenia dla kadry medycznej, gdzie uczymy po prostu, jak wspierać pacjentki w trakcie zabiegu przerwania ciąży, jak wspierać pacjentki roniące. Uczymy nawet technik wykonywania zabiegów, bo to także nie pojawia się na studiach.

0: matki w ciąży. I tego tak zwanego, tego co nazywa się czasami płodocentryzmem, tak? Kobieta staje się jakimś nośnikiem, a nagle cała uwaga poświęcona jest samej tej ciąży.
1: No i w sytuacji, w której ta ciąża jest tracona, no to...
0: To nie ma się na czym skupić.
1: Tak, i jakby spadek w tej hierarchii szpitalnej, pacjenckiej nawet, jest tym bardziej dotkliwy to i się bolesny.
0: To się potrafi zdarzać nadal, niestety. No, nasz zespół prawny federowy oczywiście świadczy pomoc także w takich sytuacjach. Wspieramy w składaniu skarg do Rzecznika Praw Pacjenta, informujemy o tym, na jakie akty prawne się powołać w szpitalu. No ale samo to, tak, że walczymy z takim molochem w ekstremalnie trudnej, delikatnej sytuacji w życiu i dla mnie to jest nieustająco szokujące, że my w federze potrafimy odebrać telefon pod tytułem dowiedziałam się, że jestem w ciąży, chcę spróbować urodzić, ale tylko jak będę pod opieką waszej prawniczki. I inaczej nie. Brakuje nam w Polsce czegoś, co w naukach społecznych, w socjologii medycyny nazywamy medycyną partycypacyjną, czy medycyną skupioną na pacjencie. To jest konkretny model świadczenia ochrony zdrowia, czy świadczeń opieki zdrowotnej, który przede wszystkim bierze pod uwagę sytuację i potrzeby no, osoby leczonej, w tym przypadku pacjentki, która właśnie traci tę ciążę, że się z nią rozmawia, że się ją informuje. Polski system zresztą już teraz gwarantuje szereg praw. One po prostu w wielu placówkach niestety nie są przestrzegane, no ale my jako Federa staramy się stać i na straży tych praw i interweniować w przypadku ich naruszania i edukować tak, jak robimy to z Przegrą.
1: Sara i Kinga, wy w waszym spektaklu jakby personel medyczny jest gdzieś w tle i właściwie odgrywa rolę poboczną. To jest niemal epizod, choć znaczący i też nie spoilerujmy.
2: Mroczne
1: może,
2: tło.
1: To rozumiem też był wybór świadomy, to znaczy to skupienie się na doświadczeniu kobiety, a nie na analizie opresyjnego systemu.
2: Chyba intuicyjny. Dopiero jak teraz to powiedziałaś, to uświadomiłam sobie, że no faktycznie tak jest, więc nie, skłamałabym mówiąc, że był świadomy. Był czysto intuicyjny, ale tak jest rzeczywiście.
1: No ale też skoro czerpiecie z doświadczenia biograficznego Sary, no to też zupełnie...
2: Z automatu.
1: Zupełnie zrozumiały. Choć to, no znów mam na końcu języka, ale nie powiem państwu, żeby nie psuć odbioru spektaklu, jeśli będziecie mieć szansę go obejrzeć. A powiedzcie od razu, gdzie i kiedy, żeby na pewno to wybrzmiało. Najbliższy
3: we Wrocławiu 12 czerwca o 18. Zapraszamy do Mizerart, takiego miejsca we Wrocławiu. I kolejny 25 września w Warszawie w Domu Kultury Kadr.
0: I walczymy jeszcze o kilka spektakli, być może w międzyczasie. Zobaczymy, trzymamy kciuki.
1: To powiedzcie może teraz o tym, jak on już rezonuje w waszych odbiorczyniach, odbiorcach. Wiem, że też odbiorcach, wiem, że mężczyźni, tak, o tym mówiłyście mi, tak, są bardzo poruszeni. Też jeśli nas słuchają i mają ochotę włączyć się do tej dyskusji, to tak samo jak i kobiety pod numerem 22 i 7 trójek zostaną wysłuchani przez nas. Zapraszamy do dzwonienia, ale wracając do studia i do moich gościń. Kinga, jak ty czytasz te reakcje pierwsze?
2: Nie spodziewałam się, że jest aż taka potrzeba czegoś, co otworzy ludzi, właśnie zarówno kobiety, jak i mężczyzn, żeby mieć taką przestrzeń, żeby wreszcie o tym opowiedzieć. Bo przynajmniej te wszystkie osoby, z którymi ja rozmawiałam, w ich głosach jest też ulga. Że wreszcie mogą to z siebie wyrzucić. No i to jest wspaniałe, bo dokładnie o to nam chodziło. No nie wiem, dziewczyny, jakie wy macie wrażenia?
1: I że też ten upiór w szafie podany pewnie tak, jak wy go podajecie, nie jest taki straszny, nie straszy tak bardzo.
2: To po pierwsze, a po drugie wydaje mi się, że to jest taka siła właśnie uświadomienia sobie, aha, czyli to nie jest tylko moje doświadczenie, czyli to nie tylko mnie coś takiego dotknęło, to nie tylko ja czułam smutek, może ulgę, może złość, może właśnie szok, bo ta

0: ta paleta emocji jest naprawdę wieloraka.
1: On jest przeciw samotności w tym doświadczeniu, wasz spektakl, twój monodram Sara. Czy ty w ogóle stawiasz sobie jakiś cel? Masz jakąś misję zwerbalizowaną, o którą tutaj walczysz, występując za każdym razem z Przegrą?
2: Ja mam coś takiego, Ricky Gervais kiedyś powiedział a propos swoich stand-upów, że you have to push the button. I jak ja to usłyszałam, sobie pomyślałam, właśnie, to jest to, co ja chcę zrobić.
0: Bo Sara jest hazardzistką.
2: Ja chcę nacisnąć ten guzik i zobaczyć, co się wydarza.
1: Co się wydarza.
2: I właśnie się wydarza. To znaczy, nie sądziłam, że tym tekstem, jakby tym wydarzeniem, ja to nazywam projektem, bo to dla mnie jest trochę poza teatrem. W sensie, tak. Naciskamy jakiś guzik i ludzie się odzywają. I to jest naprawdę bardzo dużo. To znaczy, wydaje mi się, że to jest rzadkie w teatrze, żeby tuż po spektaklu ludzie mówili o swoich traumach. A bardzo mi zależało na tym, żeby to nie była psychodrama. Bo są też takie spektakle, które mają całą opiekę terapeutyczną albo na przykład warsztatową, że wchodzimy w jakiś temat, mielimy ten temat, jest spektakl, oglądamy i tak dalej. Ja nie chciałam w to wchodzić, natomiast zastanawiałam się, czy to się uda na poziomie takim prostym jakby zainteresować i jakby zachęcić ludzi do rozmowy i się udaje. I to jest, dla mnie to jest fascynujące, tak performatywnie myślę sobie. Czysto ludzko, a propos samotności, jak pytasz, to właśnie tak, no tutaj się kończy samotność i to jest super.
1: Zaczyna się wspólnota.
2: Tak.
1: To jest jednak balansowanie na cienkiej linii i też obcowanie z cudzą traumą, z cudzymi traumami. Domyślam się, że też dla ciała tutaj doradczego i merytorycznego, które Antonina Lewandowska i Fundacja Federa reprezentują, to też jest, czy mógłby być jakiś dylemat etyczny, tak? Jak też potem świadczyć pomoc, być może psychologiczną, tym osobom, którym obejrzenie Przegry coś bolesnego otworzy, przypomni. Powiedz proszę, czy to jest konieczne, czy jednak twoja misja i twoje zadanie wokół spektaklu polega przede wszystkim na uświadomieniu praw, jakie kobietom w sytuacji, czy podczas, czy po doświadczeniu poronienia w Polsce przysługują? Bo to jest ten moment, żebyśmy o nich powiedziały. Mamy nowy od 2025 pakiet tych praw. Realizacja tych obowiązujących dotychczas chyba przede wszystkim w standardach opieki okołoporodowej pozostawiała bardzo wiele do życzenia i ostatni raport NIK z 2021, nie wiem czy mamy nowszy, pokazywał, że jest ciągle bardzo niedobrze z tymi prawami, które już wówczas przysługiwały kobietom. Teraz powinno być ich więcej. Powiedzmy, jakie one są.
3: Odpowiadając na pierwsze pytanie, na to, jaki w ogóle, jak to jest pomyślane z tej naszej federowej strony, myśmy się nad tym zastanawiały, we trzy. Zastanawiałyśmy się, w jaki sposób w ogóle zaopiekować ten spektakl od strony takiej właśnie merytorycznej, edukacyjnej. Czy to ma być wykład, czy to ma być warsztat, czy konwersatorium, właśnie jak to ugryźć, od
1: czy
3: której strony.
1: Czy terapeutka na stand-by'u?
3: No i zdecydowałyśmy, tak jak Sara wspomniała, że nie będziemy z tego robić żadnej psychodramy, nie będziemy robić kręgu wsparcia. Nasze ekspertki, czy to jestem ja, czy to są moje koleżanki z zespołu, jesteśmy po spektaklu po to, żeby przybliżyć właśnie to, jakie są w tej chwili prawa pacjentek roniących, czym w ogóle jest doświadczenie poronienia z perspektywy biologicznej, medycznej, jak na to reagujemy na poziomie takim psychologicznym, bo Kinga wspomniała, że też jednym z uczuć potrafi być ulga, tak? Potrafi być radość. To są bardzo często złożone, trudne do wytłumaczenia emocje, których kobiety czasami się wstydzą, też dlatego, że właśnie ten temat się nie pojawia, więc uznałyśmy, że chcemy stworzyć przestrzeń do tego, żeby wymienić się informacjami, doświadczeniami. I dla mnie to było fantastyczne po premierze. Jakoś mnie uderzyło, premiera miała miejsce w Poznaniu. I po tym spektaklu w Poznaniu ja i moja koleżanka

0: taka terapeutka, siedziałyśmy we dwie na scenie i prowadziłyśmy taką rozmowę edukacyjną z publicznością i osoby z publiczności zaczęły się nagle otwierać. I zaczęły się otwierać o swoich doświadczeniach, które nawet niekoniecznie były doświadczeniami samego poronienia, tak? Ale taki już mam wrażenie, może nie to, że slogan, ale zdanie, które nam się zapętla po każdym wystawieniu, to jest, no ja nie mam za sobą doświadczenia poronienia, ale... Tak? Mm-hmm. I pod to ale później podstawiamy przemoc okołoporodową, przemoc w gabinetach nawet, tak po prostu w trakcie badania lekarskiego, to, że ktoś fatalnie wspomina jakość opieki świadczonej w trakcie porodu, przedawnione zabiegi medyczne, ryzyka, tak, to, że jedna z widzek otwierała się nawet w zakresie tego, jakie konsekwencje po wielu latach odczuwa po źle przeprowadzonym medycznie porodzie. Więc tu się tworzy jakaś taka wspólnota. My nie chcemy w ramach tego spektaklu prowadzić terapii, bo to nie jest ku temu przestrzeń, ale my jako Federa otworzyłyśmy w zeszłe 2 lata temu, już Jezus... No, czas płynie. Otworzyłyśmy Centrum Zdrowia Federa w Warszawie, gdzie przyjmują psycholożki, prowadzimy terapię, mamy też specjalistki psychiatrii i staramy się zapewnić taką pomoc i też nie ukrywam, że w ramach tego projektu no, zaczęłyśmy się zastanawiać po prostu nad uruchomieniem takiej grupy wsparcia dla kobiet po poronieniu i z doświadczeniem przemocy czy ginekologicznej, czy położniczej.
1: No choć widać, wsparcie że jest... psychologiczne jest i tu dojdziemy, mam nadzieję, do drugiej części mojego pytania, częścią tego pakietu właściwie, chyba tak go można nazwać, który już teraz w świetle polskiego prawa powinien każdej roniącej pacjentce przysługiwać. To tak, wsparcie psychologiczne w szpitalu, czy przez szpital zapewnione. Co jeszcze?
0: Część osób, które się na to zdecyduje, bo to jest powiedzmy opcja dla chętnych, natomiast można ubiegać się o zasiłek pogrzebowy, bo każda osoba, która roni, może zdecydować się też na organizację pochówku. Są osoby, które chcą z tego prawa skorzystać, chcą mieć miejsce, do którego mogą pójść, zostawić świeczkę na cmentarzu. Jeżeli ktoś decyduje się na pochówek, to mamy w tej sytuacji zasiłek pogrzebowy, on od 1 stycznia tego roku, jeśli dobrze pamiętam, wynosi chyba 7 tysięcy złotych.
1: Ale czy to oznacza, że na każdym etapie czy zaawansowania ciąży można liczyć i prosić szpital o to, żeby...
0: Teoretycznie szczątki... tak. To jest kwestia zabezpieczenia tych tkanek, zabezpieczenia szczątków. No to jest pytanie, bo my prowadząc takie rozmowy, zwłaszcza przygotowujące do terminacji ciąży w szpitalu, tak, ale nie tylko, bo dzwonią do nas osoby w różnych sytuacjach, zawsze mówimy, tak, przy przyjęciu najprawdopodobniej zostanie pani zapytana, czy decyduje się pani na pochówek, no bo szpital musi wiedzieć, jak postępować z tymi tkankami, tak, czy je zabezpieczać, czy nie. Więc jest kwestia pochówku, ale co też bardzo ważne i niewiele osób o tym wie, co słyszę po spektaklach, tak, że później ludzie z takim głębokim zaskoczeniem mówią, ale to ja nie wiedziałam, że tak można. To znaczy to, że po doświadczeniu poronienia, nieważne czy ono jest wywołane czy samoistne, przysługuje osobom zatrudnionym na umowę o pracę też skrócony urlop macierzyński.
1: Nazwany, czyli czas na odpoczynek i
0: regenerację. Nazwany bardzo mało fortunnie, mówiąc eufemistycznie. Tak. Natomiast na podstawie kodeksu pracy przysługuje nam 8 tygodni pełnopłatnego urlopu, 8 tygodni liczonych od dnia poronienia, więc to jest no 8 tygodni z pełną odpłatnością, które oczywiście można później przedłużyć zwolnieniem na przykład psychiatrycznym, jeśli jest taka potrzeba, no ale wtedy ta odpłatność też jest mniejsza, bo już mówimy o zwolnieniu lekarskim.
1: Piszecie też na stronach Federy o badaniach genetycznych.
0: Tak.
1: To jest zupełnie nieoczywisty aspekt tej sytuacji, że można o takie badania prosić. Właściwie po co? Bo nie post factum, wydaje się, że to nie ma wielkiego znaczenia, a jednak ma.
0: Zdecydowana większość poronień to są poronienia losowe. Znaczy to nie jest wina osoby, która tę ciążę traci. Organizm traci ciążę zazwyczaj, jeżeli z tą ciążą coś jest nie tak, coś poszło nie tak jak powinno. To zazwyczaj są ciąże, które rozwijają się nieprawidłowo na poziomie genetycznym, są w jakiś sposób po prostu nie do utrzymania przez organizm. Natomiast jeżeli te poronienia nawracają, to może sugerować przy drugim, trzecim poronieniu, że jest jakiś problem natury medycznej. I możemy wtedy zwrócić się do lekarza specjalisty z prośbą o przeprowadzenie badań genetycznych. Mogą to być badania genetyczne zarodka czy płodu, tak żeby

0: weryfikować, co tam się dokładnie wydarzyło, ale można też prosić o tak zwane badania kariotypu, kariotypu matki i ojca. Chodzi o sprawdzenie, w bardzo dużym skrócie, nie wchodząc już w medyczne szczegóły, ale chodzi o sprawdzenie, czy ta konkretnie para, mając dzieci ze sobą, nie ma przypadkiem zwiększonych szans na chorą ciążę, chore dziecko w przyszłości.
1: Tak? I to są badania, które zostaną wykonane nieodpłatnie na NFZ?
0: To zależy od sytuacji dokładnie, nie wchodząc już w tej chwili w szczegóły, bo w niektórych sytuacjach one będą przynajmniej częściowo refundowane, w niektórych trzeba będzie za nie dopłacić z własnej kieszeni. Tu już bym polecała po prostu kontakt z lekarzem genetykiem i omówienie swojej sytuacji indywidualnie. No ale...
1: I cała ta informacja o tych wszystkich możliwościach i prawach pacjentki, uzyskanie tych informacji jest również prawem.
0: Tak, jak
1: pacjentki.
0: Najbardziej.
1: Każda
0: do informacji
1: powinna...
0: medycznej jest podstawowym prawem, które przysługuje każdej osobie hospitalizowanej w Polsce, więc możemy zwracać się z prośbą o to, żeby w ogóle nas poinformować, co się dzieje, co to za badanie, dlaczego ono jest wykonywane. I możemy też prosić o informowanie nas przed tym faktem, jakie mamy możliwości diagnostyczne, kliniczne i razem z lekarzem podejmować decyzję o tym procesie terapeutycznym. Jak to wygląda w praktyce? Mówi o tym na przykład Monodram i chociażby ten fragment, od którego zaczęłaś, Aniu, no to, że jeszcze nie wiedziałam, że to pytanie w szpitalu to nie jest coś, na co jest przestrzeń.
1: No właśnie, bo tu chciałam zapytać Sarę o to, czy coś z tego się wydarzyło w twoim przypadku. Czy ty skorzystałaś, czy dano ci szansę skorzystać z tych praw, których przynajmniej część już... w momencie, w którym działa się twoja historia, była zagwarantowana.
2: No i ja miałam właśnie, dostałam tę informację o zasiłku pogrzebowym, więc tak, miałam wspaniałą opiekę psychologiczną ze szpitala, więc dużo się wydarzyło dobrych rzeczy. A propos genetyki, no, nie było mi to potrzebne, bo to było moje pierwsze poronienie. Natomiast słyszałam o tym, wiem, że to coś takiego. Także, no tak, tak. Tutaj zostałam poinformowana.
1: Tak, aczkolwiek perypetie związane z realizacją tego prawa do zasiłku pogrzebowego stanowią tak naprawdę rdzeń w dużej mierze tak. Opowieści twojej w Monodramie Przegra. Na koniec jeszcze Kingę chciałabym zapytać o to, czy będzie ciąg dalszy, czy wyście właśnie stworzyły jakąś teatralno-społeczną innowację, którą chcecie powtórzyć na jakiś inny temat, albo być może ten temat domaga się rozwinięcia, czy to już się wyłania? Czy no, na razie cieszycie się tym piorunującym efektem, który udaje się wam uzyskać?
3: Cieszymy się, na pewno. Natomiast ja nie pomyślałam o szkole ronienia i to już mi... Jakby to już jest dla mnie bardzo inspirujące, ale ponieważ na potrzeby tego spektaklu trochę stworzyliśmy kolektyw 1072, więc no jak już mamy kolektyw, to przypuszczam, że będziemy jeszcze coś robić, ale nie mam pojęcia, w którą stronę to pójdzie. Zobaczymy.
1: Zobaczymy. Sara, masz jakieś marzenia czy plany?
2: Nie wiem, ale myślę o tym, że fajnie by było mieć jakieś...
3: Ja też Sara ma teraz doświadczenie jako nową, świeżo upieczona matka,
2: tak.
3: Co też jest tematem samym w sobie.
1: Absolutnie, tak.
2: Tak. Myślę, że to jest gdzieś tam wisi. Nie, zobaczymy, co dalej. Na razie eksploatujemy. Myślę, że życie i eksploatacja tego na pewno przyniesie jakieś rozmowy z dziewczynami z Federy. Coś, ja czuję, że coś będzie.
1: No i też zapewne z waszą publicznością, która, tak, jak mówicie, chce z wami rozmawiać i przynosi, tak, swoje historie. Bardzo wam dziękuję. Sara Celer-Jezierska, Kinga Krzymińska i Antonina Lewandowska były moimi gościniami. Anna Kowalczyk, Wojciech Dorosz i Michał Jakubik. My mówimy państwu dobranoc.
2: Dobranoc.
3: Dobranoc.
0: Dobranoc.
4: Autopromocja Polskiego Radia.
5: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
6: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
5: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
6: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
5: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
6: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
7: Czekamy w sobotę 30 maja od 10.

0: do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77 przez 85 w Warszawie.
1: Autopromocja Polskiego Radia.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Służby ostrzegają przed możliwym skażeniem warty po pożarze w Obornikach. Jacek Protasiewicz przestał być członkiem zarządu szpitala w Lipnie w Kujawsko-Pomorskiem. Armia Izraelska wezwała mieszkańców całego południa Libanu do natychmiastowego opuszczenia swoich domów. Pożar hali produkcyjnej w Obornikach został opanowany. Służby rozesłały jednak alert z ostrzeżeniem o możliwym skażeniu warty. Otrzymali go mieszkańcy powiatu obornickiego i wronieckiego. Ostrzeżenie dotyczy odcinka rzeki od Obornik do Wronek. Wody Polskie apelują o zachowanie ostrożności, niezbliżanie się do rzeki oraz śledzenie bieżących komunikatów. Dlatego, dlaczego zdecydowano się na prewencyjny alert, wyjaśnia Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
3: Prosimy o to, żeby po prostu nie zbliżać się tutaj w okolice rzeki, czy w okolice generalnie tego terenu. To już jest któraś godzina działań ratowniczych. Część tej wody, mimo że jest odprowadzana do zbiorników, jednak no też w jakiś sposób wędruje w kierunku gleby. Będziemy jeszcze przez kilka godzin tutaj pracować. Na pewno część zastępów zostanie tutaj przez noc, żeby dozorować to pogorzelisko, więc te działania nie będą się kończyły w ciągu kilku najbliższych godzin.
2: Pożar hali produkcyjnej wybuchł około 15:00. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało ponad 60 jednostek Straży Pożarnej. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Spłonęły wysuszone wiązanki kwiatów i inne ozdoby na grobie Łukasza Litewki. Jak przekazała sosnowiecka policja, prawdopodobnie zajęły się od przewróconego znicza. Mogiła znajduje się na cmentarzu przy ulicy Zuzanny w Sosnowcu. Pożar gasiły dwa zastępy strażaków. Grób zmarłego posła Nowej Lewicy został już uprzątnięty. Straż wykluczyła podpalenie. Jacek Protasiewicz nie jest już członkiem zarządu szpitala w Lipnie w Kujawsko-Pomorskim. Były europoseł i wicewojewoda dolnośląski związany przez wiele lat z Platformą Obywatelską złożył rezygnację, którą dziś przyjęła Rada Nadzorcza Szpitala w Lipnie. Sprawa Protasiewicza wzbudziła kontrowersje po publikacji portalu Zero.pl, w której wskazano, że wpływy Polskiego Stronnictwa Ludowego w powiecie lipnowskim mogły mieć wpływ na zatrudnienie byłego polityka. Armia Izraelska wezwała mieszkańców całego południa Libanu do natychmiastowego opuszczenia swoich domów. Objęty przymusową ewakuacją jest teren wielkości 1/7 kraju.
4: Wcześniej arabskojęzyczny rzecznik izraelskiej armii opublikował wezwania do natychmiastowej ewakuacji kilkudziesięciu mniejszych miejscowości i największych na południu miast Tyru i Nabatije. Tylko w Tyrze i pobliskich miejscowościach, które są dawnymi obozami dla uchodźców palestyńskich, mieszka około 200 tysięcy ludzi. Teraz armia izraelska deklaruje, że strefą działań wojennych ma być teren oddalony nawet 40 km od granicy z Izraelem. Po południu armia ogłosiła, że przeprowadziła dziś ponad 120 ataków na tak zwane cele Hezbollahu. Statystyki libańskiego Ministerstwa Zdrowia wskazują, że w większości ofiarami są cywile. Od kilku dni trwają intensywne walki między izraelską armią a Hezbollahem. Drony z ładunkami wybuchowymi Hezbollahu powodują w Izraelu na tyle duży niepokój, że skrajna prawica wezwała Benjamina Netanyahu do zintensyfikowania działań armii. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
2: Rumuńska poetka Anna Blandiana została uhonorowana Międzynarodową Nagrodą Literacką imienia Zbigniewa Herberta w 2026 roku. Jury doceniła artystkę m.in. za bezkompromisowy sposób wyrażania oporu przeciw totalitaryzmom oraz wiarę w zwycięstwo świata wartości. Anna Blandiana odbierała wyróżnienie podczas gali w Warszawie. Dostałam już wiele nagród poetyckich, ale to jest pierwsza nagroda, która mnie bardzo wzrusza ze względu na to, że to jest nagroda, która nosi imię poety, a dodatkowo jest to poeta, z którym czuję podobieństwo losu. Międzynarodowa Nagroda Literacka imienia Zbigniewa Herberta to wyróżnienie przyznawane od 2013 roku na polu literatury światowej, przede wszystkim w dziedzinie poezji. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jutro pochmurno będzie na Suwalszczyźnie i tam może padać deszcz. 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach i na obszarach podgórskich w Karpatach. 18 w centrum, 22 na Dolnym Śląsku.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie.
0: Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego

0: wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: I znowu środa, i znowu wieczór albo noc, jak państwo wolą. I znowu biegnę do radia z prawdziwą przyjemnością, by zaprezentować godzinę, moim zdaniem, dosyć dobrej muzyki. Zacznie Mick Jagger.

Co Jagger, to Jagger Put Me in the Trash, czyli wyrzucasz mnie na śmietnik. Złowieszczy ten tytuł, ale piosenka, przyznają państwo, godna. No i sięgam do obszernych archiwów naszych spotkań i niech będzie to.

Thunderstruck i zespół AC/DC, to teraz z moich archiwów chciałbym Państwu przypomnieć cudowny utwór, który wykonywał Van Morrison.

Uwielbiam ten utwór, szczególnie o poranku, a dziś zagraliśmy w nocy, ale też zabrzmiał dobrze. Mam nadzieję, że dobrze zabrzmi teraz polski wykonawca. To będzie Sosnowski i Deszcz.

Sosnowski, deszcz nie chce wywoływać deszczu. Chce wywołać z mojej walizeczki płytę Marka Knopflera i niech tak będzie.

Jak się państwu słucha, przyznam się do czegoś, co nie jest specjalnie na moją korzyść, ale prezenterzy radiowi podkochują się trochę w dziewczynach, których muzykę prezentują, i tak było w przypadku moim i Ewy Cassidy.

Tak, z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że kocham ten głos, szczególnie w tym utworze i w tej interpretacji People Get Ready. To była Eva Cassidy. A czy państwo lubią zespół R.E.M.?

Nasz wieczorno-nocny program przejrzałem wczoraj naprawdę bardzo dokładnie archiwa naszych spotkań i myślę, że ten utwór sprawi Państwu przyjemność.

To był Cat Stevens dziś w naszym spotkaniu, a ktoś z słuchaczy zwrócił mi uwagę i bardzo dziękuję, że dawno nie śpiewała dla nas Sheryl Crow. Zatem teraz z walizeczki Sheryl Crow.

Jesteś moją idealną pomyłką. Mam nadzieję, że się nie pomylę. W piątek najbliższy Paul McCartney wydaje swoją nową płytę. My w czwartek posłuchamy jej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A teraz tytułem zapowiedzi i zachęty Paul McCartney i Ringo Starr.

Proszę nie zapomnieć w piątek wysłuchanie całego albumu nowego Paula McCartneya. My posłuchaliśmy go w piosence razem z Ringo Starrem. No i powoli będziemy kończyć. Mówiłem, że rozglądałem się po swoich archiwach. Kiedyś bardzo często towarzyszył nam John Lee Hooker, a tutaj w towarzystwie Carlosa Santany.

The Healer. To był Johnny Hooker i Carlos Santana. I Carlos dzisiaj odprowadzi Państwa do snu najpiękniejszą sambą, jaką można sobie wyobrazić. Dziękujemy i mam nadzieję do usłyszenia za tydzień.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policja uderzyła w zorganizowaną grupę, która stoi za fałszywymi alarmami w całym kraju. Premierzy Tusk i Starmer podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Naukowcy protestowali przed Sejmem, chcą lepszego finansowania nauki i swojej pracy. Trzy osoby zostały zatrzymane, ale prokuratura i policja podkreślają, że sprawa jest rozwojowa.

0: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości uderzyło w zorganizowaną grupę, która stoi za fałszywymi alarmami w całym kraju. Zatrzymane osoby są zamieszane w zgłoszenia w Warszawie, m.in. w domu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.
1: Dwie osoby usłyszały zarzuty, jedna zarzut udziału, druga kierowania grupą. Chodzi o zdarzenia w siedzibie Telewizji Republika oraz w miejscu zamieszkania Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast zgłoszenie dotyczące domu rodziny prezydenta wciąż jest badane, powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros. Zaznaczyła, że materiał dowodowy wskazuje na grupę, która powstała w internecie i kontaktowała się korzystając z komunikatorów i platform internetowych.
2: Stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń.
1: Premier Donald Tusk powiedział, że sprawa jest poważna, bo są bardzo poważne konsekwencje tego typu działań.
3: I jestem przekonany, że prokuratura i sądy będą traktowały bardzo poważnie tego typu przestępstwa.
1: Szef rządu zaznaczył, że wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczali się już takich rzeczy w przeszłości. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: W cieniu historii, w obliczu nowych zagrożeń, Polska oraz Wielka Brytania otwierają nowy rozdział współpracy obronnej. W Londynie premier Donald Tusk i premier Keir Starmer podpisali traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dokument ma wzmocnić współpracę militarną obu państw, rozwój nowych technologii wojskowych i wspólne działania przeciw cyberatakom i dezinformacji.
4: Podczas uroczystości Donald Tusk wielokrotnie podkreślał, że nowe porozumienie z Wielką Brytanią wykracza daleko poza tradycyjne ramy sojuszu obronnego. Premier wskazał na szeroki zakres ustaleń.
5: Nasza współpraca militarna, technologiczna, w cyberprzestrzeni, dotycząca bezpieczeństwa w szerokim wymiarze, także zdrowotnego, informacyjnego. To wszystko daje nadzieję na to, że ten wyjątkowy historyczny dokument w tym wyjątkowym historycznym miejscu z patronatem naszych pilotów z Dywizjonu 303 naprawdę uczyni naszą przyszłość bezpieczniejszą.
4: Szef polskiego rządu zaznaczył, że współpraca obu krajów będzie dotyczyć nie tylko wojska, ale także obrony infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym. Nowy traktat przewiduje między innymi częstsze wspólne ćwiczenia wojskowe, rozwój projektów zbrojeniowych oraz bliższą współpracę służb odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Żołnierz uniewinniony za użycie broni przy granicy z Białorusią. Karol S. był oskarżony o przekroczenie uprawnień i zagrożenie życia oraz zdrowia innych osób, gdy oddał kilkanaście strzałów w kierunku nielegalnych migrantów. Wyrok uniewinniający wydał Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie. W ocenie sądu szeregowy zrobił dokładnie to, co powinien był zrobić żołnierz, mówi sędzia Radosław Hunek.
6: To właśnie, że oskarżony, jak i pozostali broniący granicy zachowali się bardzo dobrze, świadczy fakt, że się nie zbliżali do granicy, bo trzeba powiedzieć, że po tym jak oskarżony zaczął dawać strzały, ci agresorzy cofnęli się, zaczęli uciekać. Nie wszyscy. Dwóch zostało. Wtedy rozpętało się piekło, ponieważ w ich kierunku leciały kłody, kamienie i inne niebezpieczne przedmioty. Wszyscy żołnierze i funkcjonariusze się cofnęli i z dość dużej odległości próbowali uspokoić sytuację, przede wszystkim nie dopuścić do ponownego przejścia przez granicę.
0: Do zdarzenia doszło w marcu 2024 roku na granicy z Białorusią w okolicy Dubicz-Cerkiewnych w województwie podlaskim. Karol S. oddał 12 strzałów w kierunku grupy osób złożonej z 10 nielegalnych migrantów, dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej i dwóch żołnierzy. Wszyscy znajdowali się na drodze granicznej. Wyrok nie jest prawomocny. Mówią, że każdy ma swoje granice wytrzymałości i dzień świstaka się skończył, dlatego postanowili zaprotestować przed Sejmem. Mowa o naukowcach, którzy chcą lepszego finansowania nauki i swojej pracy. Hasło zgromadzenia to 3% dla nauki, 100% dla Polski.
7: Doktoraty na etaty!
8: Proszę Państwa, mam tutaj takie spore pudełko. Wiecie co to? Podpisy! Nasze podpisy pod petycją.
9: Zabieramy postulaty. Dziękujemy organizatorom.
10: W ciągu 5 lat jesteśmy w stanie dojść do średniej europejskiej 2,2. Znamy tą drogę, wiemy jak to zrobić. Popieramy ten postulat i będziemy go realizować, więc te postulaty, które nam dacie, są do zrealizowania.
8: Trzymam petycję, wręczam ją i czekamy na informacje z ministerstwa, kiedy spotkamy się dyskutować o ich realizacji.
0: Protestujący przekazali petycję przedstawicielom resortu nauki i szkolnictwa wyższego. Ukraiński IPN rozważa możliwość przeniesienia szczątków Stepana Bandery na Ukrainę. Poinformował o tym szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Nie przekazał jednak, kiedy dokładnie miałoby do tego dojść.
11: O ewentualne plany ekshumacji i przeniesienia na Ukrainę szczątków Bandery szef ukraińskiego IPN Aleksandra Ofiorow był dopytywany przez ukraińskie media. Jak stwierdził, Bandera stał się na Ukrainie postacią znaną, dlatego temat jego ponownego pochówku pozostaje

0: aktualny. Na pytanie, czy obecnie prowadzone są prace nad sprowadzeniem bandery, nie odpowiedział jednoznacznie. Obecnie prowadzone są działania dotyczące wielu osób. Rozważamy również kwestie bandery i innych postaci. Proces ponownych pochówków wymaga dużych możliwości instytucjonalnych. Na dziś prace dotyczą kilkuset osób. Uważany przez polskich historyków za współwinnego rzezi wołyńskiej, szef ukraińskich nacjonalistów Stepan Bandera spoczywa w Monachium. Ukraina rozpoczęła proces sprowadzania i ponownych pochówków działaczy niepodległościowych, w tym czołowych działaczy organizacji ukraińskich nacjonalistów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Susza przybiera na sile, najbardziej uderza w uprawy zbóż jarych, ozimych oraz truskawek. Choć deszcz poprawił kondycję drzew i krzewów, w glebie pogłębia się deficyt wody, informuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Szczególnie niepokoić może okres, w którym te braki wody występują, mówi Jerzy Kozera z Puławskiego Instytutu.
2: Te rośliny jare i później siewy kukurydzy i buraka były w bardzo niekorzystnych warunkach i mamy opóźnienie wzrostu tych roślin. Miejmy nadzieję, że nie doszło tam do żadnych infekcji chorobowych i te uprawy powoli ze względu na wilgoć, która została dostarczona w ostatnich dwóch dekadach, będą się rozwijać prawidłowo.
1: Susza występuje przede wszystkim w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim oraz warmińsko-mazurskim. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Mateusz Foremiak.
4: Chciałoby się nieco później, ale i tak są powody do zadowolenia. Iga Świątek w trzeciej rundzie French Open powalczy z Magdą Linet. Nasza najlepsza tenisistka awansowała do niej, bo dosyć łatwo, 6-2 i 6-3 wygrała z Sarą Bejlek, ale i tak przed kolejnym meczem ma kilka wniosków.
5: W sumie zawsze jest nad czym pracować. Były czasami momenty meczu, że popełniałam błędy z ataku, bo dużo było tych, które mogłam zaatakować. Myślę, że jutro właśnie mogę doszlifować trochę pierwszy serwis, bo trochę pojawiło się błędów na długość.
4: Nieco inaczej przygotowania do piątkowego meczu planuje Linet. Ona sprawiła co najmniej niespodziankę po trzech setach, odsyłając z Paryża wyżej notowaną Jelenę Ostapenko.
6: Jutro mam spokojniejszy dzień, bo prawdopodobnie tylko double, więc jestem dość pozytywnie nastawiona, czuję się też lepiej, więc no mam nadzieję, że po prostu wyjdę tak samo bez presji i będę próbowała po prostu wszystkiego, żeby uprzykrzyć i zażyć, chociaż trochę.
4: Kłopotów w tym roku nikomu nie sprawi już Magdalena Fręch, która zaskoczyła na minus, przegrywając ze 170 na świecie Szwajcarką Teichmann, a także, i to już prawdziwa sensacja, wiceliderka światowego rankingu Jelena Rybakina. W rozgrywkach deblowych już po pierwszych występach swoje przygody zakończyli Katarzyna Piter i Filip Pieczon. Jutro około południa o pozostanie w turnieju zagrają Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. Piąty finał Ligi Konferencji UEFA po raz trzeci dla angielskiej drużyny. Tym razem najlepsza okazała się ekipa Crystal Palace, która w Lipsku skromnie, bo 1-0 wygrała z hiszpańskim Rayo Vallecano. W europejskiej piłce klubowej przed nami już ostatnie duże wydarzenie sezonu, a więc sobotni finał Ligi Mistrzów. O krok bliżej obrony mistrzostwa są koszykarze Legii Warszawa. W pierwszym derbowym meczu półfinałowym z Dzikami byli lepsi 98-80. Kolejny mecz znowu w roli gospodarzy rozegrają w piątek. Jutro druga runda starcia Arki Gdynia z Zastalem Zielona Góra. Przy okazji wspomnę jeszcze, że do Ekstraklasy po trzech latach przerwy wraca Astoria Bydgoszcz. Na koniec zaglądamy jeszcze na chwilę do Włoch, gdzie trwa ostatni tydzień Giro. 17 etap dla Duńczyka Michaela Wellgrena. Liderem z solidnym zapasem 4 minut pozostaje jego rodak Jonas Winigo.
1: Jutro pochmurno na Suwalszczyźnie i tam może padać deszcz. 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz obszarach podgórskich w Karpatach. 18 w centrum i 22 na Dolnym Śląsku.
7: Autopromocja.
8: Nasz piosenkowy duet.
9: Już termometr wsadził w dziuplę, otoskopem zbadał sęk.
8: Wzbogacił swój dorobek nową, tym razem wyraźnie satyryczną piosenką o wujcie. Można ją znaleźć, tak jak i poprzednie, na stronie trójka polskieradio.pl. A kolejną Bob and Carolina zaprezentują już w czwartek.
10: Jakiś sprzeciw?
11: Nie słyszę.
8: Wszyscy są zgodni. Tuż przed 9 w cyklu Piosenkarnia.
12: Nikt tu nie przyczepi się.
8: W audycji zapraszamy do Trójki.
7: Autopromocja.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Niespodziewanie minęła 23. A ja w ostatniej godzinie dnia mówię dobry wieczór, nazywam się Justyna Grabasz, a to są Białe Szumy, jeszcze majowe.

What goes on in your mind? Takie pytanie od grupy The Velvet Underground dzisiaj na rozpoczęcie. Pytanie, które zespół zadał na swojej trzeciej płycie, wydanej w roku 1969. A dlaczego dzisiaj od tego utworu zaczynamy? No, powodów jest kilka. Po pierwsze, rzadko ten skład pojawia się w szumach, więc musimy trochę ponadrabiać. A po drugie, kilka dni temu grupa West Side Cowboy, której jestem wielką fanką, wypuściła w świat utwór w pewnym sensie zainspirowany tą piosenką, a dokładniej oparty na gitarowym riffie z tego utworu. No i jak się pewnie Państwo domyślają, za moment ta piosenka pojawi się na trójkowej antenie. Piosenka zainspirowana nie tylko utworem The Velvet Underground, ale także pewnym klubem piłkarskim. Kickstones, The Boys.

Bardzo lubię tę swobodę, to niewymuszone brzmienie i granie, które sprawia, że masz ochotę natychmiast zaprzyjaźnić się ze wszystkimi członkami zespołu West Side Cowboy, którzy, jak się okazuje, są wielkimi fanami klubu piłkarskiego FC United of Manchester, założonego przez kibiców Manchesteru United, którzy strajkowali przeciwko przejęciu klubu przez amerykańskiego miliardera Malcolma

Glazera. No, ja nie będę udawać, że jakoś tak szczególnie dobrze znam tę historię, ale wiem, że ten utwór, który za nami, jest wyrazem miłości do tego klubu, no i przy okazji zapowiada płytę zespołu West Side Cowboy, która się ukaże w sierpniu. A utwór, który przed nami, zapowiada album lipcowy i też spodziewam się po nim rzeczy świetnych, bo single naprawdę rozbudzają apetyt. Mary in the Junkyard i New Muscles.

I chyba najbardziej w całym utworze podoba mi się ta nucona melodia na początku i w okolicy refrenu. Powtarzana zresztą parę razy, dzięki czemu naprawdę mocno zapada w pamięć. New Muscles to jest nowa kompozycja grupy Mary in the Junkyard, którą będzie można usłyszeć na ich debiutanckiej płycie Roll Mother Hermit. Bardzo jestem zaciekawiona tym składem. Poznaję ich muzykę od kilku miesięcy i tak coś czuję, że będzie o nich naprawdę głośno, a przynajmniej tego im życzę. Trio z Londynu, trio bardzo młodych ludzi, zaczęli wspólnie grać w roku 2022. Wszyscy wtedy jeszcze byli nastolatkami. Teraz już chyba nie są, ale słychać te

młodzieńczą energię w ich muzyce. Polecam, 3 lipca ukaże się ich debiut i pewnie jeszcze wtedy będziemy do nich w szumach powracać. A na razie artystka z nieco większym dorobkiem, Aldous Harding, i tutaj już nie musimy wyczekiwać. Jej nowa płyta ukazała się 8 maja, a na tym albumie m.in. utwór Train on the Island.

Train on the Island, kompozycja tytułowa z nowej płyty Aldous Harding, z płyty, na której dużo dziwności, ale też właśnie dlatego jest taka intrygująca. Bardzo serdecznie polecam posłuchać tej płyty w całości. I teraz pozwolę sobie z tego kącika nowości przejść do rzeczy nieco starszych, zanim przejdę do rzeczy dużo starszych. Dostaję od Państwa sporo wiadomości, bardzo za nie dziękuję i czasem wśród tych wiadomości zdarzają się jakieś piosenkowe polecajki. Regularnie coś ciekawego podsyła mi pan Jacek, którego serdecznie pozdrawiam. No i jakiś czas temu przypomniał mi o takim projekcie jak Lost Horizons, który założyli wspólnie Simon Raymond, znany jako basista i klawiszowiec w zespole Cocteau Twins, i Richie Thomas, perkusista Deaf Jazz. Panowie w 2021 roku wydali piękny album In Quiet Moments, złożony w dużej mierze właśnie z takich pięknych, spokojnych kompozycji, a na ten album trafił między innymi utwór Blue Soul z udziałem Laura Groves. I tak sobie myślę, że bardzo dobrze ten utwór sprawdzi się tą późnowieczorną porą.

Tak się to wszystko zaczęło. Tak debiutował skład Suzy and the Banshees w roku 78 singlem Hong Kong Garden, czyli utworem nazwanym na cześć pewnego chińskiego baru serwującego dania na wynos. Obiecywałam, że przejdę do rzeczy starszych, tak więc są i one. Jeden z pierwszych postpunkowych hitów, a dzisiaj pojawia się przede wszystkim w związku z urodzinami Suzy Sue, która przyszła na świat właśnie 27 maja roku 1957. No to śpiewamy 100 lat. I 100 lat śpiewamy także jeszcze jednej pani, chociaż to będzie akurat trochę nadrabianie zaległości, bo ta artystka obchodziła urodziny wczoraj. Mowa o Stevie Nicks, czyli fenomenalnej wokalistce grupy Fleetwood Mac.

Tak pięknie o rozstaniach potrafi śpiewać tylko Stevie Nicks. W tym przypadku o rozstaniu z Mickiem Fleetwoodem, bo jak przyznała kiedyś Stevie w jednym z wywiadów, ten utwór był skierowany konkretnie w jego stronę. Storms. Taki tytuł nosi ta kompozycja. Zresztą sztorm, burza, te motywy bardzo często pojawiają się w piosenkach jako symbol trudnych momentów w życiu. A mówię o tym między innymi dlatego, że kolejna kompozycja również do tego nawiązuje. Mamy burzę w tytule i mamy motyw rozstania. Pola Chobot i Adam Baran.

Ja się w ogóle przyznam, że jak nie mogę spać, albo jak ktoś w pobliżu głośno chrapie, to sobie włączam dźwięki burzy i sen jakoś tak łatwiej przychodzi. Tak więc dzisiaj w ramach kojenia nerwów pojawia się w szumach w utworze Burza, Poli Chobot i Adama Barana. Jestem w ogóle ciekawa, kto z Państwa dzisiaj doświadczał burzy, bo wiem, że nad Polską trochę chmur się kłębiło, tak więc może ktoś miał burzowe widowisko nad głową. Jeśli tak, to zazdroszczę. No i nie chcę jeszcze porzucać tych deszczowych i burzowych motywów, szczególnie, że ostatnio ponownie w kółko słucham grupy Wunderhorse, która ma na swoim koncie pewną znakomitą piosenkę z deszczem w tytule.

Do you feel the rain? Aż to jest świetny utwór. Grupa Under Horse i album Midas. No i z tą płytą w ogóle dziś Państwa zostawię. Chociaż na koniec nam wybrzmi kompozycja, w której już nie pojawiają się deszczowe motywy, ale za to pojawia się wolność. Tak jest. Można sobie wyobrazić, że się leci w przestworzach, szybuje gdzieś po nocnym niebie. Dziękuję za dziś. Nazywam się Justyna Grabasz. To były Białe Szumy. Życzę dobrej nocy i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Brzmiał tak, jak gdyby Joy Division spotkali Maisie Star of Roadhouse w Twin Peaks. Ostatnio grali koncert przed Pete'em Doherty'm. Hania, Kasia i Michał. Ich utwory z debiutanckiego albumu Moonflowers prezentowaliśmy jako pierwsi, a teraz czas na sesję. Tym razem przy nieco przygaszonym świetle. Lunar Trips i premiera live sesji ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w czwartek po 22. Do usłyszenia Wow Control i do zobaczenia na trójkowym YouTubie. Mateusz Tomaszuk.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 28 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie burzliwie debatowali nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. W bazie w Powidzu otwarto nowe wojskowe magazyny dla amerykańskiego lotnictwa. Donald Trump zagroził zbombardowaniem Omanu, czyli swojego kluczowego sojusznika na Bliskim Wschodzie. Burzliwa debata wokół projektów dotyczących projektów ustawy o statusie osoby najbliższej w Sejmie. Drugie czytanie propozycji, która umożliwi dwóm dorosłym osobom zawarcie przed notariuszem umowy, dzięki której będą mogły m.in. wspólnie rozliczać podatki czy uzyskać dostęp do informacji medycznej partnera.
3: Argumenty podczas debaty rozkładały się według znanych podziałów. Prawica mówiła nie dla projektu. To jeden z najgroźniejszych projektów. Atak na rodzinę, na społeczeństwo i tradycje, mówił poseł PiS Michał Wójcik.
4: W miejsce małżeństwa, związku małżeńskiego, związku kobiety i mężczyzny, przypominam, to tak

0: jest w Konstytucji napisane w artykule 18. I ta instytucja jest pod szczególną ochroną państwa. Wprowadzacie w istocie związek partnerski.
1: Posłanka KO Dorota Łoboda odpowiadała, że projekt wychodzi w kierunku potrzeb ludzi, a nie jest atakiem na rodzinę.
2: Wasze lęki są zupełnie bezpodstawne. To, że dwie osoby żyją ze sobą i chcą ten związek sformalizować, to jest normalna ludzka potrzeba bezpieczeństwa.
1: Wiemy, że projekt znajdzie większość w parlamencie, ale już teraz otoczenie prezydenta zapowiada weto wobec takiej ustawy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
3: To znaczne zwiększenie bezpieczeństwa Polski. W 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu otwarto nowe wojskowe magazyny dla amerykańskiego lotnictwa. Jest w nich miejsce na ponad 500 pojazdów. Dzięki nim Amerykanie będą w stanie zbudować połowę lotniska w ciągu 24 godzin, mówi szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, generał Dariusz Mendrala.
4: To zwiększa zdolność do projekcji siły, do pokazania tego, że jesteśmy gotowi do operacji. Unikalna zdolność do szybkiego rozwinięcia lotnisk polowych w trudnych warunkach. Statystycznie na terytorium Polski z ostatnich miesięcy mamy około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich dziennie.
3: W kolejnych miesiącach w Powidzu będzie rozbudowywana także baza budynków hotelowych dla amerykańskiej armii. W całej Polsce jednostki stacjonują w 19 miejscach. Podhalańskie gminy walczą z nielegalnymi rajdami, kładami i krosami po terenach leśnych i rolnych. W ostatni weekend w gminie Poronin doszło do obywatelskiego zatrzymania. Grupa poruszała się wypożyczonymi kładami, a interwencja zakończyła się wezwaniem policji. Gmina Poronin przyjęła przepisy ograniczające poruszanie się tego typu pojazdami po terenach leśnych i rolnych, podkreśla wójt Anita Żegleń.
5: Zatrzymanie nastąpiło przez osoby, które pracowały na swoich działkach. W zdarzeniu uczestniczył pan sołtys i pani radna. Chcę tylko powiedzieć, że przyjęliśmy uchwałę, podobnie jak Zakopane i podobnie jak Kościelisko. To w żaden sposób nie chodzi o to, żeby zakazywać tej formy rekreacji. Mieszkańcy i my powtarzamy, nie można prowadzić biznesów na cudzym i jeszcze to cudze dewastować.
3: Z użytkownikami kładów i krosów walczy także Straż Leśna. Za nielegalny wjazd do lasu grozi mandat do 500 zł, a w skrajnych przypadkach grzywna do 5000 zł. Kontrowersję wywołała wypowiedź Donalda Trumpa podczas posiedzenia gabinetu. Prezydent zagroził zbombardowaniem Omanu, kluczowego sojusznika Amerykanów na Bliskim Wschodzie. Biały Dom nie wyjaśnia, czy prezydent pomylił kraje, czy się przejęzycił.
6: Donald Trump został zapytany przez dziennikarza, czy zgodziłby się na to, by Oman, wieloletni sojusznik Waszyngtonu i mediator w rozmowach z Teheranem, wspólnie z Iranem kontrolował cieśninę Ormus. Trump odparł, że cieśnina będzie otwarta dla wszystkich i że Stany Zjednoczone będą nad nią czuwać. Oman będzie się zachowywał tak jak wszyscy inni, albo będziemy musieli go wysadzić w powietrze. Oni to rozumieją, wszystko będzie dobrze. Nie wiadomo, czy prezydent się przejęzyczył, czy celowo groził atakiem na kraj, który od 1980 roku jest bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w regionie. Choć Biały Dom nie skomentował tej wypowiedzi, powtórzył ją w mediach społecznościowych amerykański Departament Stanu. Trump groził także Iranowi. Stwierdził, że jeśli Teheran nie pójdzie na ustępstwa, to Pentagon ich, jak się wyraził, wykończy. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
3: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: W ciągu dnia ma być pochmurno na Suwalszczyźnie i tam może padać deszcz. 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz obszarach podgórskich w Karpatach. 18 w centrum, 22 na Dolnym Śląsku.
7: Onko Story.
8: Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Sztuka leczenia to ważny element naszych audycji. To dowód na to, jak potrzebne są najróżniejsze formy wsparcia chorym, ich rodzinom i osobom towarzyszącym pacjentom onkologicznym. Dziś o metodzie, która dopiero rozwija się w formie, o której opowie film, i o Centrum Psychoonkologii, bardzo ważnym na mapie Warszawy. Stąd moi dzisiejsi goście. Joanna Koryciarz-Kitamikado, konserwatorka dzieł sztuki, absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Wyższej Rzemiosła Artystycznego i Zarządzania we Wrocławiu, która uczestniczyła również w licznych kursach i warsztatach konserwatorskich organizowanych w Japonii i Europie. Tyle na początek. Witamy pięknie.
9: Witam również wszystkich.
8: I Maciej Starzyński, absolwent bioetyki na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz psychologii klinicznej na SWPS-ie, gdzie ukończył również podyplom.

0: Darmowe studia psychoonkologiczne.
1: Dzień dobry.
0: Warszawskie Centrum Psychoonkologii, a ty jako współreżyser, jak rozumiem, i Joanna przygotowujecie niezwykły film, o którym będziemy w trójce opowiadać. Co to jest za wydarzenie na początek?
1: To jest film, który jest efektem warsztatów Kintsugi dla osób chorujących onkologicznie lub i mających takie doświadczenie towarzyszenia osobie chorującej. I te warsztaty właśnie prowadziła Joanna. Je rejestrowaliśmy. One trwały prawie miesiąc, to były 4 spotkania. A dodatkowo nagrywaliśmy takie rozmowy z każdą z osób uczestniczących i też z Joanną. I ten dokument tak na wierzchu jest efektem tych dwóch połączeń.
0: I jak to się stało, że padłaś na pomysł, żeby zaproponować Warszawskiemu Centrum Psychoonkologii takie zajęcia? I jak wyście się spotkali?
2: Wręcz odwrotnie. To Maciej do mnie zadzwonił. W sumie to nie wiem, skąd miałeś telefon. I zaproponował właśnie, że ma taki pomysł, że od dawna o tym myślał, że chciałby zrobić warsztaty dla osób związanych właśnie z problemem onkologicznym. I co ja na to? No, pomysł mi się spodobał, chociaż powiem szczerze, że nie bardzo wiedziałam, jak to da się zamienić w film, ponieważ ja jestem bardziej od działania, od praktyki niż od teorii i robienia tych różnych właśnie rolek i innych rzeczy na Instagramy i media społecznościowe raczej to mnie omija. Ale no, nie wiedziałam, że to będzie film, który będzie pokazywany publicznie w kinach i później jeszcze właśnie w takiej dużej formie w mediach społecznościowych, więc trochę mnie to zestresowało na początku, powiem szczerze.
1: Pomysł był taki, że rzeczywiście we mnie to jakoś się układało, żeby połączyć te w pewien sposób dwa światy. I teraz też tak sobie myślę o tym, że to jest jakaś taka próba szukania, nie wiem, jakiegoś języka, może pokazania takich sytuacji, gdzie na jakieś doświadczenie, oprócz rozmowy o tym doświadczeniu, szukamy innego doświadczenia. I jakby tym doświadczeniem jest dla tych osób, które w tym uczestniczyły, to te warsztaty Kintsugi.
0: Czyli w tym wypadku doświadczenie działania
1: tak,
0: poprzez sztukę.
1: Tak, sztuki, rzemiosła. I jakoś tak ten pomysł we mnie się układał, a już tak mam, że jak jakiś pomysł się tak dobija trochę, żeby wyjść na zewnątrz, to zakładam, że może coś w nim być. I tak też było. Dla mnie to było bardzo inspirujące, bo ja im dłużej słuchałem o Kintsugi, tym bardziej czułem, że tam jest bardzo dużo takich podobnych motywów, które występują jakoś w mojej pracy, czy tak jak towarzyszę osobom chorującym i ich bliskim. No i na końcu trochę nieśmiało zapytałem Joanny, czy co w ogóle o tym myśli. Pamiętam, wypowiedziała takie krótkie zdanie. Fajne, róbmy to. I potem już było trochę z górki.
0: Co takiego w człowieku się zadzieje, w młodym człowieku zaczynającym studia, że jest najpierw decyzja o bioetyce, a potem psychoonkologię?
1: To jest duży temat. Generalnie to jest pytanie, które ja sobie co jakiś czas zadaję na nowo i jakoś na nowo na nie odpowiadam, bo myślę, że trochę wiem, dlaczego mnie tam popchnęło, a trochę nie wiem. To jest taka ciekawa praca, że o tych trudnościach może zaraz trochę powiem, ale to jest taka ciekawa praca, że z jednej strony ja pracuję, dostaję za to wynagrodzenie i staram się, jak tylko mogę, najlepiej próbować towarzyszyć, wspierać osoby, z którymi się spotykam. Ale z drugiej strony ja bardzo dużo się od tych osób uczę i bardzo dużo od nich otrzymuję.
0: Od pacjentów.
1: Tak. I myślę sobie, że to jest chyba jedna z takich ważniejszych rzeczy, dlaczego ta praca jest dla mnie bardzo ważna i cały czas interesująca. A dodatkowo to jest taka praca, że w moim rozumieniu nie ma takiego momentu, w którym ja mógłbym powiedzieć, że wiem, wiem, jak pracować i wiem, jak pomóc i tak dalej.
0: Ale bo jak nie wiesz, jak pomóc, to
1: w tym sensie, że to jest zawsze jakby spotkanie z niepowtarzalną osobą i to jest zawsze jakby szukanie w jakiejś uważności czegoś, co może tej osobie pomóc. Mi przychodzą takie dwie sytuacje do głowy, bo rzeczywiście zdarzają się pojedyncze
0: na
1: konsultacje.
0: Tak,
1: takie pytanie, które myślę, że jest naturalne, a jednocześnie nie ma na niej odpowiedzi.

0: to jest pytanie, dlaczego ja zachorowałem, zachorowałam, tak? I bywały takie sytuacje, że ktoś przychodzi z takim pytaniem, z jakimś takim intencją, że ja odpowiem, no ja oczywiście jej nie mam. Ale bywają też takie sytuacje bardzo konkretne, które rzeczywiście na takiej jednej czy kilku konsultacjach mogą być jakąś pomocą. To jest na przykład taka sytuacja dotycząca komunikacji z lekarzem albo czasami z rodziną w jakiejś bardzo konkretnej rzeczy. Być może stworzyć takie warunki do tego, żeby trochę włączyć do tego refleksji, a czasami po prostu pobyć. I to bywa jakąś formą ulgi dla osoby. Ale to nie zawsze musi być gadanie i rozmowa, bo czasami to może być też milczenie i pobycie, czasami to może być towarzyszenie, nie wiem, w płaczu. To mogą być też takie sytuacje. To jest o jakimś takim naradzaniu się, tak? Czyli też znowu wpuszczeniu jakiejś refleksyjności do jakichś problemów, żeby po prostu pooglądać ten temat czy problem z różnych stron. Myślę bardziej o rozumieniu jakiejś sytuacji, tak? Która w kontekście chorowania i leczenia jakoś to się wiąże, tak? Bo myślę, że ten okres, to doświadczenie chorowania i leczenia jest generalnie czasem tracenia.
1: I gwałtownie.
0: Tak.
1: Utrata włosów, utrata zdrowia, utrata sił. Artystka, konserwatorka dzieł sztuki, zanurzona w tej atmosferze japońskiej i nagle słyszy zetknięcie z pacjentami onkologicznymi. Nie przestraszyło to ciebie?
2: Trudne pytanie, bo ja nie należę do osób strachliwych, ale też jestem otwarta na wyzwania i zaciekawiło mnie bardziej niż przestraszyło. Chociaż oczywiście miałam pewne obawy. Przede wszystkim miałam obawy, czy tego typu warsztaty coś wniosą dla tych osób. Czy będą pomocne, czy będą czymś, o co Maciejowi chodzi. Bo ja do końca nie wiedziałam, co on ma na myśli, mówiąc, że zrobimy warsztaty dla osób onkologicznych. I będzie to rodzaj, no nie wiem, w twoim zamyśle pewnie terapii.
0: To trochę za dużo.
2: Okej, za dużo. I właśnie ja też tak na to patrzę, bo warsztaty kintsugi, no trzeba to otwarcie powiedzieć, nie są formą terapii. Nie mogą być formą terapii dla pacjentów. Mogą być formą wsparcia terapii. To tak, jak najbardziej. Przynajmniej z mojej perspektywy. Może Maciej ma jakieś inne zdanie na ten temat. Ale summa summarum, okazało się, że było to bardzo ciekawe doświadczenie, zarówno dla uczestników, jak również dla mnie.
1: Kintsugi, co ciebie zachwyciło w tej Japonii?
2: Japonia z bardzo prozaicznych powodów, prywatnych. Mój mąż jest Japończykiem. Poznaliśmy się dawno, dawno temu w Polsce. Potem ja wyjechałam do Japonii, mieszkaliśmy tam przez prawie 10 lat, po czym wróciliśmy do kraju, do Polski. I od 96 roku już tutaj mieszkamy oboje. Ale ta Japonia ciągle nam towarzyszy w życiu codziennym i no, nie wyobrażam sobie w ogóle życia już w tej chwili bez tej mojej drugiej ojczyzny. Może to tak górnolotnie zabrzmi, ale tak w sumie jest. Bardzo lubię jeździć do Japonii. Nie mogę tam mieszkać ze względów na klimat, bo nie znoszę upałów i po prostu lato jest dla mnie zabójcze. Bardzo było mi tam ciężko przez te prawie 10 lat i to był w sumie najważniejszy powód, dla którego wróciliśmy do Polski. No, drugim powodem były dzieci, bo chcieliśmy, żeby poszły tutaj do szkoły, żeby mogły rozwijać swoje indywidualne zdolności i umiejętności, a Japonia w tamtych czasach, może teraz się już zmieniło, tego nie wiem, ale w tamtych czasach była nastawiona bardziej na to, żeby dzieci wpisywały się w takie społeczeństwo. Indywidualne talenty nie były specjalnie doceniane.
1: Społeczeństwo biznesowe bardziej? Społeczeństwo jakie?
2: Nie, bardziej chodzi o to, żeby, ponieważ Japonia jest mniej więcej wielkości Polski, a ludzi tam jest ponad 4 razy więcej, więc chodzi raczej o to, żeby się nie pozabijać w tym kraju. I każdy musi być pionkiem w tym społeczeństwie i no, podlegać pewnym regułom gry, które takie liczne społeczeństwa muszą przestrzegać, żeby właśnie jakoś funkcjonować. Więc w szkole też jest bardzo liczne klasy, są mało czasu jest na to, żeby indywidualnie na każde dziecko spojrzeć. Oczywiście nie mówię, że nie zdarzają się wyjątki, ale no, zasadniczo życie w Japonii dla dziecka w szkole nie jest łatwe. Więc chcieliśmy dać naszym dzieciom trochę więcej

0: szansy tutaj, na miejscu. Także dlatego ta Japonia.
1: Niektórzy mówią, że Japonia to stan duszy. Jak się podchodzi do chorujących w Japonii?
0: Nie wiem nic na temat psychoonkologii, więc nie mogę się tu wypowiadać. Natomiast będąc w Japonii 10 lat, wiem, jak traktowano pacjenta. Między innymi mnie i dzieci. I powiem szczerze, że tutaj nie mówimy o barierze językowej, bo ja znałam japoński już wtedy, więc mogłam się dogadać i nie było z tym problemu. Natomiast podejście lekarza wtedy, tak jak jeszcze raz mówię, może się zmieniło. Tego też nie umiem stwierdzić, ponieważ nie mieszkam już tam długo. Ale w tamtych czasach, czyli mówimy o przełomie lat 80., 90., pacjent był traktowany jak osoba, którą trzeba wyleczyć, dać jej leki i to powinno wystarczyć. Czyli przychodzi pacjent do lekarza, opisuje swoją chorobę, mówi co mu jest. No lekarz przepisuje leki, nie tłumaczy co się dzieje, dlaczego daje takie leki, a nie inne. Nawet czasami nie wiem na co choruje, bo dostaje leki, które też nie są w aptece kupowane, tylko bezpośrednio w przychodni się dostaje. Idzie się do okienka, do recepcji i dostajemy leki w białych, papierowych torebeczkach bez żadnego napisu. Mamy tylko informację 1 razy 2, czyli 2 razy dziennie po jednej tabletce. I szczerze, to dla nas, konkretnie mówiąc dla cudzoziemców, ale no, może konkretnie jeszcze bardziej dla Polek, które tam mieszkały, to był dla nas ciągły problem i ciągły temat do dyskusji, do rozmów, bo my się czułyśmy bardzo niekomfortowo, można tak powiedzieć. Nie wiedziałyśmy, jak do tego lekarza mówić, żeby on nam objaśniał pewne rzeczy.
1: A w ogóle chciał objaśniać? Dawało się rozmawiać?
0: No właśnie nie chciał. No właśnie nie chciał. Bo w Japonii nikt nie pytał. To był standard. Do lekarza się szło po leki, a nie po to, żeby się dowiedzieć, na co jest chorym i po co, i po co te leki, na co one działają. No, byli oczywiście lekarze, którzy na pytanie mojej koleżanki, która była bardzo dociekliwa i zadawała pytania, ona się najpierw sama diagnozowała, a dopiero potem szła do lekarza, żeby otrzymać potwierdzenie, to czasami lekarz się po prostu bardzo denerwował, bo dla niego to było podważanie jego autorytetu i przecież on wie lepiej. Dlaczego mu tu pacjentka przychodzi już z diagnozą, z informacją?
1: Wyobrażam sobie mamę, która musi dać niewiadomego pochodzenia, bez nazwy, leki dziecku.
0: No właśnie.
2: Tak, ja dodatkowo sobie próbuję wyobrażać mamę, która nie wie, co dziecku się dzieje, tylko ma podawać leki. Myślę, że to też bardzo, bardzo trudne.
0: Tak, to było bardzo trudne. No, nie mówię o przypadkach oczywistych, tak? Jak była ospa wieczna, na przykład córka moja miała w bardzo wczesnym okresie, miała raptem 9 miesięcy i zachorowała na ospę wieczną i dostała, właściwie to w sumie nawet nie wiem, czy to była ospa wieczna, w każdym razie choroba, która wywołała krosty na całym ciele, do tego stopnia, że nawet na języku jej się pojawiły i nie mogła pić mleka. Ja wtedy jeszcze karmiłam piersią i ona naprawdę no, miała
1: cierpiała,
0: tak, miała ciężki czas z tym, ja też zresztą. Ale lekarz na moje pytanie, no jak mogę to załagodzić i co z tym zrobić, bo jest taka sytuacja. A on mówi, nie wiem, pierwszy raz się z czymś takim spotykam. To pewnie dlatego, że pani jest cudzoziemką.
1: Aha.
0: Czułam się potraktowana z buta, powiem szczerze.
1: I właśnie na tym tle usiłuję sobie wyobrazić, jak może wyglądać leczenie pacjentów onkologicznych, kiedy my tutaj mówimy o takim holistycznym podejściu do pacjenta.
2: Tak.
1: Ciało i dusza.
2: Ja rzeczywiście nie odpowiem na to, jak to wygląda w Japonii. Swoją drogą mnie to ciekawi, bo właśnie jak rozmawiamy z Joanną, to bardzo mi to pomaga, ponieważ ja w Japonii jeszcze nie byłem. Ale myślę, że jest taki czas, że się bardzo idealizuje ten kraj i że to takie właśnie spokojne, uważne społeczeństwo, ta sztuka i dużo takich bardzo pięknych cech, a myślę, że no to jak w każdym społeczeństwie jest różnie i są piękne i takie trudniejsze odcienie, więc to swoją drogą jest ciekawe doświadczenie. Natomiast myślę o tym holistycznym podejściu, o którym mówisz, no bo nie wiem, w takich kategoriach jakoś psychologicznych, medycznych byśmy mówili o takim paternalistycznym podejściu. To podejście jest cały czas obecne, być może nie tylko w Japonii, bo myślę, że w Polsce również. I teraz właściwie gdzie by się nie pojechało na konferencję, to się mówi o

0: takim holistycznym czy interdyscyplinarnym podejściu. Ja myślę sobie, że kierunek jest słuszny, natomiast bardzo dużo do zrobienia cały czas w tym temacie jest i to jest bardzo trudne, ponieważ z jednej strony to fajnie brzmi i łatwo, ale jak próbuję sobie obserwować to z różnych stron, to też jest bardzo trudne.
1: Ja mam taką opowieść od jednej z bohaterek. Konsylium przed operacją, w tym przypadku akurat rak piersi. No i on na tym dodatkowym konsylium chciała się pani dowiedzieć, jak to będzie wyglądało, gdzie, w jakim czasie, co to jest ta oszczędzająca, a ile, na co pan kierujący konsylium, pan chirurg, onkolog powiedział, a co panią to obchodzi? Mamy wyciąć, zaleczyć? Pani tak niczego nie zrozumie, to co ja mam pani teraz tłumaczyć, to całą medycynę i chirurgię, do widzenia następna.
2: To straszne.
0: To tak trochę.
1: To się dzieje.
0: Tak, to trochę jak. Ja mam takie podwójne doświadczenie w tym sensie, że ja pracuję w gabinecie, ale też pracuję od. Najpierw pracowałem w szpitalu dziecięcym, głównie na oddziale hematologii, a aktualnie pracuję cały czas w Instytucie Hematologii w Warszawie z dorosłymi. Więc obserwuję sobie tak od strony szpitalnej, też znam się z lekarzami i różne sytuacje widzę. Także tak, to się cały czas zdarza. Ja może nie chcę jakoś głęboko w to wchodzić, ale no wyobraźmy sobie, bo myślę, że to jest ważne, że jak jest się częścią personelu, to żeby wejść w rozmowę i wytłumaczyć dokładnie, to wchodzimy w taką sytuację, że my tą drugą osobę czujemy, więc czujemy jej emocje. Emocje osób, które słyszą diagnozę czy są w procesie leczenia, są bardzo silne. I ja myślę sobie o tym, że tych przyczyn jest wiele, bo to czasami jest tak, że lekarze mają trudności z komunikacją, nie mieli też takich zajęć, ich jest coraz więcej, ale wciąż jest ich mało w trakcie uczenia się do tego i przygotowywania do tego zawodu. Natomiast myślę sobie trochę, może nie to, że broniąc, ale próbując ich zrozumieć, że jeżeli chcieć tłumaczyć i wchodzić w kontakt z każdą osobą chorującą, to rzeczywiście trzeba mieć w sobie miejsce na pomieszczenie, jakieś przefiltrowanie tych emocji, które się przyjmuje. To jest bardzo duże stężenie, w sensie w tych miejscach, w których pracowałem, tego jest dużo. Bywa tak, że to nie jest zła wola personelu, tylko oni się po prostu chronią, bo gdyby przyjmowali tego, to być może by się rozpadli.
2: No ale zamiast odpowiadać, co panią to obchodzi, to mógł przynajmniej powiedzieć, nie wiem, jedno zdanie, tak?
0: Tak, tak. W sensie nie chcesz tutaj mówić, że to jest właściwe podejście, bo nie jest. I rzeczywiście to jest kawał pracy, jak próbować komunikować się z personelem, czy z lekarkami, czy z lekarzami, a czasami jak po prostu zadbać o to, co się nam, jako pacjentom, pacjentkom należy. Ponieważ prawo do informacji medycznej to nie jest jakby miły gest ze strony lekarza, tylko to jest prawo pacjenta w systemie polskim, myślę, że w japońskim tak samo.
1: Joanno, czy te emocje, które kłębią się w pacjentach i w gabinecie psychoonkologa, można przełożyć na pracę z metodą kintsugi?
2: Myślę, że nie jest to rolą kintsugi, żeby przekładać te emocje, tylko raczej kintsugi miało służyć, tak mi się wydaje, ten warsztat kintsugi miał służyć temu, żeby trochę się zatrzymać, skoncentrować swoją uwagę na czymś innym, na właśnie wykonaniu przedmiotu, rzemiosła własnymi rękami, poczuć sprawczość, bo to jest bardzo ważny element warsztatów kintsugi. Mimo tego, że one trwają z mojej perspektywy bardzo krótko, bo to jest tylko miesiąc, to dla człowieka przeciętnego to może być bardzo długo. I w dzisiejszych czasach ludzie nie zatrzymują się na tak długo. Chcą mieć wszystko gotowe już natychmiast, szybko. A tutaj ten proces jest jednak długi i trzeba się na nim skupić, trzeba specjalnie przyjść, poświęcić te 2,5 godziny w tygodniu, żeby być tu i teraz. I też przynajmniej te warsztaty były taką szansą do tego, żeby spotkać inne osoby, które mają podobne problemy. I było to też takie pole do wymiany doświadczeń. Pamiętam, że podczas tych warsztatów właśnie padały różne pytania, na które sobie między sobą uczestnicy odpowiadali, co było moim zdaniem bardzo dobre w ich przypadku. No ale też ta satysfakcja właśnie na koniec, już samych wykonanych przedmiotów i tego, jak to wyglądało. Wszyscy się cieszyli. W kintsugi moim zdaniem są trzy takie kluczowe rzeczy. z mojej perspektywy, oczywiście każdy może coś innego w tym widzieć, ale dla mnie

0: Nie, osobiście najważniejsze jest właśnie to, że przywracamy użyteczność przedmiotowi, który już normalnie wylądowałby w koszu na śmieci i dajemy mu drugie życie.
1: Ja to będę od razu odbijać do psychoonkologii.
2: A, już się
1: czaję. Przywracamy, tak, popunktujmy to sobie. Przywracamy użyteczność przedmiotowi, dajemy mu drugie życie.
0: Tak.
2: Ja bym się skupił na tych pęknięciach, bo to jest o tym. Ten film się nazywa Echa pęknięcia.
1: Czy często pacjenci mają poczucie, że już są nic nie warci i zostaną zwolnieni z pracy?
2: Tak, no to jest takie doświadczenie rozpadania się. I znowu, no to też jest jakaś część naszej pracy i też szczególnie tych osób, żeby się jakoś poskładać na nowo.
1: Żeby być wartościowym?
2: Może jakimś takim wpływie, że wracamy jakoś na nowo i że to naczynie z jednej strony, ono już, to nawet nie jest próba, to pewnie Anna pięknie o tym opowiada, to nie jest próba, żeby to naczynie wyglądało dokładnie tak samo, jak wyglądało. Ono jakby te pęknięcia widać, a wręcz one są w pewien sposób eksponowane. Więc to jest jakby w pewien sposób nowe naczynie. I ono ma jakąś...
0: Podkreślone są te pęknięcia.
2: Tak, ale ono wraca. Ono wraca, można je złapać, no można je użyć. To
0: no
2: było
0: właśnie
2: też,
0: tutaj...
1: Tak. I znowu przerzucamy się do Jany. Tak.
0: W tym momencie, a propos tych pęknięć, to jest właśnie ten drugi aspekt. Unikalność. Unikalność tego w kintsugi, naczynia, ponieważ żadne naczynie nie pęknie tak samo. Nawet jeżeli byśmy mieli dwie czarki i obie zrzucili jednocześnie, byłyby identyczne, ale zrzucilibyśmy je jednocześnie, czy pękłyby jednocześnie, to one i tak zawsze, każda z nich pęknie inaczej. I potem naprawione metodą kintsugi też będą wyglądały inaczej i w pewnym sensie stają się jedynymi na świecie. Są unikalne, absolutnie.
2: Tak, ja już przyjmuję tą piłeczkę i myślę, że w takim, tak jak ja sobie o tym myślę, to jest, że z jednej strony doświadczenie chorowania onkologicznego, różni ludzie chorują i mogą mieć taką poczucie wspólnoty, że
1: tyle
2: to rzeczywiście
1: historii,
2: działa. Tak, ale z drugiej strony, no każde doświadczenie i znowu każde pęknięcie jest unikalne. To jest tak, że ta wspólnota, nawet na tym warsztacie, to było dla mnie dosyć wzruszające to obserwować, jak ta wspólnota pracowała i ta grupa i jak te osoby na siebie oddziaływały. A z drugiej strony, no każda osoba pracowała z innym naczyniem, które było inaczej popękane. Co ciekawe, jakby tutaj my też się zastanawialiśmy wewnętrznie, to było tak, że każda z osób wylosowała naczynie, które było popękane.
1: To nie było tak, że przynieśli swoje naczynia?
2: Nie, no bo to oczywiście też technicznie byłoby być może trudne, bo nie każdy by miał takie. Natomiast myślę sobie, że spójrzmy na to w ten sposób, że ta choroba też jest czymś z zewnątrz.
0: Tak.
2: Jest, i tutaj też to naczynie było z zewnątrz i trochę się nie miało wpływu na to, jakie,
0: co się dostanie.
2: Tak, co się dostanie.
1: A trzeba przyjąć te naczynie i pracować na nim.
0: No tak, tak. Tak. Co prawda, akurat to było bardzo ciekawe podczas tych zajęć. Mieliśmy przygotowanych trochę więcej naczyń niż grupa liczyła osób, ale to było losowanie, więc każdy sobie tam wylosował numerek i dostał naczynie zgodne z tym numerkiem. Natomiast podczas oglądania tych naczyń widać było, że oczy uczestników krzyżują się. Każdy ogląda, co dostał, jakie naczynie dostał i potem się okazało, że nastąpiła wymianka.
2: Doszło wymianka.
1: Podmieńmy się chorobami.
0: To
1: już...
0: Ale to było bardzo ciekawe, bo właśnie każdy czuje inaczej i jedno naczynie, które się, no nie wiem, załóżmy niebieskie, podoba mi się osobiście, to okazało się, że inna osoba, która dostała to naczynie niebieskie, stwierdziła, że nie, ten kolor w ogóle do niej nie pasuje. To nie ona, to nie on.
2: Tak.
0: I chce się wymienić na beżowe na przykład.
2: Tak, tak, to było bardzo ciekawe.
1: Skąd się wzięła sama metoda? Bo musimy opowiedzieć, słuchajcie.
0: Historycznie metoda jest bardzo stara. Pochodzi z Japonii, z czasów, kiedy w Japonii jeszcze był szogunat i jeden z szogunów o nazwisku Ashikaga Yoshimasa bardzo fascynował się sztuką i był mecenasem sztuki. To był koniec XVI wieku. Był mecenasem sztuki, kultury, promował rzemieślników, artystów i też bardzo się interesował ceremonią herbacianą. W tamtych czasach jeszcze ceremonia herbaciana, która panowała w Japonii wśród arystokracji i w wyższych sferach, pochodziła z Chin. Był to raczej rodzaj salonu, podczas którego gospodarz pokazywał swoje dzieła sztuki. Uczestnicy tej ceremonii herbacianej podziwiali te obiekty. Pili herbatę z

0: białych porcelanowych naczyń. Chiny w tamtym czasie potrafiły już wyprodukować porcelanę, Japonia jeszcze nie. W Japonii jeszcze nie odkryto kaolinu i dlatego te naczynia z porcelany były bardzo cenne. W momencie, kiedy ulubiona czarka do herbaty tego szoguna stłukła się, została wysłana do Chin, taka jest legenda. Oczywiście nie mamy dowodu, bo ona się nie zachowała, więc nie wiemy do końca, czy tak faktycznie było. Ale została wysłana do Chin, tam w Chinach ją naprawiono metodą starą, którą też dawno już stosowano w Chinach, czyli nawiercono otwory po jednej, po drugiej stronie pęknięcia i wstawiono metalowe zszywki.
1: Było to bardzo... Ale z takiej filiżanki nie da się już pić.
0: Da się, da się. To była metoda jak najbardziej użytkowa. Można było z tej filiżanki korzystać, z tej czarki korzystać, można było z niej pić. Ona była szczelna, była dodatkowo uszczelniona kazeiną, tak przypuszczamy, czyli rodzajem kleju pochodzenia zwierzęcego z mleka. Natomiast ona nie była estetycznie, nie odpowiadała gustom szoguna, bo też zszywki nie były bardzo eleganckie. Więc nakazał swoim rzemieślnikom, żeby wymyślili jakąś inną metodę. A ponieważ w tamtych czasach już w Japonii laka była od tysiącleci stosowana, jej właściwości klejące były dobrze znane, więc postanowiono skleić pęknięte naczynie, czy rozbite naczynie właśnie przy pomocy laki. Laka naturalnie jest brązowa, więc żeby ukryć te brzydkie blizny umownie, pokryto ją właśnie proszkiem złotym, czyli z prawdziwego złota, sproszkowane złoto. I tak się narodziła ta metoda.
1: I okazało się, że filiżanka nabrała dodatkowych walorów.
0: Tak, tak, nabrała dodatkowych walorów i to potem bardzo dobrze się wpisało w taką filozofię wabi-sabi, czyli właśnie doceniania piękna w niedoskonałości. Bo to jest cecha wabi-sabi. I to się spodobało środowisku osób, które się zajmowały ceremonią herbacianą. I tam głównie stosowano kintsugi, nadając nowe imię temu naczyniu, na nowo urodzonemu, można tak to obrazowo powiedzieć. I to się stało bardzo popularne. Ale przez długi czas ta technika była zarezerwowana głównie dla Azji. Korea i Koreańczycy uwielbiają kintsugi. To widać w muzealnych kolekcjach, jest mnóstwo przedmiotów właśnie naprawionych tą metodą i one uchodzą za dzieła sztuki. Japończycy oczywiście również. Natomiast ta metoda chyba przez Amerykanów trafiła na kontynent, na drugą półkulę powiedzmy, tak? Czyli i do Europy, i do Ameryki.
1: Ty jesteś uznawana za specjalistkę absolutną kintsugi w Polsce. Jak tobie ta metoda służyła? Skąd ten zachwyt?
0: Dla mnie, no właśnie, ja się od zawsze interesowałam porcelaną i ceramiką. To jest coś, co mnie bardzo urzekło w Japonii. Można powiedzieć, że wyssałam z mlekiem matki i ojca, ponieważ ja pochodzę z rodziny porcelanników. Takie słowo ukułam na swój własny użytek. Rodzina od strony mojego taty, czyli mój dziadek i wszystkie ciocie i wujkowie pracowali w fabryce porcelany w Karolinie, we Włocławku również i w Wałbrzychu, w różnych fabrykach porcelany, bo ja pochodzę z Wrocławia, z Dolnego Śląska. I to porcelana mnie zawsze otaczała, była zawsze w naszym najbliższym sąsiedztwie, więc jak pojechałam do Japonii, to pierwsza rzecz, na którą zwróciłam uwagę, to właśnie porcelana. Piękna, biało-niebieska porcelana japońska mnie zachwyciła i miałam nawet sporą kolekcję. I później, jak już wróciłam do Polski, zastanawiałam się nad wyborem swojego zawodu, bo chciałam wrócić na studia i zostać konserwatorem dzieł sztuki, ale ponieważ już miałam ponad 30 lat, więc konkurencja na rynku dosyć duża, chciałam wybrać taką niszę, która będzie moją własną, to znaczy będę miała taką specjalność, w której nie będzie zbyt dużej konkurencji. Bardzo pragmatycznie do tego podeszłam, ale jednocześnie interesowała mnie Japonia, więc stwierdziłam, że dobrze, w takim razie co tu można z tą Japonią wymyślić? Laka jest najbardziej japońska ze wszystkich, tak jak porcelana, china po angielsku, kojarzy się z Chinami, tak laka, czyli lacquer, urushiwer, kojarzy się z Japonią. Nawet w XIX wieku mówiono Japan na lakę właśnie. I stwierdziłam, że w takim razie to będzie moja nisza, tym się zajmę. I jak pojechałam

0: Mam do Japonii na właśnie warsztaty konserwatorskie, żeby się tych technik lakowych nauczyć. Trafiłam do pracowni, gdzie jednocześnie odbywały się zajęcia z kintsugi. I to był moment, w którym po raz pierwszy się zetknęłam w ogóle z kintsugi i stwierdziłam, że jeju, to jest właśnie to, czego cały czas szukałam, bo to jest metoda, która łączy te dwie moje pasje. Z jednej strony porcelana, a z drugiej strony laka. I że to da się połączyć. I to było dla mnie takie odkrycie, że no bardzo mnie to jakby wciągnęło, zafascynowało. Powiem szczerze, że od dawna już, tak z mojej perspektywy patrząc, prowadzę te zajęcia w Polsce już od 2010 roku. I początki były takie, że raczej wśród moich znajomych, osób związanych właśnie z ceramiką, bo ceramika się bardzo często tłucze, więc osoby, które same lepiły bądź toczyły na kole, potrzebowały tej metody, żeby uratować czasami swoje własne rzeczy. Czasami to były dzieła sztuki, czasami to były rzeczy użytkowe. Także to środowisko jakby było bardziej zainteresowane. A teraz widzę, że robi się w ogóle jakiś szał, jakiś boom na tą metodę, co mnie z jednej strony bardzo cieszy.
1: A czym tłumaczysz właśnie ten szał? Czy w którymś momencie zauważyłaś takie trochę terapeutyczne właściwości tej metody?
0: Tak, wiem o tym, że psychologowie podchodzą do kintsugi tak bardzo właśnie metaforycznie, bo bardzo się to łatwo tłumaczy. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy terapii, na przykład przechodził jakąś traumę i potem się próbuje pozbierać, to no ja to rozumiem, że to się kojarzy, tak? Że tu jesteś rozbity.
1: Człowiek jak naczynie.
0: Tak, człowiek jak naczynie, musi się pozbierać, potem się poskleja, więc to posklejanie, wiadomo, nie jest już tym samym człowiekiem, ale może być lepszym. Albo nie musi się wstydzić tych blizn, nie musi ich ukrywać, tylko wręcz odwrotnie, może je wyeksponować. I myślę, że to jest coś, co przyciąga ludzi do tego rzemiosła. Chociaż z mojej perspektywy to wciąż jest praktyczne rzemiosło.
2: Tak, to, co mi się bardzo połączyło, to ten czas. To jest ważne. Zarówno ten czas, że te warsztaty nie mogły trwać krócej, bo naczynie jakby na konkretnych, czy obiekt, obiekt na konkretnych etapach musi pobyć właśnie, i to jest bardzo ważne, w odpowiednich warunkach przez jakiś czas, żeby można było przejść do kolejnego etapu. To jest też o tym doglądaniu tego obiektu w międzyczasie. Więc oczywiście tak na wierzchu to można powiedzieć, tu rozbicie, łączymy i jest super, ale myślę, że to jest zbyt proste. To znaczy myślę, że te takie drobne elementy to jest to, co mnie bardzo ujęło, tak? Czyli to, że, no bo pęknięcia są dosyć uniwersalne i myślę, że każdy z nas je w sobie ma. I jakby to, że potrzeba czasu, że potrzeba doglądania, czyli jakiejś takiej delikatności w tym. O tym, jak też Joanna mówi, o tej takiej zgodzie na to, że nie będzie tak, jak było, albo też zgodzie na niedoskonałość. To są wszystko, myślę, takie wyzwania. Też zaczęliśmy trochę naszą rozmowę od tych szybkich form czy pośpiechu. I myślę sobie, że nie wiem, czy to jest dobre słowo, że to jest jakaś kontra do tego, ale myślę, że ten świat coraz szybszy, to jest trudniejsze, żeby sobie dać przestrzeń na pewne procesy.
1: Bo teraz już nie ma takich sytuacji, że tak jak to kiedyś było normą, że na przykład dziewczyny, kobiety spotykały się przy tak zwanym darciu pierza, żeby się wesprzeć, żeby sobie coś podziergać, zacerować skarpety, zaszyć sukienkę, przeszyć ją na nowo, żeby nie wyrzucać. Coś, co się robiło wspólnie, żeby móc to potem dalej użytkować. To było potrzebne, jak takie wsparcie wspólne i wspólne działanie i przywracanie na nowo jakiemuś przedmiotowi jest nam potrzebne. Myśmy to zagubili.
2: Tak, chociaż to jest też bardzo ciekawe, bo myślałem o tym wczoraj, że z jednej strony właśnie, tak jak mówisz, to było intuicyjne i temu jakoś ufaliśmy i ufamy pewnie w jakimś stopniu, a z drugiej strony, no nie wiem, choćby nauka postępuje i to, co sobie wczoraj myślałem, to, że no dzisiaj już wiemy neurologicznie, że takie ośrodki odpowiadające za strach są bardzo blisko i korespondują z ośrodkami, które są odpowiedzialne za zabawę.
1: Tak? Jak one na siebie wpływają?
2: No, wpływają w ten sposób, że zabawa, upraszczam teraz, ale zabawa obniża ten poziom strachu czy lęku, tak? I to jest niezwykle ważna rzecz, bo myślę, że tak sobie o tym

Myślałem, że w mojej pracy sytuacja na przykład, w której pojawia się humor w kontekście pracy z dorosłymi, albo jak wygląda zabawa w kontekście pracy z dziećmi, bo ja mam te różne doświadczenia, myślę, że nawet czasami to są punkty zwrotne w kontekście mojej pracy. Bo wpuszczenie tego humoru to jest przełomowe, to znaczy, że do tego bardzo trudnego,

0: że to doświadczenie, nie wiem, nagle jest łatwe, bo nie jest, ale jest może troszeczkę lżejsze, tak?
1: Wielokrotnie lekarze, panowie zwłaszcza lekarze, chirurdzy, onkolodzy, mówili mi o tym w audycjach, że do tej pory nie docenia się zbawczego działania poczucia humoru w onkologii.
0: Tak, to ważne. Chociaż oczywiście to też jest bardzo delikatne, bo jeżeli niezależnie już, czy to jest lekarz, psychoonkolog, pielęgniarz, pielęgniarka, to nie ma znaczenia, ale czy osoba bliska, to trzeba z wyczuciem.
1: Nie każdy ma takie same poczucie humoru.
0: To po pierwsze, a po drugie jakby takie serwowanie osobie, która jest w cierpieniu poczucia humoru, może mieć odwrotny skutek, to znaczy ono może ją oddalić, tak? Ja myślę, że staram się przynajmniej w pracy bardziej podążać za tym, co u pacjenta, i jeżeli on wpuści ten humor, to jakoś to złapać. To jest o nadziei i też o jakimś dystansie i też o jakimś popatrzeniu z różnej strony. I wtedy, więc myślę, że to też jest ważne, kto to ma inicjować i też w jaki sposób się na tym zatrzymać. To z czułością.
1: Pierwszy etap.
2: Pierwsze zajęcia, może tak, warsztaty trwają 4 tygodnie, w sumie cały miesiąc. Przerwy są tygodniowe ze względów technologicznych. Wymaga tego sam materiał, żywica, która nie jest klejem minutką i nie twardnieje od razu, tylko no, wymaga pewnego czasu. W odpowiednich warunkach, tak jak Maciek mówił, czyli w podniesionej wilgotności i w cieple. Musi być ponad 20 stopni i wilgotność około 70%. To są najlepsze warunki dla laki, żeby właśnie stwardniała i żeby można było przejść do kolejnego etapu. Więc na pierwszych zajęciach kleimy to naczynie, które przeważnie uczestnicy przynoszą. Jak nie mają, to ja staram się coś tam im zapewnić. I przygotowujemy klej, potem to naczynie sklejamy i w zasadzie na tym jest koniec. I te pierwsze zajęcia okazały się być najprostsze.
1: O.
0: Ja bym to porównał, bo dla mnie też to obserwowałem z boku. I to było piękne, jak osoby uczestniczące dotykały, łączyły te naczynia, te kawałki, tak? Bo to są takie trochę puzzle, że trzeba wiedzieć, jak połączyć i tak dalej. I to jest ten etap, który by mi się jakoś tak kojarzy z tym pierwszym etapem często pracy, czyli żeby w ogóle rozpoznać...
1: Z jaką materią mam do czynienia.
0: Tak, jaka jest też potrzeba. Jak się do tego zabrać. To może być czasem wprost wyrażone jako potrzeba, żeby się zastanowić nad tym, czy na czymś innym. A czasami, no bo to się dzieje na dwóch poziomach. Z jednej strony, co ta osoba wypowiada, a z drugiej strony, co ja czuję. Bo moja praca to jest taka dziwna rozmowa, że ja z jednej strony jestem w rozmowie, a z drugiej strony staram się obserwować, jak ta rozmowa przebiega trochę z dystansu.
1: Może tak? Być tak, że co innego pacjent mówi, a co innego tak naprawdę czuje?
0: Może tak być, może też trochę mówić ciałem czy zachowaniami. To jest kilkukanałowe i to jest bardzo ciekawy proces.
1: Drugi etap.
2: Drugi etap, czyli za tydzień przychodzimy, sprawdzamy, czy naczynie się skleiło. To też nie do końca zawsze tak jest. Z różnych względów. Może być na przykład nagle za zimno, albo zbyt mało było właśnie wilgotności. Albo naczynie było zbyt trudne. Może jeżeli to był talerz na przykład, to się potrafi rozpaść bardziej niż miska. Miska jest, jak ja to mówię, wsobna, więc łatwiej jest te elementy ze sobą połączyć i one się między sobą trzymają. A w przypadku talerzy jest to rzecz płaska, więc ona potrafi bardzo szybko się rozłożyć. Więc sprawdzamy, czy naczynie się skleiło. Jeżeli się skleiło, to idziemy dalej, czyli... Patrzymy, czy są tam jeszcze jakieś ubytki, które należałoby uzupełnić i wtedy przygotowujemy kity, które również się przygotowuje na bazie kleju, ale dodaje się różne wypełniacze. I tymi wypełniaczami jest albo pył drzewny, iglinka, czasami sam pył drzewny, czasami dodajemy jeszcze pociętą tkaninę. I powstaje rodzaj takiej masy plastycznej, która jest miękka, daje się formować i nakładamy ją na ubytki. Z tym, że też nie jest to proces jednorazowy. Jeżeli ubytek jest bardzo duży, to niestety w ciągu jednych zajęć nie da się tego zrobić, bo nie możemy nałożyć więcej niż około 2 mm, 2-3 mm tego kitu, ponieważ on nie przeschnie. Laka stwardnieje na zewnątrz, a w środku będzie wciąż miękka. Ona twardnieje pod wpływem tlenu z powietrza, wyłapuje tlen i wilgoć z powietrza i to jest taki katalizator.
0: Dobrze. Bardzo mi się podoba to odbijanie piłeczki. Bardzo mi się podoba. Więc myślę, żebym to porównał do w tej pierwszej części, że trochę sprawdzamy, czy to, co w pierwszym etapie nastąpiło,

0: To jest jakoś mniej
1: Zadziałało.
0: więcej to. I też czasami, co się w międzyczasie wydarzyło. Natomiast ta druga część, o której mówiła Joanna, no to myślę, że to, co ja też uczestniczyłem w tym drugim i trzecim warsztacie pod nieobecność Uli, jednej z bohaterek, która właśnie miała taką reakcję alergiczną, ale potem szczęśliwie wróciła, to jest już etap, w którym nasza uwaga jest skierowana na te pęknięcia. To znaczy jeszcze podczas pierwszych warsztatów my się skupiamy na obiekcie jako całości, bo łączymy, tam się zastanawiamy. A już od tego drugiego spotkania te pęknięcia są w centrum. I myślę sobie, że tak to
1: Czyli te rany
0: wygląda.
1: zewnętrzne i wewnętrzne.
0: Tak, i te pęknięcia i już rzeczywiście się naradzamy i jakoś staram się być z pacjentem, z pacjentką. Już w tych problemach i już się zastanawiamy, jakie one mają struktury, co można tam wpuścić, w sensie jakie myślenie, co by mogło pomóc, co by mogło być może przynieść jakąś ulgę, jakąś informację, to już bardzo różnie.
1: Trzeci etap.
2: Trzeci etap jest najbardziej z mojej perspektywy wymagający w sensie czasowym, bo zabiera bardzo dużo czasu. Kiedy się zdarza, że nie wyrabiamy się w ciągu tych założonych 2,5 godzin. Właściwie te zajęcia są bardzo ważne, bo przygotowują nas pod dekorację, którą będziemy robić już na czwartych
1: Czyli
2: zajęciach.
1: na finał.
2: Tak, przygotowują nas na finał. I głównie polega to na tym, że musimy bardzo dobrze przeszlifować wszystkie połączenia, usunąć nadmiar kleju, usunąć wszystkie nierówności, które powstały w tych pęknięciach. Jeżeli były duże ubytki i one zostały wypełnione kitami, to te kity są przeważnie chropowate, trzeba je też wygładzić. I wtedy też, jeżeli jest taka potrzeba, to stosujemy tak zwane sabi, czyli nakładamy jeszcze dodatkową pastę wygładzającą na te właśnie miejsca, które mają być później dekorowane. Sama pasta nie jest może trudna do wykonania, bo robi się ją z laki wody i glinki, natomiast ona bardzo szybko schnie podczas pracy, więc wymagane jest tutaj dobre tempo. I trzeba się dobrze skupić, żeby właśnie nałożyć tą pastę tak, żeby później sobie ograniczyć jakby czas potrzebny na czyszczenie, bo ona mocno brudzi. Więc jeżeli ktoś niezbyt starannie tą pastę nałoży, to potem musi się naprawdę namęczyć, żeby wszystko jeszcze raz dobrze przeczyścić.
0: Tak, i to jest etap, jeśli dobrze pamiętam, też któraś z tych warstw jest wodoodporna, żeby było...
2: Tak, i jeszcze
0: tak.
2: Dodatkowo właśnie trzecia rzecz, którą robimy podczas tych zajęć, to jak już mamy oczyszczony ten przedmiot, to jeszcze go dodatkowo pokrywamy warstwą surowej laki po to, żeby uszczelnić te pęknięcia, żeby to naczynie było wodoodporne.
1: Żeby było znowu do użytku.
0: Otóż to też mi tak przyszło do głowy. Tak, bo też myślę o jakichś takich ograniczeniach metafory i nie chcę tu popłynąć za daleko, ale myślę, że to pamiętam z tego okresu chyba najbardziej, że...
1: Wracamy
0: że
1: do
0: to,
1: życia, do użytku.
0: Nakładanie tej warstwy wodoodpornej, która jest niezbędna do tego, żeby naczynie, żeby wróciło do tego użytku. To sobie myślę, że to jest znowu przyglądanie się po raz kolejny tym pęknięciom, żeby przygotowywać do tego wracania na nowo, tak? To, co Justyna w filmie, jedna z uczestniczek, mówi, że to jest jakby powrót do życia, a z drugiej strony powrót na nowo, w sensie, że już jej doświadczenie, że już nigdy nie będzie taka sama jak przed chorobą, tak?
1: Ostatni etap, finałowy, Anna.
2: Ostatni etap jest w sumie najprzyjemniejszy, bo tutaj w zasadzie najbardziej się bawimy, bo robimy tą dekorację, pruszymy złoto, sypiemy złoty proszek i uzyskujemy przepiękne połączenie tego naczynia i dodatkową właśnie wizualnie ono się staje piękne. I to jest ta nagroda za ten cały wysiłek, który do tej pory poświęciliśmy temu naczyniu.
1: Tak. Nagroda za wysiłek.
0: Tak.
1: Powrót do pracy, zmiana pracy.
0: Tak, być może też tutaj nie chcę popadać w takie właśnie znowu zbyt duże uproszczenia, bo myślę sobie o tym, że też zdrowie i choroba w moim jakimś myśleniu nie jest zero-jedynkowe i też koniec leczenia nie jest zero-jedynkowy, jakby w kategoriach medycznych trochę się
1: cały
0: jakiś
1: czas
0: uproszczeń.
1: Mówimy, że rak to nie wyrok, ale długotrwała choroba.
0: Tak, ale myślę sobie o tym, że te skutki leczenia, ja jakoś mam dużo doświadczeń z osobami po transplantacji szpiku i myślę sobie, że to często bywa tak, że te skutki leczenia, one są bardzo uciążliwe i bardzo długotrwałe. Więc tutaj bym uważał z takimi uproszczeniami, natomiast to, co sobie myślę, co się wydarzyło na warsztatach w sposób kompletnie niezaplanowany, to jest to, że to dekorowanie tą

0: ostatnią fazę, to może być rzeczywiście, to mogą być różne kolory, bo złoto jest jedną z opcji i wydaje mi się, że chyba każde naczynie, każda osoba wybrała inny kolor, co było dosyć ciekawe w takim sensie, że właśnie, że znowu podkreślało tą różnorodność i jakieś takie indywidualność i tego procesu w tych warsztatach, ale myślę, że to jakoś też o chorowaniu.
1: Czy kintsugi jest dla każdego, czy dla tych, którzy potrzebują takiego manualnego podejścia do terapii, do takiego relaksu? Bo chyba trzeba mieć jednak w sobie talent manualny, żeby się tym zająć.
2: Nie, absolutnie nie. Każdy może przyjść na zajęcia kintsugi i każdy wyjdzie na pewno zadowolony. To są zajęcia, które przede wszystkim mają bawić, cieszyć. Nie dążymy tutaj, tak jak od początku mówiliśmy, do perfekcji, tylko raczej do tego, żeby nauczyć się samego procesu. Ja zawsze powtarzam swoim uczestnikom warsztatów, że nie od razu Kraków zbudowano i pierwsze koty za płoty, czyli te pierwsze zajęcia nie mają być już docelowe. To jest raczej wejście do tego procesu, do tego świata kintsugi, takie zapoznanie się z nim, poznanie reguł i sprawdzeniu, czy jest to dla nas, czy jest to coś, co nas pociągnie i pójdziemy za tym dalej, czy jest to takie tylko jednorazowe doświadczenie. Także każdy może przyjść, nie musi być uzdolniony plastycznie.
0: Pamiętam, że mówiłaś o tym, że trudniej mają czasami tacy perfekcjoniści, którzy chcieliby, żeby było idealnie, bo jest to
1: albo chcieliby planowo stworzyć nowe dzieło sztuki.
0: Tak.
1: Czego Joanna Koryciarz Kitamikado nauczyła się od pacjentów onkologicznych?
2: Czego ja się nauczyłam? Dla mnie było przede wszystkim interesujące obserwować, jak oni wchodzili w te zajęcia, w ten proces, bo początki były, powiem szczerze, takie, że wszyscy byli zestresowani, mocno spięci, tak jakby się czegoś bali, nie wiedzieli, czego się spodziewać, co to będzie. A potem ta radość na twarzach i ten luz, który właśnie wtedy się pojawił, to była dla mnie taka nagroda za to, że no jednak dobrze zrobiliśmy. Bo ja powiem uczciwie, że na początku to nie do końca czułam ten temat. Wydawało mi się, że to może nie być odpowiednie, ale Maciek mnie przekonał, ale uczestnicy również mnie przekonali, więc teraz uważam, że to było super.
1: No dobrze, ale ja wrócę do pytania. Czego się Joanna nauczyła od pacjentów?
2: Czego ja się nauczyłam? No sama nie mam takich problemów onkologicznych, na szczęście. Ale wiem teraz, jak to może być, gdyby się, nie daj Boże, zdarzyło. I wiem, że nie jest to, tak jak mówiłaś, rak to nie wyrok. I że daje się z tym żyć i nie jest to coś, co przekreśla nas jako ludzi.
1: Tak. Zamarłam.
0: Ja sobie myślę jeszcze o tym, co Joanna mówiła, że rzeczywiście to było tak, żeby było jasne. Ja też nie miałem pewności, że to się uda, bo to miało jakąś taką formę, może nie wiem, czy eksperyment to jest właściwe słowo, no, ale ja trochę nie wiedziałem i też miałem w sobie z jednej strony takie zaufanie do intuicji, a z drugiej strony lęk, że kurczę, no może
1: a jak te, nie wyjdzie?
0: Tak, może te osoby w ogóle tego nie poczują, tu ktoś zrezygnuje i tak dalej. Myślę, że dodatkowymi takimi elementami, które trochę dodawały tego stresu, no było to, że nam towarzyszył też taki ciekawy bardzo zespół, który trochę był skonstruowany jak kintsugi, bo to osoby z bardzo różnych miejsc, częściowo nieznające się, w większości zdecydowanej robiące to pro bono i to było jakieś dla mnie też bardzo ważne doświadczenie, takie trochę z kuluarów. Natomiast myślę sobie, że ta obecność kamery też nie była prosta, więc potrzeba było czasu.
2: Tak, oswoić się.
0: I też dla osób uczestniczących, bo ja z nimi rozmawiałem i też im przedstawiałem ten pomysł, to też w większości na początku to nie widziały tego związku. I dopiero później w rozmowach i pod koniec jakoś tak zaczepiały mnie, czy rozmawialiśmy. I było to ciekawe, jak każdy po swojemu, ale jakoś tam mam wrażenie, że coś z tego wyciągnął. No i to jest dla mnie bardzo wartościowe i cieszę się, że to się udało.
1: Maciej Starzyński, współtwórca filmu Echa Pęknięć, film przed nami. My czekamy na premierę, będziemy Państwu o tym opowiadać. Wonkostory i kto wie gdzie jeszcze, ale na pewno Trójka jest z tym filmem i z tym całym wydarzeniem. Bardzo pięknie Państwu dziękuję. Myśmy nie zamknęli tematu tak bardzo wyraźnie, bo będziemy go kontynuować.

0: Choroba onkologiczna rozbija człowieka na kawałki, a działania przy wsparciu kintsugi pomagają w sklejaniu życia na nowo. Możemy tak powiedzieć?
1: Możemy.
2: Możemy.
0: Dziękuję pięknie. Raz jeszcze Maciej Starzyński, psychoonkolog, psychoterapeuta z Warszawskiego Centrum Psychoonkologii i Joanna Koryciarz-Kitamikado, konserwatorka dzieł sztuki, ale w tej chwili dla nas dzisiaj specjalistka wybitna od kintsugi, która pomogła pacjentom onkologicznym przejść przez ten dosyć trudny etap wracania do zdrowia i do siebie i uwierzenia w siebie. Dziękujemy pięknie.
1: Dziękujemy.
2: Dziękuję wam, dziękuję państwu.
0: Agnieszka Trzeciakiewicz, no i oczywiście, drodzy państwo, to dopiero początek naszej opowieści. Dziękujemy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Bażancie serce.

0: Czaj.
1: Jak nakazał zespół Tercet Imperial, rozgłaszam do godziny 3. Dobry wieczór, z tej strony Ania Lalka, a to audycja Bażancie Serce.

Piosenka o samotności, doszukiwaniu się znaków tam, gdzie ich nie ma i o tęsknocie do uczucia. Tak pisze zespół Mlecze o swoim najnowszym utworze. Prawdziwe smyki znalazły się właśnie na tym nowym singlu. Weronika Wyka na skrzypcach i Filip Sporniak na wiolonczeli. I wprowadzają taką atmosferę bardzo specyficzną. Ciekawa jestem, czy też na koncertach będzie można to usłyszeć. Dzisiaj w audycji trochę polskich nowości, ale i zapowiedzi przeróżnych koncertów, a nawet parę relacji. Mam nadzieję, że ktoś napisze mi, jak było na zespole Garbage, który wystąpi już 30 maja w Warszawie. Wracam do ich singla The World Is Not Enough.

Kto ma ochotę na więcej? Wywiad z zespołem Garbage już dzisiaj po godzinie 19 w audycji Elementy Maćka Jankowskiego. A skoro słuchaliśmy o tym, że świat nam nie wystarczy, to czas na koniec świata od zespołu Sabatini.

duch, do którego słowa napisała i zaśpiewała aktorka Marta Malikowska. Utwór z debiutanckiego albumu Koniec Świata grupy Sabatini. Jak piszą, inspirują się ludowymi piosenkami, szamańskimi obrzędami i starymi serialami. Zostanę przy nowościach z Polski, których dzisiaj nie zabraknie, tak jak już wspominałam. Karteraki to pseudonim Tymona Przeplaski, to krakowski artysta i redaktor radia Jazz Kultura.

dream pop rodem z lat 90. z subtelną, rozmytą elektroniką. To najnowszy singiel grupy Calls, tym razem z Kasią Lins. I został wydany jeszcze przed informacją, że jest to jedna z najlepszych polskich artystek według Fryderyków. Po poniedziałkowej gali ma na koncie aż 3 artystka roku, album pop alternatywny oraz teledysk roku. Wracam do albumu, który pojawił się delikatnie na początku audycji, ale czas, żeby wybrzmiał lepiej. Oto Tercet Imperial.

cytując naszą siostrę dwójkę. W ubiegłym roku Tercet Imperial zdobył Grand Prix konkursu muzyki folkowej 26. Festiwalu Nowa Tradycja za udowodnienie, że kosmos istnieje. W tym miesiącu ta tajemnicza grupa wydała płytę Prymat, która łączy fascynację obrykami i różne oblicza brzmień popowych z naciskiem na lata 80. No nieskromnie przyznam, że to album pisany pod te wiejsko-miejskie inspiracje Bażanciego Serca i jeszcze dzisiaj go posłuchamy. Ale teraz czas na więcej avant-folku w bardziej surowej formie. Oto moje odkrycie tygodnia, czyli amerykańska grupa Magic Tuber String Band.

Heavy Water. Świetlisty i niepokojący nowy album awangardowo-folkowego tria Magic Tuber String Band. Kontekst fascynuje, bo to hołd dla miasta Ellenton w Karolinie Południowej, które w latach 50. zniszczono pod budowę elektrowni jądrowej. I każdy z tych utworów to przestrzenne, gitarowe wyobrażenie na temat tego miasta, to może jeszcze jeden, który jeszcze bardziej pokaże te kontrasty natury i technologii.

Nagłówki przekonują, że tę nowojorską grupę kocha nawet sama Marina Abramović i wcale nie oznacza to ich ekscentryczności czy jakiejś ciągoty do performensu, ale to, że Marina uwielbia surowe, naturalne grupy, jakąś szczerość, nie lubi ona udawania w muzyce, co niejednokrotnie podkreślała. I to właśnie znajduje w grupie Mary in the Junkyard. Dzisiaj mieszam różne odsłony muzyki indie rockowej ze świata, ale Mary in the Junkyard to faktycznie jest taka perełka z Nowego Jorku, o której warto usłyszeć teraz, bo czuję, że ich nadchodzący album będzie zdecydowanie przełomowy. To poza najnowszym singlem New Muscles, czas na dwie produkcje z zeszłego roku.

Midori i The Rains, czyli Mary in the Junkyard. Ale czas na powrót do Polski. Oyster Boy, którego dobrze znamy z kariery solowej, ale również z takich grup jak Terrific Sunday, promuje nadchodzący materiał. Zapowiada go m.in. singiel Kiedyś mi przejdzie i no cóż, zastanawiam się nad temat tego tytułu, kiedy przyjdzie mi tak zwana faza na właśnie ten singiel, bo nucę go od dobrych kilku tygodni.

nie jest to tajemnica, że lubię cytować. To zacytuję teraz Off Festival, na którym zagra w tym roku Michał Anioł. Po wydaniu albumu To nie ten Michał w dużej wytwórni znów jest niezależny. Sam robi pranie, gotuje, sprząta i wypuszcza nowe piosenki. Dodam od siebie już teraz, że wydał właśnie nową płytę 1-2-3-4-5-R, która odnosi się do skrzyni biegów, ale zostawię pewien niedosyt na temat kontekstu, bo jeszcze do tego albumu wrócę, mam nadzieję, że już z artystą. W tym roku w audycji Bażancie Serce grałam bardzo dużo singli, które zapowiadały płytę, która właśnie się ukazała. To Ola Budzyńska, Karol Miernik i ich Przypływ.

Album Przypływ łączy w sobie pewną fascynację kosmosem, psychodelią. Przypływ to jest współpraca i określenie właśnie tego momentu, w którym spotkały się dwa głosy. Ola Budzyńska, która była może mocniej skupiona na ambiencie, artystycznym introwertyzmie, oraz Karol Miernik, który wziął jej teksty, wziął też swoje umiejętności produkcyjne i dzięki temu powstał właśnie ten album. I ja bardzo żałuję, że nie usłyszę albumu Essex Honey od Blood Orange na najbliższym Orange Warsaw Festiwalu w Warszawie.